0: Fiński zespół Husky Rescue, The New Light of Tomorrow na początek, a pierwszym gościem Planety Nonfiction jest dziś Szymon Opryszek, reporter wirtualnej Polski, autor książek reporterskich, m.in. książki Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom, lekcje z Finlandii, wydanej nakładem wydawnictwa Dowody. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Szymonie, czy twoje myślenie było takie, że chciałeś napisać książkę o Finlandii i stwierdziłeś, że to będzie dobry temat, to znaczy bezpieczeństwo, żeby tę Finlandię ugryźć? Czy odwrotnie, czy chciałeś napisać książkę o tym, jak nie dać się wojnie i uznałeś, że Finlandia będzie najlepszym państwem, żeby to opisać?
1: Zacząłem od tego, że przede wszystkim w mojej rodzinie panowało jakieś takie poczucie strachu i jakby też lęku o przyszłość w związku z tymi wszystkimi informacjami, które do nas docierają. I szukałem takiego modelu państwa, które jest przygotowane, żeby czegoś nauczyć się od tegoż państwa. I tak wpadł na Finlandię, która od wielu lat przygotowuje się na wszelkiego rodzaju kryzysy. I uznałem, że to będzie dobra lekcja zarówno dla mnie, jak i dla czytelników, żeby przyjrzeć się temu, jak można się przygotować na kryzysy i w jaki sposób też uporać się z tym strachem.
0: To powiedz, co cię takiego zaciekawiło w Finlandii, czy zainteresowało właśnie pod kątem tego tematu, jaki był ten pierwszy, taka twoja motywacja, że to właśnie Finlandia to jest ten kraj?
1: Na początek przeczytałem o fińskim modelu bezpieczeństwa kompleksowego, bo Finlandia, która właściwie od lat 90. budowała swoje bezpieczeństwo wokół takiej koncepcji obrony totalnej, bardzo skoncentrowanej na aspekcie wojskowym, totalnie zmieniła postrzeganie kryzysu w 2003 roku i obrona narodowa, szeroko rozumiana, stała się taką integralną częścią bezpieczeństwa kompleksowego, takiego, można powiedzieć, modelu unikatowego w skali świata. I jakby u podstaw tego modelu leży tak zwana gotowość indywidualna, to znaczy Finowie wychodzą z założenia, że każda jednostka musi być gotowa, dzięki temu też tworzy się odporność społeczna na kryzysy. A skoro jednostki są gotowe, no to tak samo samorząd, biznes, w końcu państwo stają się przygotowane na kryzysy. I Finlandia ma taką narodową ocenę ryzyka, która jest aktualizowana co 3 lata. Obejmuje ponad 20 scenariuszy zagrożeń. Nie tylko właśnie konflikt zbrojny, ale też, nie wiem, kryzys klimatyczny, czy nawet proste wyłączenie sieci w energii. I w takich sytuacjach Finowie mają procedury, mają wiedzę przede wszystkim, co robić, gdzie się udać, jak sobie poradzić samemu. No bo też Finowie nie ukrywają tego, że w ciągu pierwszych 3 dni, załóżmy, od wybuchu jakiegoś, nie wiem, zagrożenia militarnego, no to jednak jednostki będą musiały sobie radzić same, bo państwo będzie musiało się uporać z takim szerszym kryzysem.
0: Te słynne 72 godziny, prawda?
1: Tak.
0: 72 godziny, które są najważniejsze.
1: Fińskie, ale też można powiedzieć, że Szwecja i Norwegia mają bardzo podobny system, to znaczy 72 godziny. Jest nawet w Finlandii taka strona, gdzie możesz sobie wejść na tą stronę i sprawdzić, co robić w przypadku danego zagrożenia. To właściwie ten portal 72 godziny stał się taką bardzo kojarzoną i potężną marką, dlatego gdy Finowie zaczęli rozważać, czy nie wydłużyć tego czasu z 3 dni do, nie wiem, tygodnia, czy do 5 dni, uznali, że to jest na tyle znana marka wśród obywateli, że jednak nie będą tego ruszać. No i rzeczywiście tam możesz sobie kliknąć, wejść, wpisać zagrożenie i już wiesz, co robić w takiej sytuacji. Jakby to też jakoś mnie ujęło, że Finowie stawiają na tą wiedzę, że wiedza plus umiejętności radzenia sobie w sytuacjach chaosu czy kryzysu, no to są klucze do tego, żeby jakoś to społeczeństwo działało.
0: Ty powiedziałeś o tej gotowości indywidualnej, to jest oczywiście hasło klucz. Można by tak na pierwszy rzut oka czy ucha sobie pomyśleć, że no tak, ale w Finlandii jest obowiązkowa służba wojskowa, zresztą w ogóle w regionie to jest chyba trend, bo w Danii, Norwegii i Szwecji jest podobnie, więc można by pomyśleć, że na tym to się prawdopodobnie opiera, że oni są już przygotowani bardziej siłą rzeczy do stawienia czoła zagrożeniu, ale jak rozumiem, to jest o wiele szersze pojęcie tej gotowości indywidualnej.
1: U podstaw gotowości tak naprawdę leży nie tylko wiedza, czyli te umiejętności stricte które pozwalają przetrwać w sytuacji kryzysu, ale też na przykład tak zwana kotiwara, czyli taki zapas jedzenia, leków i wody, który ma starczyć na 3 dni, to na poziomie gospodarstwa domowego. Następnie gotowość indywidualna to właśnie wiedza, czyli na przykład wszelkiego rodzaju umiejętności. I tutaj Finowie, można powiedzieć, są mistrzami, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju kursy, rozwój osobisty, i te kursy nie tylko dotyczą, nie wiem, sytuacji survivalowych, ale też, nie wiem, radzenia sobie, nie wiem, w jeździe samochodem po śniegu, czy treningu strzeleckiego, czy nawet, nie wiem, zagrożeń cybernetycznych. Pełno jest takich kursów dla Finów. Te kursy organizuje zarówno wojsko, jak i organizacje społeczne, więc można powiedzieć, że Finowie wychodzą z takiego założenia, że wiedza jest kluczem i starają się tą wiedzę rozwijać przez cały czas.
0: Wspomniałeś to pojęcie kotiwara, czyli ta pełna, dobrze wyposażona spiżarnia. Tutaj też można by, a propos tych kursów, pewnie wprowadzić kolejne słowo, czyli civistys, tak? Jeżeli dobrze wymawiam. Czyli właśnie w tym się to, jak rozumiem, zawiera, że Finowie po prostu, nie chcę powiedzieć, cytując klasyka, ciągle się uczą, tak?
1: Tak, tak. I to rzeczywiście, pracując nad książką, jakby zobaczyłem na własnej skórze, bo z kim się nie umawiałem, to zawsze każdy był na jakimś kursie. Ktoś się doszkalał na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jakaś pani mówiła, że jedzie na kurs dronów. Inna, że właśnie będzie uczestniczyła w kursach rezerwistów, które też są obowiązkowe i które też dotyczą Finów. Więc właściwie wyjechałem z Finlandii z takim poczuciem, że to jest nacja, która cały czas się rozwija, i rzeczywiście w tym słowie, o którym wspomniałeś, widać to, no to ten termin long life education, no, działa w Finlandii i tak naprawdę każdy stara się rozwijać swoją wiedzę, co też jest bardzo ważne w kontekście dezinformacji, bo Finowie dzisiaj są jednym ze społeczeństw, które jest najmniej podatne na dezinformację, nie tylko rosyjską, ale też chociażby chińską. I rzeczywiście widać to ze wskaźnikach, no ale ta wiedza, rozwój wiedzy zaczyna się już, można powiedzieć, w szkole podstawowej, i tak też jest zbudowany system edukacji, żeby wiedza była atrakcyjna dla uczniów, a nie tylko taką wkutą, jak u nas, wiedzą, którą się szybko zapomina.
0: Za chwilę cię jeszcze zapytam o motywację Finów. Dlaczego, z czego to tak naprawdę wynika wszystko to, co powiedziałaś? To znaczy, dlaczego Finom tak zależy, żeby się uczyć? Dlaczego takim zależy, żeby być na odpowiednim poziomie tej gotowości indywidualnej? Ale zanim cię o to zapytam, bo wydaje mi się to pytanie bardzo zasadne, to jeszcze chciałem, żebyśmy mieli taki pełen obraz. To znaczy, okej, Finowie swoje, a co robi państwo? Bo jedna z twoich bohaterek mówi takie fajne zdanie, że ona wierzy w państwo i w swoją szklarnię. To jest chyba takie bardzo dobre zdanie o podziale odpowiedzialności. Co Fin wie, że musi zrobić sam, a w czym może liczyć na państwo? Skąd ma w ogóle pewność, że państwo wywiąże się ze swojej części umowy?
1: No, można powiedzieć, że to jest taka umowa społeczna, to znaczy państwo daje możliwości i procedury Finom, i oni rzeczywiście z nich korzystają, każdy wie, co ma robić, i jeśli każda jednostka rzeczywiście ma tą wiedzę i ma te umiejętności, no to z tego wynika też społeczna gotowość na kryzysy, i w związku z tym też duże zaufanie do państwa tutaj odgrywa dużą rolę, bo jednak jest taka wiara w państwo, w procedury i fakt, że państwo też nie zawiedzie w tych sytuacjach kryzysowych, więc mam wrażenie, że to jest taki... Ta współpraca pomiędzy społeczeństwem a politykami czy władzą, no, jest taką wymianą społeczną, i to jakoś tam działa w Finlandii.
0: Szymon Opryszek jest gościem Planety Nonfiction. Za chwilę wracamy do tej rozmowy. Porozmawiamy między innymi właśnie o motywacji Finów. A teraz zespół Halo Helsinki.

0: Najpierw zespół Halo Helsinki, a później banda Kopriklani w utworze Aita. A ze mną wciąż Szymon Opryszek. Rozmawiamy o książce Jak nie dać się wojnie i innym kryzysom, lekcja z Finlandii. Ja przed tą przerwą muzyczną wspomniałem, że no też ciekawi mnie i pewnie też słuchaczy ta motywacja Finów do takiego, a nie innego zaangażowania w swoje bezpieczeństwo, bo to się może wydawać sprawa naturalna, ale no jednak z jakichś powodów to właśnie Finlandia jest uznawana za ten kraj, który warto naśladować. I może częścią odpowiedzi będzie kolejne takie tajemnicze słowo z naszej perspektywy, czyli SISU. Co to jest SISU?
1: Każdy Fin ma swoją teorię na temat SISU i rzeczywiście jak rozmawiałem z wieloma bohaterami tej książki, no to każdy podawał inną definicję, a znalazłem nawet SISU-lożkę, czyli taką panią, która zajmuje się zawodowo, naukowo
0: SISU. No
1: tak. I SISU jakby w największym skrócie to jest taka gotowość do walki w sytuacji, w której wydaje się, że jest się już bez szans. To taka wytrwałość, no i też gotowość właśnie do tego, żeby zmierzyć się z jakimiś przeciwnościami losu. I rzeczywiście Finowie są bardzo SISU. Wiem, że ten termin jest bardziej kojarzony w Polsce właśnie ze sprawami militarnymi, natomiast SISU można być też na co dzień, to znaczy nie dawać się przeciwnościom losu i wierzyć w to, że własnym zaangażowaniem można te przeciwności losu pokonać.
0: Tak, ja także podczas podróży do Finlandii wielokrotnie spotykałem się z tym twierdzeniem, ale też bardzo mnie zawsze w Finach interesował, czy też patrzyłem z podziwem na taki pragmatyzm fiński, to znaczy na przykład w fińskim domu czy w fińskim pokoju, tam nie musi być jakoś specjalnie estetycznie, chociaż przeważnie także jest, ale musi być pragmatycznie, to znaczy muszą być w tym domu czy w pokoju wszystkie rzeczy, które są po prostu potrzebne. I tak się zastanawiam, przekładając to na taką szerszą perspektywę, ile w tym podejściu Finów do bezpieczeństwa jest pragmatyzmu, jest hartu ducha, a ile jest też doświadczenia historii, też trudnej historii wojen z Rosją, przede wszystkim z Rosją, ale nie tylko z Rosją.
1: Wydaje mi się, że ten pragmatyzm Finów wynika właśnie z historii, bo jeśli spojrzymy na historię Finlandii i jej relacji z najbliższym sąsiadem, to znaczy Rosją, bardzo, bardzo jest to podobna historia do naszego kraju, natomiast no jednak granica 1300 kilometrów sprawia, że jednak gdzieś tam w tle historii Finlandii każdego Fina pojawia się Rosja jako ten wróg i wszystkie plany gotowości, jakie organizuje armia, no jednak są skupione na tej granicy. Więc wydaje mi się, że pragmatyzm rodzi się z mlekiem matki, można powiedzieć, ale za tym pragmatyzmem idą też no, konkretne czyny. Jedna z takich bohaterek, która pracuje w komitecie eksperckim do spraw 72 godzin, powiedziała mi o zasadzie 4T. I to są takie cztery słowa fińskie, które oznaczają właśnie wiedzę, umiejętności, wolę i zapasy. I gotowość jest ich połączeniem. I właśnie zwróciłbym uwagę na wolę. Widać tą wolę w jakby mentalności Finów. Oni chcą się uczyć, chcą być przygotowani, bo wiedzą, że w sytuacji kryzysowej no po prostu jest to jedyny możliwy aspekt. I też wierzą w to, że jeśli oni są przygotowani, to państwo też nie zawiedzie. I państwo też jest przygotowane. To znaczy mam na myśli tutaj schrony, mam na myśli nie wiem, armię. No jakby Finowie wywodzą swój model bezpieczeństwa z pragmatyzmu i to wydaje się działać.
0: Tutaj chyba też dobrym przykładem jest ten nawyk robienia zapasów, bo ty też piszesz w książce, jak te tragiczne wydarzenia historyczne, czyli wielki głód, ucieczka 400 tysięcy uchodźców z Karelii podczas wojny zimowej, jak one też ukształtowały właśnie ten nawyk robienia zapasów, czy dążenia do takiej samowystarczalności żywieniowej. Ale jeszcze chciałem cię zapytać o ten taki bardzo bieżący kontekst, o kontekst Ukrainy, wojny w Ukrainie. Jak on wpłynął, czy jak on wpływa na postawę Finów? Czy Finowie coś zmienili w tym swoim systemie pod wpływem wydarzeń na Ukrainie?
1: No to jak już wspomniałem, Finowie cały czas się uczą, w związku z czym urzędnicy państwowi często bardzo odwiedzają Ukrainę, zresztą delegacje ukraińskie też były na Ukrainie i cały czas te programy, które są ukierunkowane na bezpieczeństwo państwa, jakoś tam wiążą się z doświadczeniami też Ukrainy. Wiadomo, że sytuacja na froncie, czy w ogóle sytuacja w Ukrainie jest bardzo dynamiczna, no ale Finowie cały czas aktualizują te swoje plany bezpieczeństwa i rzeczywiście zobaczyłem to w schronach pod Helsinkami, gdzie no wiele rzeczy zostało zmienione. Na przykład chociażby wcześniej nie planowali tego Finowie, ale poza ewakuowanymi w schronach w sytuacji kryzysu będą ewakuowane też jednostki, nie wiem, na przykład karetki, bo jakby doszli Finowie do wniosku, że Rosja nie przestrzega żadnych traktatów międzynarodowych i atakuje tego typu jednostki, w związku z czym karetki będą wjeżdżać też do tego jednego z największych schronów Merihaka pod centrum Helsinek. I rzeczywiście jego zarządca też, gdy mieliśmy taki spacer po schronach, no wielokrotnie wskazywał na to, że te doświadczenia ukraińskie jakoś są cały czas wprowadzane do planów bezpieczeństwa, więc tutaj wracamy do pojęcia wiedzy i rozwijania się. Nie tylko rozwijają się jednostki w Finlandii, ale też właśnie cały ten plan bezpieczeństwa.
0: O schronach będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać w audycji, a tak się zastanawiam, Szymonie, no bo jesteś reporterem, oczywiście widzisz to, co dobre, to, co można naśladować, ale tak się zastanawiam, czy też widziałeś na tym fińskim obrazie jakieś rysy, to znaczy coś, co Finowie muszą poprawić, czego jeszcze muszą się nauczyć, bo na przykład tam jest taki fragment, że w jednej ze szkół spotykasz Lukę, ucznia, który spędza godziny przy telefonie i nawet on właściwie nie jest zainteresowany żadną dezinformacją, prawda?
1: Oczywiście. No to takich rys na pewno można znaleźć dużo. Natomiast wydaje mi się, że no jakby są takie główne założenia, które Finlandia wprowadza i tutaj rzeczywiście w szkole byłem w dwóch szkołach, żeby opisać lekcje dezinformacji, które są jakby w podstawie programowej dla wszystkich uczniów od pierwszej klasy wzwyż i rzeczywiście małe dzieciaki uczą się dezinformacji na podstawie bajki o lisie, który oszukuje inne zwierzęta, a później przez kolejne klasy, nie wiem, na podstawie TikTokerów, którzy też dezinformują w różnego rodzaju tematach. I rzeczywiście no, pewnie nie wszyscy uczniowie wynoszą coś z tych lekcji, no ale jednak mają tą bazę i wielu z nich czegoś się jednak nauczy. I to dla mnie był taki bardzo ciekawy przykład tego, że tak naprawdę dezinformacja jest jednym z głównych zagrożeń w wojnie hybrydowej, która toczy się w Europie. I Finowie też już 10 lat temu zwrócili na to uwagę i postanowili wykształcić te najmłodsze grupy społeczne, żeby ta dezinformacja nie dotykała Finlandii w takim stopniu, jak pewnie dotyka inne kraje i inne nacje.
0: Zastanawiam się, czy w toku pracy nad tą książką i tym zagadnieniem tak mimowolnie myślałeś też nad tym, które rozwiązania sprawdziłyby się w naszym kraju, w Polsce, a które może by się nie przyjęły, albo trudno byłoby je wdrożyć. Czy na przykład uważasz, że ten taki model budowania odporności społecznej oparty na tym pojęciu civistis, czy można by przenieść na polski grunt? A może on jest, tylko jakoś niewystarczająco widoczny?
1: No, na łamach wirtualnej Polski opublikowałem kiedyś reportaż o tym, jak rodzi się u nas odporność i rzeczywiście jest sporo już organizacji, które wprowadzają te elementy odporności w Polsce wśród Polaków i rzeczywiście mieszkańcy są tym zainteresowani, natomiast nie jest to taki model jak w Finlandii, że państwo za to odpowiada. Państwo próbuje w tym pomagać, ale mam wrażenie, że u nas też społeczeństwo nie jest jeszcze na to gotowe, to po pierwsze, a po drugie widziałbym też...
0: W jakim sensie nie jest gotowe? Takim, nie wiem, świadomościowym?
1: Wydaje mi się, że dojrzałości takiej społecznej, wydaje mi się, że jeszcze do nas nie dotarło to, jak w jakim świecie żyjemy i jak dużo jest zagrożeń, więc wydaje mi się, że też brak takiej dojrzałości, brak poczucia, że państwo za nami stoi, to są takie główne problemy w replikowaniu tego modelu, ale też ważne jest, żeby powiedzieć, że bezpieczeństwo, czy też poczucie bezpieczeństwa dla obywateli wiąże się też z konkretnymi kosztami i to zazwyczaj są niestety kwestie ekonomiczne. W Finlandii bardzo dobrze widać to, że na przykład taki plan, żeby wprowadzać, budować schrony w nowych już osiedlach mieszkaniowych, wpłynął konkretnie na podwyżki cen mieszkań o 3%. Podobnie zresztą z reformą związaną z energetyką. To też było to związane związane z podwyżkami, więc za bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa trzeba płacić. Pytanie, czy Polacy są już na to gotowi.
0: Szymonie, a teraz tak patrząc na sytuację Finlandii, czy w ogóle szerzej Europy, bo o tym przecież też rozmawialiśmy w takim szerszym kontekście, także politycznym, bo też pod koniec książki piszesz o takim kontekście. Czy ty się zgadzasz ze słowami obecnego prezydenta kraju Aleksandra Stubba, które przytaczasz też w książce, że świat potrzebuje mniej Jałty, a więcej Helsinek?
1: Zgadzam się. Uważam, że dialog, który promują Finowie i promowali przez ostatnie lata, zresztą jedne z najważniejszych spotkań pomiędzy prezydentami USA i Rosji odbywały się zazwyczaj w Helsinkach lub też przedstawicielami tych krajów. Finlandia stawia na dialog i chciałbym, być może to jest też myślenie takie utopijne, żeby ten dialog funkcjonował na świecie. Wiadomo, jakie są realia i ile dyktatur dzisiaj mamy na świecie, ale wydaje mi się, że ten model fiński, model rozmowy w saunie tak naprawdę, czyli tak zwanej sauna dyplomacji, no można byłoby przenieść i wiele by z tego korzyści było dla świata, natomiast no, życie jest życiem.
0: Słyszałem, że wybierasz się w kolejną podróż reporterską. Zdradzisz gdzie, czy to jest jeszcze zawodowa tajemnica na razie?
1: Na razie jest to zawodowa tajemnica, ale rzeczywiście niebawem ruszam w zupełnie innym kierunku niż Finlandia.
0: Szymon Opryszek, reporter Wirtualnej Polski, był pierwszym gościem dzisiaj Planety Nonfiction. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Talking Heads nam zaśpiewali w piosence Live During Wartime, a ze mną jest Maciej Czarnecki, reporter Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty wróciłeś niedawno z Finlandii, prawda?
1: Wróciłem.
0: I napisałeś z tej podróży ciekawy reportaż. Tytuł tego reportażu też ciekawy. Spędziłem noc w skalnym megaschronie w Kuopio. Polakom Kuopio, zresztą też o tym wspominasz na początku tekstu, może się kojarzyć przede wszystkim ze skocznią narciarską, czy ze skoczniami narciarskimi.
1: No teraz to już tylko skocznią narciarską, bo ta średnia została wyburzona, więc została duża.
0: Czyli teraz w modzie jest budowanie megaschronów, a nie skoczni narciarskich.
1: No tak, no jak władze Kuopio miały do wyboru, czy zainwestować w nową skocznię, a to też jest wydatek potężny, czy zainwestować w bezpieczeństwo i schron, no to jednak wybrały schron.
0: No właśnie, bo to jest inwestycja warta kilkudziesięciu milionów euro, tak?
1: No na początku to miało być 20 milionów euro, potem to się rozrosło do ponad 50. Ja rozmawiałem też na miejscu z lokalnymi politykami, którzy, no niektórzy trochę kręcili nosem, że spuchły te koszty. Ale z drugiej strony, no to nie jest tylko schron, bo to jest taki klasyczny dual use, czyli w czasach pokoju wszyscy mamy nadzieję, że to będzie jedyne zastosowanie. W czasach pokoju tam są obiekty sportowe, tam jest siłownia, na którą sobie można przyjść poćwiczyć, różne sale, tam do zapasów, zdaje się, do crossfitu, plus wielka hala do siatkówki i unihokeja.
0: Gdzie, unihokej, jak rozumiem, są rozgrywane też mecze, tak? Tam są,
1: tak,
0: rozgrywane.
1: Tam są rozgrywane regularnie mecze. Unihokej to jest w ogóle... ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jest aż tak popularny w Finlandii, bo zawsze mi się kojarzył z takim sportem, gdzie gdzieś na sali gimnastycznej dzieciaki sobie biegają.
0: A no tak, jest... bo Finlandia to z tym klasycznym hokejem, to na pewno się kojarzy, prawda? Mistrzowie świata wielokrotni.
1: No ale w unihokeju okazuje się, że też. Byłem na mistrzostwach świata w unihokeju, zdaje się, rok czy dwa lata temu, już nie pamiętam, w Szwecji, w Malmę. I tam generalnie chyba Szwecja wygrała, bo Szwecja to jest taki potentat. W całej historii w ogóle tych mistrzostw przez lata wygrywa tylko albo Szwecja, albo Finlandia. No sobie wyobraźmy mundial w piłce nożnej, gdzie tylko Brazylia i Niemcy wygrywają. No ale chyba nie o tym mieliśmy mówić.
0: Tak, no tak, ale czyli
1: wracam do tych schronów.
0: Jak się jeździ właśnie, jak się jeździ na unihokeja, to do mega schronu jaskinia, bo taką się nazywa. Ile on może pomieścić osób?
1: Jaskinia, rzeczywiście. Ona może pomieścić do 7000 osób jako schron, bo trybuny tam mniej, zdaje się, podczas wydarzeń sportowych, ale jako schron to najważniejsze jednak przeznaczenie to jest 7000 osób. Ja byłem tam na ćwiczeniach Shelter 2026, podczas których weszło do środka 2000. To i tak było dużo, wydawało się dużo. No ale właśnie, no, chodziło o to, żeby przetestować te procedury. Żeby przetestować, jak to będzie wyglądało, jakie problemy mogą wyniknąć, jak będą się zachowywać ludzie, jak zadziałają drzwi, jak zadziała klimatyzacja, bo tam jest odrębny system klimatyzacji na wydarzenia sportowe, na taki zwykły czas, a odrębny na taki zamknięty obieg powietrza. No bo różne mogą być wypadki. To nie muszą być tylko jakieś ataki bombowe, dronowe i tak dalej, ale to nawet
0: nuklearny
1: potrafi wytrzymać. Wtedy musi być wszystko zamknięte, no bo kwestie skażenia też wchodzą w grę. Więc jest ten zamknięty obieg powietrza. Drzwi to też jest ciekawy system takich podwójnych drzwi. Każde wejście, a tych wejść jest bodajże 7 takich tuneli prowadzących do wnętrza skały, ma system podwójnych drzwi. Czyli najpierw mamy pierwsze drzwi pancerne, które wytrzymują wybuch. Potem mamy takie przejście, taką trochę śluzę stworzoną naturalnie, która pozwala też na, w przypadku skażenia jakiegoś biologicznego czy chemicznego, na oczyszczenie się, na rozebranie się z kombinezonów i tak dalej. I potem dopiero te właściwe drzwi, które prowadzą do środka, do głębi skały. To jest w ogóle niesamowite wrażenie, jak się tam wchodzi tym takim szerokim, wydrążonym tunelem w skale. Widać, że to jest ta skała. I po suficie ciągną się te przewody wentylacyjne i taki stalowy, trochę futurystyczny klimat, który się zderza właśnie z tą nagą, wydrożoną skałą. No potężnie to wygląda. Zresztą konstruktorzy tam mi mówili, że w najcieńszym miejscu ta skała ma 9 metrów, w najgrubszym 20 metrów. Także to jest naprawdę potężna ochrona. Nie schodzi się w dół, tylko wchodzi się po prostu do wnętrza skały.
0: I co tam jest w środku, jak już sforsujesz te wszystkie drzwi, które masz sforsować? Rozumiem, że przed tobą ukazuje się wielka hala, tak?
1: Najpierw tunel, potem nawet plątanina tych tuneli, bo tam 2 czy 3 razy trzeba skręcić. I potem hala rzeczywiście. I myśmy z grupą dziennikarzy mogli spędzić tam noc, przekonać się, jak to będzie. Rozstawiono tam łóżka składane. Zresztą częścią tych testów było też szybkie ustawienie i później złożenie tych łóżek, także niestety nas tam obudzili o 6 rano już. No ale nie narzekam, bo taka gratka, no to warte to było. Posiedzieliśmy też tam dosyć do późna, bo zorganizowano też tam takie ćwiczenia, symulacje, które mi trochę przypominały takie role-playing game z określonymi scenariuszami, co by było gdyby. Te scenariusze kreślili naukowcy, bo oni tam mają w Kłopio też świetne zaplecze, jeśli chodzi o nauki o bezpieczeństwie. Jest Uniwersytet Wschodniej Finlandii, jest Uniwersytet Nauk Stosowanych Savonia i właśnie badacze z tych uczelni no, kreślili takie scenariusze kumulacji niekorzystnych zdarzeń, czyli wyobrażamy sobie i ćwiczymy to tak na sucho w opowieściach, w jakichś dyskusjach, co się dzieje, jeśli owszem, no, mamy ten podstawowy scenariusz, który chyba każdemu z nas teraz spędza sens powiek, czyli jakiś atak dronowy zza wschodniej granicy, ale to jest połączone z wcześniejszą długotrwałą suszą, która wywołała pożary, które z kolei sprawiły, że część ludności ma, seniorzy zwłaszcza, spore problemy z oddychaniem. Potem przyszły jakieś ulewy, burze, które owszem trochę pomogły ugasić te pożary, ale z kolei no, były tak gwałtowne, że spowodowały to, że część drzew się przewaliła na słupy, zablokowała drogi i tak dalej. I mamy całą kumulację niekorzystnych zdarzeń, które utrudniają działalność służbom ratowniczym i władzom miasta. No i trzeba się zastanawiać, co dalej, jak to zmienia sytuację. I tam przy tych stołach zasiedli przedstawiciele miasta, urzędnicy ze służb ratowniczych, ratownicy, strażacy, trochę dziennikarzy też było się rzeczy. Też mogliśmy uczestniczyć w tych dyskusjach paru studentów, naukowców i taka burza mózgów, no, żeby być przygotowanym też na takie sytuacje i w razie czego odpowiednio zadbać o różne zapasy. No tam widzieliśmy też zapasy wody w takich kanistrach, przenośne toalety, zapasy jedzenia, podobno na pół roku w ogóle, także dosyć spore. Więc widać, że Finowie rzeczywiście są przygotowani na tę sytuację.
0: To za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak ty sprawdziłeś się w takich warunkach, a teraz piosenka, która jest bardzo w temacie tej rozmowy. Rolling Stones i Gimme Shelter, tutaj w duecie z Lady Gagą.

0: Tak, it's just a shot away. Wystarczy jeden strzał. Duża w tym mądrość, przyznają państwo. A ze mną wciąż Maciej Czarnecki, reporter Gazety Wyborczej. Czy były takie sytuacje podczas ćwiczeń, które okazały się dla ciebie trudniejsze niż mógłbyś przypuszczać? Nie wiem, pytam o takie zwykłe czynności jak znalezienie miejsca do spania, samo spanie, skorzystanie z toalety.
1: Nie, szczerze mówiąc, to było, wszystko szło dosyć gładko. Łącznie z tym, że w pewnym momencie wysiadł prąd, ale od razu włączono zapasowe generatory i też Finowie chcieli to przetestować i też to się udało. Natomiast wydaje mi się, że chyba najtrudniejszą częścią ćwiczeń dla mnie to było samo to poczucie zamknięcia tam na noc. Bo oznajmiono nam, wchodzicie tam, zostajecie tam na całą noc. I no nie ma, że sobie ktoś wychodzi, nie wiem, zapalić papierosa, albo wysłać skądś tam materiał, albo ma lot wcześniej rano i musi to opuścić. Nie, po prostu zostajecie tam do tej 8 rano. O 8 rano otwieramy drzwi i ja nie mam jakiejś klaustrofobii, nie mam problemu na przykład z tym, żeby być w windzie. To nie był ten rodzaj takiego zamknięcia. Zresztą tam w tej hali jest duża przestrzeń, no ale to świadomość, tak? A to były tylko ćwiczenia, więc można już się wczuć trochę w tą sytuację, co będzie, jeżeli jesteśmy zamknięci w takim schronie, nie wiem, dzień, dwa, tydzień, miesiąc.
0: I jak też taka spora grupa ludzi, no bo 7 tysięcy osób to już jest całkiem sporo, prawda? To już może być nawet małe miasteczko, jak ona się będzie dalej zachowywała, tak? Czy będą...
1: No i do tego też chciano jakby trochę przyzwyczaić ludzi, bo większość z tych 2 tysięcy osób to byli studenci, uczniowie,

0: trochę okolicznych mieszkańców. Też to jest ciekawe, że tam planowana jest rozbudowa tej dzielnicy. To jest tak trochę na skraju miasta ta skała, natomiast mają tam powstawać bloki mieszkalne. Deweloperzy już teraz reklamują w swoich folderach, że no, będziesz miał tutaj mieszkanie, jeszcze jeden z najnowocześniejszych schronów pod bokiem na świecie, jedno z najbezpieczniejszych miejsc. Kto by pomyślał, że 200 kilometrów od rosyjskiej granicy coś takiego będzie. W Finlandii w ogóle jest tak, że oni mają trochę bzika, w cudzysłowie, na punkcie tych schronów, to znaczy budują je już od 80 lat i każdy deweloper, który buduje, wznosi budynek o powierzchni powyżej 1200 metrów kwadratowych, musi zapewnić taki schron i utrzymywać taki schron. Akurat ci deweloperzy, którzy będą budować obok Luoli, z oczywistych względów są z tego zwolnieni, natomiast generalnie obowiązują
1: Luoli, takie przepisy. Luoli, czyli tej właśnie jaskini, tak?
0: Obok tej jaskini, obok tego schronu, obok tej skały. Natomiast generalnie obowiązują takie przepisy i dzięki temu Finlandia ma miejsca w schronach dla prawie 5 milionów ludzi. 4 miliony 900 tysięcy. Przypomnijmy, że ich populacja to jest nieco
1: czyli
0: ponad
1: 5,5
0: miliona, więc prawie dla wszystkich.
1: Jasne.
0: A też nie ma przecież raczej takiej sytuacji, że wszyscy w tym samym momencie w całej Finlandii będą się musieli akurat schronić gdzieś pod ziemią czy w skale. No, dla porównania, w Polsce tych schronów mamy
1: właśnie miałem się zapytać
0: tysięcy
1: o porównanie
0: osób
1: z Polską.
0: Czytam w twoich myślach.
1: Czyli tutaj wypadamy osób niezbyt korzystnie,
0: no
1: prawda?
0: No tak, chociaż to też jakby trochę zależy od klasyfikacji, bo poza tymi schronami, czyli takimi hermetycznymi zamknięciami, no to mamy też ukrycia i miejsca tymczasowego schronienia, tak zwane. Łącznie to już prawie dla 50 milionów ludzi by było, no ale te miejsca tymczasowego schronienia, no to są głównie po prostu klasyfikowane tak, nie wiem, piwnice, parkingi podziemne. Tam się można schronić przed jakimś wybuchem na powierzchni, natomiast nie ochroni nas to przed skażeniem, przed jakimiś biologicznymi, chemicznymi atakami.
1: Skoro wspominasz o Polsce, Szymon Opryszek mówił, że w Polsce trochę brakuje nam takiej świadomości, jak ważne jest bezpieczeństwo na różnych poziomach, że wciąż nie ma takiej świadomości też dużego zagrożenia. Ty byś się pod tym podpisał, że to nas różni od Finów? Albo co nas różni od Finów według ciebie? Czego nam brakuje?
0: No, w tych czasach to już niestety coraz bardziej jest to poczucie. Niestety albo stety, w sensie przygotowania to stety, niestety w sensie tych przyczyn źródłowych, to coraz bardziej jest to poczucie.
1: A właśnie chodzi mi o takie czysto praktyczne przygotowanie.
0: Natomiast tak, w tych praktycznych przygotowaniach to Finowie wydaje mi się, że są gdzieś tam dwa kroki do przodu. Bo to nie są tylko schrony, ale no, pierwszy przykład z brzegu. Byliśmy też na takim bankiecie tam wydanym przez panią burmistrz, później dla dziennikarzy i różnych uczestników tych ćwiczeń. I pani burmistrz wychodzi, wygłasza swoje przemówienie, potem wchodzi na podium urzędniczka. Wszyscy zagraniczni dziennikarze myśleli, że ona kolejny jakiś speech będzie miała uroczysty, a ona jak gdyby nigdy nic, jeszcze przed zakończeniem tej oficjalnej części zaczęła po prostu mówić, gdzie są schody przeciwpożarowe, gdzie jest punkt, gdzie można się zebrać, co robić na wypadek pożaru, co robić, czego nie robić i tak dalej. No takie oficjalne obwieszczenie. Później pytaliśmy fińskich dziennikarzy, oni mówią, no co, no czemu się dziwicie, przecież to normalne w zasadzie na każdej imprezie masowej w Finlandii. W Polsce wiemy, jakie jest jeszcze
1: no dobrze, ale tak naprawdę z czego to wynika według ciebie, takie podejście? To jest taka natura fińska, to jest historia, to jest pewne poczucie zagrożenia, którego już Finowie doświadczali wcześniej?
0: Wszystko to, co powiedziałeś. Na pewno ten fiński pragmatyzm to jest jedno.
1: Sisu.
0: Tak, ale też no bliskość Rosji, ten oddech Rosji. To jest kraj, który ma najdłuższą granicę w całej Europie z Rosjanami. Ponad 1300 kilometrów. To jest kraj, który bardzo boleśnie doświadczył przecież rosyjskiego imperializmu i agresji podczas II wojny światowej. Stracił część swojego terytorium i to też mi mówili tam dziennikarze i urzędnicy, jak sobie tak nieoficjalnie rozmawialiśmy, że myśmy nigdy nie spali. Po zakończeniu zimnej wojny myśmy nie zapadli w ten sen, w który zapadła cała Europa w zasadzie. I dalej budowaliśmy te schrony, dalej wiedzieliśmy, do czego Rosjanie są zdolni. No i teraz dzięki temu Finowie mają właśnie trochę więcej przygotowania.
1: Maciej Czarnecki był gościem Planety Nonfiction. Bardzo dziękuję ci za tę wizytę.
0: Dziękuję.
1: Była noc w schronie, to na koniec jeszcze nowa płyta zespołu Komety. Noc z Kleopatrą w piosence Nowa Epoka. Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
0: Korzenie i skrzydła.
2: Milena Krupińska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem. Witamy Państwa bardzo serdecznie z moim i Państwa gościem, którą jest aktorka, która kiedyś powiedziała, że za swój największy sukces uważa to, że nie była gwiazdką 3 sezonów, że jest rzetelną aktorką, pracuje w zawodzie tyle lat, ma szczęśliwą rodzinę i normalny dom. A Jan Rybkowski kiedyś o niej powiedział: pani to nie jest normalna amantka, pani to jest taka amantka z pieprzem. Amantka z pieprzem, Grażyna Barszewska.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
2: Dzień dobry, pani Grażyno. To co to jest amantka z pieprzem? Czemu z pieprzem?
3: Reżyserowi chodziło o to, że nie jestem taką amantką, tylko amantką charakterystyczną. To znaczy moja sztuka, którą uprawiam, nie polega na tym, żeby ładnie wyglądać i rozsiewać czar tylko swoją urodą, ale także no, tymi problemami, które zawiera sztuka. Pewnym powiedziałabym, robiąc sobie komplement, człowieczeństwem. Także tak to odczytałam i to zresztą ta amantka z pieprzem stała się też tytułem książki, którą napisał Grzegorz Ćwiercniewicz, na rodzaj takiej rozmowy ze mną.
2: Kiedyś może było łatwiej, bo nie było mediów społecznościowych i ludzi interesowało to, co ma pani do przekazania na scenie, a nie to, co pani w warzywniaku kupuje.
3: No tak, z tym się trzeba zgodzić. Są te media. Ja uczestniczę w nich, ale no tak bardzo rzadko i wtedy, kiedy rzeczywiście mam coś do powiedzenia, czy reaguję na to, co mnie dotyczy. Natomiast wydaje mi się niesłuszne w moim przypadku, żebym miała mówić ludziom, z kim jem śniadanie, co jem na śniadanie i jaki mam kolor bielizny tego dnia.
2: To wyjaśnijmy jeszcze a propos tego, co na początku powiedziałem, rzetelna aktorka. Co to znaczy być rzetelną aktorką?
3: Przygotować się rzetelnie do pracy. Bo nie wyobrażam sobie, żebym miała przyjść na próbę czy na nagranie nieprzygotowana. No, wydaje mi się, że to jest takim podstawowym obowiązkiem każdego pracownika, a jesteśmy instytucją usługową. Czynimy usługi dla ludności, dla publiczności, która płaci bilet, która no, w jakiś sposób spodziewa się od nas właśnie tej odpowiedzialności, rzetelności. I to jest jedna wielka sprawiedliwość. Przecież my nie pytamy widza, jaki ma zasób portfela, czy na jaką partię głosował, czy jakie ma poglądy na taki czy inny temat, tylko oddajemy no właśnie swoim przygotowaniem, swoją sztuką, swoim, unikam tego słowa, talentem, ale powiedzmy predyspozycjami i w sumie, czyli nazwijmy ten talent, praca, przygotowanie, tworzy to, ten produkt, który prezentujemy publiczności, słuchaczowi, widzowi w telewizji, w kinie, czy na estradzie.
2: A co takiego jest złego w słowie talent?
3: Przepraszam.
2: Co jest złego w słowie talent?
3: Tak, bo to słowo jest bardzo nadużywane. Tak powiedział pan nieśmiało, ten talent. Tak, ja też mam taki stosunek do tego talentu, bo tak mówi się, ach, utalentowana jakaś tam pani, która przeczytała logicznie jakiś tekst. No, No powiedziałabym, że to nie jest talent. To jest jakaś podstawowa umiejętność, prawda? Więc natomiast w tym zawodzie rzeczywiście sam talent nie wystarcza. I odwrotnie, nawet wielka praca, wielkie przygotowanie bez talentu ma bardzo krótkie nogi i nigdy się nie sprawdzi.
2: I wtedy się zostaje tą gwiazdką na 3 sezony maksymalnie.
3: No właśnie. Albo nawet na 1 sezon.
2: Albo na 1. I się jest znanym tylko z tego, że się jest znanym.
3: Że jest się znanym, albo że się zapłysnęło w takim filmie i zostało się okrzyczanym jako nawet... Można dostać nagrodę, tak bywało, były takie przypadki. Zresztą to szeroki temat, bo można by sięgnąć, co jest sprawiedliwe. Tak? Ilu wspaniałych, wielkich twórców nie dostało tych największych nagród? Można by tutaj wymieniać i nie na palcach jednej ręki, tylko ho, ho, ho, a może jeszcze dużo, dużo więcej. No więc właśnie i tutaj dochodzi ten element bardzo istotny w tym zawodzie. Myślę, że w innych też, ale w tym szczególnie, bo to jest takie wtedy widoczne, szczęście.
2: Nieodzowne jest.
3: Nieodzowne. Bo jest wiele przykładów na to, że można być utalentowanym, przygotować się, a to szczęście gdzieś tam umyka i wtedy na przykład program, a dobrze, to sięgnę do własnego podwórka. I na przykład taki one woman show, który zrobiłam wiele lat temu na zaproszenie telewizji. Świetnie przygotowany, piosenki, monologi, stepowałam, znakomite kostiumy Ksymeny Zaniewskiej, świetna realizacja. Był przewidziany w najlepszym czasie emisyjnym, czyli koło tam 21, a z jakiegoś powodu gwałtownego, nieprzewidywalnego, został opóźniony o 2 godziny, więc wie pan, zamiast o 9 poszedł o 23, więc odbiór już był nieco inny. A potem jeszcze taśma matka została zgubiona.
2: To brak szczęścia, a to jak się jest chwaloną przez Meryl Streep, to talent, praca, szczęście?
3: No tak, takie miłe dostrzeżenie, że akurat tak się stało, szczęście, tak, bo przecież mogła akurat nie zobaczyć tego filmu i mogła tego nie powiedzieć w jakiejś tam wypowiedzi. Już nawet nie pamiętam, bo doszło do mnie z 2 źródeł od mojego dyrektora i z ambasady amerykańskiej. Oczywiście to bardzo miłe, bo w końcu znakomita aktorka, znakomita koleżanka, która doceniła właśnie tak profesjonalnie pracę innej koleżanki, Z innego obszaru, że tak powiem.
2: Pani Grażyno, korzenie i skrzydła, wracamy trochę do korzeni. Ja muszę jedną rzecz wyjaśnić. Osobisty wątek. Co rodowita warszawianka ma wspólnego z moimi rodzinnymi Starachowicami?
3: Sentyment poprzez rodziców. Bo moi rodzice, których korzenie mieli na wschodzie Polski, ojciec kiedy skończył takie renomowane liceum, właściwie nie, technikum mechaniczne w Pruszkowie przed wojną, wyjechał do swoich rodzinnych stron, ale tam raczej nie było pracy, więc dostał angaż w Starachowicach, w dużej fabryce i tam pojechał z mamą, tam się urodziła też moja siostra i tam byli do 41 roku, kiedy już zaczęło się robić bardzo niebezpiecznie i wsiedli na 2 rowery i ze Starachowic do majątku mojej babci pod Tykocinem przyjechali dwoma rowerami z moją małą dwuletnią siostrą.
2: Kawałek drogi.
3: No, kawałek.
2: To jeszcze nie była wtedy fabryka samochodów ciężarowych, bo ta powstała po zakończeniu II wojny, czyli to musiały być zakłady mechaniczne w Starchowicach.
3: Tak, no tak, tak. Czyli zgodne z tym, z wykształceniem mojego taty technicznym. Ale te rejony są mi bliskie, także przez sentymenty ostatnio, nawet takie ostatnio, no może rok, może dwa, okazało się, że mój mistrz wielki, Wiesław Myśliwski, też ma bardzo bliskie kontakty ze Starachowicami i nawet bardzo zachęcał mnie, żebym przedstawienie Kochany najukochańszy zagrała w Starachowicach i zagrałam. To już było półtora roku temu i właśnie ojciec Wiesława Myśliwskiego również pracował w tej samej fabryce, co mój ojciec. Być może nawet znali się z widzenia. Więc no przypadek. W twórczości Wiesława Myśliwskiego jest nawet takie zdanie: przypadek to tylko bliżej nam nieznana konieczność. Co oczywiście on cytuje tutaj filozoficzne podejście wielu innych. Ale właśnie jest jakiś wspaniały przypadek i sentyment.
2: Sentyment jest również do tego Tykocina, czy raczej do jakiejś małej miejscowości, wioski pod Tykocinem, tak?
3: No tak, tam były korzenie mojej babci, chociaż właściwie nie, bo korzenie moich pradziadków od strony właśnie babci były w Tykocinie. I proszę sobie wyobrazić, jeśli mówimy takich o sentymentach, 3 lata temu dostałam takie drzewo genealogiczne właśnie od tej strony i pojechałam do Tykocina, żeby zobaczyć to miejsce, o którym czasem wspominała mi moja mama, że jeździła czasem do dziadków, gdzie były stawy hodowlane, gdzie było piękniej. To właśnie był Tykocin, który miał wtedy, już nie pamiętam, no kilkanaście mostów. Wtedy. W tej chwili jest właściwie tylko jeden most w tym pięknym mieście. I pojechałam do tego Tykocina i odnalazłam to miejsce, gdzie w tej chwili tam przyjeżdżają, właściwie mieszkają moi kuzynowie od strony właśnie babci i pradziadka. Odnalazłam po dwóch ponad 200-letnich pięknych drzewach, dębach. Więc to miejsce żyje. Z tych stawów został tylko jeden z taką piękną wysepką w środku. Hodują konie. No jakaś ta atmosfera do mnie dotarła.
2: A czemu te wspomnienia z Tykocina są takie wyjątkowe?
3: Też to wiąże się z moim dzieciństwem, bo czasem jeździłam tam pod Tykocin do tego majątku babci, kiedy jeszcze to wszystko funkcjonowało. To były lata 50., 60. Zapach poziomek w lesie, wspaniały, niepowtarzalny. Lasów wokół, no i takiej ciszy, choć oczywiście były też, ja pamiętam jako dziecko, bardzo mnie śmieszyły takie relikty zachowań pewnych. Na przykład pamiętam, że odbywały się czasem w niedzielę takie przyjęcia, więc przyjeżdżali okoliczni gospodarze, czy jakaś dalsza rodzina. Były wystawne obiady, lody I potem to całe towarzystwo szło nad staw. I pamiętam takie obrazki z moimi ciotkami, z parasolkami i w rękawiczkach.
2: Czyli wytworne to były imprezy.
3: Tak, tak, tak. A my jako dzieci, moi kuzyni i ja, jako takie 5-6-latki, zakradaliśmy się do tych piwnic, gdzie były lody i był prawdziwy lód. Bardzo nas to dziwiło, bo na wsi w lipcu, sierpniu, kiedy było bardzo ciepło i był prawdziwy lód. No tak, bo te zimy były bardzo, bardzo ostre, bardzo mroźne i ten lód się potrafił tak trzymać w tych przepastnych piwnicach.
2: To zaraz będziemy kontynuować te wspomnienia, a teraz pierwszy wybór muzyczny. Posłuchajmy, a potem opowiemy, co to.

było od światła ostrego duszno. Jego wzrok jak promienne zorze. Drgnęłam, tak jemu będę posłuszna. Tylko on ugłaskać mnie może. Schylił się, zaraz o coś zapyta. Odpłynęła z twarzy krew cała. Gdyby szległa jak nagrobna płyta, na mym życiu miłości trwała. Nie kochasz, patrzeć już nie możesz. Przeklęty twa piękność to sidła. Nie mogę unieść się przez tworze, chociaż od dziecka

0: Grażyna Barszczewska w studiu Radia 357, audycja Korzenie i Skrzydła. Od dziecka miałam skrzydła. Słyszeliśmy przed chwilą.
1: Tak powiedziałam.
0: Tak zaśpiewałam. Kto dawał te skrzydła?
1: Tak. Ta piosenka pochodzi z audycji telewizyjnej Jedno życie. Według twórczości Anny Achmatowej z muzyką w większości utworów Andrzeja Zaryckiego, wspaniałego kompozytora nie tylko Piwnicy pod Baranami, bo tam miałam szczęście zaistnieć. To był taki epizod, kiedy odbyłam kilka podróży z piwnicą i właśnie z kilkoma piosenkami autorstwa Andrzeja Zaryckiego. No właśnie, Achmatowa, no wielka poetka, wspaniałe teksty i wspaniale ubrał to muzycznie Andrzej Zarycki. I jestem jego wyznawczynią od dawna i cieszę się, że tak się stało, że skomponował tych kilka pięknych pieśni, niełatwych, powiem szczerze. No tak. Ale jednocześnie te skrzydła trzeba było rozwinąć przy tym tekście.
0: A kto w dzieciństwie pozwalał rozwijać skrzydła małej Grażynce? Babcia? Mama?
1: Nie, tata? Babci już nie było. Rodzice byli zapracowani. Przecież to lata dosyć trudne, jak pan wie.
0: A co robili rodzice?
1: No, tata pracował potem w fabryce samochodów osobowych. Mama zajmowała się domem. Od czasu do czasu pomagała mu. Natomiast mieszkaliśmy w takim miejscu, dzisiaj powiedziałabym, że to były takie przedmieścia Warszawy wtedy, w tamtych latach, bo to był Żerań. Dzisiaj i hen dalej jest jeszcze Warszawa i wielkie bloki mieszkalne i apartamentowce i tak dalej. Wtedy no, kanał Żerański, Wisła, więc to były moje skrzydła. Biegać z dzieciakami nad Wisłę, nad kanał. Nikt nas specjalnie nie pilnował. Zbierałam polne kwiaty. Jakaś była we mnie potrzeba takiego upiększania świata, ulepszania świata. Teraz sobie tak to kojarzę. W każdym razie pamiętam, że zbierałam te polne kwiaty i przynosiłam do domu, żeby wstawić do jakiegoś wazoniku, żeby było ładnie. Ale było dużo swobody. Kąpaliśmy się w Wiśle. Było bezpiecznie chyba nawet.
0: Pewnie tak.
1: Była jeszcze chyba dosyć czysta woda w tamtych latach. Jeździła ciuchcia. Ciuchcia, którą jeździłam do przedszkola, ileś tam przystanków, ileś stacji. Ta ciuchcia jeździła do Śródmieścia, a nawet potem może dalej, nie pamiętam jaka to była trasa. No w każdym razie często jeździliśmy z rodzicami po Warszawie. Pamiętam, mam w swoim takim filmie pamięci mam ruiny Warszawy, budujący się Pałac Kultury. Związane z tym różne opowieści rodziców, że na przykład rozerwało jakiegoś wozaka, który jechał na plac budowy, a tam były przecież jeszcze miny, wybuchy i tak dalej.
0: Więc, tak jak w serialu Dom.
1: Tak. No ale także ta odbudowująca się Warszawa, Marienstadt, do tej pory jest taka chyba fontanna z tamtych lat, z tam 50., gdzie mam zdjęcia z mamą jako tam, nie wiem, czteroletnia dziewczynka.
0: Podobno uwielbia pani, albo poznaje pani nawet świat trochę poprzez zapachy. To z jakimi zapachami kojarzy się pani ten rodzinny dom?
1: No właśnie, z jakąś świeżością. Mówiłam o tym zapachu poziomek.
0: W tykucinie.
1: Pomidorów. No tak, chciałoby się zacytować Adio pomidory. No już nie ma tego zapachu. Mówię jak taka stara ciotka, co mówi, o, no dawniej
0: kiedyś to
1: kiedyś to były. Ale rzeczywiście, no te pomidory, które towarzyszyły mi przez całe dzieciństwo i zresztą ciągle jestem smakoszką pomidorów, chociaż już nie tych pomidorów. No a w tym domu, w którym się urodziłam, którego już nie ma, to był dom dawno, dawno wybudowany przed wojną przez mojego dziadka. I tam po wojnie schroniła się cała rodzina, to w tym domu były różne pomieszczenia, gdzie się właśnie robiło przetwory. Było ogromne podwórze. Tak, robiło się te przetwory. Pamiętam jakieś takie wielkie pojemniki z tymi pomidorami. Robiło się przeciery. No, potem była oczywiście zabawa dzieciarni, bo myśmy się też smarowali tymi pomidorami. Nie dla urody, ale pewnie dla frajdy, zabawy. No i ta kolejka cudowna, która jeździła ostrożnie. Nikt z moich bliskich nie pamięta, żeby cokolwiek się tam złego wydarzyło, a kolejka jeździła obok, tuż obok naszego domu. Dom był duży, piętrowy. Jak mówię, tam po wojnie mieszkała spora rodzina, moje ciotki, kuzynki i tak dalej.
0: I to był taki otwarty dom?
1: Tak, bardzo otwarty. I ten bardzo otwarty dom prowadzili także moi rodzice potem, Kiedy już zmieniliśmy mieszkanie, wyprowadziliśmy się na Grochów i czasem było to dla mnie niezrozumiałe, nawet już jako jak takiej kilkunastoletniej dziewczyny, bo moi rodzice potrafili zaprosić zupełnie obcych ludzi, którzy przyjechali do jakichś sąsiadów i nie zastali ich. I zobaczyli, że na klatce schodowej czekają, no zapytali co. A no nie ma sąsiadów. No to przyjdźcie państwo do nas. No i oczywiście przyszli, wobec czego cała nasza rodzina musiała się przenieść do jednej sypialni. I musiałam na jednym tapczanie spać z siostrą i z mamą, po to, żeby ten drugi pokój oddać zupełnie obcym ludziom, którzy po prostu no, zakosztowali tej naszej gościny. Kiedy ośmieliłam się z siostrą powiedzieć, że może to przesada jest tak gościć no, zupełnie nieznanych ludzi, to dostaliśmy reprymendę od mojej mamy, która powiedziała, moja mama wychowana właśnie no, na wschodzie Polski, gdzie gość w dom, Bóg w dom, nie było innej opcji, to dostaliśmy jeszcze ogromną reprymendę. A cóż wy sobie wyobrażacie? Mieliśmy zostawić ludzi na noc, żeby stali czy siedzieli na klatce schodowej?
0: Może dlatego, że ważne słowo to kochać, ale drugie najważniejsze to pomagać, tak?
1: Tak. To jest cytat z sztuki Dwoje na huśtawce, którą grałam wiele lat temu. Premiera była w scenie na piętrze w Poznaniu, ale potem grałam to też w Warszawie w Teatrze Ateneum. Tym drugim na huśtawce był Romek Wilhelmi. I wspaniała sztuka, świetne postaci, świetne role do zagrania. Reżyserował to Kazimierz Kuc. Dostaliśmy nawet jakieś nagrody za to przedstawienie. I proszę sobie wyobrazić, że nawet niedawno na jakimś spotkaniu z publicznością przyszły dwie panie, starsze panie, które pamiętały to przedstawienie, w których te emocje i ten przekaz został do dzisiaj. I tutaj nasuwa się taka myśl, że ta nasza sztuka jest ulotna, umiera bardzo szybko, ale może szczęśliwie zdarzają się takie chwile, kiedy zostają te emocje w tych widzach. można powiedzieć, to mało, no bo cóż, zapis choćby taki filmowy jest, czy telewizyjny jest dłuższy, szczęśliwszy, ale jednak rodzaj tej, tej chemii, tego, tej wymiany energii takiej tego dnia, w tym momencie, między widownią a występującymi jest nie do odtworzenia potem. To jest ten magiczny czas. To jest to władanie. Władanie słowem, ale też władanie ciszą, pauzą, emocją. Przecież ja bardzo dobrze słyszę, czuję widownię. Czuję ich uwagę, czuję ich wzruszenie, rozbawienie i tak dalej. To jest ta magia chyba.
0: Mimo, że czasami tak... przez te światła nie widać twarzy, ale się czuje, tak?
1: Czasem dochodzą takie informacje od publiczności, kiedy mówią nam, a widziałem, że pani patrzyła na mnie. Oczywiście to zwodnicze, bo dla mnie to jest ta jedna wielka twarz tej widowni, która ma, nie wiem, 900 miejsc, czy 200, czy 100. Ale energia jest i ten odbiór, ten rodzaj tej wymiany energii, tego dialogu, bo to jest dialog. Oni nic nie mówią, ale oddychają. Ja czuję ich wstrzymany oddech, tę ciszę, która mi się na przykład zdarza teraz, kiedy gram taki monodram według mojego mistrza, powieści Ostatnie rozdanie w Teatrze Polskim, Kochany najukochańszy. Mówię tutaj o Wisławie Myśliwskim. Więc właśnie czuję tę temperaturę, ten rodzaj takiego dialogu. To jest, no to jest piękna nagroda dla aktora.
0: A w rodzinie to były jakieś tradycje artystyczne? Skąd to pragnienie związania się ze sceną?
1: Czasem niektórzy ludzie w podeszłym wieku, mówiąc delikatnie, pytają mnie, czy Elżbieta Barszczewska to nie była moja mama, czy moja ciocia. Igor, siostrzeniec Elżbiety Barszczewskiej, docieka to pokrewieństwo, ale w każdym razie nie jest to najbliższe pokrewieństwo. Prawdopodobnie, gdyby tam posunąć się do, nie wiem, XVIII wieku, to pochodzimy z tego samego rejonu, czyli to jest ta Polska wschodnio-północna. Natomiast na pewno nie najbliższa rodzina. Ale z takich przekazów właśnie mojej mamy dawnych, czy moich ciotek, wiem, że jakaś moja babcia cioteczna była aktorką w Wilnie. Więc być może jakieś tam geny się odezwały.
0: I tak od dziecka Grażyna Barszczewska wiedziała, że chce związać się ze sceną? Pytanie, z jaką sceną?
1: Nie. Właściwie... Powiedziałabym, że to spowodowała moja polonistka i to bardzo późno, bo w klasie maturalnej powiedziała mi, słuchaj, a ty właściwie powinnaś spróbować zdawać do szkoły teatralnej. A ja byłam wtedy w średniej szkole muzycznej i tak sobie wyobrażałam moją dalszą edukację i moje życie zawodowe. No i tak właśnie bez jakiegoś przymusu, ani też wielkiego stresu, powiedziałabym, że z marszu prawie zdałam do tej Wyższej Szkoły Teatralnej na Miodowej, gdzie mówiłam, jak to powiedział potem Juliusz Owicki, głosem nieznoszącym sprzeciwu, mówiłam rewolucyjne strofy Majakowskiego. A wyglądałam dość infantylnie. Oczywiście w tamtych czasach nie było mowy o jakimś makijażu maturzystki, ale miałam długie warkocze, białą bluzkę, długą granatową spódnicę.
0: Jak na akademii.
1: Jak na akademii, dokładnie. To musiało być dosyć zabawne. W każdym razie zdałam z marszu i tak się potem już potoczyło, chociaż dalszy ciąg był.
0: To zaraz do tego dalszego ciągu wrócimy. A co rodzice na te plany? No w ogóle muzyka, tam była myśl o byciu dyrygentką, prawda?
1: No tak, to były właściwie bezpodstawne marzenia. Ja nie miałam wielkiego talentu muzycznego. Oczywiście pewna jakaś wrażliwość, słuch, tak. Natomiast tutaj to na pewno ta droga nie byłaby usłana różami. Niemniej jednak rodzice ani nie oponowali, ani nie zachęcali. Myślę, że to jest ta właściwa droga. Trzeba po prostu powiedzieć, no to jest twoje życie, musisz wybrać, możesz zabłądzić, ale spróbować.
0: Rodzaj zaufania.
1: Tak, rodzaj zaufania. I natomiast to te lata poświęcone muzyce w jakiś sposób procentują. Nawet kiedyś pani Agnieszka Duczmal, będąc na przedstawieniu, gdzie grałam skrzypaczkę, ale przecież ona nie wiedziała, że ja miałam jakieś kontakty z muzyką bliższe, przyszła po przedstawieniu i powiedziała: pani Grażyno, ale pani chyba grała albo gra na jakimś instrumencie. No więc rodzaj tej wrażliwości, tego, no te, nie wiem, tego konstruowania być może też utworu, czy też rytmów. No nie wiem, no coś jest w tym języku takiego wspólnego. Zresztą, jeżeli jesteśmy, czy mogę jeszcze pogadać?
0: Oczywiście.
1: Jeżeli jesteśmy tutaj, w tym miejscu, bo przecież tu obok jest scena Teatru Komedia.
0: Za ścianą.
1: Jeszcze, i właśnie. Wiele lat temu grałam tutaj gościnnie musical Stepping Out. Musical, w którym grałam akompaniatorkę, no powiedziałabym, zawiedzioną pianistkę, której marzeniem było występować na wielkich estradach świata, a która na jakimś marnym pianinku musiała akompaniować amatorskiej grupie w jakimś małym prowincjonalnym miasteczku. Ale w scenariuszu było napisane, że w pewnej chwili ona wchodzi do tej salki ćwiczeń i zaczyna im grać etiudę rewolucyjną. Więc ja powiedziałam reżyserowi Krzysztofowi Jasińskiemu, że ja zagram tę etiudę rewolucyjną. Oczywiście minęło już wiele, wiele lat od mojego parania się na co dzień muzyką, grania na instrumencie, ćwiczenia. No ale grałam w tym przedstawieniu tam jakieś fragmenty Ellingtona, Gershwina, no i na zakończenie ta etiuda. Zagrałam tę etiudę i w jakiejś recenzji czytam: a pani Barszczewska bardzo ładnie gra, że gra na fortepianie. Po prostu recenzent myślał, że tam jest jakiś mechanizm, który odtwarza tę etiudę, a ja tylko palcami imituję, prawda? No ale to nic nie było za darmo, bo przez te 2,5 miesiąca codziennie po 2 godziny ćwiczyłam na swoim blitnerze. Nie można było inaczej.
0: No to posłuchajmy drugiej piosenki.

powiesz, przynieśli go wczoraj myśliwi. U stóp dębu leżał nieżywy. Żal królowej, tak młodo odszedł.

0: nie ma króla twojego na świecie.
1: Grażyna Barszewska, bohaterka audycji Korzenie i skrzydła. Kilka słów o tym utworze, który słyszeliśmy przed chwilą.
2: To był Szeroki Król?
1: Tak.
2: Szeroki Król. No właśnie, ta poezja z tyloma brakami kropek, takich oczywistości, takich zamkniętych recept. Zresztą takie podejście do poezji bardzo, bardzo lubię. Ono jest wtedy bardzo uniwersalne. Cóż, kto to był tym szerokim królem? Czy to było zwierzątko? Czy to był bliski człowiek? Według mnie to był bliski człowiek.
1: Wspomniała pani o tym zdawaniu do szkoły aktorskiej. Udało się za pierwszym razem, no ale tak jak się zaczęło, tak szybko się skończyło.
2: Udało się, ponieważ nie byłam przez nikogo przygotowana, to znaczy w tym sensie, jak to dzisiaj jest. Ja słyszę od kolegów, którzy uczą na Akademii Teatralnej, no, że są w ogóle szkoły przygotowujące. Już nie mówię kursy, ale mistrzowie. Jasne, że trzeba się uczyć od mistrzów. Natomiast ja myślę, że tak, że byłam taka zielona po prostu. I to był ten mój atut. Przez nikogo nie zmanierowana. Ja nikogo nie naśladowałam. To było takie bardzo moje. I musiało być to w jakiś sposób interesujące przy tych moich bardzo młodych wtedy warunkach. Natomiast no potem to zaowocowało tym, że zostałam relegowana z tej uczelni. I zresztą uważam, że tak, że to było wielkie szczęście moje. Chociaż w danym momencie nie było szczęściem. Ale wtedy była decyzja. Muszę sprawdzić siebie. Zdawałam po raz drugi do szkoły krakowskiej z tym, że tak powiem, wilczym biletem prawie. Więc,
1: bo kto zechce przyjąć na uczelnię kogoś, kto innej został wyrzucony.
2: Prawda? No właśnie.
1: A uzasadnienie było?
2: Uzasadnienie było właściwie dziwne. To znaczy moja późniejsza koleżanka i znakomita aktorka, Ryszarda Hanina, także dziekan Wydziału Aktorskiego, powiedziały mi: dziecko, ty jesteś za delikatna, ty jesteś za krucha, ty sobie nie dasz rady w tym okrutnym, niesprawiedliwym zawodzie. No, ty nie masz tej determinacji, ty nie masz tej siły. No więc...
1: A miałam?
2: Więc chciałam sprawdzić, czy mam. W związku z czym, tak, wszyscy wiedzieli to, tego nie można było ukryć. Zresztą ja nawet sama nie chciałam tego ukrywać. Zdawałam z tym wilczym biletem. Dostawałam wszystkie możliwe dodatkowe zadania. I przez pierwsze 2 lata studiów byłam prześwietlana naprawdę jak żadna moja koleżanka, żaden mój kolega. No bo ci profesorowie chcieli sprawdzić, jak to, no, kto się mylił. Tutaj jest jeszcze taki temat autorytetów. Ja myślałam, że autorytety się nie mylą nigdy. Że jeżeli ktoś jest moim profesorem, wielkim aktorem, podziwianym, to nie może się mylić. W sumie uważam, że to było wielkie szczęście, że dostałam takiego kopniaka na początku tej drogi zawodowej, bo to spowodowało, że zaczęłam jakby, no, pracować nad tym, czego naprawdę chcę. Ja w gruncie rzeczy po raz pierwszy zresztą leciałam samolotem wtedy na te egzaminy do Krakowa, bo było już późno. I chciałam zmierzyć się sama ze sobą, czy naprawdę to, co tam gdzieś mi się huśtało w splocie słonecznym, czy to oni mają rację, czy to jest tam jakiś fałsz. I w gruncie rzeczy kilkakrotnie miałam takie w życiu decyzje, na przykład kiedy byłam dalekie porównanie, ale kiedy zapraszano mnie, żebym została radną Warszawy. I zgadzałam się z programem. Bardzo mnie to ciekawiło. I właściwie wszyscy mnie namawiali. I to naprawdę postaci z wielkiej sceny i politycznej, i z mojego środowiska, że tak, właśnie, że ty jesteś taką postacią, która by coś tam zdziałała. Ale w ostatniej chwili ja zapytałam sama siebie, czy ja naprawdę tego chcę, czy to jest moja droga. I odpowiedziałam sobie, że nie, że to byłoby... A nigdy nie chciałam być figurantką, nigdy nie chciałam być kimś, przepraszam, kimś do statystowania. To jest ta wielka pycha, że zawsze byłam pierwszoplanowa, a wiedziałam, że jeżeli bym chciała być pierwszoplanowa, to miałabym tylko wielu wrogów i musiałabym całe życie poświęcić tej walce, której bym może nie podołała.
1: Podobno każdy aktor jest trochę egocentrykiem jednak.
2: Oczywiście, oczywiście, tak. Tylko tutaj to jest ta cienka granica tego egocentryzmu, kiedy zaczyna być niebezpieczny i śmieszny, a kiedy jest potrzebny w tym zawodzie, czy w ogóle w drodze ludzi, którzy chcą jakoś tam władać rzeczywistością.
1: A w którym momencie przekonała się pani na 100%, że ta droga to jest ta właściwa droga, że ma pani tę wystarczającą determinację, żeby ten zawód uprawiać?
2: No chyba to było już na studiach, kiedy po tym roku, szczególnie po tym pierwszym roku na studiach w Krakowie, kiedy dostałam już stypendium naukowe, i musiałam sobie poradzić z rzeczywistością, z tym, czy starczy na obiady w stołówce. Marne obiady, ale jednak, żeby starczyło na to podstawowe utrzymanie, a jednocześnie kształcenie się od tych mistrzów, no właśnie od Anny Polony, od Marka Walczewskiego, od wielu innych aktorów w Teatrze Starym, Teatrze Słowackiego, gdzie chodziłam obserwując moich wspaniałych kolegów. Więc tak, no wtedy chyba, no i zaczęłam już grać wtedy role charakterystyczne. Grałam na jakimś dyplomie Łatkę w dożywociu Fredry. Rolę męską.

0: myśliła kiedyś, ale drugim domem to Teatr Polski.
1: No, od wielu, wielu lat, tak. Chociaż kiedy Kazimierz Dejmek przyszedł na przedstawienie Dwoje na huśtawce do Teatru Ateneum i przyszedł do garderoby po przedstawieniu i zaproponował mi właśnie, żebym no, nie będę cytowała wszystkich słów dyrektora Dejmka, ale zaproponował mi, żebym przeszła do Teatru Polskiego i zagrała dużą rolę szekspirowską. Tak się zresztą stało potem. No to a w Teatrze Ateneum bardzo dobrze mi się wiodło. No to powiedziałam dyrektorowi Warmińskiemu, wspaniałemu dyrektorowi Teatru Ateneum, że no, panie dyrektorze, to idę tam na te 2 lata, zagram tego Szekspira, zagram tego Norwida i wracam. No i tak minęło ile lat? No już nie policzę, ale ponad 40.
0: To jest dom zawodowy, a ten dom, o którym pani mówi, że dom jest jak port, czyli się tak wypływa i wpływa.
1: No tak, to taki rodzaj bezpiecznej przystani, która w tym takim chybotliwym zawodzie, chociaż ja nie mam powodu narzekać i właściwie nigdy nie narzekałam, nigdy nie miałam takich przestojów, nigdy nie miałam takiego czasu, że nie mam co robić zawodowo. Niemniej jednak jest to zawód kapryśny, niesprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej, i wspaniały. Więc, ale wziąwszy te wszystkie cechy pod uwagę, trzeba mieć taki normalny dom, gdzie jeżeli ktoś umie ugotować, no nie powiem o sobie, że jestem najlepszą kucharką, ale nie wiem, umie posprzątać kuchnię, czy
0: no i mówi potrafi, to podobno pedantka.
1: Tak, czy potrafi, nie wiem, przyciąć jakiś tam krzaczek w ogródku. No to właśnie, no to musi być taki normalny dom, gdzie jeżeli jest dziecko, to nawet jeżeli ta mama uprawia taki zawód, gdzie jest się na walizkach często, to jednak musi wiedzieć, że ta mama jest normalną mamą, że nie jest artystką, której nigdy nie ma i że tylko może z nią się porozumiewać przez ekran telewizora albo przez słuchawkę, tylko że ta mama przyjdzie na jakieś przedstawienie do przedszkola, a czasem pogada przez całą noc, zawalając nawet jakieś swoje zajęcia, bo to jest wtedy ważne. Także to jest, ta równowaga jest bardzo, bardzo istotna i szczęśliwie stworzyłam taką przystań i jest mi dobrze z tym.
0: A propos bycia mamą, a propos syna. Syn kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że mama nauczyła mnie cennej rzeczy. Mówienia bliskiej osobie prawdy, czasem brutalnej, ale w taki sposób, żeby się nie obraziła, nie załamała, tylko wyciągnęła wnioski.
1: No tak, bo
0: jak przecież, to robić?
1: No przecież jeżeli kogoś kochamy, cenimy, to chcemy oszczędzić mu złych momentów w życiu, złych decyzji, w związku z czym czasem mówimy mu trudne rzeczy, ale nie dlatego, żeby go zgnębić, a raczej właśnie zachęcić do jakiejś pracy nad sobą. Właśnie, przecież obcemu człowiekowi nie mówi się trudnych, a nawet czasem no, takich bardzo trudnych, trudnych spraw i trudnych słów. Myślę, że ten rodzaj zaufania, tak, zaufania, ale też nie tworzenia przez tego drugiego człowieka jakiegoś Boga, jakiegoś

0: jakiegoś czegoś, co jest najdoskonalsze, prawda? W tej chwili mam podobnie z moimi wnuczkami. Mówię, dobrze, mogę wam powiedzieć, że akurat może nie skaczcie na główkę do tej wody, której nie znacie, bo to, natomiast możecie zniszczyć sukienkę, możecie tam, nie wiem, pomalować sobie włosy na zielono, bo na szczęście to można zmienić. Natomiast to, czego nie można zmienić, może być bardziej bolesne. Ale i tak musicie sprawdzić swoją drogę. Musicie pewnie popełnić ileś tam błędów. To jest naturalne. Nigdy nie traktowałam nikogo bliskiego jako moją własność.
1: A w życiu Grażyny Baszczewskiej tych błędów było trochę, czy nie?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale nie pamiętam. Tak, wiele, no to tak się przecież często mówi, że gdybym była, wtedy podjęła inną decyzję, ale w gruncie rzeczy to moje decyzje i z nimi się do tej pory zgadzam. Miałam pewne propozycje, wydawałoby się dla kogoś nie do odrzucenia, ale ja te propozycje odrzucałam, bo ja tak zdecydowałam, bo gdybym zdecydowała inaczej, to no byłabym może nawet nieszczęśliwa w tych decyzjach, a że w innych oczach to wyglądało inaczej, no cóż, tak bywa.
1: Powoli dobiega końca nasze spotkanie. Chciałam się jeszcze koniecznie zapytać o jedną rzecz. Jak to się stało, że została pani sadowniczką?
0: Tak. Proszę sobie wyobrazić, że mam legitymację. Jestem majstrem wykwalifikowanym sadownikiem.
1: No proszę.
0: Czerwoną legitymację. Jedyna czerwona legitymacja, nawiasem mówiąc. Więc tak, w stanie wojennym, kiedy byłam w Teatrze Ateneum i teatr został zamknięty i nie wiadomo było, jak długo potrwa ten stan, pomyślałam sobie, no cóż, no trzeba przecież płacić jakieś rachunki, trzeba mieć na jakieś podstawowe sprawy, więc zdecydowałam, że kupię kawałek ziemi i że będę i stworzę sad. Tak, może wiśniowy sad. Nawiasem mówiąc, grałam dwukrotnie w wiśniowym sadzie, ale ten sad wiśniowy, o tak, sad wiśniowy, i że to będzie moim, będzie mi dawało te podstawy utrzymania. A poza tym kocham drzewa, kocham naturę i no i poszłam na taki półroczny kurs. Odbyłam ten kurs rzetelnie, egzaminy. No i potem raptem teatr został otwarty. Zaczęłam pracować nad jedną sztuką, drugą. Potem zaczęły się przedstawienia telewizyjne, potem film i tak dalej, i tak dalej. Więc i się skończyło.
1: Przydało się? Przydaje się?
0: Nie żałuję, może inaczej, nie żałuję. Potrafię czasem zobaczyć, że jakiś krzaczek w moim ogródku choruje, ale zbyt dużo tej wiedzy nie zostało, ale rodzaj takiej czułości jednak jest.
1: I to mówiła Grażyna Baszczewska, bohaterka audycji dzisiejszej Korzenie i Skrzydła. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję, życzę państwu pięknych drzew wokoło, natury, zapachu świeżości, a może nawet zapachu świeżych poziomek.

niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć, na jawie śnić ten sen, co się w dzieciństwie śnił.

włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, Remontu i na Plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepaki.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren.

Zabijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu.

0: Aha, 5 po. Tu mam za głośno, tu mam za daleko. Ale już wszystko sobie układamy w ten poniedziałek i będzie tak. Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami będzie umiarkowane. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200. Temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Bardzo przyjemnie, taki tydzień nam się zapowiada i jest dzisiaj drobny druczek. Ja go dzisiaj dwa razy, bo nawet jest jeden fragment podkreślony wężykiem.
1: Radio 357.
0: Znaczy, jest coś ważne, a do tego miłe. Dzień dobry jeszcze raz.

Tak jest, zgadzam się tu ze słuchaczką, a krótka wiadomość jest taka, fajny weekend. Szkoda, że skończony. No szkoda, ale będzie następny. A poza tym wczoraj zwłaszcza było bardzo przyjemnie, gdyż było dosyć jeszcze letnio. Mam nadzieję, że Państwo wykorzystali bardzo dobrze ten czas. Może na przykład grzybowo, bo o grzybach to dzisiaj będzie całkiem sporo. 11 po 6. Dzień dobry, oficjalne. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Tomek Matlingiewicz, Antek Pyzel, Krystian Hanke, Marcin Łukawski, poranna ekipa kłania się. Zapraszamy serdecznie do słuchania, do komentowania, dodawania znaków, sygnałów, co sobie Państwo winszują.

0: The Police, 15 minut po 6, zapraszamy za godzinkę, a nie, za dwie godzinki, za godzinkę też zapraszamy, za dwie godzinki zapraszamy, bo generalnie zapraszamy.
1: Poranek 357.
0: Za te dwie godzinki to będą sprawy międzynarodowo-poniedziałkowe. Adrian Bąk, jak zwykle Państwa zaprasza, no i będzie generalnie powtarzało się nazwisko Trump, no bo jesteśmy po spotkaniu w Stanach Zjednoczonych z przywódcą Chin, ale także po odrzuceniu irańskich propozycji w sprawie ciśniny Ormus. Będzie też o protestach mieszkaniowych w Hiszpanii, to proszę posłuchać, 8.15 Adrian Bąk. Poza tym też będzie międzynarodowo, bo Państwo wiedzą, że Tomek wziął motor i pojechał sobie. Teraz kieruje się w stronę Nanga Parbat. No a co tam po drodze zobaczy, to Państwu opowiada.
2: Parę słów o Hermedus wypadałoby wspomnieć, o jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Choć dojazd tam jeepem jest pierwszym moim dojazdem tego typu i drugim zarazem, bo ten drugi to będzie ostatni. Jest to druga najniebezpieczniejsza droga świata po jakiejś chińskiej. Zresztą tu jest wszystko drugie, tak? Deosaipa, płaskowyż. Drugim najwyższym płaskowyżem po wyżynie tybetańskiej. A Pakistan miażdży i nokautuje swoim pięknym.
0: Tak, domyślają się Państwo bardzo dobrze. To nie jest głos Tomka Gorazdowskiego, bo troszkę tak jakby przeziębiony. Nie przeziębiony, to po prostu pan Łukasz. No on tak ma. No jest kawał głosu. Będzie Państwu też opowiadał. To zapraszam. 6.50. Guru na tropach Yeti, czyli Tomek Gorazdowski i wyprawa. No właśnie w tamtych rejonach będziemy się obracali. Będzie spotkanie z doktorem Tomaszem o 7.15. To zapraszamy. Będzie śniadanie biznesowe Paweł Sołtys mniej więcej 7.28. Tak spróbujemy wylądować. Będzie dzisiaj oczywiście tatowanie i uwaga, tatowanie. Będzie ważny tydzień przed nami. Też między innymi w związku z tatowaniem, ale nie tylko. To będą ważne informacje dla patronów, bo rozpoczniemy pewną akcję związaną także z książką.
3: Rolą tej książki jest tak naprawdę scalanie całej rodziny. Bo to jest istota. Jak choruje dziecko, to tak naprawdę choruje cała rodzina. I tu trzeba popatrzeć na to szerzej, że to nie tylko pomagamy Jasiowi, czy Zosi, czy Kasi, tylko pomagamy całej rodzinie.
0: Tak, Krystian Hanke Państwa zaprasza. 7.35, tatowanie. Drodzy patroni, proszę posłuchać, bo dzisiaj i w ogóle w tym tygodniu o pewnej specjalnej akcji będziemy Państwu opowiadali. Poza tym będzie też radość.
4: No radość z zebranego grzyba jest najważniejsza.
5: Jakieś ulubione są grzyby?
4: No prawdziwki.
6: Moje? Czerwone kozaki.
5: Tak jak moje.
6: O, nawet widzę, jakiś się trafił.
0: Ja te pomarańczowe bardzo lubię, ale się średnio rzucają w oczy, bo sobie mieszkają pod mchem. To będzie o grzybach. Iza Woźniak Państwu powie. 7.50. Takie ważne pytanie będzie. Czy też grzybiarze przekazują innym gdzie, czy też nie? To proszę posłuchać. 7.50, ale też przed 6.32. Trzy słowa wprowadzająco. Będą tygodniki, będą gazety codzienne, będzie oczywiście informacja muzyczna, jakie płyty tygodnie, to Michał Biesiorek. Mniej więcej kwadrans przed 9, a przed samą 9. Pani Aneto, bardzo proszę.
7: Jaka jest więc recepta na szczęście? Na szczęście jest kalendarz, a w nim 28 września figuruje jako ważne święto. Dzień jabłek. Trzeba jabłka jeść.
0: Oczywiście, tylko z ogryskami ostrożnie, bo tam są te takie, te kuleczki takie. No, to bardzo dziękuję. Aneta Jaślar, przed 9 latka lecą. Zapraszamy, polecamy. 18 minut po 6. Ranek maupa.radio357.pl. Nie zdążyłem. A poza tym głosówka, tekstówka, to wiadomo, w aplikacji. A tak czeka na Państwa. No i oczywiście maile. Ranek maupa.radio357.pl. Mówiłem.

No i jak tak zapowiadam, co w tym poranku się jeszcze wydarzy, to oczywiście ważne informacje w serwisach. Monika Mędrow-Karbowska zaprasza Państwa, także Mateusz Kuźniewski, to sprawy sportowe. Jeśli chodzi o to, co w kraju, no to wiemy, że wczoraj wybory przedterminowe, samorządowe w Krakowie. Będzie druga tura, to już wiemy, więc tam jeszcze za dwa tygodnie będzie kolejne głosowanie. Ale to wszystko Państwu Monika opowie. 22 minuty po 6 teraz. Harry Styles...

0: Harry Styles, 25 minut po 6:00, teraz o tym, że sezon ruszył, no i koziki poszły w las.
1: Poranek 357.
0: To jeszcze wie, co to jest kozik, ale nie o tym, bo chodzi o sezon grzybowy, to jest początek tego sezonu i z doniesień w mediach społecznościowych wynika, że są miejsca, gdzie tych grzybów jest całkiem sporo. Ale nie wszędzie tak jest, mówi w rozmowie z Radiem 357 Marek Snowarski, twórca portalu grzyby.pl.
2: Teraz to jest taka pora pomiędzy letnimi wysypami. Ostatni się właśnie skończył albo się kończy. Jesienny jeszcze taki podgrzybkowy, mocny wysyp się jeszcze nie zaczął. Natomiast tak ogólnie bym powiedział, że jest coś, co można nazwać wysypem grzybów. Być może jest to wstęp do jesiennego wysypu grzybów w zachodniopomorskim. Natomiast grzyby można znaleźć obecnie w całej, że tak powiem, górnej połowie Polski. To znaczy Pomorze, Warmia, Mazury, także Mazowsze, Łódź i okolice. Natomiast bieda jest, i to bieda przez całe lato, w południowej Polsce, zwłaszcza na Śląsku, Małopolska, te obszary ominął letni wysyp grzybów, no i czekają po prostu ludzie na jesienny. Są pierwsze jaskółki, że być może się zacznie za parę dni, za tydzień, jak sądzę. Właśnie taki już ten prawdziwy jesienny, podgrzybkowy wysyp grzybów, i to w całej Polsce. To jest kwestia. W mojej ocenie podgrzybki, te tak zwane czarne łebki, czyli młode podgrzybki brunatne, no one później będą starsze po prostu i będą zwykłymi podgrzybkami brunatnymi w takiej terminologii grzybiarskiej. No to jest kwestia tygodnia w mojej ocenie.
0: No to dobrze. Takie malutkie to najlepiej. To potem się śnią w nocy. Wrócimy do tego. 7:50. Porozmawiamy o tym, czy prawdziwi grzybiarze to w ogóle chcą zdradzać swoje miejsca. Bo najczęściej no to taka słodka tajemnica. I Zawoźniak więcej Państwu na ten temat opowie. No i pan Andrzej też już szybko skomentował, cieszę się, że dziś będzie o grzybach. Po tym weekendzie dochodzę do wniosku, że jak grzyby są, to są, a jak ich nie ma, to nie ma. Pozornie to jest tylko płytkie. Tak napisał słuchacz. Fracu.

0: Rosalin. Zbliżamy się do prognozy pogody. Panie słuchacze, no jak o siatkarzach nic. No jak o siatkarzach nic. Mistrzostwa Europy zdobyli. Proszę jeszcze chwilkę cierpliwości. Za chwilę wpadnie Krystian. To omówimy dogłębnie. Mateusz będzie Państwu opowiadał też. No fantastyczny to był weekend sportowo. Ale nie o tym teraz, o pogodzie będzie, bo będzie bezchmurnie lub zachmurzenie tylko malutkie. Jedynie na północy i północnym zachodzie może być okresami umiarkowane. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Rano jest chłodno jednak jeszcze, to proszę też wziąć pod uwagę, taka czapeczka, taka delikatna, żeby schować do kieszeni w ciągu dnia, to może się przydać, bo takie 5-6 może być, to jednak jest chłodno. Obiecałem drobny druczek, bo tutaj jest wężykiem podkreślone. Uwaga, dostatek naturalnych bodźców świetlnych sprzyjać będzie produkcji endorfin w organizmie człowieka, nazywanych hormonami szczęścia. To dziś.
1: 3, 5, 7.
0: No tak jest napisane, to mówię. Żeby nie było, że nie mówiłem, to się proszę cieszyć i napawać.

0: Ja panu powiem, że naprawdę, że to ciężko okiełznać własnym umysłem te wszystkie sukcesy, co nam się przytrafiły w sporcie.
1: Które? O których pan mówi tak?
0: No bo mamy
1: jednym wiem, ale...
0: dwoje wicemistrzów świata, pani Kasia i pan Bartosz, mistrzów Europy, proszę pana.
1: To ilu mistrzów Europy mamy?
0: Nie wiem, ich tam jest. A nie wiem, ile wynosi kadra cała.
1: No właśnie, właśnie.
0: Ja chyba policzę, bo mam zdjęcie.
1: No świetnie, dobrze, to pan liczy.
0: A to masażysta, to go... No liczę masażysta. Jest masażysta.
1: Oczywiście, te dobre, te tam mięśnie wymasowane, to jest połowa sukcesu może nawet, wie pan.
0: No to jest pan prezes, to pana prezesa też zaliczę, bo też był siatkarzem to.
1: No oczywiście, a poza tym pan prezes, no jak bez prezesa to nie ma drużyny.
0: Nie ma drużyny.
1: I ilu pan tam naliczył? Iloro, bo nie wiadomo, czy to...
0: Iloro, bo jest też pani.
1: No, dobrze też... myślałem, dobrze. Widzi pan, umysł poniedzieli taki troszkę zaspany, ale sprawny. Gdzieś tam łączą się te synapsy. Ilu pan naliczył tych mistrzów Europy?
0: Dużo.
1: Także i jeszcze pan naliczył te sukcesy?
0: No pewnie ich więcej jest.
1: Oczywiście.
0: Nasi piłkarze grali w piłkę nożną też, to pewnie jakiś sukces był.
1: No, znaczy na ich dobry mecz jeszcze czekamy.
0: No jeszcze poczekamy. Tak. A to zostawmy ich w spokoju, bo myślę, że potrzebują, żeby ich zostawić w spokoju.
1: Chyba tak. I może dzisiaj po prostu tam na przykład w tej Szwecji powiedzą, a czas na rewanż Szwedzi i zrobią im potop. Natomiast jeśli chodzi o tytuły sportowe w sportowej prasie, bo do tego dziś tutaj zebraliśmy się, to w przeglądzie sportowym na pierwszej stronie mamy La Dolce Vita. No i to jest taki rzeczywiście pasujący, słodki tytuł. No tak, bo pan na tym zdjęciu liczył?
0: Mhm.
1: O, to proszę pana, rzeczywiście miał pan niełatwe zadanie, to muszę panu przyznać. Natomiast rzeczywiście taki biało-czerwony, dzisiaj taki entourage, zdjęcie takie biało-czerwone, piękne. Biało-czerwone zdjęcie też w katowickim sporcie, ale ja nie do końca rozumiem zamysł autora tytułu, bo tytuł mamy Leon i zawodowcy. Ja rozumiem, że to nawiązuje do filmu, ale jednak oddziela pana Wilfredo od zawodowców. I czy to tak miało być? Czy pan Leon czymś nam podpadł?
0: Nie.
1: No właśnie. No właśnie. To jest takie dość ciekawe. No tak czy owak jest pan Lemański, bo to już wiem. Taki wysoki. Wysoki, że jak wrzucał, to kucał. Wie pan? No. I jest pan Wilfredo, tak.
0: No też kawał. Zawodnika jest też.
1: Z niego, proszę pana. Także mamy takie sytuacje na stronach sportowych, a na stronach kolorowych.
0: Niesportowych.
1: Tutaj mamy, proszę.
0: Jedna rzecz mnie od razu, wiesz,
1: od razu.
0: Zróbmy, bo jest czarne na żółtym, to ważne.
1: Tak?
0: Nie wyrzucaj listu z ZUS.
1: W ogóle ja bym nikogo z ZUS-u nie wyrzucał, bo tam potrzebni są ludzie do obsługi. Także. Natomiast prawdą jest, że sprawy poważne są w fakcie na pierwszej stronie, bo tu jest raniony przez Ukraińca ksiądz Adrian, który do wiernych powiedział: nie wincie narodu, z którego jest oprawca. Ważne słowa i myślę, że warto je przytoczyć. A z tematów nieco lżejszego kalibru, bo to najpierw jednak prasa kolorowa temu ma służyć, żeby państwa dobrze wprowadzić, po pierwsze, no właśnie, czy państwo już pili kawę? Ponieważ tutaj jest wyznanie pani Ireny Santor, nie będziemy podawać ile, która wyznaje, że nigdy nie zależało jej na pieniądzach. I to jest takie wyznanie. Natomiast jeśli nie na pieniądzach, to na czym? Wystarczy mi dobra kawa. No i tak pani Irena, prawda, tutaj zaznaczyła swoją obecność. O, to chciałem powiedzieć. Do szczęścia nie potrzebuje pałaców. Także tak, proszę pana. No i też dzikich plaż w Juracie i tak dalej. Natomiast to jest dziennik Fakt. Natomiast w dzienniku Super Express, proszę pana,
0: po pierwsze jest
1: jakiś ageizm znowu tam się... Ja też nie wiem, jakie są zamysły pani Beaty, bo ja myślałem, że w ogóle to w sprawie lalki jest. Jak widzę panią Beatę, ja jestem z tego pokolenia, że jak widzę panią Beatę...
0: To jednak pamiętasz, że pani
1: Beata była
0: też
1: lalką.
0: Była Izabelą.
1: Tak, była Izabelą. To była ta wersja z Mariuszem Dmochowskim w roli.
0: Owszem.
1: W roli Stacha. Stachu! W każdym razie to nie w tej sprawie. Pani Beata mówi, ważne, że Julia jest młoda. Ja szybko musiałem przewertować, czy tam była jakaś Julia, że dobrze dobrali aktorkę. I tak sobie już ta lalka też wszystkim nam weszła już jakoś tak w ten krwiobieg.
0: Czasem za bardzo.
1: Za bardzo chyba, tak. Ale zacząłem oglądać, muszę panu powiedzieć. Zacząłem oglądać. Pan zaczął? Czy jeszcze nie zaczął pan i dzisiaj pan nie zacznie?
0: Dzisiaj
1: jeszcze raz?
0: Drugi raz nie zacznę.
1: No rozumiem. No tak, no to zapracowany człowiek. Mnie się udało wczoraj 15 minut obejrzeć i no powiem szczerze,
0: już wystarczy?
1: Czy... Nie mam zdania. Szczerze mówiąc, nie mam zdania. Znaczy dzieje się tam dużo, dobrze. Jest tak odwrócona trochę, jest ta fabuła. Ciekawe, no wciąga. Mhm. Jakbym nie wiedział, co tam będzie dalej, to bym obejrzał. Co ta Izabela tam im namiesza? No, także no...
0: Ale to nie o tym było, bo chodzi o to, że pani Beata, pani Julii powiedziała, no właśnie, nie wiem, czy pani Julii, ważne, że Julia jest młoda.
1: I to jest takie zgryźliwe?
0: No, właśnie wyczuwam, że ta nie do końca jest coś jest.
1: Nutka łędzkości jakaś taka jest tutaj, prawda? No, ważne, że Julia jest młoda. No, na przykład. Na przykład jest też, są też sekrety pani Beaty. I teraz też nie wiadomo sekrety, no czego? Zdrowia, dobrego samopoczucia, prawda? Sekrety ścibakówne. Gwiazda mówi, jak zachowuje zdrowie i młodość. I teraz pan powinien zapytać, no jak? A ja nie wiem, bo ja nie
0: dotarłem do 12 strony.
1: Odszedłem. Troszkę tak. Natomiast w kwiatach jest pani Beata, jest w kwiatach.
0: Może
1: i...
0: to jest ten sukces.
1: No oczywiście.
0: Sekret.
1: Uśmiechnięta.
0: O, bardzo dobrze. To no, mamy omówione sprawy. Mam nadzieję, że tak. Że dobrze. To co?
1: No to za chwileczkę panu powiem co poważnego.
0: To teraz będzie asfalt na raja.

0: był Asfalt na Raja po zagranicznemu. Grzybowe wątki nam się pojawiły dzisiaj o poranku i będą jeszcze się pojawiały. No i mamy takie potwierdzenie, że rzeczywiście są. Pani Beata informuje, że podczas pobytu na działce wyskoczyłyśmy z siostrą na krótki spacer z psem, no i w najbliższej okolicy i wróciłyśmy z 12 dorodnymi kaniami i solidną porcją rydzów. Proszę pana, nie wiem, czy pan jest entuzjastą rydzów?
1: No, to jest takie, no, takim śmigłem entuzjastycznym.
0: Dobrze. I nawet pani Beata dzieli się miejscówką. Otóż rzecz się dzieje w województwie mazowieckim nad Narwią. Bardzo dziękujemy.
1: Nie, chyba wiem nawet, gdzie dokładnie. No, koło tego powalonego pnia.
0: Tak, ale to musisz w lewo. Mhm. Dobrze. Zostawiamy już.
1: Sprawy dziś w sprawach w gazetach poważnych, dziennikach. No bardzo proszę. Nie wiem, czy pan wie, ale Mali za mało inwestują.
0: No przepraszam.
1: Nie, ja nie wiem, czy bo pierwsze to pomyślałem sobie o kraju w Afryce, ale chodzi o rzeczywiście blisko 3/4 mikro, małych i średnich firm zakończyło ubiegły rok z zyskiem. Dobra kondycja nie przekłada się jednak na plany rozwojowe, a powód to koszty pracy i energii oraz niestabilność prawa. No i zamiast inwestować, to raczej chyba, no nie wiem, podbijamy PKB, tak można powiedzieć, raczej jako konsumpcjoniści, albo konsumenci, to lepiej powiedzieć. Tak wynika to wszystko z badań, które dziś publikuje Rzeczpospolita i te wyniki analizuje. Bardzo ciekawe dziś na pierwszej stronie, ale też ciekawe pytanie skierowane do społeczeństwa i oczekiwane odpowiedzi. Pytanie brzmiało, czy wie pan, pani, jak zachować się w przypadku usłyszenia syren alarmowych? Zdecydowanie tak i raczej tak, powiedziało 66,5%. 29,8%, czyli prawie 30% powiedziało, że nie wie, jak się zachować w przypadku no, konkretnych sygnałów. I dziś to badanie jest też ten sondaż w Rzeczpospolitej, ponieważ MSWiA organizuje cykl szkoleń, jak się zachować, gdy zawoją syreny alarmowe ostrzegające przed uderzeniem z powietrza. No i ruszyła także do samorządów instrukcja reagowania, a co na to wszystko my, albo co już się udało przekazać i zostawić w naszych głowach, no to widzimy. Taki tytuł też znalazłem, boks pod skrzydłami fundacji. Boks pod skrzydłami fundacji, większość wydatków spółki organizującej gale bokserskie pod auspicjami Cancer Fighters stanowi wynagrodzenie jej prezesa. Tak ustaliła Rzeczpospolita. Fundacja ma 100% udziałów w organizowanej gali boksu. No i tutaj są ciekawe rzeczy. Dziś Rzeczpospolita, powiedziałbym, wyciąga je na pierwszą stronę. Jest oczywiście też nowy plan na Trybunał Konstytucyjny, ale tu zainteresowanych już odsyłam po szczegóły do Rzeczpospolitej właśnie. Natomiast w innych dziennikach dziś, tak, w Gazecie Wyborczej nie dla oferty Iranu. Tutaj duży tytuł na pierwszej stronie Wyborczej. No, domyślamy się, o co chodzi, o konflikt na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA twierdzi, że to Teheran bardziej przełamuje albo potrzebuje umowy, bo przegrywa wojnę. The Wall Street Journal przewiduje, że Donald Trump wróci do bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Czytamy w Gazecie Wyborczej dziś na stronie pierwszej. No i rzeczywiście, czy to jest krytyczny moment dla świata, bo taki tytuł też dziś znalazłem na pierwszej stronie gazety, no ale oczywiście są uszczęśliwieni, uradowani, cieszący się ze złotymi medalami wiszącymi im na klatach polscy siatkarze.
0: Wesoło wiszącymi.
1: Wesoło, bujającymi się nawet,
0: tak,
1: bym powiedział.
0: Radośnie.
1: Tak, huśtającymi się. Mhm. Polacy znów mają złoto, taki tytuł dziś w Gazecie Wyborczej. Natomiast jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, bo ten dziennik jeszcze do omówienia, dziś też sprawy poważne, poniedziałkowo. Dłużnicy zapłacą wyższe opłaty, czytamy. Podwyżek opłat egzekucyjnych nie było od 8 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany, jednak środowisko komornicze oczekiwało więcej. Komornicy od dawna zabiegają o waloryzację, bo koszty prowadzenia kancelarii komorniczych systematycznie rosną, a z informacji uzyskanych przez dziennik wynika, że resort planuje podnieść opłaty stosunkowe oraz niektóre opłaty stałe. Waloryzacja tych pierwszych byłaby związana z wysokością wysokością minimalnego wynagrodzenia i wynosiłaby od 1,15 do 1,20 płacy minimalnej, ale komornikom zależało najbardziej na odejściu od kwotowego określania opłat stałych. O zmianach, o tym, co w planach, w projektach dzisiaj przeczytają Państwo w dzienniku Gazecie Prawnej. Tutaj także o tym, że wyższe czynsze dla gmin i cykliczne kontrole najemców to nas czeka. Samorządy będą mogły podnosić czynsz najemcom gminnych mieszkań, jeśli ich dochody przekroczą ustalone progi. Rzecz ciekawa, trzeba też będzie uwzględnić przy tym dodatkowy współczynnik korygujący i ma to urealnić wysokość opłat w stosunku do dochodów najemców, pisze dziennik Gazeta Prawna, który alarmuje również, że brakuje na budowę CPK, proszę pana, CPK, aha, Centralny Port Komunikacyjny, brakuje 20 miliardów, także złotych, na szczęście złotych, ale no to i tak nie jest mała kwota. Jeśli ktoś mógłby pomóc, to prosimy dzwonić. Natomiast w dzienniku Gazecie Polskiej codziennie

0: Poranek 357. Państwo wiedzą, że Tomek wyruszył w podróż i ją kontynuuje.
1: Ta historia zaczęła się od wiary w siebie. Sponsorem audycji jest Erste Bank Polska.
0: Tomek, czyli Tomasz Gorazdowski, pojechał obejrzeć sobie 8-tysięczniki. No, to jego relacje.
2: Guru na tropach Yeti.
3: Czy będzie coś widać z Fairy Meadows? Zastanawiałem się ostatnio. Czy będzie pogoda, czy nie? I była. Ale od początku, bo to ważne. Żeby dostać się pod Nanga Parbat, trzeba najpierw dostać się do Raikot Bridge, tam obowiązkowo zabrać się do jeepa, który po blisko dwugodzinnej wspinaczce, strasznej wspinaczce nad przepaściami i urwiskami, dowozi nas, jak mamy szczęście, do Tatu, a potem jeszcze 3 godzinki piechotą pod górę, by dostać się na Fairy Meadows. Pod górę. Tę górę. Nanga Parbat. Ale udało się. Zatem, jak tylko można, rwie człowiek w górę. Wspomniałem, 3 godzinki do Fairy Meadows, a potem najczęściej drugiego dnia trekking do punktu widokowego, albo dalej do bazy pod górą. No a potem w drugą stronę. Wspaniale, pięknie, tylko jeszcze trzeba wrócić tą samą drogą. A już jak się wróci, to w tych zimnych, nieogrzewanych pokojach, w pensjonatach na Fairy Meadows, lepiej nie siedzieć, tylko udać się do kuchni. Tam wspólnie z kucharzami przy buzującym ogniu wszyscy siedzą. Jest naprawdę fantastycznie. Nie dość, że ciepło, to jeszcze mamy nowych przyjaciół. Widok z Fairy Meadows jest jednym z najładniejszych widoków na 8-tysięczniki, jaki jest. Łąki, lasy sosnowe i nad nimi wznoszący się ogromny masyw Nangi. Okazuje się, że Łukasz Nowicki, aktor, dziennikarz, mój niedawny gość w Live Guru, Otwórz Oczy, dotarł pod górę dzień przede mną.
4: Parę słów o Fairy Meadows wypadałoby wspomnieć, o jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Choć dojazd tam jeepem jest pierwszym moim dojazdem tego typu i drugim zarazem, bo ten drugi to będzie ostatni. Jest to druga najniebezpieczniejsza droga świata po jakiejś chińskiej. Zresztą tu jest wszystko drugie, tak? Deosaipa, płaskowyż, drugim najwyższym płaskowyżem po wyżynie tybetańskiej. A Pakistan miażdży i nokautuje swoim pięknem. Fairy Meadows również, baza pod Nangą. No to po prostu miły, sympatyczny spacer na prawie 4000 metrów. Piękne miejsce, urzekający lodowiec. Nanga jest po prostu no, magiczna. I ten duch Tomka Mackiewicza i inni, którzy stracili tam życie. Fairy Meadows, czy ja wiem, niesamowite lasy.

0: Sosnowa, ale coraz więcej budynków. To ostatni moment, żeby tam pojechać. Ach, ten Jeep, dajcie spokój, koszmar.
1: No tak, to wspaniałe miejsce zabudowywane jest bez ładu i składu i już nie wygląda najlepiej. A co będzie za kilka lat? Ale co do Jeepów. Łukasz mówił, że koszmar. I miał rację. Jeepy CJ, minimum 40-letnie, zabierają nas z wysokości 1200 metrów, by wysadzić na 3000. A przepaście są takie, że nie ma co myśleć o szansach. Droga na szerokość samochodu, od czasu do czasu mijanki, na które wjeżdża się z kołem czasami w połowie już poza obrysem drogi. Krótkie, ostre zakręty nad urwiskiem, których nie sposób pokonać na jeden raz. A wszystko poupychane kamieniami, żeby nie zleciało w dół. Człowiek, który ma odrobinę wyobraźni, wysiada w tatu wymięty, wyrzęty, zmasakrowany tą drogą. A jak to z tymi Jeepami i z drogą nad przepaściami jest? Można zobaczyć na Facebooku, na profilu Live Guru Otwórz Oczy. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia w środę.
2: Darku cię hoje siroz, a trzeba hor noran.
3: Taki jeszcze akcencik muzyczny na sam koniec, zawsze z przyjemnością. Tomek Gorazdowski, czyli guru na tropach Yeti. Proszę zaglądać na media społecznościowe, oczywiście relacje Tomka, no i nasłuchiwać w poniedziałki, w środy, w piątki. Słuchamy, co też się przytrafiło Tomkowi na trasie. Mamy 3 minuty do 7:00.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 28 września. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wczorajszej pierwszej tury wyborów. Gibała, niezależny samorządowiec, zdobył w niej ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL senator Piątkowska niecałe 30%. W sumie w wyborach startowało 7 kandydatów. Na finiszu kampanii ze startu zrezygnował inicjator referendum Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku zostały uznane za nieważne. Kandydat poparł Łukasza Gibałę. Frekwencja w wyborach wyniosła 43,5%. Druga tura odbędzie się 11 października. Przedterminowe wybory są efektem majowego referendum, w wyniku którego mieszkańcy Krakowa odwołali ówczesnego prezydenta miasta Aleksandra Michalskiego przed upływem kadencji. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie w województwie łódzkim doszło wczoraj do zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. Na miejscu zginął 30-letni mężczyzna, poważnie ranna została kobieta. Ich samochód wjechał na niestrzeżony przejazd wprost przed nadjeżdżający pociąg, którym podróżowało około 250 pasażerów. 24 osoby, w tym 8 dzieci, zostało rannych w wyniku eksplozji rosyjskiej bomby lotniczej, która trafiła w budynek mieszkalny w Charkowie, poinformował dzisiaj rano burmistrz tego miasta Ihor Terechow. Rosjanie próbują również wzbudzić panikę wśród mieszkańców Kijowa. Ataki dronowe na stolicę kraju niemal nie ustają od wielu tygodni. Celami często są obiekty cywilne, takie jak centra handlowe, stacje benzynowe czy infrastruktura internetowa. Jaki realnie wpływ mają te uderzenia na życie ludzi i czy Ukrainie grozi internetowo-komórkowy blackout? O tym Piotr Kaszuwara.
2: W weekend drony uderzyły w jedne z największych centrów handlowych w mieście, ale zniszczenia nie były na tyle duże, żeby wyłączyć je z funkcjonowania. Drony spadają też na stacje benzynowe. Niektóre z nich, zwłaszcza w pobliżu obwodnic, zabezpieczono betonowymi blokami, które mogą przyjąć falę uderzeniową. Celem są również prywatne, w tym zagraniczne firmy, od logistyki wyżywienia po RTV czy AGD oraz leki. Ma to spowodować odpływ kapitału, zmniejszenie liczby miejsc pracy czy wpływów z podatków. Ponadto Rosjanie atakują też firmy internetowe, ale mimo poważnych uszkodzeń sprzętu ich serwery są na tyle rozproszone, że trudno całkowicie wyłączyć sieć w Kijowie. Jest jednak efekt, na którym możliwe, że Moskwie zależy najbardziej. Zastraszenie ludzi i sprawienie wrażenia, że nie ma bezpiecznego miejsca w stolicy. Ani w sklepie, ani w szpitalu, ani nawet na drodze, czy na przystanku. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Wołodymyr Zełański poinformował jednocześnie o sukcesach ukraińskiej armii na froncie. Żołnierzom, między innymi 3. Korpusu Armijnego, udało się odzyskać kontrolę nad co najmniej kilkudziesięcioma kilometrami kwadratowymi terenu w pobliżu miasta Łymań na Donbasie. To część operacji pod kryptonimem Vivaldi. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Turystki odnaleziono całe i zdrowe. Zwycięzcą 51. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni i zdobywcą Złotych Lwów został film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Obraz opowiada o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się, rozmawiając przez ścianę za pomocą alfabetu Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił reżyser.
3: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc zakończyliśmy z tak pięknym rezultatem. To jest wspaniała rzecz. To po prostu jest najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu. No i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
1: Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę.
0: Czas na sport i Mateusz Kuźniewski.
4: Kolarstwo na początek. Nie było największego z największych dziś zawodników, Słoweńca Tadeja Pogacara, ale wszystko zostaje w rodzinie. Inny zawodnik grupy UAE, Amerykanin Brandon McNulty, wywalczył wczoraj w Montrealu tytuł Mistrza Świata w wyścigu ze startu wspólnego. To była samotna ucieczka. McNulty finiszował 13 sekund przed grupą pościgową. Srebro wywalczył Australijczyk Michael Matthews. Brąz Holender Mathieu van der Poel. A złoty medalista w jeździe indywidualnej na czas, Belg Remco Evenepoel, tym razem zawiódł. Przyjechał dopiero 12. My posłuchajmy niespodziewanego zwycięzcy, który, prawdę mówiąc, sam był zaskoczony tym, co się stało.
5: Yeah, it was like just my dream even as a kid just to be in the World Tour. I mean,
4: jako dzieciak marzyłem po prostu, żeby jeździć w World Tour, ale myślałem wtedy, że to niemożliwe. Jako junior jeździłem na tyle porządnie, że załapałem się na profesjonalny kontrakt. W trakcie mojej kariery udało mi się wygrać kilka wyścigów, ale nigdy nie byłem wielką gwiazdą. To zawsze był zaszczyt być częścią tego świata, pomagać Tadejowi, ale coś takiego to naprawdę nie mieści się w głowie.
5: So, to do something like this, I mean, it's unbelievable.
4: Co ciekawe, McNulty jest pierwszym Amerykaninem z tytułem Mistrza Świata w kolarstwie elity od 1993 roku, kiedy to w Oslo triumfował niejaki Lance Armstrong, ten sam, który potem 7 razy wygrał Tour de France, a następnie stał się bohaterem najgłośniejszej afery dopingowej nie tyle w kolarstwie, co w sporcie w ogóle. Dodajmy, że Michał Kwiatkowski był wczoraj 50., a polska reprezentacja zakończyła Mistrzostwa Świata z dwoma medalami, złotym juniorki Marii Okrucińskiej w jeździe indywidualnej na czas oraz srebrnym Katarzyny Niewiadomej Fini w wyścigu elity. Czas na sprawy piłkarskie. Jurgen Klopp niezadowolony. Reprezentacja Niemiec niespodziewanie przegrała w Augsburgu z Grecją 0-1 w drugiej kolejce Ligi Narodów. I fakt, że nasi zachodni sąsiedzi zagrali w eksperymentalnym składzie, to chyba niewystarczające wytłumaczenie. Z kolei Portugalia z Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych pokonała w Oslo Norwegię 2-1. Swoją 65. bramkę w barwach narodowych zdobył Erling Haaland, ale to nie wystarczyło, bo bramkarz gospodarzy popełnił fatalny błąd. Nyland się nie popisał, a Gonçalo Ramos wręcz przeciwnie. Piękny lob zapewnił Portugalii zwycięstwo w tym meczu. Na koniec zaglądamy na parkiet. Koszykarze Legii Warszawa pokonali w Sosnowcu Zastal Zielona Góra 110-96 w finale turnieju o Superpuchar Polski koszykarzy i po raz pierwszy w historii wywalczyli to trofeum. Za godzinę w sporcie same przyjemności. Wrócimy do sukcesu naszych siatkarzy, którzy w sobotę wywalczyli tytuł Mistrzów Europy, a wczoraj w glorii i chwale wrócili do kraju.
0: Też bardzo przyjemne pogodowe informacje będą teraz. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami może być umiarkowane. Rano też na wschodzie i południu mogą się Państwo spodziewać mgieł, które będą ograniczały do 200. Na temperatura Suwałki 17, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Białystok, Zakopane 19 stopni, Gdańsk, Warszawa 20, Koszalin, Łódź, Radom, Kielce, Lublin 21, Szczecin, Gorzów, Poznań, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów 22, Zielona Góra, Wrocław 23 stopni.
6: Radio 357.
0: 8 po 7.

0: Taki nam się hit sprzed lat przypomniał, a teraz będzie uwaga.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No właśnie, do końca nie wiadomo, czy hit, czy jeszcze nie do końca, taki trochę, ale to będziemy ustalali, bo można głosować. lista.radio357.pl. No to się ukazało w zeszłym tygodniu, zdaje się to był czwartek. W czwartek po południu się ukazało, w piątek mieli urodziny, a dziś jest piosenka dnia. Tak to brzmi. Nowe YouTube.

0: CEO. Wiemy, że będzie płyta, wiemy nawet kiedy, bo jest dokładne odliczanie. Wiemy, że będzie trasa też koncertowa europejska. YouTube, nasza dzisiejsza piosenka dnia. 15 minut po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: O, cieszę się, że się słyszymy w nowym tygodniu, ponieważ tak, mamy poniedziałek. Dobrze, to jest poniedziałek, panie generale. I ja mam tutaj taką propozycję od pani Kasi.
2: Czyli cały tydzień sukcesów przed nami.
0: Nie wiem, jak my to dźwigniemy, ale kto jak nie my, panie
2: doktorze. Ja nie wiem, jak to dźwigniemy.
0: Wie pan? Dobrze, ale przejdźmy do pierwszego sukcesu. I on mi się bardzo podoba. To jest pytanie od pani Kasi, która ostatnio bawiąc się z córką zaczęła się zastanawiać, czym właściwie jest głupawka i jak to się dzieje, że jeśli coś już nas bardzo rozśmieszy, to śmieszy nas absolutnie wszystko. I co to jest za nauka? I tak jest. Każdy tak miał i nie ma się co wstydzić, trzeba to pielęgnować.
2: To się też zdarza czasem nam, redaktorze.
0: Niestety.
2: A czasem państwo tego nie wiecie, ale jak się... zejściu z anteny, jest piosenka, to my jeszcze z redaktorem
0: mijamy. Dogłupawkujemy sobie jeszcze czasem.
2: Spostrzeżenia, jakieś intuicje, jakieś... Tak, dobra, ale to już teraz tak, żeby było naukowo. Tak, to jest napad takiego trudnego do opanowania śmiechu, w którym tak naprawdę ten bodziec inicjujący bardzo szybko kompletnie traci znaczenie. Znaczy, to już w ogóle nie ma znaczenia. I po prostu samo śmianie się podtrzymuje dalszą reakcję. To nie jest jakaś jednostka chorobowa, od razu chcę powiedzieć, tylko jakiś taki chwilowy stan, nie wiem, rozchwiania może emocjonalnego, a bardziej społecznego. Bo tutaj ten śmiech jest przede wszystkim takim sygnałem, bym powiedział, społecznym. On nie wyłącznie odpowiedział na humor. Znaczy to, do czego zmierzam, to, że ludzie znacznie częściej śmieją się w towarzystwie niż w samotności. Znacznie częściej śmieją się, bo inni się śmieją, niż dlatego, że jest jakaś wypowiedź czy jakaś sytuacja śmieszna. Ona często oczywiście rozpoczyna, ale potem to już się toczy. I potem to już jest, i im nas jest więcej, i im lepiej się znamy, im mamy więcej z sobą wspólnego, tym to gdzieś tam szybciej płynie. Słuchanie śmiechu automatycznie pobudza te obszary w naszym mózgu odpowiedzialne za mimikę. Znaczy, mózg przygotowuje twarz do dołączenia się do tej całej historii, zanim pojawi się w ogóle świadoma ocena sytuacji. Czyli my tak naprawdę zaczynamy się śmiać, zanim w ogóle zdamy sobie sprawę z tego, że coś jest śmieszne.
0: Czy pan opowiada?
2: Ale to działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są inni ludzie. Mhm. Nie wtedy, kiedy czytamy coś śmiesznego. Jak czytamy coś śmiesznego, słyszymy coś śmiesznego, widzimy coś śmiesznego, ale jesteśmy sami, to ta kolejność jest odwrotna. To znaczy najpierw zdajemy sobie sprawę z tego, że coś jest śmieszne, a później się zaczynamy śmiać. W momencie, jak są inni ludzie, to jest na odwrót. Najpierw zaczynamy się śmiać, a potem dopiero, i czasami nawet kwestia, co jest źródłem, jest sprawą absolutnie poboczną. Tak, i to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że my mamy bardzo dużo takich mechanizmów społecznych i one wszystkie, albo prawie że wszystkie, one wiążą się z czymś, co mamy w głowie. I to się nazywają neurony lustrzane. To jest taka część mózgu, która wczuwa się w sytuację osoby, która jest obok nas. Choć nie zawsze obok nas, czasami może być na ekranie, tak? Znaczy fizycznie nie musi być obok nas. I to dlatego, jak ktoś obok nas płacze, jak komuś jest smutno, ciężko na sercu, to nam też nie jest do śmiechu. Mimo tego, że obiektywnie my nawet możemy nie znać tej osoby. To dlatego w filmie, jak coś się dzieje, na przykład jak komuś, nie wiem, robią krzywdę, to nas to miejsce też boli. To dlatego, jak na przykład słyszymy jakiś dźwięk charakterystyczny dla, nie wiem, przecinania, łamania, odrywania, to nas to też boli. Nie chcę tu wchodzić w detale, bo
0: tak,
2: w końcu
0: lepiej nie. Mhm.
2: I te neurony lustrzane, one pozwalają nam budować społeczność. Bo nic tak nie integruje, jak wspólne poczucie smutku albo radości. I ta głupawka to też jest właśnie element tej całej historii. Ja pamiętam ze swoich młodych lat, będąc ministrantem, najgorszą rzeczą na przyszkolnej było popatrzeć na ławkę, gdzie siedzą moi koledzy. bo ja wiedziałem, że to się źle skończy, więc po prostu tak, to jest bardzo silne, to jest bardzo silne. Zmienia się w ogóle próg oceny na naszego mózgu, układ nerwowy przechodzi w taki, tryb, bym powiedział, zabawy. Bodźce obojętne stają się tymi, które zaczynają nas odpalać, mimo tego, że gdyby one wcześniej się pojawiły albo same by się pojawiły, to wtedy kompletnie nic by się takiego nie zadziało. Dochodzi do wzmocnienia jakiegoś takiego fizjologicznego, urywany oddech, napięcie przepony, czasami łzy, rozluźnienie mięśni. To samo staje się w pewnym momencie bodźcem. Ktoś zaczyna się śmiać tak, że mu lecą łzy, no więc my pękamy ze śmiechu, bo jemu lecą łzy ze śmiechu. Ale w gruncie rzeczy, dlaczego się śmiejemy, to już jest nieważne.
0: To jest cudowny stan. I tak, naprawdę czasem tak, potrzebny, tak. Społecznie nawet.
2: Szczególnie ciekawe, nie, bo teraz tak myślę, bo powiedziałem, że to dotyczy osób, które są gdzieś blisko siebie, ale ja wiele razy widziałem sytuację, w której na przykład w telewizji śniadaniowej, albo w telewizji newsowej, albo w radio, w miejscu, w którym po prostu rzeczy się dzieją na żywo. Tak? Ci, którzy prowadzą, wpadają w taki stan i słuchacze myślę, że też mogą w niego wpaść, mimo tego, że przecież nie jesteśmy blisko siebie.
0: To się zdarza, ja wiem. A im bardziej nie powinno się, tym bardziej kusi i ciśnie. Tak. Panie doktorze, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dalszych dobrego sukcesów dnia panu życzę także w następnych dniach tego pięknego tygodnia. Doktor Tomasz Rożek, do jutra.
2: Do jutra.

0: O, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Zapraszamy, śniadanie biznesowe już za kilka chwil po Sołtys będzie, ale też jeszcze przed ósmą będziemy zajmowali się grzybowymi rzeczami.
1: No radość z zebranego grzyba jest najważniejsza.
2: Jakieś ulubione są grzyby?
1: No prawdziwki.
3: Moje czerwone kozaki.
2: Tak jak moje.
3: O, nawet widzę, jakiś się trafił.
0: No i elegancko. Grzybowe sprawy, gdyby ktoś z Państwa, to też proszę dawać znaki, sygnały, gdzie są takie magiczne miejsca.

0: John Marr to był niejaki. 28 po 7. O, właśnie tu byliśmy umówieni.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Umówieni z Pawłem Sołtysem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Słyszymy się bardzo dobrze, proszę pana.
2: Ale dziś bez filiżanki, bo zaspałem.
0: No nic, trzeba będzie nadrobić na trasie.
2: Śniadanko dzisiaj bez kawki.
0: Proszę pana, czasem poranek bez kawy to jak bez GPS-u. No i tak sprawnie nawiązaliśmy do tego, o czym dzisiaj będzie.
2: Ależ pan to połączył, fantastycznie.
0: Proszę pana, nie wiem jak to się stało, ale o GPS-ie będzie, a właściwie o tym, że są alternatywy, mogą być, będą.
2: To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście jeśli chodzi o taką lokalizację i usługi lokalizacyjne, no to zasadniczo gospodarka na GPS-ie się opiera i jest to, można powiedzieć, taki quasi-monopol, bo rzeczywiście bardzo wiele systemów pozycjonujących opiera się właśnie na tej satelitarnej łączności, ale robi się problem, bo no, zwłaszcza te ostatnie działania wojenne to pokazały, że zagłuszanie tego sygnału GPS-u, czyli tak zwany jamming, albo jego manipulowanie tak, że pokazuje urządzenie co innego niż w rzeczywistości powinno pokazywać, to się z kolei nazywa mianem spoofingu, staje się tak proste, że poszukuje wojsko, poszukuje biznes alternatyw dla systemu GPS. No i rzeczywiście jednym z takich najbardziej obiecujących kierunków poszukiwań tych właśnie alternatyw do GPS-u jest technologia kwantowa. Opiera się to, znaczy ja troszeczkę czuję się w tym momencie niezręcznie, bo troszeczkę wchodzę na, mam wrażenie, pole doktora Rożka, którego serdecznie pozdrawiam, który tak pięknie przed chwilą wszystkich nas wprowadził we właściwy nastrój. Natomiast być może on to tak dokładniej wytłumaczy, natomiast ja ograniczę się tylko do stwierdzenia, że są to czujniki, które reagują na pole magnetyczne i to, co Ziemia jakby przekazuje jako informację. I w związku z tym jest to niezależne od tej łączności satelitarnej, tylko bazuje na czymś, czego nie da się zmanipulować, czyli na tym, co jest pod Ziemią. I tak to ma działać, z tego, co ja rozumiem. Wiem też, bo tutaj opieram się na różnych prognozach, że rynek tego typu rozwiązań ma rosnąć tak w ponad 20% tempie, co można powiedzieć, że jak najbardziej wyczerpuje znamiona tego, że jest to określenia, że jest to rynek atrakcyjny i z poziomu mniej więcej miliarda dolarów w tej chwili ma to wzrosnąć do ponad 7 w perspektywie najbliższych 8 lat. Więc jest to jedna z takich alternatyw. Druga bardzo ciekawa alternatywa jest opieranie się na systemach wizyjnych, czyli w momencie, kiedy zawodzi ta łączność satelitarna, opieramy się na sieci, no właśnie, dronów uruchamianych gdzieś lokalnie, wedle zapotrzebowania, które orientują się na podstawie punktów, które można rozpoznać i zidentyfikować na mapie i potem przekazują właściwe informacje do tego kogoś lub czegoś, co akurat tego dokładnego sygnału potrzebuje, ale to jest dużo mniejszy rynek i dużo mniejszy potencjał. Także tak to w tej chwili wygląda, natomiast widać, że cały świat no, potrzebuje troszkę innych rozwiązań niż sama łączność czy pozycjonowanie satelitarne, bo to staje się już po prostu coraz bardziej zawodne w napiętym geopolitycznie świecie.
0: No właśnie, no to teraz tak, nie w górę będziemy patrzyli szukając, a rozumiem, że sygnał idzie z dołu. Ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawe, bardzo panu dziękuję. To teraz proszę się kierować w stronę filiżanek. Paweł Sołtys, śniadanie biznesowe, a my przechodzimy do pogody. Płynnym ruchem skoczka szachowego. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie może okresami być umiarkowane. Rano na wschodzie i południu też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
3: 3, 5, 7.
0: Za chwilę będzie tatowanie i uwaga patroni. Zapraszamy do słuchania, będą ważne informacje.

0: Nothing but thieves. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, Maciek. Dzisiaj mam urodziny ze zmianą kodu. No i ta piosenka, że dziś jest pierwszy dzień reszty twojego życia, to tak super zapasowała. Cieszmy się życiem. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Timo Maas i Brian Molko złożyli panu życzenia po siódmej.
2: Tatowanie.
0: Cieszmy się życiem.
3: Jakie to hasło jest dziś bardzo a propos, prawda?
0: Tak, tak, tak.
3: Dzień dobry. Poniedziałek, ja wiem, ale to bardzo dobry moment, żeby opowiedzieć państwu coś szczególnego. O tym, jak ważna jest wiara w siebie. Powiedziano już miliony razy o tym, jak ważna jest wiara we własne możliwości naszych dzieci. Też mówię w tatowaniu. Ale są w życiu takie momenty, kiedy i tak górę biorą bezsilność, strach, zwątpienie, pustka, panika. Są momenty, gdy świat spada nam na głowę i przygniata stutonowym ciężarem. I wiem, że takim momentem jest diagnoza nowotworowa. Nasze, naszych najbliższych, a przede wszystkim dziecka. Dlatego chciałbym dziś coś do czegoś was namówić. Wiem, że poniedziałek i lista spraw na ten tydzień żarzy się czerwonym kolorem, dlatego spokojnie, spokojnie. Najpierw posłuchajcie, bo do urodzin radia pozostało jeszcze 7 dni, a do piątku, kiedy zaczniemy te urodziny obchodzić, 4 dni. A urodziny w Radiu 357 zwykle obchodzimy razem, fetując naszą wspólną moc sprawczą, bez której przecież byśmy się nie poznali. Kto ma moc, ten mocą może się dzielić z innymi, tymi, którzy jej potrzebują. A dzieci i ich rodziny, dotknięte różnymi odmianami nowotworu, potrzebują wsparcia jak nikt inny. Wsparcia i tego, by ktoś przypomniał im supermoce. Fundacja Iskierka, od lat opiekująca się małymi, chorymi pacjentami i ich onkorodzicami, tak zresztą nazywa się pakiet pomocowy, taki poradnik, segregator, przewodnik z najważniejszymi, cennymi, praktycznymi poradami, wymyśliła wspaniałą rzecz, która pozwala dzieciakom wyjętym z normalnego życia przypomnieć o ich niezwykłości. Każdemu z osobna, opowiedziała mi kilka dni temu prezeska Fundacji Iskierka Jolanta Czernicka-Sibecka.
4: Nasza psycholog siada z naszym podopiecznym, zaczyna się rozmowa o etapach choroby, o tym, co pomaga przejść przez te etapy. Dopytuje dziecko o jego umiejętności, o to, jakie ono ma moce. Dziecko wybiera te swoje moce, które mu pomagają przechodzić przez proces budowania zaufania, zdrowienia, tego, kto mu pomaga, wiedzy. Wybiera zdjęcie siebie, po czym ten cały zestaw jest we współpracy z firmą Bajka o mnie, wrzucany, że tak powiem, w obróbkę AI-ową i po tygodniu dziecko dostaje gotową książeczkę o sobie ze swoim zdjęciem, która przeprowadza przez proces choroby. Natomiast emocje, które przy tym są, to są te perełeczki, które potem się w tej książce pojawiają.
3: Jedna, jedyna taka książka na świecie, której bohaterem jest to właśnie dziecko. Książka przywracająca siłę, wiarę w siebie, myślenie o tym, co w małym bohaterze jest najważniejsze, a uleciało, gdy skupia się wyłącznie na chorobie.
4: Dzieci wiedzą, na co chorują i dzieci o tym też rozmawiają. To bardziej dorośli mają potrzebę robić na okrętkę i oczywiście trzeba adekwatnie do wieku dziecka rozmawiać o tym, co się dzieje. To też trzeba mieć bardzo na uwadze. No i to nasza Małgosia robi, więc to jest wspaniałe.
3: Małgosia to wspomniana psycholożka, autorka pomysłu, Małgorzata Bereza-Stanisławska, którą jeszcze poznacie. Świetnie wie, czego potrzebują onkopacjenci i ich najbliżsi.
4: Że jak jest gorszy moment w procesie leczenia, dziecko może mieć gorszy dzień nawet, to po tą książkę można sięgnąć, wyciągnąć jedną z tych, w cudzysłowie, mocy, umiejętności, kompetencji, zwał jak zwał. I to, co przynajmniej Gosia nam opowiadała, że jak przynosiła te książki, no to dzieci reagują zawsze z uśmiechem, radością, ale poruszenie widać u osób dorosłych. I dopiero jak oni siadają i zaczynają rozmawiać, ta interakcja to jest największa wartość. Ja sama, mając dawno temu chore dziecko, to myślę sobie, że to, co było najważniejsze w tej relacji, i my to widzimy pracując na oddziałach z dzieciakami, że jak jest uspokojony rodzic, to jest uspokojone dziecko. Jak jest uspokojone dziecko, to jest uspokojony rodzic. To jest taki rodzaj synergii, który bardzo mocno na siebie działa, więc to jest kluczowe, żeby na tyle zaangażować rodziców i też dzieci, żeby stwarzać im taką przestrzeń, że oni się w pół drogi spotykają z tym, co dla nich jest ważne.
3: Są dwa szablony książki, które uzupełnia się informacjami o bohaterze podczas wspomnianej już rozmowy. Potem jak najszybciej trzeba książkę przygotować, wydrukować, dlatego kosztuje ona 100 zł. Do tej pory powstało 40 takich książek.
4: A mamy w Polsce rokrocznie około 1200 dzieci, które mierzą się z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Więc patrząc na to, że to jeszcze mogą być dzieci, które wcześniej zachorowały, które być może za chwilę zachorują, to może będzie z tego mała biblioteczka.
3: Pilotaż już był, teraz czas na nas, bo choroba wciąż atakuje najmłodszych.
4: My mamy pod opieką około 700 podopiecznych. W tym najbardziej intensywnym leczeniu to jest około 300, ale też, żebyście Państwo mieli świadomość, z dniem rozpoznania choroby można przyjąć, że dziecko w procesie leczenia to jest tak najintensywniej, to jest okres około 2 lat, a potem około 3 lat jest okres takiej remisji i jakby takiego zdrowienia. Czyli można przyjąć, że dziecko, żeby powiedzieć tak, jest w pełni zdrowe, potrzeba 5 lat. Po drodze różne rzeczy się też dzieją, momenty zwątpienia. To nie jest tak, że jest zawsze hip hip hura. Czasami jest trudniej i w tych momentach jesteśmy wspierając te rodziny od samego początku do, ja bym powiedziała, do tego zdrowienia, a czasami zdarza się tak, że przychodzi nam się pożegnać z naszym podopiecznym i też staramy się być i przy tych dzieciaczkach, i przy rodzicach, proponując też później grupy wsparcia, wsparcie psychologa, więc ten temat też tutaj u nas jest bardzo mocny.
3: Prezeska Fundacji Iskierka jest naprawdę niezwykłą osobą, jest pełna entuzjazmu i już myśli, jak ten pomysł wdrożyć także w innych segmentach życia społecznego, gdzie dzieci też dotyka kryzys psychiczny, bo ta książka o mocach naprawdę ma moc.
4: Rolą tej książki jest tak naprawdę scalanie całej rodziny. Bo to jest istota. Jak choruje dziecko, to tak naprawdę choruje cała rodzina. I tu trzeba popatrzeć na to szerzej, że to nie tylko pomagamy Jasiowi, czy Zosi, czy Kasi, tylko pomagamy całej rodzinie. To jest też bardzo ważne, że jak ta książka trafia do dziecka, to ta radość przyglądania się dziecku, które przeżywa to, bo widzi tą swoją książkę o sobie, tego rodzica, który nagle widzi tę książkę, o swoim dziecku, które jest mądre, które jest spostrzegawcze, które opowiada o tym, jak ono sobie radzi, a z drugiej strony dziecko, które rośnie, bo wzmacnia się jego poczucie własnej wartości. Jak na przykład babcia lub dziadek przeczyta, brat albo siostra, bo często oni są troszkę z boku tej choroby, a ponoszą ogromne koszty też tego. My widzimy tylko chore dziecko, a nie widzimy rodzeństwa. I na przykład sobie wyobrażam, jakie to musi być głębokie doświadczenie, jak to na przykład brat czyta bratu tę książkę, nie? I sobie potem o tym rozmawiają i na przykład ten młodszy brat może powiedzieć, a jak ty masz? A jak ty sobie radzisz? No to jest w ogóle...
3: To my też sobie teraz wyobraźmy i zostawiam was na razie z tym cącą historią, ale mamy dla państwa kilka informacji.
0: Tak, bo więcej takich organizacyjnych informacji postaram się państwu przekazać. Rozpoczynamy tę akcję, będziemy o niej mówić w tym tygodniu w audycji porannej wielokrotnie, ale no sama akcja to jest piątek, sobota, niedziela i przyszły poniedziałek. Przyszły poniedziałek to jest 5 października, czyli kolejna rocznica rozpoczęcia zbiórki na Radio 357. I państwo wiedzą, że przy tej okazji chcieliśmy trochę podziękować światu za to, co się wydarzyło. Państwo nas wsparli, my też chcemy oddać to dobro i podzielić się nim i zapraszamy do akcji właśnie wtedy. Piątek, sobota, niedziela i przyszły poniedziałek. W piątek w liście będziemy bardzo dużo na ten temat mówili. Chodzi o to, aby po prostu zostać patronem. wspieram.radio357.pl. W tych dniach tak pierwsza miesięczna wpłata zostanie właśnie przekazana na to, aby wesprzeć Fundację Iskierka w produkcji, w powstawaniu tych fantastycznych książeczek, ale też można przenieść wsparcie do radiowego systemu płatności albo skorzystać z takiej specjalnej skarbonki, albo podnieść to wsparcie. To zapraszamy serdecznie. 2, 3, 4, 5 października, piątek, sobota, niedziela i w przyszły poniedziałek będziemy państwu więcej na ten temat mówili. Zapraszamy, Krystian Hanke, Tatowanie. No i proszę spodziewać się także takich sygnałów w poranku w tym tygodniu.

0: Patrycja Sabian. Pojawił się wątek głupawki u doktora.
1: Panie Ciałkowy, dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek wszedł na bardzo kruchy lód z tą głupawką i byciem ministrantem, bo mi się też zdarzyło. Byłem do 8 klasy ministrantem i mieliśmy oczywiście takie głupawki czasami sytuacyjne. Natomiast kiedyś nam się zdarzało, że mrugaliśmy do dziewczyn z pierwszych ławek, które nam się podobały. No wiadomo, 8 klasa. Ale jednemu z nas mrugała babcia, której z tych dziewczyn, więc głupawka objęła cały ołtarz. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. No, zdarza się. Zdarza. Tak, za chwilę o grzybach będzie. Temat bezpieczniejszy. A teraz... Aha, muzycznie teraz. Tak.

0: 9 minut do 8. Początek jesiennego sezonu na grzyby właśnie się zaczyna. Grzybiarze ruszyli do lasów. Ręka do góry teraz. Kto z Państwa w weekend buszował po lesie i udało się uzbierać coś? Iza podnosi rękę. Tak, była?
1: Była.
0: W czapeczce. Widziałem. Mhm. Iza Woźniak w studiu.
1: Niektórych dzień dobry.
0: Było całkiem nieźle. To tak było widać w mediach społecznościowych, bo one pokazują takie wielkie grzyby. No i zbieranie grzybów to nasz sport narodowy, to już wiemy, ale nie każdy w zbieranie potrafi. Niektórzy mogą tylko pozazdrościć tym, którzy opanowali sztuczkę do perfekcji.
1: No bo to są lata praktyki, wiedzy, poszukiwań i wypraw do lasu. Potrzeba wiedzieć, gdzie i jak szukać. I jak wiadomo, prawdziwy grzybiarz nie zdradza swoich miejsc.
2: Nigdy nie zdradza, żeby było jak najwięcej grzybów dla nas.
1: A nie jest to trochę tak, że no dla każdego coś się znajdzie?
2: No nie do końca, bo wydaje mi się, że grzybiarze są na tyle fanatykami, że zbierają wszystko, co widzą i nic nie zostawiają następnym osobom.
3: Pola grzyba nie ominie, mi się wydaje. I sam mam problem, jak widzę malutkiego maślaczka, żeby go nie zebrać, bo to jest jakaś taka mentalność chyba już.
1: I co pan robi?
3: Staram się zagryźć zęby i ominąć tego grzyba.
1: A ja zbieram.
3: Ja to rozumiem. Też bym zabrał. Mamy na przykład te miejsca. I skupiamy się głównie tu na tych obszarach dookoła lasu na maślaczkach.
1: Rozumiem, czyli to jest wasz obszar, a nie wiem, czy pan wie o tym, ale tu wszyscy chodzą.
3: Widać, wchodzimy tak. I maślaczki zbieramy.
1: Ja wczoraj tu zbierałam maślaki, czyli widać, że sporo jest.
3: Zdradziłbym, jeżeli te miejsce było fite w grzyby, a że jest lipa, to nie zdradzam.
1: Ale to jest początek sezonu, to dokładnie. Może nie ma co się zniechęcać.
3: Tak, my lubimy lasy, gdzie są brzuski głównie, bo tam właśnie dużo czerwonego kozaka się potrafi znaleźć.
1: Pan się troszkę zna w takim razie.
3: Coś tam dziadek kiedyś przekazał wiedzy.
1: Są i tacy, którzy za żadne pieniądze nie podzielą się informacją, gdzie szukać.
4: Absolutnie.
1: Dlaczego?
4: No, to są moje miejsce.
1: Każdy tu, widzę, może przyjść.
4: No może, no ale, ja nie mówię, gdzie zbierałam grzyby. Chodzą wszyscy do tego samego lasu, ale ja chodzę do tego samego, ale w odpowiednie miejsce, do jakiegoś tam krzaczka, czy pod jakieś tam kępkę.
1: A czy nawet pani swoje krzaki ma?
4: Tak.
1: I nie zdradza pani?
4: Nie.
1: Nie ma mowy.
4: Nie ma mowy.
1: Nie ma mowy. Marek Snowarski, twórca portalu grzyby.pl, deklaruje, że on nie ma problemu ze zdradzaniem swoich miejsc.
5: Ogólnie tak. Ogólnie to znaczy z dokładnością do plus minus 5-10 kilometrów nie ma problemu. Wbrew pozorom to jest dosyć dokładne, bo klucz sprawy nie jest w tych kilometrach, tylko w wskazówkach takich, bym powiedział, technicznych, środowiskowych. Czy warto zajrzeć pod młode drzewka, czy wilgotne gotniejsze dołki, tego typu historie. Natomiast 50 kilometrów, czyli mówiąc krótko miejscowość, las koło jakiejś tam miejscowości, to już jest prawie pewniak.
1: Wiedza jest potrzebna przy szukaniu grzybów, bo to są organizmy, które są jeszcze słabo zbadane przez naukę i trzeba dobrze się orientować w tych swoich miejscach. Taka szczegółowa wiedza musi być też aktualizowana, las się zmienia, więc punkty, w których bankowo były grzyby rok wcześniej, mogą być w tym roku w zupełnie innym miejscu. Szukanie grzybów to dla wielu relaks, ale i emocje.
2: No radość z zebranego grzyba jest najważniejsza.
1: Jakieś ulubione są grzyby?
2: No prawdziwki.
3: Moje czerwone kozaki.
1: Tak jak moje.
3: O, nawet widzę, jakiś się trafił.
1: No i był to chyba naprawdę udany weekend dla wielu grzybiarzy.
0: Z tego, co widziałem na zdjęciach, to i owszem, ale też na zdjęciach w internecie to można zobaczyć takie karteczki, na przykład niektórzy przyklejają to, że to moje, to proszę poczekać, to podrośnie, to ja przyjdę i zabiorę.
1: Tak. No rezerwacja żarty. Na 3 dni.
0: Rezerwacja. Zajęte. No takie żarty, ale ile to trzeba czekać, aż urośnie?
1: No, wszystko zależy od gatunku grzyba, mówi profesor Julia Pawłowska-Mykolożka z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Mamy takie gatunki, które są bardzo delikatne i które rozwijają się szybko, chociażby czernidła kołpakowate, to jest taki gatunek, który się rozwija szybko i jak go widzimy rano, to będzie gotowy tego samego dnia wieczorem albo następnego. Maślaki też stosunkowo szybko się pojawiają, stosunkowo szybko się rozwijają. Natomiast jak myślimy sobie o borowikach, no to borowiki wymagają zdecydowanie więcej czasu. Ja zazwyczaj liczyłam od deszczu. To są takie grzyby, które się pojawiają praktycznie następnego dnia po deszczu. Na borowiki to się pojawiają tak do 10 dni albo nawet więcej po tym deszczu.
1: Od kilku dni widać w lasach poruszenie, ale proszę też pamiętać o akcji naukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiliśmy o niej kilka tygodni temu i o tym, że wolontariusze z całej Europy przeczesują lasy w poszukiwaniu nowych gatunków grzybów. W ramach projektu Fundive wysyłają takie egzemplarze do naukowców. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeśli ktoś z Państwa odkryje nowy gatunek grzyba, to ten grzyb będzie nazwany imieniem tego znalazcy. A sprawa nadania nazwy jest nieco skomplikowana, wyjaśnia profesor Marta Wrzosek, mykolożka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ogrodu Botanicznego UW.
7: Mamy przed sobą tego bardzo ładnego grzyba, który znalazła pani Barbara Kudławiec. To pani Barbara

0: Para Kudławic nada nazwę, przydomek temu grzybowi. Powiedzmy, że znalazła to w lesie sosnowym, może nadać nazwę Pinophilus, czyli lubiący sosny. I wtedy będzie Gastrum Pinophilum. Musimy uzgodnić końcówkę. A na końcu pojawią się nazwiska osób, które są odpowiedzialne za nadanie.
1: Czyli Gastrum
0: Pinophilum. To
1: Pinophilum, Kudławiec.
0: Kudławiec i Tischer. Ona znalazła, powiedziała, oho, oho, to jest coś nowego. A potem Marta doprowadziła do tego, że wiemy, co różni genetycznie te dwa grzyby.
2: Zbadała.
0: Ponieważ obie pracowały nad tym grzybem, to te dwa nazwiska się pojawią po nazwie gatunkowej. Okay.
3: Jesienny sezon dopiero się zaczął. Szukać można grzybów, które przydadzą się naukowcom, ale do domu, do jedzenia zabieramy...
4: Tylko te, co wiemy, że to są do jedzenia.
3: Tak jest. I to jest taka jasna sprawa i zasada.
4: Proszę o tym pamiętać. Iza Woźniak, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.
4: Dużo było?
3: Dużo.
4: Dużo?
3: Dużo. I to nie chodzi o to, żeby one były duże.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 28 września. Minęła właśnie ósma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Kraków czeka druga tura wyborów prezydenckich. 11 października mieszkańcy będą wybierać między bezpartyjnym Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską, senatorką popieraną przez KO i PSL. Według oficjalnych wyników w pierwszej turze głos na Gibałę oddało nieco ponad 36% wyborców, a na Piątkowską niespełna 30%. Podczas wieczoru wyborczego Łukasz Gibała przypominał, że walka trwa.
2: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Więc potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
1: Ciężką pracę zapowiada również Monika Piątkowska.
3: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
1: Oboje kandydaci zapowiedzieli już spotkania i rozmowy z mieszkańcami Krakowa. Dzisiaj Łukasza Gibałę i Monikę Piątkowską można spotkać przy rondzie mogilskim. Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn podejrzewanych o chęć dokonania ataku terrorystycznego w okolicy bazy lotniczej RAF na południu Anglii. Mieszkańców 85 domów w pobliskim miasteczku obudziły pukanie do drzwi i wezwanie do ewakuacji. Do akcji doszło nad ranem, mówi Richard O'Connor z miejscowej policji.
4: Policja otrzymała zgłoszenie dotyczące 3 podejrzanych pojazdów jadących w kierunku bazy RAF Fairford. Na miejsce skierowano uzbrojonych funkcjonariuszy, którzy następnie zatrzymali w rejonie Welford 5 mężczyzn pod zarzutem popełnienia przestępstw na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzałów statków w cieśninie Ormus. Śledczy na razie nie podają jednak szczegółów, ani nie przesądzają motywacji, ale według mediów badają, czy podejrzani mają związki z Islamską Republiką. Prezydent USA Donald Trump podkreślił, że wiedział o akcji. Aresztowania w Zjednoczonym Królestwie były fantastyczne. Mieliśmy ich na celowniku. Chcieli dokonać dużych szkód w naszym forcie. Współpraca z Królestwem była doskonała. Latem Teheran ostrzegał, że baza stanie się uzasadnionym celem, jeśli Amerykanie będą wykorzystywać ją do ataków na Iran. Na tory w województwie łódzkim wrócą elfy, czyli pociągi używane przez kolejowego przewoźnika regionu Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Maszyny zostały wycofane po tym, jak wykryto w nich usterki systemu sterowania drzwiami. Maciej Sobieraj z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej mówi, że w ostatnich dniach trzeba było przez to odwołać część kursów.
5: Pojazdy zostały wycofane z ruchu, a producent PESA Bydgoszcz przeprowadził niezbędne prace serwisowe. Po usunięciu usterek pojazdy przeszły testy, które potwierdziły ich sprawność.
1: Powrót elfów oznacza koniec utrudnień, które trwały od kilkunastu dni. Na koniec serwisu przenosimy się do Danii. Od zeszłego czwartku w zachodniej Jutlandii trwa nietypowa pogoń. Gonią rolnicy, policja i pracownicy zoo, uciekają 3 kangury.
6: Sprawa nie jest prosta. Mam doświadczenie ze zwierzętami, ale kangur to nie jest jednak koń czy krowa, mówi rolnik z okolic Giuskul w zachodniej Jutlandii. Kangury uciekły z prywatnej posesji i w ich poszukiwania zaangażowała się cała okolica, łącznie z pracownikami zoo. Niestety, dla 2 uciekinierów smakowanie wolności skończyło się tragicznie. Jeden został zastrzelony przez policję, ponieważ stanowił zagrożenie dla kierowców, a drugi schwytany. Niestety, zmarł z powodu stresu. Trzeci wciąż skacze po jutlandzkich polach i już nikt nie próbuje go łapać. To jak szukanie igły w stogu siana. Ma szansę przeżyć, tłumaczy właściciel kangura telewizji DR. Je prawie to samo co jeleń i jeśli zima będzie lekka, to jest szansa, że nawet mu się spodoba. Dla Radia 357, Agata Komosa-Styczeń, Dania.
1: Ta relacja kończy serwis o 8:00. Za godzinę powiemy między innymi o zdjęciach robionych przez bociany lecące do Afryki.
0: Będzie sport. Mateusz Kuźniewski.
7: Znów rozkochali w sobie cały kraj. Polscy siatkarze są już w domu po tym, jak w sobotę pokonali w finale Mistrzostw Europy Francuzów 3-1 w setach. Wczoraj na Okęciu przywitały ich tłumy kibiców, a Tomasz Fornal mówił tak.
8: Chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim kibicom. Jesteście najlepsi. Byliście w Bułgarii, byliście w Mediolanie. Cieszę się i jestem dumny z tego, że gram do reprezentacji Polski i mogę występować i czuć się jak gwiazda roka wczoraj.
7: Zasłużenie, panie Tomaszu. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, wygrywając Mistrzostwo Europy, zdobyli kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w roku 2028. Brązowe medale Mistrzostw Europy całkiem niespodziewanie wywalczyli reprezentanci Finlandii. To były mistrzowskie emocje, a my wracamy do tych wicemistrzowskich. Bartosz Zmarzlik, zajmując trzecie miejsce w finale kończących sezon Grand Prix zawodów w Toruniu, został wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. W sobotę pierwszy tytuł w karierze wywalczył najlepszy w turnieju Brytyjczyk Robert Lambert. Gdyby komuś przyszło do głowy narzekać, to proszę posłuchać naszego asa. Może ta wypowiedź zmieni państwa podejście.
9: Najbardziej szczęśliwy jestem to, że to jest 10. medal. 10. medal, 9. z rzędu, więc z tego się naprawdę cieszę, bo mam 31 lat. Co roku do tej pory we wrześniu czy w październiku byłem w sytuacjach, gdzie musiałem walczyć o medal i szczerze jako dziecko nigdy chyba nawet bym o takim scenariuszu nie marzył.
7: Mówił nasz wicemistrz w Eurosporcie. Wicemistrzynią świata w kolarstwie w wyścigu ze startu wspólnego w Montrealu została w sobotę Katarzyna Niewiadoma Fini. Do jej sukcesu wrócimy w sporcie po 9:00. Bo teraz trochę o tym, co działo się wczoraj. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych w niedzielę 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Decydujące okazało się zwycięstwo Niemca Aleksandra Zwieriewa, który pokonał Amerykanina Lernera Tiena 7-6, 6-3. Tymczasem w Chinach rozstawiony z numerem 5 Hubert Hurkacz wygrał z Lloydem Harrisem z RPA 7-6, 6-4 w ćwierćfinale turnieju ATP 250 w Chengdu. Był tiebreak, a jak w przypadku Hurkacza to żadne zaskoczenie. Rywalem polskiego tenisisty w półfinale będzie Kanadyjczyk Denis Szapowałow. To spotkanie ma się rozpocząć dzisiaj około 13:00 czasu polskiego. Sporo wczoraj biegano, były maratony w Berlinie i Warszawie, ale ważny wynik padł w półmaratonie w Gdańsku. Elżbieta Glinka z czasem godzina 8 minut i 47 sekund pobiła rekord Polski. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. Wracam po 9:00, wtedy więcej o naszych piłkarzach, którzy są już w Szwecji i właśnie z reprezentacją Trzech Koron rozegrają dziś mecz w Lidze Narodów. Ostatnio, gdy graliśmy ze Szwedami, szkoda gadać. Oby dziś było lepiej. Do usłyszenia.
0: Chyba jeszcze niczego nie zjedli. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami może być umiarkowane. Rano na wschodzie i południu mgły ograniczające do 200. Temperatura Suwałki 17, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Białystok, Zakopane 19, Gdańsk i Warszawa 20 stopni, Koszalin, Łódź, Radom, Kielce i Lubin 21, w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, w Opolu, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie będą 22 stopnie, a w Zielonej Górze i Wrocławiu 23.
10: Radio 357.
0: 8 minut po 8, a teraz paluszkiem po tych metalowych.
11: Dzień dobry, tu Katarzyna. Razem z moją rodziną mieliśmy ogromną przyjemność w sobotę być na żywo w Mediolanie i kibicować naszym siatkarzom. Wielkie, wielkie gratulacje dla nich i dla całego sztabu. Niesamowite emocje, wielka, wielka radość. Najbardziej ucierpiały nasze głosy, które dzisiaj powoli zaczynają dochodzić do siebie. A czy ten doping było też słychać w telewizorze?
0: Ale oczywiście, ja słyszałem. Znaczy, tak, było słychać. Nie, było słychać. Było. 9:30. Było.

0: 12 po 8. Uwaga, uwaga, przypominamy.
1: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
2: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
1: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
2: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
1: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
2: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
1: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
0: Tak jest, panie Jarosławie. I panie Krystianie, chcemy dać moc i wspólnie z państwem, zresztą po tatowaniu pan Leszek szybko napisał: wspaniała Fundacja Iskierka, od kilku lat żegluje charytatywnie jako sternik na rejsach z podopiecznymi Iskierki, zabieramy na Mazury dzieci i opiekunów. No, mamy wspaniałą atmosferę, uśmiechnięte rodziny. No i rano na łódce gra Radio 357. To wielka radość, wielkie dzięki za ten sygnał tekstówkowy. Przypominamy i będziemy przypominali o tej akcji.

0: I mamy 16 minut po 8.
1: Ranek 357.
0: Poniedziałek, 8:16, Adrian Bąk w studiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No będziemy spoglądali na to spotkanie, bo to takie było spotkanie wagi, powiedziałbym, super ciężkie, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe.
2: Najcięższych, tak, to prawda.
0: Tak, Donald Trump i także Xi Jinping. No i kurz już opadł, już możemy mówić o tym, co tam się ustaliło.
2: Można by użyć takiego polskiego powiedzenia, że z dużej chmury mały deszcz. Tak, czy przyjaźni, bardziej to takie małżeństwo z rozsądku, no ale dobrze, że i takie jest. Natomiast rzeczywiście bardzo dużo komentarzy w zagranicznych mediach, więcej komentarzy niż konkretów tak naprawdę. I to jest ten główny wniosek ze spotkania tych dwóch przywódców. Politico zresztą pisze, że biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone i Chiny to dominujące mocarstwa na świecie, spotkanie ich przywódców przyniosło skromne rezultaty i to niezależnie od tego długiego czerwonego dywanu, który został rozpostarty w Waszyngtonie dla przywódcy chińskiego. Reuters z kolei pisze, że najbardziej namacalnym rezultatem było przedłużenie rozejmu handlowego, początkowo zaledwie o 2 miesiące. Później ogłoszono także ograniczone obniżki ceł i rozpoczęcie dialogu dotyczącego AI, bo AI to też jest sól w oku dla obu przywódców, ale to wszystko i tak mało. Guardian idzie jeszcze dalej i przywołuje określenie diplotainment, czyli taka diplorozrywka, czyli połączenie dyplomacji z widowiskiem. Jeden z cytowanych byłych amerykańskich dyplomatów ujął to tak: pandy są urocze, ale Ameryka potrzebuje metali ziem rzadkich. I nie wiem, czy pan wie, o co chodzi z tymi pandami, ale to jest generalnie tak, że Chiny od lat, właściwie od dziesięcioleci, wykorzystują tak zwaną dyplomację pand. To znaczy, jeżeli Chińczycy wypożyczają pand do jakiegoś ogrodu zoologicznego na świecie, to znaczy, że te państwa są w dobrych stosunkach. To znaczy, to jest największy właściwie dowód, tak, sympatii ze strony Chin, bo nie można mieć pandy wielkiej. Właściwie większość pand wielkich, jakie są na świecie, to są pandy, nad którymi mają kontrolę w pewien sposób Chiny. I na przykład w ogrodzie zoologicznym w Warszawie nie ma żadnej pandy, no bo jeszcze musimy chyba sobie na to trochę zapracować, ale nie o pandach, a właśnie o tym spotkaniu, które nie przyniosło korzyści. Xi Jinping naciskał na Trumpa, żeby Stany Zjednoczone ostrożniej podchodziły do wspierania wyspy, przede wszystkim do sprzedaży amerykańskiej broni Tajwanowi, bo tutaj mówimy właśnie o Tajwanie. Nie uzyskał jednak od Trumpa publicznej deklaracji ograniczenia tego wsparcia, ani zmiany dotychczasowej polityki USA wobec Tajwanu. Nie doszło też do jakiegoś wielkiego porozumienia w sprawie sztucznej inteligencji. Wiemy, że oba państwa tutaj rywalizują na tym polu i taka kontrola wzajemna by się przydała, więc wygląda na to, że to jest, jak to padło takie określenie, ja powiedziałem, małżeństwo z rozsądku, mówi się też zarządzana rywalizacja jest lepsza zawsze niż otwarta, niezarządzana rywalizacja, więc przynajmniej to dobre.
0: Padło hasło małżeństwo z rozsądku, tutaj w przypadku tego następnego punktu, o którym będziemy rozmawiali, raczej mowy nie będzie, bo chodzi o Stany Zjednoczone, Iran.
2: No tak, tutaj porozumienia nie ma i nie będzie. Donald Trump odrzucił właśnie irańską propozycję porozumienia, którą Irańczycy oczywiście pośrednio poprzez Katar złożyli podczas szczytu ONZ. Donald Trump twierdzi, że ta propozycja jest niewystarczająca, twierdzi, że Iran jest w tym momencie po prostu słaby, nie ma kart przetargowych i właściwie Stany Zjednoczone wciąż mają taki plan. Wydaje się, że Donald Trump ma taki plan, żeby po tych midtermsach, czyli wyborach połówkowych, które będą po wakacjach, które będą właściwie już za chwilę, żeby jednak przeprowadzić kolejną ofensywę na Iran. I to jest bardzo zła informacja dla Iranu, no i to jest bardzo zła informacja dla świata, bo wiemy, jak to wpływa oczywiście na ceny ropy, na ceny paliwa, także ciągle dzieje się w tych kontaktach. W tle tych negocjacji pojawia się jeszcze jeden niepokojący wątek, o czym dzisiaj było także w serwisie informacyjnym, bo w Wielkiej Brytanii zatrzymano 5 mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego w pobliżu Rafford. To jest brytyjska baza lotnicza wykorzystywana również przez amerykańskie siły powietrzne, między innymi przez bombowce strategiczne. Tak mówił radny dystryktu Cotswold Tristan Wilkinson. Około 6 tygodni temu pojawiła się konkretna groźba ze strony Iranu dotycząca tej bazy. Wtedy zwiększono nadzór w jej okolicy. To czynna baza wojskowa.
3: Nie jest tajemnicą, że stacjonują tutaj amerykańskie bombowce, które biorą udział w obecnych działaniach na Bliskim Wschodzie. Ryzyko więc zawsze istnieje, choć wierzę w lokalne służby bezpieczeństwa.
2: No a dlaczego to jest powiązane z Iranem? Bo stamtąd startowały amerykańskie bombowce wykorzystywane w operacjach przeciwko Iranowi, między innymi przeciw instalacjom związanym z atakami na statki w cieśninie Ormuz. Brytyjscy śledczy sprawdzają teraz, czy planowany atak mógł mieć związek z Iranem. Na razie takiego związku nie potwierdzono.
0: Przenieśmy się do Hiszpanii.
2: Tak.
0: Taka propozycja, bo tam warto obserwować protesty.
2: Protesty i to właściwie różne protesty, bo raz mamy oczywiście sprawę Ceuty, o której dużo jest w mediach i tutaj hiszpański rząd spotyka się też z dużym, właściwie jest wiele protestów związanych z tym. Wielu mieszkańców Hiszpanii ma wiele pretensji do rządu Pedra Sancheza. Natomiast jest jeszcze druga sprawa, o której jest zdecydowanie mniej, ale właśnie w weekend tutaj dochodziło do jeszcze bardziej nasilonych protestów niż w związku z wydarzeniami w Ceucie, czyli sprawa mieszkaniowa. Hiszpanie, zresztą nie tylko Hiszpanie, w ogóle w Europie to jest duży problem, ale Hiszpanie mają duży problem z niedoborem mieszkań, szczególnie mieszkań dla młodych. No i jutro rząd Pedro Sancheza ma przyjąć nowy dekret mieszkaniowy. Impulsem stała się historia pani Marii Carmen, ponad 80-letniej kobiety, której eksmisja z mieszkania wywołała w Hiszpanii ogromne oburzenie. Właściwie jej przypadek stał się symbolem kryzysu mieszkaniowego, wysokich czynszów czy właśnie problemów z dostępnością mieszkań. W ostatnich dniach protesty odbywały się w całej Hiszpanii. Demonstranci rozbili też obóz na madryckim placu Puerta del Sol, czyli w miejscu, które 15 lat temu stało się centrum takiego wielkiego ruchu protestu 15M. A tak mówił jeden z protestujących, Victor Palomo, dla agencji Reuters.
3: Nie może być więcej eksmisji takich jak ta Marii Carmen. Eksmisji jest bardzo dużo, około 45 każdego dnia. Musimy zmienić ten system. Nie chodzi już tylko o osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. My wszyscy, którzy wynajmujemy mieszkania, żyjemy w ciągłym niepokoju. Nie jesteśmy w stanie długo tak funkcjonować i teraz ta frustracja po prostu wybuchła. Dlatego tu jesteśmy, żeby pokazać nasze niezadowolenie.
2: No i właśnie, propozycja tego rozwiązania ma pojawić się jutro. Jutro Pedro Sanchez ma przekonać też do tej propozycji, do tego dekretu podzielonych koalicjantów i partnerów parlamentarnych. No i można powiedzieć, że wtedy to się zacznie, bo poprzednią próbę przyjęcia tych przepisów rząd musiał latem odłożyć właśnie dlatego, że nie miał wystarczającego poparcia. To jest dla Sancheza szczególnie niewygodne, ponieważ protestują częściowo ludzie stanowiący naturalny elektorat lewicy. Sanchez rządzi Hiszpanią od 2018 roku, więc opozycja, ale również część lewicy zadaje takie zupełnie zasadne pytanie. Skoro kryzys mieszkaniowy trwa od lat, dlaczego rząd do tej pory go nie rozwiązał? Dziennik El País pisze także, że sprawa Marii Carmen, czyli właśnie tej 80-latki, wywołała duże napięcie wśród potencjalnych wyborców Sancheza. Oczywiście mamy także sprawę migrantów z Ceuty, także w Hiszpanii rzeczywiście sporo się dzieje i warto to obserwować.
0: To jeszcze powiedzmy króciutko, szybciutko, w którą stronę będziemy patrzyli w tym tygodniu, bo i Brazylia, i Bośnia, i Hercegowina.
2: Tak, to szczególnie końcówka tego tygodnia. Niedziela będzie bardzo wyborcza, bo właśnie wybory w Brazylii. Brazylijczycy wybiorą prezydenta, gubernatorów, senatorów, deputowanych. Luiz Inácio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro. Tutaj od razu, jak mówimy Flavio Bolsonaro, to znam się zaświeca lampka. Przecież był już jakiś Bolsonaro, prawda?
0: No, tak.
2: Były prezydent. To jest syn byłego prezydenta, który teraz startuje w wyborach prezydenckich. I właściwie obaj politycy idą łeb w łeb, 50-50. To najważniejsze zdecydowanie wybory tego tygodnia, bo ich wynik wpłynie na politykę gospodarczą największego kraju Ameryki Łacińskiej, ochronę Amazonii, relacje ze Stanami Zjednoczonymi, także warto te wybory śledzić. Warto śledzić wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie, no bo wiadomo, na Bałkanach zawsze warto śledzić wszelakie wybory, bo mimo, tak, że wielka wojna już jakiś czas temu, to te relacje nie tylko wewnętrzne, ale także względem sąsiadów ciągle są napięte. Ważne będą relacje między Serbami, Chorwatami, Bośniakami, separatystyczne tendencje w Republice Serbskiej, czy w ogóle przyszłość kraju w Unii Europejskiej, bo także takie są ambicje Bośniaków. Więc dużo tematów i ważna niedziela nam się szykuje, no ale do niedzieli to jeszcze świat może się 3 razy zmienić.
0: O, jeszcze trochę się wydarzy, bo mamy tak. Poniedziałek, przypominamy, że przez cały tydzień Daleki Zasięg po południówce, po południówkę polecamy. Adrian Bong, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Mówiłeś o pandach, no i właśnie przed chwilą też BBC News pokazywało, jak przeleciały pandy, zdaje się, do Atlanty miały się.
2: No, czyli Atlanta i Chiny.
0: Tak, dobre relacje.
2: Dobre relacje.
0: Dziękujemy.

0: Karaś Rogucki, teraz prognoza pogody i będzie drobny druczek i jest nawet podkreślony jeden fragment wężykiem. Ale po kolei. Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie może być takie delikatnie umiarkowane zachmurzenie. Na wschodzie i południu lokalnie mgły też, ale to tylko rano. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. No i będzie korzystna biotropia pogody. Będzie występowała, zwłaszcza w ciągu dnia. I kiedy będzie odczuwalnie ciepło niemal w całym kraju. Uwaga, uwaga. I teraz. Dostatek naturalnych bodźców świetlnych sprzyjać będzie produkcji endorfin w organizmie człowieka, nazywanych hormonami szczęścia. Czego sobie i Państwu?
1: 3, 5, 7.
0: Takie małe szczęścia będą. Aha, no i lista.radio357.pl. Mam dwie informacje. Dobrą i średnią.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Dobra informacja jest taka, że w tej chwili mamy 7 nowości, czyli lambada alert mamy w tym tygodniu, a średnia informacja jest taka, że 4 piosenki po tygodniu mogą wylecieć. Szkoda by było, naprawdę byłoby szkoda. Warhouse poleca się,

0: generalnie taka krępująca sytuacja, bo tak patrzę po tygodniu, po tygodniu, po tygodniu, po tygodniu, po dwóch, po trzech. No taki mamy wyrzut w tym tygodniu. Na razie, bo jeszcze cały tydzień na głosowanie oczywiście.
1: Dzień dobry, a propos grzybów. Kolega w Estonii teraz kilka miesięcy mieszka i tam wielkie jest zamiłowanie do grzybobrania. I mają takie powiedzenie: prędzej ci podam pin do karty niż miejsce, gdzie zbieram grzyby. Pozdrawiam.
0: Także tak.
2: Ja myślałem, że o tym jest w tygodniku Newsweek na okładce tytuł Szczyt Tajemnic, ale jednak...
0: Miejsca grzybowe.
2: Nie o grzybach, to raczej kulisy nowojorskiej imprezy pod patronatem Karola Nawrockiego i za pieniądze z kancelarii prezydenta kryją się pod tytułem Szczyt Tajemnic prezydenta, tak jest cały tytuł. Ale na okładce tylko ten pierwszy, więc mogłem się zmylić. Nie wiadomo, kogo Karol Nawrocki zabrał na pokład swojego samolotu, jakie firmy zapłaciły za patronat, ani nawet jakie uczestniczyły w polsko-amerykańskim szczycie fundacji pisowskich menedżerów pod patronatem prezydenta. Ale coś wiadomo, bo powstał artykuł w Newsweeku na 4 strony i jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam, bo tutaj jeszcze szereg komentarzy, a także rozmowa z Grażyną Kopińską, ekspertką organizacji walczących z korupcją, że 10 lat temu byłoby oburzenie na takie praktyki. Rozmowa oczywiście jest nieco dłuższa. No i jeszcze postać, która jest w towarzystwie, właściwie otoczeniu prezydenta dość znana, aczkolwiek nie wszystkim, najlepszym kumplu, pisze Jacek Gądek w Newsweeku. W pałacu wiedzą, że Karol Rabenda wprowadził prezydenta na minę, ale ma parasol ochronny, przyjaźń z Karolem Nawrockim od czasów podwórka. Dwóch Karolów mamy zatem w tej opowieści, no i tak naprawdę mnóstwo tutaj takich, no powiedzmy sobie, powiązań, ploteczek i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o politykę, to w Newsweeku to jest temat główny, natomiast jeśli chodzi o nie o politykę, no to jeśli ktoś chciałby żyć z inwestycji, no to pewnie polecę mu lekturę tegoż artykułu. Dochód pasywny dla początkujących to nie są pieniądze za nic, to jest bonus za włożenie kapitału, mówi ekspert od finansów. Co zrobić, żeby móc korzystać z uroków dochodu pasywnego? No trzeba mieć najpierw pieniądze i je zainwestować oczywiście, ale w jaki sposób, jak i co z tego wynika, bo no właśnie, tutaj jeden z bohaterów, Krzysztof, mówi tak: walkę o pozycję i hajs zamieniłem na średnią krajową, ale pasywną. Czyli, że pieniądze pracują, kiedy pan Krzysztof śpi. Przykłady dochodu pasywnego: obligacje, dywidendy z inwestycji w akcje, wynajem nieruchomości, ale wtedy, gdy one są nasze, a nie banku, mówi. No, jeśli ktoś jest zainteresowany, to w Newsweeku więcej o dochodzie pasywnym można przeczytać. Także bardzo ważny społecznie tekst o seksizmie codziennym. Kiedy skończysz? Będę czekał. Marta nie zliczy, ile razy klient rzucił, no i tutaj muszę zacytować, może zajęłabyś się też moją parówką, gdy przygotowywała hot doga. Seksistowskie komentarze budzą jej złość, ale są takie sytuacje, kiedy naprawdę się boi. Ona nie jest wyjątkiem, jest wiele takich sytuacji i myślę, że każdy z nas przynajmniej raz był świadkiem niewybrednych komentarzy klientów w budce z hot dogami albo z lodami, to już jakby samo się nasuwa. Często jednej z bohaterek zdarzało się słyszeć od starszych mężczyzn słowa kochanie, słońce. Mówili, że od takiej dziewczyny chętnie dostaliby coś więcej niż jedzenie. Polecam, bo to w Newsweeku bardzo ważna sprawa. W tygodnik do rzeczy na okładce Na skraju katastrofy, taki tytuł. Kto próbuje wciągnąć nas w wojnę? Kto tak naprawdę chce wojny z Rosją? No i szereg tekstów na ten temat, bo też szykuje się ciężka zima. To kolejny artykuł. Niedawne wizyty w Moskwie i Kijowie nie przyniosły na razie przełomu. Publiczne warunki Kremla pozostają tymi z 2024 roku. Wycofanie Ukrainy z 4 zaanektowanych obwodów, rezygnacja z NATO i żadnego zamrożenia konfliktu, które pozwoliłoby Ukraińcom tylko się przegrupować. No taka jest sytuacja okiem autora. No i też rozmowy w tygodniku do rzeczy z generałem dywizji w stanie spoczynku Leonem Komornickim. Nie możemy dać się wciągnąć w tę wojnę, to do rzeczy także na ten temat. No a co poza tym, bo do tematu rosyjskiej wojny jeszcze wrócimy, oczywiście e-hulajdusza. Taki tytuł znalazłem dziś do rzeczy. Elektryczne hulajnogi stały się dla nastolatków nie tylko środkiem transportu, lecz także modą i sposobem spędzania wolnego czasu. Problem zaczyna się, gdy dzieci wsiadają na maszyny rozwijające prędkość 70 km na godzinę. Wypadków przybywa, a wraz z nimi pytań o odpowiedzialność rodziców, i to bardzo ważny i także społecznie przypominany temat, no, odpowiedzialność, oczywiście ubezpieczenie OC gdzieś tu się kłania. No i dotyczy to także rowerzystów, zwłaszcza na tych elektrycznych rowerach. Temat jest wciąż żywy i gorący. No i ta druga lalka, jeszcze też omówiona przez Tygodnik do Rzeczy, bo wchodzi film Lalka, czyli wersja kinowa, a lalką netflixowską zajmuje się Tygodnik Sieci aż tak mocno, że pisze na okładce Awantura o lalkę i to temu tematowi poświęca główną część numeru. No właśnie, głośny serial podzielił Polaków. Nasz werdykt jest jednoznaczny. Tania prowokacja, demolowanie klasyki, wypaczanie sensu powieści. Czytamy w Tygodniku Sieci, pokazując co, bo kilka artykułów na ten temat jest, co jest kłamstwem. Największe kłamstwa serialowej lalki. To kolejny artykuł w Tygodniku Sieci także na ten temat. No i także w sprawie wojny rosyjskiej, tak jak powiedziałem, teksty i rozmowy. Rozmowa z Jordanem Friedmanem, amerykańskim politologiem, zatytułowana Polska musi przewodzić. No, głosy na temat tej wojny są jasne, że Putin się nie cofnie, że to jest w jego interesie. I takie no, mało optymistyczne scenariusze zostają dzisiaj z nami. A w jaki sposób Rosjanie mogą zaatakować NATO, pisze Marek Budzisz. To także w Tygodniku Sieci.
3: Tygodniki.
0: Tura pierwsza, poniedziałkowa, o tym opowiadał Krystian Hanke. Bardzo dziękuję panu.
2: Bardzo panu proszę.
0: 19 do 9.

0: gdyby była okazja, to bym zapytał, co im się wydarzyło w tej piosence, że tam wtyczka wypadła, że tam jest takie brzż i co?
1: Czasami błędy warto zachować, tak,
0: prawda?
1: Myślę.
0: Tak, tak.
1: Robi to wrażenie.
0: Tak.
1: Jakoś tak wybudza.
0: Tak.
1: I myślę, że pasuje to do tytułu.
0: To jest prawda ekranu, prawda piosenki.
2: Muzyczny koniec.
0: Michał Bisiorek, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. U2 oficjalnie zapowiada nowy album i wygląda na to, że jubileuszowy 50. rok działalności zespołu dopiero się rozkręca. 13 listopada ukaże się Carnaval de Luz, 16. album studyjny grupy i pierwszy od 9 lat zawierający premierowy materiał. Płytę zapowiadają już single Street of Dreams, a także nasza poniedziałkowa piosenka dnia Silencio. Dodamy jeszcze, że w zamykającym utworze Carnaval de Luz Torn usłyszymy ostatnie nagranie Dolly Parton, która zmarła 25 sierpnia. Wracając do rocznicy, U2 w ostatni piątek 50 lat od pierwszego koncertu muzyków w szkole Mount Temple w Dublinie, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. oraz Bono wrócili tam, gdzie wszystko się zaczęło. Wtedy wystąpili jako Feedback, podczas konkursu talentów grali świetnie przyjęte covery, ale nie wygrali. Tymczasem w piątek można było usłyszeć ich największe hity jak One czy Beautiful Day. Tego samego dnia zagrali także z balkonu kawiarni Beverly's przy Grafton Street. Fani czekają teraz na kolejne koncerty. U2 zapowiada powrót na scenę, ale szczegóły trasy na 2027 rok nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone. Jednak zamówienie nadchodzącej płyty na oficjalnej stronie U2 ułatwi późniejszy zakup biletów. A teraz naprawdę kupowanie tych biletów to jest trudna sprawa.
0: No jest.

0: sobie oglądałem zdjęcia i fragmenty tego koncertu w szkole piątkowego. I mam wrażenie, że ktoś tam naprawdę mocno popracował, bo oni są dokładnie tak samo ustawieni jak wtedy i łapią takie same pozy, żeby można było te same kadry zrobić po 50 latach. Tak.
1: Naprawdę. W najbliższy poniedziałek, 5 października w warszawskim Teatrze Kwadrat odbędzie się koncert Bliskość w reżyserii Adama Kupaja z muzyką Patryka Pietrzaka oraz Aleksandra Borosia. To wyjątkowy projekt muzyczno-literacki, który powstał z okazji 90. rocznicy urodzin Haliny Poświatowskiej, poetki, dla której miłość stała się sensem życia, najpiękniejszym i najważniejszym uczuciem. Mamy dla Państwa, tak, to jest ten moment, kiedy warto otworzyć skrzynkę mailową, mamy dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na koncert Bliskość, który odbędzie się w Teatrze Kwadrat w Warszawie 5 października o godzinie 19.30. Wystarczy na adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl wysłać wiadomość zatytułowaną Bliskość. Jednak nie ukrywam, że pierwszeństwo mają ci z Państwa, którzy w mailu napiszą o ulubionym wierszu Haliny Poświatowskiej. Przypominam, adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl.

I na koniec rozkład płyt tygodnia. W godzinach porannych sięgamy po Becka i jego najnowszą płytę Ride Lonesome. Po bardziej alternatywnym graniu w ostatnich dwóch płytach Hyperspace i Colors wracamy do spokojnych, melancholijnych i refleksyjnych dźwięków. Wręcz możemy mówić o bezpośredniej kontynuacji świetnie przyjętych albumów Morning Face z 2014 roku oraz Sea Change z roku 2002. Patrząc na reakcje i zachwyty niespiesznym Ride Lonesome, spotykamy tu Becka, za którym wyjątkowo tęskniliśmy. Po godzinie 13 będziemy Państwu prezentować Wszystko, czego chciałem, czyli najnowszy album Mroza. To płyta pełna charakterystycznego dla muzyka soulowego brzmienia, ale też bardziej osobistych historii i emocji. Gościnnie usłyszymy braci Kacperczyk, Zalię oraz Julię Pietruchę. Odsyłamy Państwa na nasz kanał YouTube Radio 357 Music, bo tam znajdą Państwo niedawną rozmowę Antoniego Grudniewskiego z Mrozem. To

0: odpowiedni moment. To była Zalia i Mrozu. Michał Wisiorek, bardzo
1: dziękuję Państwu i do usłyszenia.
0: Polecamy płyty tygodnia. Chciałem powiedzieć, że proszę nigdy nie zamykać oczu w obecności Michała Wisiorka, bo to się obróci przeciwko.

0: Patron Arek zadaje pytanie, czy był już kącik małżeński. Bo my z żoną obchodzimy dziś 7 urodziny rodziny, z czego drugie z wspaniałą córeczką Helenką. Może by pan redaktor? No może, może. Serdeczne życzenia.
1: Latka lecą.
0: Aneta Jaślar. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy zauważyli państwo, jak wielu młodzieńców, nawet tych po czterdziestce, odwleka decyzję o wstąpieniu w związek małżeński? Owszem, zapraszają na kawę, krem sułtański, czasem obsypią kwiatami, czasem się nawet wprowadzą i partycypują w kosztach raty kredytu, ale żeby tak odważnie i po męsku poprosić o rękę, no to już nie. A my, zwodzone ich zalotami, jesteśmy wpędzane w lata. Zdarza się, że absztyfikant się nagle rozmyśli i pójdzie do młodszej lub do przystojniejszego. Wtedy musimy zostać silnymi i niezależnymi singielkami. Nie każdej kobiecie taka rola odpowiada. Oczywiście czasy się zmieniły, więc wśród nas są kobiety, które same przejmują inicjatywę, informując partnera o dacie ślubu, szczegółach wesela i liście gości. Ale jest też wiele pań, tradycjonalistek, które marzą o tym, aby podczas romantycznej kolacji przy świecach on ukląkł, wyjął pierścionek i poprosił o rękę. A on zwleka. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Wszystko przez straszny dwór Stanisława Moniuszki. 28 września 1865 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera tej najważniejszej polskiej opery. Zbigniew i Stefan, bohaterowie dzieła, wracają do domu po skończonej służbie wojskowej i poprzysięgają się nie żenić. Tegoś wyrzekł, panie bracie, to mi głowa, to mi plan, nie ma niewiast w naszej chacie, wiwat semper wolny stan. No i wyśpiewali. Czy zawarcie związku małżeńskiego jest gwarancją szczęścia? Może być, ale nie musi. Oto interesujący przykład. Dziś przypada rocznica urodzin jednej z najpiękniejszych kobiet świata, Brigitte Bardot. Brigitte była zapraszana na kawę, krem sułtański, obsypywana kwiatami, aż wreszcie powiedziała oui. Miała wtedy 18 lat, czyli była sporo młodsza od Izabeli Łęckiej. Małżeństwo Bardot i reżysera Rogera Vadima przetrwało tylko 5 lat. Nie zniechęciło to

0: pięknej aktorki. I już 2 lata później ponownie wyszła za mąż. W 1966 jeszcze raz i w 92 też. Przykład Brigitte Bardot wyraźnie wskazuje na to, że nadmiar małżeństw też nie jest optymalnym rozwiązaniem. Jaka jest więc recepta na szczęście? Na szczęście jest kalendarz, a w nim 28 września figuruje jako ważne święto. Dzień jabłek. Trzeba jabłka jeść. I cześć!
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Aneta Eślar, ukłony oczywiście dla małżonka.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 28 września. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: W Krakowie rusza kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. W pierwszej najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała. Na bezpartyjnego kandydata zagłosowało nieco ponad 36% wyborców. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska. Popierana przez KO i PSL senatorka zdobyła prawie 30% głosów. Dzisiaj rano oboje pojawili się z obwarzankami na Rondzie Mogilskim, gdzie przekonują mieszkańców do siebie i swoich pomysłów. Druga tura wyborów odbędzie się 11 października. Z kolei w Warszawie dobiega końca zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Organizatorzy potrzebują około 132 tysięcy podpisów. Jak mówi lider stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk, w miniony poniedziałek było ich już, tu cytat, grubo ponad 100 tysięcy. W sukces akcji referendalnej wątpi jednak senator KO Grzegorz Schetyna.
2: Ja mam takiego wrażenia, że warszawska ulica żyje tym referendum, inaczej niż w Krakowie.
1: Z kolei Karol Karski z PiSu ma negatywne zdanie o rządach Trzaskowskiego.
3: W tej chwili mamy do czynienia z prezydentem, który zupełnie zostawia wszystko na boku. Warszawa nie jest dla niego istotna. Każdy poprzednik zostawiał po sobie przynajmniej most, on zostawił kładkę.
1: Zbiórka podpisów zostanie zamknięta dzisiaj. Prokuratura nadal nie przesłuchała i na razie nie przesłucha Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Śledczy chcą postawić mu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa za atak nożem. Biegli stwierdzili jednak u mężczyzny silne zaburzenia psychotyczne. Dlatego mężczyzna najbliższe 3 miesiące zasądzonego aresztu spędzi na specjalnym oddziale w szpitalu.
4: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz.
1: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że mężczyzna był wcześniej notowany przez niemieckie i czeskie służby. Według ustaleń Rzeczpospolitej za niewykonywanie poleceń i stawianie oporu oraz za nielegalne przekroczenie granicy. Odnawiają zdemontowane okna, wysyłają na Ukrainę, a następnie na lekcjach rozmawiają między innymi o relacjach i kontaktach polsko-ukraińskich. To akcja społecznego liceum Sowizdrzała z Katowic. Więcej w relacji naszego reportera.
5: Akcja pod hasłem Ornamenty Gościnności nie jest przypadkowa, bo okna zremontowanych budynków są dodatkowo ozdabiane, a potem już trafiają do zniszczonych szkół czy do hospicjum dla weteranów wojennych. Kacper Lemierz, dyrektor katowickiego liceum Sowizdrzała.
6: Działamy, ściągamy te okna, myjemy je, potem je zdobimy, no i potem oczywiście streczujemy te okna i wsadzamy je na busy, którymi pojadą już dalej.
5: Około 300 okien zostanie przewiezionych na Ukrainę, a akcja będzie tematem obecnym w roku szkolnym.
6: Fajnie byłoby się spotkać i pozastanawiać nad tym, jak praktykować to sąsiedztwo polsko-ukraińskie też ręcami, a nie tylko komentarzami na Facebooku.
5: Szkoła nie wyklucza, że jeśli otrzyma kolejne okna, to akcja będzie kontynuowana. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: A okna, które trafiły za wschodnią granicę, zostały zdemontowane z jednego z biurowców w Katowicach i przekazane szkole przez inwestora. W przeciwnym wypadku trafiłyby na wysypisko. Serwis kończymy informacją o nietypowej galerii fotografii wykonanych przez bociany lecące do Afryki. Przed ich migracją naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, mówi, że chodzi o to, by dowiedzieć się, jak wygląda życie bocianów w drodze do Afryki.
7: Mamy właśnie zdjęcia, można powiedzieć, mikrosiedlisk. Tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: W tym roku zdjęcia będą mogli obejrzeć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal Stork Lens, a osoby przeglądające galerie będą mogły oceniać poszczególne bocianie zdjęcia. W porannych serwisach to wszystko. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Oli Żaczek.
0: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
8: czas na sportowy poniedziałek. Polscy piłkarze po pół roku ponownie zawitają na Strawberry Arena w Solnie pod Sztokholmem, gdzie o 20:45 zagrają z gospodarzami o punkty Ligi Narodów. Gdy ostatnio mierzyliśmy się ze Szwedami, wesoło nie było. 2-3 w finale baraży i prysły marzenia o występie na Mundialu. Wspomnienia?
9: No nie mogą być miłe. Nie mogą być miłe, bo to dla nas był ogromny cios. Tak samo jakby było to spotkanie ogromnym ciosem dla reprezentacji Szwecji, gdyby nie weszła do Mistrzostw Świata. To było niesamowicie ważne spotkanie i na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban. W tych rozgrywkach biało-czerwoni na dzień dobry zremisowali w piątek z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Bardzo słaby był to występ. Szwedzi wygrali z kolei z Rumunią 2-1, ale i tak mają swoje problemy, podobnie jak pół roku temu. Także dziś z powodu kontuzji nie wystąpi jeden z kluczowych graczy gospodarzy, Aleksander Isak, na co dzień napastnik Liverpoolu. Atrakcji piłkarskich dziś wieczorem będzie znacznie więcej. Francuzi zagrają z Belgami, a reprezentacja Turcji z Włochami. My wróćmy do tego, co działo się w weekend. Amerykanin Brandon McNulty został wczoraj mistrzem świata elity kolarzy w wyścigu ze startu wspólnego, sprawiając niemałą niespodziankę. Dzień wcześniej nie było zaskoczeń w wyścigu kobiet. Katarzyna niewiadoma Fini zdobyła srebro, ustępując tylko Holenderce Demi Vollering, czyli powtórzyła się w Montrealu sytuacja z Tour de France.
10: Wiadomo, przyjechałyśmy tutaj po koszulkę i ta koszulka była w zasięgu ręki, ale też wiem, że po prostu dałam z siebie wszystko. A Demi jest niesamowicie mocna, co nie oznacza, że zawsze dam, że cieszę się z tego, że jest pierwsza. Chcemy ją pokonać i wiem, że też wrócimy i ją pokonamy.
8: Mówiła nasza kolarka w Eurosporcie i to jest odważna deklaracja. Więcej o sukcesie Katarzyny niewiadomej Fini, ale też o złocie juniorki Marii Okrucińskiej w jeździe indywidualnej na czas. Rozmawiałem wczoraj z Adamem Proboszem z Eurosportu w audycji 357 Start, którą można oczywiście odnaleźć w naszych podcastach. Świetne wieści płyną również z toru wyścigowego. Milan Pawelec po raz drugi z rzędu zdobył Mistrzostwo Europy w klasie Moto2. Polak zapewnił sobie triumf w cyklu dzięki wczorajszemu zwycięstwu w drugim wyścigu na hiszpańskim torze Motorland Aragon.
11: Wiedziałem, że mam tempo w drugim wyścigu. Wiedziałem, że jestem w stanie wygrać, tak jak tutaj zrobiliśmy pole position. No i tak jak tutaj jesteśmy na pierwszym miejscu, drugie zwycięstwo pod rząd Mistrzostw Europy Moto2. Coś niesamowitego. Może nie wyrażam tego tutaj na swojej buzi, ale w środku to są naprawdę ogromne emocje. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali i mam nadzieję, że doprowadzi mnie to do mojego marzenia, czyli być w Mistrzostwach Świata. Także jestem o kroczek bliżej. Cieszę się bardzo i dziękuję wszystkim.
8: Pawelec zdominował rywalizację w tym sezonie. W 10 dotychczasowych startach wygrał aż 7 razy. I to już wszystko w porannym sporcie. Na popołudniowy zapraszam w imieniu Sebastiana Kieszka.
0: Radość z dzisiejszej pogody prawdopodobnie będzie widoczna na buzi i to nie jednej. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy i północnym zachodzie okresami umiarkowane. Rano na wschodzie, ale mgły to już nie. Temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
12: Radio 357.
0: Się generalnie ładny dzień zapowiada, czego życzymy, zmykając, oddalając się i zapraszając na jutro na 6. Bardzo dziękujemy. To ekipa Poranka. Dzień dobry. Marcin Cichoński się będzie kierował.
13: Się będzie kierował i będzie dzisiaj o tych muzyce powodowanej przez liście podczas promieni słonecznych, kiedy tak pięknie jest jak dzisiaj. Adam Zbyryt wytłumaczy, dlaczego te liście brzmią inaczej w różnych porach roku.
0: Aha.
13: Zapraszamy.
0: Aha.

0: A w taktycznym poczcie zaczepnym pytam państwa po prostu, co słychać, jak życie płynie, i proszę dać znak, zameldować się i jesteśmy razem do godziny 12. Tomek Martyniewicz, Marcin Cichoński, witamy. Obserwacje przyrodnicze będą zawsze mile widziane, tak przy okazji już pytań i takich rzeczy, bo wiem, że było słońce i że państwo wyszli do puszczy, na łąki i tak dalej, i jest bardzo dużo fantastycznych zdjęć. Ja z chęcią je tam przyjmę.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.

Alabama Free, woke up this morning, 16 minut po 9, a ten Michał Trantar mnie denerwuje. Wrzuca na relacje na Instagramie filmy z Rzymu. A my tutaj. No dobra, Michał, pozdrawiamy cię gorąco, odpoczywaj i wracaj potem do nas. Państwo też zameldowali, że cały czas obserwują zwierzęta na rykowisku albo bykowisku. Jest bardzo dużo pięknych kadrów, ja też poproszę o te zdjęcia. A przy okazji, tak jeszcze raz wyjaśnię, Adam Zbyret dzisiaj opowie o tym, dlaczego na przykład niektóre gatunki drzew inaczej brzmią, jak jest wiosna, a potem jak jest jesień. O tej muzyce, która płynie ze świata przyrody.

Taki drobny rebus dla Państwa. Jeżeli język hiszpański pojawi się jeszcze w tej godzinie i będzie po piosence dnia, to co to będzie za nagranie? O, taki rebus. 23 minuty po 9. Santana Dale Jaleo. Panie Marcinie, mam gorącą prośbę. Wczoraj mój przyjaciel Tomasz skończył 51 lat. Wspaniały człowiek, przyjaciel Radia 357, fan pokoleń. Czy mógłby pan przesłać mu moc pozdrowień od kolegi z Mazur? Stało się, panie Pawle. Panie Tomaszu, wszystkiego dobrego. A ja pozdrawiam też przy okazji tych, z którymi miałem przyjemność zobaczyć się w Tychach. Fantastyczny koncert Auxo, Kev Fox. No świetnie wykonana muzyka zespołu. O tego zespołu.

Depeche Mode. To przy okazji przeżyłem taki po raz kolejny szok, bo ze względu na ceny benzyny zrezygnowałem z samochodu i pociągiem. I człowiek się budzi teraz na Śląsku tak rano, a po godzinie 12 już tym szybkim pociągiem jest obok Puszczy Kampinoskiej. Niesamowicie się to pozmieniało.

0: Pearl Jam, I'm Mine. To takie komentarze spływają. Przypływ endorfin z racji słońca i zapowiadanej temperatury. Oj tak, to prawda. Chociaż z drugiej strony w kontrze pan Grzegorz pisze: Göppingen, bardziej szare niebo niż niebieskie, ale można się uśmiechać zawsze. No i pan Wiktor przyszedł i rozstrzygnął, o co chodzi z dzisiejszym nastrojem. Nastrój wspaniały, ale potem trzeba było się obudzić.
1: Radio 357.
0: A pan Stefan B. pisze: jakie mam kieszenie? Kieszenie mam pełne kasztanów zbieranych przed 6 rano w poniedziałek. To są najlepsze kasztany, lepsze nawet od kasztanów z pewnego placu. No, nie wątpię, proszę pana. A zdradzając sekrety kuchni, dosłownie i w przenośni Radia 357, to Iza Woźniak dzisiaj przywiozła skrzynkę tak dobrych jabłuszek. Pyszne, rewelacyjne. Idź, Tomek, bo zaraz się skończą.

Serdeczne pozdrowienia z lotniska Kopernika Wrocław. Jak widać, gotowy do drogi dzięki babci Owince. Zaczniesz szlochać, gdyby została pozdrowiona na antenie. No to ja pozdrawiam babcię Owinkę, ale proszę nie szlochać, tylko się uśmiechnąć do tego pięknego dnia. Przed chwilą powrócili do Ekstraklasy. No nie da się ukryć, choć pewnie to jest gdzieś tam pomiędzy Wieczystą a Radomiakiem. Jutro trochę lepiej. Silencio, to jest piosenka dnia. Ale skoro pojawia się Silencio i obiecałem piosenkę hiszpańską, no to teraz będzie Eros de Silencio.

Iros del silencio entre dos tierras, czyli pomiędzy dwoma światami. 41 po 9. Nie wiedziałem, że dzisiaj jest takie święto, ale pani Małgorzata z Irlandii Północnej pisze: skrzynka jabłek na dzień jabłka i moje urodziny. Piękne połączenie. A tak swoją drogą to już czas na zrywanie jabłek, bo moja jabłonka ma kilkanaście i tak obserwuję, już czekam. Pani Małgorzato, nie wiem jak u pani, u mnie już ta jabłonka, która się wysiała przed bramą, ona nagle się pojawiła i po prostu sobie wyrosła. Miała w tym roku aż jabłek 5, już dawno zapomnieliśmy, że one były, więc można chyba zbierać.

0: Przyznam się, że uwielbiam to nagranie. Siouxsie and Banshees, Kiss Them For Me. No, za często grać nie można, ale raz na jakiś czas wracamy. Co do tych czy tychów, nigdy nie pamiętam i chyba się nie nauczę, pisze pan Adam. To zdaje się, że 19 września Mumie miało swoją premierę przedstawienia czarno-białe. Ja byłem na tym spektaklu w ostatni piątek w Krakowie. Jeśli tylko lubi pan absurd, to serdecznie panu polecam. Mumio, z tego co mawiają, to czasem nawet nas podsłuchują, więc pozdrawiamy gorąco. Czy ja lubię Mumio? Kopytko.
1: Radio 357.
0: A dzisiaj swoje 63. urodziny ma nasz kapitalny kumpel radiowy, muzyk, autor tekstów, człowiek, który zawsze sprawia, że jesteśmy i uśmiechnięci, i bardziej refleksyjni. Adamie Nowaku, drogi przyjacielu nasz, wszystkiego dobrego.

Dzisiaj jest też Międzynarodowy Dzień Tajniaka i urodziny ma Adam Nowak. No, ciekawe połączenie, tak się zrobiło. A pan Łukasz napisał do mnie, że Międzynarodowy Dzień Tajniaka i żebym zagrał coś na tę okoliczność. No pomyślimy. No to teraz dwie piosenki o tym samym tytule z tych samych bajek muzycznych.

0: Fantastycznie Beatlesowsko na końcu zagrali Let There Be Love Oasis. Entredes dos Tierras, pisze pan Arek, cofnął mnie do czasów z samego początku satelity na balkonie MTV, które było stacją wyłącznie muzyczną. Dziękuję. No teraz już tej stacji w ogóle nie ma. Do zestawu brakuje jeszcze Steel Skin Inside. Było niedawno, ale kiedyś wrócimy, tak postaramy się połączyć kilka tam tych rzeczy z czasów satelity i MTV.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Jesteśmy z Tomkiem Matlinkiewiczem na posterunku. Jesteśmy do godziny 12:00.

Joe Cocker, Night Calls. Witam pana redaktora. Czy dla Depesza pójście na koncert zespołu grającego kawałki ulubionego zespołu to nie profanacja? Zastanawiam się, jak odbiór takiego przekazu. Pan Szczepan pisze do mnie i ja powiem tak zupełnie szczerze. Na ten koncert w Tychach i wcześniej dwa razy był ten koncert w Teatrze Roma, przychodzili ludzie normalnie w koszulkach Depesz Mode i jakby problemu żadnego nie było. A za chwilę zadamy o przyrodzie.

0: 10 minut po 10.
1: Dwóch ludzi z puszczy.
0: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry państwu.
0: No to przyszedł na to czas. Państwo się nie spodziewają, ale Adam jak asa z rękawa, jak królika z kapelusza wyciąga dla państwa liście Populus Tremuli.
2: Tak, dzisiaj odchodzimy trochę od konwencji. Nie będzie o zwierzętach, a o roślinach, a dokładnie o drzewie, pewnym gatunku, o którym właśnie Marcin wspomniał, a mianowicie to poliosice, która ostatnio bardzo mnie zaintrygowała, kiedy przysłuchiwałem się jej w lesie, bo okazuje się, że osikę czasami łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. I to jest fakt, że nawet kiedy bardzo, bardzo mamy słaby wiatr, powietrze prawie się nie porusza, przynajmniej przy ziemi, a jest taka fizyczna zasada, że im wyżej, tym te ruchy mas powietrza są większe, więc może nam się wydawać, że w ogóle nie wieje, a gdzieś tam na
0: wysoko,
2: górze przerośnie jakieś drzewo. Tak, w koronach drzew i możemy być pewni, że to jest osika. Dzięki temu czasami mówię, łatwiej jest ją namierzyć i poprzez słuch niż wzrokowo.
0: Zgadza się. O niej będziemy mówić, bo to ja mówiłem, że bardzo zwracamy uwagę na to, że jest muzyka świata lasu, ale także świata parków, że wychodzimy i nie musimy zakładać słuchawki na uszach, a nawet fajnie by było, gdybyśmy po prostu sobie spacerowali i wtapiamy się w niezwykłe dźwięki. A ta osika wydaje dźwięki niesamowite, bo ona jest takim drzewem, który po prostu sprawia, że od razu uśmiechamy się i robi się nam przyjemnie.
2: Tak, to prawda, tak jak wspomniałeś, są pewne dźwięki, które sprawiają nam wyjątkową przyjemność i jest bardzo dużo badań, które mówią o tym właśnie, że oprócz tego ptasiego śpiewu, to również ten szum właśnie wiatru w koronach drzewa jest tym, który sprawia nam przyjemność, który nas uspokaja. Mhm. Osika ma do tego wyjątkową predyspozycję, ponieważ u tego gatunku blaszka liściowa jest bardzo długa. Ogonek liściowy, na którym trzyma się ta blaszka liściowa, jest bardzo długi i bocznie spłaszczony, co powoduje też, że jest właśnie wrażliwy na podmuchy wiatru. Poza tym sama blaszka liściowa jest taka płaska, bardzo sztywna. To też powoduje, że łatwo reaguje na właśnie powiew wiatru, a przez to, że też jest sztywna, to bardzo łatwo się ocierają o siebie te liście, wydając taki charakterystyczny właśnie szelest. I to sprawia, że to drzewo rzeczywiście bardzo ładnie w lesie słychać, ale oczywiście nic nie dzieje się bez powodu, ponieważ mogłoby się nam wydawać, że ten szelest liści to jest dla nas, ale świat nie jest tak ułożony, że my jesteśmy w centrum uwagi.
0: To osika robi to na samej siebie, żeby oczywiście pewnie zaraz opowiesz o tym, w jaki sposób sprawia, żeby tej osice żyło się lepiej.
2: Tak, i więc osika robi to dla siebie. Okazuje się, że ten szelest to jest tylko pewna wypadkowa tego właśnie kształtu i sztywności tej blaszki liściowej, tego liścia, tego drzewa. Ale ona ma oczywiście konkretną rolę w życiu tego drzewa. Otóż okazuje się, że te ruchy takie bardzo delikatne, że ta wrażliwość na to, żeby liść bardzo często zmieniał swoje ułożenie, sprawia, że w przypadku topoli osiki światło jest w stanie docierać dużo głębiej w korony drzewa. Mhm. To znaczy, to pokazuje, że inne drzewa muszą mieć koronę. Najprawdopodobniej nie porównywano tego w ten sposób, ale wiemy, że eksperymentalnie, że to światło słoneczne, które jest niezwykle ważne do produkcji cukrów dla drzew, poprzez właśnie, które produkowane jest w liściach, potrzebuje tego światła. Dociera głębiej, dociera lepiej do innych drzew, które są właśnie niżej w koronie drzewa. Więc te mikro, małe ruchy nawet powodują co chwilę odsłanianie tych niżej i głębiej położonych liści, dając im właśnie szansę do tego, żeby też mogły być przydatne. To jest jedna cecha, a druga, jedna rzecz, a druga to to, że takie liście powodują, że powietrze, które przepływa pomiędzy właśnie liśćmi, szybciej się schładzać. Znaczy okazuje się, że taka osika jest gatunkiem zimnolubnym. Ona w naszym klimacie czuje się całkiem nieźle, ale najlepiej rośnie daleko na północy. To jest taki gatunek borealny. Takie właśnie wysokie temperatury jej nie służą. I okazuje się, że takie ruchy właśnie, przemieszczanie, wypychanie tego powietrza poprzez właśnie takie delikatne ruchy tej blaszki liściowej, trochę jak wachlowanie, sprawia, że te liście mogą się po prostu łatwo schładzać.
0: I obniżać temperaturę nawet o 2-4 stopnie, czyli taka naturalna klimatyzacja trochę, ale to jest jedna z takich niezwykłych cech osiki. A druga to jest taka, że one potrafią stworzyć cały zagajnik bez udziału nasion.
2: To jest niesamowite, tak. Dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ zwykle nam się drzewa kojarzą z tym, że gdzieś jakieś się rozsiewa, dąb oczywiście zostawiamy, żołądzia gdzieś tam zostawiamy, gdzieś tam rozsiewa się jakiś na przykład nosek z klonu, natomiast w przypadku osiki nasiona są bardzo małe, bardzo delikatne, przenoszą się na bardzo duże odległości. Dlatego nazywamy ją gatunkiem pionierskim, czyli takim, które pierwszy zajmuje nowe, otwarte gdzieś tam przestrzenie, zwykle po pożarze, po jakimś wycince lasu, po jakimś wiatrołomie. To osiki pojawiają się właśnie jako pierwsze w takich miejscach. Natomiast okazuje się, że ona ma niezwykłą zdolność taką odroślową, to znaczy ścięcie takiej osiki powoduje, że natychmiast z tego pnia, a nawet z korzeni dużo, dużo dalej. Potwierdzono w badaniach, że nawet 40 metrów od takich właśnie pni, może pojawiać się z korzenia nowe drzewo odroślowe, które genetycznie jest po prostu klonem, jest tym samym drzewem. I okazuje się, że w lesie, kiedy właśnie badano genetycznie drzewa, które występują koło siebie, to bardzo często są to dokładnie te same osobniki. To są po prostu klony jednego drzewa.
0: No i też dlatego pewnie nazywana jest niezbyt dobrze, bo czasem po prostu jest traktowana jako taki drzewny chwast z racji tego, że się potrafi szybko odradzać i ktoś mówi, a poradziłem sobie z osiką, a tutaj 6 czy 7 nowych mi wyrosły. Nie, poradziłeś sobie, proszę, drogi gospodarzu, na powierzchni, a pod powierzchnią ta osika cały czas żyje.
2: To prawda i niestety też jest niedoceniona bardzo w lasach, ponieważ też traktowana jest jako takie drzewo
0: drugiej kategorii,
2: niskiej jakości, takiej technicznej. Natomiast okazuje się, że pod względem biologicznym jej rola jest niewspółmierna do tego, jak nieduże jej rośnie w lasach. Znaczy nawet nieduży udział osiki zwiększa bardzo mocno bioróżnorodność, ponieważ to jest drzewo krótkowieczne i które jednocześnie zasiedlane jest przez na przykład specyficzne gatunki porostów. W tym szybko rozkładającym się drewnie bardzo lubią swoje dziuple wykuwać dzięcioły. Tam jest bardzo dużo grzybów takich rzadkich, chrząszczy, które się tam pojawiają i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jej taka rola w kształtowaniu bioróżnorodności leśnej jest naprawdę niezwykle ważna i istotna.
0: A jeszcze dodatkowo powiedzmy, że jeżeli ktoś jest takim impresjonistą, patrząc na naturę, chciałby sobie wyjrzeć przez okno i widzieć rzeczy jak z obrazów Moneta, to trzeba pamiętać, że liście osiki, właśnie to jest niesamowite. One mają żółte, pomarańczowe, czerwone i to jest, popraw mnie jeśli się mylę, ale chyba jedyny gatunek, który potrafi też mieć fioletowe, wyraźnie takie fioletowe odcienie.
2: To prawda, ja nigdy nie spotkałem żadnego innego gatunku, tylko u osiki właśnie tak dużą ferię i tak dużą zmienność tych właśnie barw jesieni i takie fioletowawe również miałem przyjemność obserwować. To chyba jest jeden taki najbardziej gatunek zmienny pod tym względem i kolorowy, także jesienią też nas zachwyca.
0: Tak, ja wiem, że ty z grzybami na bakier, ale zbierałeś w tym roku?
2: Tak, oczywiście. Nie, no, przekonałem się do zbierania kurek. Znaczy zawsze lubiłem, ale teraz nie omijam ich, nie zostawiam, tylko zbieram i w tym roku już kilkanaście razy jadłem jajecznicę z kurkami, którą zresztą uwielbiam.
0: No właśnie, bo w tym roku to jest tak, o czym mówiła dzisiaj Iza Woźniak w ranku, że grzyby same wskakują do koszyka. Dziękuję ci, Adamie.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Time After Time, Miles Davis, pojawia się nieprzypadkowo 35 lat temu. Właśnie, 35 lat bez wielkiego mistrza.
1: Radio 357.
0: Wielu by chciało, ale nikt na to nie liczy, że ten zespół jeszcze powróci.

The Smiths, How Soon Is Now. A tego pana po głosie pozna każdy.

0: Barry White. Zapraszamy. Proszę się szykować, bo już niebawem...
1: To jest, to jest, tutaj też jest.
2: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
1: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
2: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
1: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
0: I z tego co wiem, to 13 listopada na strefie rozmów będę usiądę obok pani Julii Kamińskiej i porozmawiamy sobie na różne tematy. Już teraz zapraszam.

telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, Remontu i na Plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepa.

Pink Floyd, Keep Talking. A właśnie przed chwilą pojawiła się informacja, więc mamy i ją przekazujemy. 20 lipca 2027 roku w Tauron Arenie Kraków, to się nazywa Encore Tour, czyli Tour na bis, pojawi się Rod Stewart.

Przypomnijmy to ogłoszenie z dzisiaj. Rod Stewart przyjedzie do Polski 20 lipca. To w wakacje przyszłego roku. A jeszcze w tym, nie, to już w przyszłym miesiącu, na sam koniec października, w ostatni dzień, do Łodzi przyjedzie...

0: Przyjadą, a jakże. Roman Holiday w Radiu 357. Czy my będziemy mieli cudowną płytę tygodnia do rozdania po godzinie 11? Ależ oczywiście. Proszę poczekać na nią. Natomiast pani Michalina, proszę zobaczyć, jaki piękny kotlet rośnie mi na podwórku. Na zdjęciu jest oczywiście Kania. No wiadomo, co będzie z Kanią. Paniereczkę i na talerz.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Do 12 jesteśmy z państwem.

Numer 41, każdy fan Dave Matthews Band o tym doskonale wie. Pani Magda pisze, a propos dźwięków przyjemnych dla ucha, bo rozmawialiśmy o sice, o tych drzewach i tak dalej. Czy Dave Matthews nie wybiera się do Polski? Na razie nic nie słyszę, ale ja też z chęcią przyjąłbym taką informację po raz trzeci. Dwa poprzednie były rewelacyjne, choć wiem, że niektórzy mają zastrzeżenia do nagłośnienia, które było a to na Torwarze, a to w Gdańsku, ale umówmy się, to był Dave Matthews Band. 11 minut po godzinie 11 nową płytę wydał Beck. I to jest wydarzenie, bo to jest płyta przecudna. Ja ostrzegałem na swoim Facebooku wczoraj, gdzie pisałem krótką wzmiankę na ten temat, że jest to płyta dla wrażliwców nawet mocno wstrząsająca. Jest to płyta pełna emocji, pełna barw, idealna na taką słoneczną, złotą jesień. Płyta to się po prostu słucha i nie można powiedzieć, że nic złego. Jest po prostu przepiękna w każdym możliwym dźwięku. Mam dla Państwa egzemplarz. Proszę do mnie napisać cichymałpa@radio357.pl. Z przyjemnością się podzielę, ale proszę mnie tam w jakiś sposób odpowiedni przekonać, bo to jest płyta szczególna. I mam wrażenie, że tak jak kiedyś Morning Face zostało z nami na lata i towarzyszy nam w różnych przyjemnych momentach życia. Tak mam wrażenie, że to jest kolejny taki krok na drodze Becka, który kapitalną rzecz nagrał. No zresztą, co ja dużo będę mówił. Niech Państwo posłuchają.

0: Back, if you don't know what love is, right, lonesome. Dla pani Martyny powędruje, do pani Martyny powędruje płyta, poproszę tylko jeszcze o adres pocztowy. Mail odpowiedni jest w skrzynce. Bardzo serdecznie dziękuję. Jutro kolejny egzemplarz tej przecudnej płyty. Bardzo gorąco ją polecam. Na przykład na podróż samochodem poleć pomiędzy lasami. To niech sobie państwo wyobrażą tą muzykę Becka, tę muzykę Becka i jesienne liście wokół. No, wszystko się składa w jedną całość.
1: Radio 357.
0: Podganiałem, bo za 42 minuty przyjdzie pan Kuba i nas wszystkich wygoni.
2: Let me tell y'all.

Traveling Without Moving, kolejny dowód na to, że jesteśmy tak młodzi, jak muzyka, której słuchamy. W 96 roku okazał się album Jamiroquai, Virtual Insanity. A ta piosenka, no, trochę więcej ma lat.

Zdecydowanie jeden z najlepszych tekstów w historii muzyki rozrywkowej, pokazujący to, że piękna melodia, radiowa melodia może iść z niezwykłym przekazem. A to nagranie ostatnio powraca, ale to dlatego, że mamy 30-lecie telefonii komórkowej w Polsce. 30 lat temu już z małym hakiem weszły te komórki, na początku wielkie jak cegła. No a potem pojawiły się kampanie wizerunkowe i jedna z najpiękniejszych marki, której już nie ma, więc możemy śmiało o tym mówić. No zawsze do tego wracamy.

50881. Muszę kiedyś Andrzeja zapytać, o co chodziło z tym tytułem. Bo o co chodzi w tym tytule, to wszyscy wiedzą.

No trochę z opóźnieniem dostałem tego maila, już płyty nie mam, ale 23 lata małżeństwa, dziś rocznica, jastarnia, morze, ciepłe, jesienne słońce i dwoje ludzi, którzy nadal lubią ze sobą spędzać czasu i pytanie, czy ja będę miał jeszcze beka, płytę taką cudowną. Jeśli płyta trafi do nas, obiecujemy odesłać dowód, że naprawdę będzie miała gdzie zagrać rocznicowe zdjęcie nad morza. Pani Agnieszko, panie Pawle, wszystkiego dobrego od Radia 357 na dalsze lata. Płyty nie mam, ale mam taką piosenkę.

wszystkie cechy melancholii i jesiennego smutku tu są, że pożegnanie lata, że smakuje jak wakacje, że smutny saksofon i tak dalej. James Blunt, który jest... Ten psikus, którym robią ludzie w nawiązaniu do piosenki You're Beautiful, zmieniając trochę warstwę wokalną w rolkach, które chodzi, oj, jest straszny. Pamiętają państwo Lola Young, to ta, która zawojowała świat nagraniem Messi. O, mamy jej nowe nagranie także w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357.

0: To Lola Young from Down Here.
1: Radio 357.
0: Radio 357 do godziny 12 audycja Kieruj się na południe, potem zapraszamy w imieniu redaktora Kuby Strzyczkowskiego, a potem przyjdzie Marcin Pisiorek i widzę już, że od samego początku do samego końca, bo mam podgląd, oj, będzie pięknie granie. Zapraszamy.

No i Państwo wiedzą, że ja lubię mrugać często okiem do lat 90. Garbage, I think I'm paranoid. A ten pan ma niezwykły głos, bawi się trochę mruganiem okiem z kolei do takiej stylistyki retro, ale warto na niego zwrócić uwagę.

0: Teddy Swims i Perfect Man. A w studiu redaktor Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Świetna piosenka. Dzień dobry państwu, dzień
0: też,
1: dobry panu.
0: Też lubię. Ma facet niezwykły czar, magnetyzm i potrafi wydobyć z niby prostej opowieści Perfect Man coś więcej. To trzeba umieć.
1: Dobrze pamiętam, że płyta w styczniu ma się ukazać, zdaje się.
0: Tak, nowa. A no proszę, jak pan zorientowany.
1: Ale tylko w sprawie tego artysty, bo też śledzę.
0: Ale też pan, rozumiem, że fan.
1: Bardzo wielki.
0: No to, no to kapitalnie.
1: Nawet mam płyty kompaktowe.
0: Tak? A pan na winyle się nie nawraca, tak?
1: Nie, bo bronię się przed tym, bo jak mnie to wchłonie, to polegnę, tak.
0: Ale jest nowe doniesienie z rynku amerykańskiego. Nagły wzrost o 60% sprzedaży płyt kompaktowych właśnie. Aha. I mówi się, że pokolenie tak zwanych milenialsów, ja strasznie nie lubię tych etykiet, potrzebuje mieć jednak na własność muzykę. Musi mieć coś, co nie będzie tylko streamingiem z telefonu.
1: Fizycznie, tak?
0: Fizycznie, aha, tak, że musi ją mieć. Poza tym niektórzy się nauczyli, że...
1: To jest jeszcze aspekt dotyczący jakości.
0: Ależ oczywiście, że tak, ale też niektórzy się nauczyli, że muzyka potrafi ze serwisów streamingowych zniknąć z dnia na dzień. Artysta mówi, nie ma mnie i koniec. Mhm. A jak się ma płytę kompaktu?
1: Na lata, no tak.
0: Panie redaktorze, argumenty. Na dzisiejsze pytanie, no to ja odpowiem zdecydowanie tak i sprawa jest bardzo ważna i bardzo poważna.
1: To Boże, ja już zrezygnuję z programu w tej sytuacji.
0: No to dobrze i zagramy te tego swoim sam przez całą
1: Marcin,
0: godzinę.
1: Tak. Bardzo rozstrzygnął.
0: Ale bardzo proszę.
1: Odpowiedział za państwa na pytanie. I kończymy z tematem.

0: prezydenturę Donalda Trumpa, tylko na długie czasy.
1: Na dłużej, to prawda. Dlatego chyba ryzykownym pomysłem, rozumiem intencje, ale ryzykownym pomysłem jest nazwanie takiej bazy Fort Trump.
0: Bardzo ryzykownym. Ja bym tak do tego się nie posunął, no ale wie pan, no różne są pomysły.
1: Tak, i o tych pomysłach dzisiaj porozmawiamy, nie tylko o nazwach, rzecz jasna, bo to trzeciorzędna sprawa. Natomiast porozmawiamy z fachowcami, bo naszymi gośćmi będą pan Mariusz Marszałkowski z Defense 24 i pan generał Stanisław Koziej. Po 12 to wszystko w programie. Co państwo na to?
0: Wie pan, co mnie jeszcze zastanawia w tej kwestii?
1: Że patrzę na pana twarz, ona zdradza mnóstwo myśli, refleksji, przemyśleń.
0: A jednak optymista.
1: To myślę, że takich pytań pan zadaje sobie i słusznie bardzo dużo.
0: Dlaczego mówimy o lokalizacji jako Wielkopolsce, skoro często pojawia się ten przesmyk suwalski jako taka rzecz?
1: I oczywiście i najlepiej jakby tam stał garnizon pancerny, prawda?
0: Tak, oczywiście, że
1: wzdłuż
0: tak.
1: tego przesmyku. No, raz, że pewnie Amerykanie po prostu nie chcieliby. Dwa, że może lepiej będzie również i dla nas, żeby to była baza jednak odsunięta od granicy z Rosją. No, z powodów logistycznych, strategicznych i decyzyjnych na przyszłość. Ale o to też zapytam, także
0: co ja w takim razie...
1: Pańskie wątpliwości znajdą odzwierciedlenie w treści programu, proszę pana.
0: Niesamowite. Redaktor tak. Kuba Strzyczkowski zawsze tak to wszystko przygotuje, że... za 5 minut godzina 12. Tomek Matlingiewicz, Marcin Cichoński. Serdecznie państwu dziękujemy za dzisiejszą audycję. Ja się współsłyszę z państwem dopiero w piątek, bo to będzie audycja Złodziej Czasu. Teraz chwilę pojeżdżę po różnych miejscach w Polsce i być może spotkamy się na takich przedpremierowych i premierowych pokazach filmu. Lalka, właśnie, bo korespondencje na ten temat cały czas.
1: Pan jest fanem serialu, tak?
0: I serialu, i filmu, bo widziałem i jedno, i drugie.
1: A widzi pan, do filmu jeszcze nie widziałem.
0: Ale tak, bardzo mi podoba się, że bardzo uczciwie twórcy serialu od początku mówili, co umknęło wielu osobom, że to jest reinterpretacja. A ludzie podchodzili do tego, nie, to będzie adaptacja, ekranizacja. No nie, jakby zupełnie co innego, ale ja szanuję zdania.
1: Po co mi reinterpretacja?
0: Nie musi pan oglądać.
1: Aha.
0: Dziękuję pięknie i do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Witamy, kłaniamy się. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Co państwo na to? Na 28 września mamy poniedziałek. Od dłuższego czasu trwają rozmowy z administracją amerykańską na temat stałej bazy wojsk amerykańskich na terenie Polski. Ostateczna decyzja ma zostać ogłoszona przez prezydenta Trumpa pod koniec tego roku, a sam obiekt ma zacząć funkcjonować w 2029 roku. W planach jest budowa miasteczka, bazy, która będzie siedzibą dla 5000 żołnierzy oraz ich rodzin. Budowę sfinansuje Polska, a koszty przedsięwzięcia szacowane są na 11, nawet do 17 miliardów złotych. Pentagon otrzymał dwie propozycje lokalizacji w zachodniej części naszego kraju. Nie wiemy tego, ale mogą to być okolice Poznania, Wrocławia albo Szczecina. Obecnie na terytorium Polski stacjonuje rotacyjnie od 8 do 10 tysięcy wojsk sojuszniczych, z czego większość to Amerykanie. Co ważne, stworzenie stałej bazy to priorytet zarówno dla rządu, jak i pana prezydenta, choć nazwa bazy już podzieliła. Prezydent Nawrocki zaproponował nazwę Fort Trump. Minister Radosław Sikorski pomysł nazwy skrytykował, uznając, że to krok politycznie ryzykowny. Dziś pytanie, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Co państwo na to? Pani Katarzyna czeka na komentarze, na telefony 510-357-357. 510-357-357. W aplikacji oczywiście Sonda czekamy również na państwa głosy. Dwie minuty po południu. Pan Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Może rzeczywiście zacznę od właściwie sprawy mniej ważnej, ale może rzeczywiście lepiej byłoby zaproponować nazwę Fort Pułaski albo Fort Kościuszko. Mamy przecież wspólnych bohaterów narodowych, chociaż zdaje się, że Kamp Kościuszko już funkcjonuje, już jest w Poznaniu, gdzie jest garnizon wojsk amerykańskich, prawda?
2: No tak, znaczy powiem szczerze, ja bym do kwestii nazewnictwa przykładał najmniejszą uwagę, ewentualnie do niej przykładał uwagę, kiedy ta baza rzeczywiście powstanie, czy będzie już decyzja pozytywna na temat powstania tej bazy, dlatego że to jest któraś rzędna sprawa. Bardziej istotne jest to, kiedy te wojska mogłyby do nas trafić, w jakiej skali, w jakiej formie, no i ile na to wydamy na przygotowanie infrastruktury, która miałaby przyjąć tych żołnierzy w naszym kraju.
0: No tak, o finansach mowa była. Co wiemy właśnie? Bo decyzje mają być ogłoszone oficjalnie pod koniec roku, w grudniu.
2: Tak, no obecnie trwa przegląd strategiczny w Stanach Zjednoczonych, który ma na celu ocenę tego, gdzie amerykańscy żołnierze stacjonują, jak to jest ważne z perspektywy interesu amerykańskiego, no i czy ta obecność wojskowa w danym miejscu jest z punktu widzenia polityki amerykańskiej zasadna. No i dopiero po tym przeglądzie, po tej analizie, Amerykanie chcą wprowadzać korekty dotyczące obecności swoich wojsk w poszczególnych regionach świata. No i my liczymy na to, że w związku z tym, że trwa ta kampania mająca na celu przekonanie władz amerykańskich, polityków amerykańskich i wojskowych amerykańskich do większej obecności amerykańskiej w naszej części Europy, liczymy na to, że część tych żołnierzy z innych części świata, z innej części Europy zostanie wydelegowana właśnie do nas.
0: No tak, bo w tej chwili Amerykanie dokonują takiego przeglądu swojej obecności w Europie. Będą redukcje, by na przykład w Niemczech spodziewać się tego, by zresztą tam był pomysł dotyczący wojsk broni rakietowej dalekiego zasięgu. Był taki plan, aby taką broń umieścić w Niemczech. Ten pomysł został zawieszony. Tak więc no widać, że sytuacja jest dynamiczna, prawda?
2: Tak, sytuacja jest dynamiczna. Niemcy sami mówią o tym, że chcą kupić tego typu pociski rakietowe od Amerykanów, także ten temat tej broni dalekiego zasięgu cały czas jest na tapecie. Amerykanie na pewno będą mniej obecni w Europie, to trzeba sobie wprost powiedzieć. Wynika to z polityki amerykańskiej, ale nie tylko Donalda Trumpa, bo to nie jest tylko polityka, którą Trump słynie, ale to już jest wynik jakby już dłuższego, bardziej głębokich zmian w amerykańskim myśleniu strategicznym. Dla Amerykanów coraz większym zagrożeniem jawią się Chiny i kwestia Azji będzie kluczowa w tym przypadku. Europa oczywiście jest ważna z perspektywy amerykańskiej, natomiast Europa jest uznawana za kontynent, który jest w stanie sobie poradzić w większości obszarach samemu. Oczywiście ze wsparciem Amerykanów. Zatem no, tutaj patrząc z perspektywy strategicznej, Amerykanów będzie mniej. Natomiast czy dla nas to oznacza mniejszą obecność?
0: No, niekoniecznie.
2: Robimy wszystko, żeby tej obecności amerykańskiej było więcej, a przede wszystkim była w obecności charakteryzującej się stałą obecnością, czyli po prostu taki, którzy będą tutaj żyć, będą mieszkać, będą sprowadzać rodziny, a nie będą tutaj na 6 czy 9 miesięcy i zostaną na przykład wycofani w momencie, kiedy na przykład najbardziej byliby nam potrzebni.
0: A no właśnie, bo powstać ma w Polsce miasto, bo przecież w grę wchodzi budowa nie tylko miejsc zamieszkania dla żołnierzy czy infrastruktury wojskowej, ale także miejsc dla rodzin. Potrzeba zatem szkół, no nie wiem, miejsc odpoczynku, kin, zaplecza sportowego, zapewne basenów, parków, czyli no, wszystkiego, co powoduje, że życie staje się normalne, mimo że bardzo daleko dla Amerykanów od ojczyzny, prawda?
2: No tak, no Amerykanie mają bardzo jasne oczekiwania względem lokalizacji, która potencjalnie byłaby wybrana. Oni ich oczekują lotniska dużego, które będzie w stanie szybko przyjąć ewentualne wsparcie, zaopatrzenie i tak dalej. Oczekują warunków socjalnych, warunków bytowych na wysokim poziomie, zatem wszystkie te elementy, o których pan wspomniał, szkoły, szpitale, ośrodki edukacji, kultury, rozrywki. To wszystko Amerykanie biorą pod uwagę, jeżeli chodzi o potencjalne miejsce lokalizacji takiej bazy, czy wskazania takiej lokalizacji. No i to są te koszty, które my będziemy ponosić. I tu ważny element, bo często w tych kosztach mówi się o tym, że my płacimy za te bazy, czy Amerykanom dajemy coś w ramach za tą obecność wojskową. Oczywiście koszty inwestycyjne są w całości ponoszone przez nas. Stąd na przykład jeżeli mówimy o tych kilkunastu miliardach złotych, no to koszty dostosowania lotnisk, koszty dostosowania szkół, szpitali właśnie są wliczone w ramach tych kosztów.
0: No to wszystko
2: to nie
0: jest...
2: oznacza.
0: Tak, to nie oznacza.
2: Tak, to wszystko jest dla nas. Ostatecznie.
0: No tak, to jest po naszej stronie. Tam padła jeszcze jedna taka enigmatyczna dosyć deklaracja, że Polska oferuje 15 tysięcy dolarów rocznie dla każdego, czy za każdego żołnierza amerykańskiego stacjonującego u nas. Nie do końca to rozumiem, czy to są koszty utrzymania, czy to jest rodzaj żołdu, który płacimy.
2: Znaczy powiem szczerze, ten pomysł, o którym pan wspomniał, czyli 15 tysięcy dolarów, to jest pomysł, który został przedstawiony no, ostatnio. Wcześniej nie mówiono o tym, żeby były jakieś dodatkowe benefity proponowane.
0: To zdaje się, natomiast padło podczas rozmów w Waszyngtonie, prawda?
2: Tak, ja bym to traktował jako taką formę, którą, bo pamiętajmy, że Amerykanie nie wysyłają na siłę żołnierzy do takich miejsc jak Niemcy, Korea czy Polska, tylko ci żołnierze sami dobrowolnie decydują się na opuszczenie Stanów Zjednoczonych i jednak bądź co bądź wiązani się z życiem w innym kraju, bo to jest ten element, amerykańscy żołnierze tutaj by byli na stałe, czyli by tu żyli przez cały okres służby, aż do emerytury, a może nawet i w trakcie emerytury by tutaj zostawali. Zatem to jest jednak decyzja na całe życie, więc żeby ci żołnierze chcieli tutaj służyć, myślę, że to właśnie jest jeden z elementów, który miałby ich zachęcić, że Polska jest atrakcyjnym krajem z perspektywy turystycznej, z perspektywy życia dla Amerykanów, no bo jednak nie umówmy się, amerykańscy żołnierze na warunki polskie będą zarabiać bardzo dobre pieniądze, no ale właśnie ten benefit dodatkowy miałby ich jeszcze dodatkowo przekonać, żeby jednak wybrać nasz kraj, a nie na przykład państwa Zatoki Perskiej czy innych krajów na całym globie.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Spotkamy się na antenie raz jeszcze przed 13. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: 10 minut po południu, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Co państwo na to? 510-357-357. Panie Ewo, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo, serdecznie
0: dzień dobry,
3: pozdrawiam.
0: Pani. Witam.
3: Non-stop słucham od urodzenia, trójki, teraz 357. Panie Kubo, ja mam takie pytanie. Dlaczego ta baza amerykańska się ma powstać za pieniądze podatników? Przecież my mamy granicę na Bugu, a nie na Wiśle. Dlaczego te bazy mają powstać koło Wrocławia czy koło Szczecina, a nie tutaj bliżej granicy? No, dla mnie to jest niepokojące. I to jest pytanie do Ministerstwa chyba Obrony. Dlaczego tak się dzieje?
0: Wrócę do tego wątku, jakże ważnego, pani Ewo, w rozmowie z panem generałem Stanisławem Koziejem. To tuż po 12.30. Pozdrawiam. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? 510-357-357. Pan Bartosz niezawodny, panie Bartoszu?
4: Halo? No, jako drugi, dzień dobry.
0: Dzisiaj drugi, co to się stało?
4: Nie wiem, no wie pan, no w pracy jestem, to może to jakoś słabszy sygnał, bo tutaj zawsze w tej szkole kiedyś nie mogliśmy się nawet odzywać. Powiem tak, no oczywiście wpłynie na pewno pozytywnie na jakieś nasze bezpieczeństwo, chociaż wie pan, za jaką cenę, bo wie pan, ja nie chciałbym, żeby to bezpieczeństwo, to było bezpieczeństwo na warunkach partnerskich, a nie na przykład, że wie pan, to będzie, że teraz tutaj baza wybudowana, ale na przykład nie jesteśmy na równych warunkach jak na przykład partnerzy francuscy,
0: Ale trudno chyba mówić o, wie pan, jakichś równych warunkach negocjacyjnych, bo to jednak my jesteśmy stroną zabiegającą.
4: Tak, wie pan tylko, może to będzie analogia zbyt przerysowana, ale wie pan, w podobny sposób w czasach słusznie minionych była kwestia stacjonowania też Rosjan, znaczy naszych współczesnych sojuszników, ale panie Kubo...
0: Z całym szacunkiem, panie Bartku, moja sympatia do pana jest legendarna, ale to naprawdę trudno porównać.
4: Tylko zapraszamy,
0: a tam musieliśmy przyjąć.
4: Panie Kubo, tylko jedna kwestia. Tak, musieliśmy przyjąć, ale była też kwestia, że i to nawet rząd jeszcze Mazowieckiego wnioskował, że stacjonowanie nasz Rosjan było jednym z uznawane za jeden z gwarantów też naszej granicy na Odrzejny się Łużycki. I to naprawdę władze polskie, nawet z Władysławem Gomułką, który wiadomo, że z Rosjanami miał tam trudne relacje, nawet on tą kwestię uważał za ważną.
0: Ale trudno porównywać tamte czasy do dzisiejszych i trudno porównywać do polityki ówczesnego rządu PRL, do tego, co robimy od kilku dekad. Pozdrawiam pana. 510-357-357. 13 minut po południu. Czy stała amerykańska baza wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Co na to pan Przemysław? Panie Przemysławie, halo?
5: Pojawił się bardzo mocno.
0: Dzień dobry panu, witam.
5: Miło pana słyszeć. Tak, na życia.
0: Cieszę się.
5: I mnie też miło pana słyszeć. Proszę pana, osobiście spędziłem poza krajem, no w tej chwili już mniejsze pół mojego życia. Jestem grubo po 50 i widziałem z bliska, jak to wszystko wygląda. Biorąc pod uwagę, że ciutkę, niedużo, ciutkę orientuję się w historii ogólnoświatowej, bo o wiele bardziej orientuję się w historii Polski i nie tylko, ale ogólnoświatowej, to ciutkę dochodzę do wniosku logicznego przynajmniej, z mojego punktu widzenia, że amerykańskie bazy w Polsce są bezzasadne z tego względu, że gdyby, nie daj Boże, ale gdyby doszło do konfliktu rusko-amerykańskiego, to Ruscy by, tak jak Putin mówi, zajęli Polskę w ciągu 3 dni. Dlatego, że Amerykanie dali wyraz, dali jakiś przykład temu, że na czym polega ich siła militarna. Raz w Wietnamie dostali w tyłek od rolników, taka snaga prawda. Potem pojechali do Afganistanu, druga powtórka z rozrywki. Uważam, że to jest niewiarygodny sojusznik pod względem militarnym. Politycznym może i tak, aż tak tego nie śledzę, ale militarnie to oni... Amerykanin musi mieć piwo, musi mieć gumę do rzucia, musi mieć jakiś bajzel, coś takiego. A Ruski dostanie kapustę surową do ręki i pójdzie się bić. Taka jest różnica i tak to wygląda.
0: Biorąc pod uwagę kłopoty aktualne armii rosyjskiej z naborem, no to już tylko ta kapusta, wie pan...
5: Ale na Ukrainie nie ma nic do wygrania.
0: I pół butelki już chyba nie wystarczy. Pozdrawiam pana, panie Przemysławie. Do usłyszenia. 510-357-357. Panie Pawle, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
6: Melduję się w dyskusji dzisiejszej. I wie pan co? Powiem tak. Ja do niedawna, a w zasadzie do konfliktu z Iranem, zawsze miałem takie wrażenie, że państwo, w którym znajduje się baza amerykańska, jakaś poważna baza amerykańska, jest właściwie
0: bezpieczna,
6: że się nic nie może wydarzyć. No, przestałem już w to wierzyć, bo wiemy, co się wydarzyło w Bahrajnie, wiemy, co się wydarzyło w Arabii Saudyjskiej, tam, gdzie są te bazy i ataki irańskie, więc no, ta nadzieja gdzieś tak prysnęła, no po prostu. Natomiast z drugiej strony pytanie brzmi inaczej. Czy my mamy jakąś inną alternatywę, realną i szybką do zrealizowania?
0: To bardzo dobre pytanie, wręcz powiem, że kluczowe.
6: Tak jest i wydaje mi się, że niestety chyba nie mamy. A co do tej nazwy, no to wie pan, mam taką nazwę, która pogodzi wszystkich.
0: No.
6: Fort Donald.
0: Fort Donald. Jest to jakiś, wie pan, pomysł i to jest nawet pomysł przyszłościowy. Kto wie, prawda?
6: O to chodzi.
0: Pozdrawiam pana. 17 minut po południu. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? 510-357-357. Linie telefoniczne wolne czekają na państwa.

Pani Katarzyna z panią Julią, wydawczyni i pani realizatorka, ukuły taką teorię, żeby w poniedziałek są państwo zazwyczaj mniej aktywni, bo ponoć w firmach sporo różnych narad, spotkań, a i nie ma czasu. 510-357-357, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski?

0: 19 minut po południu. Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: Ja mam takie zdanie, że rzeczywiście są pewne ograniczenia różnego typu i tak jak wcześniej słuchacz powiedział, że w Bahrajnie czy w tych krajach, których są te bazy, nie jest w pełni zabezpieczone, ale w końcu co na tym świecie jest pewne, no. To jest pierwsza sprawa. Natomiast jeśli chodzi o bazę amerykańską, to rzeczywiście byłby jakieś przeciwwskazanie do tego, aby jakikolwiek kraj, bo to nie chodzi tylko o Rosję, ale w ogóle w perspektywie, no ktoś by się musiał 3 lub 5 razy zastanowić, więc myślę, że to jest więcej korzyści niż jakieś tam, powiedzmy, minusów. Przy czym chyba nie wszyscy zdajemy sobie sprawy, jakie to są minusy, a to wychodzi w praniu. Także to też jest, nie jest to takie jednoznaczne.
0: Bardzo proszę.
1: Natomiast co do jeszcze propozycji słuchacza, no to naprawdę jest bardzo dużo wariantów tych nazw. To, co proponował słuchacz Donald, to można jeszcze zrobić pierwszą ruchomą literę, będzie Donald, Roland i wszyscy będą zadowoleni. Także to jest kwestia, no co tam ewentualnie sobie wybierzemy.
0: 510-357-357. Pan Grzegorz jeszcze z nami. Panie Grzegorzu, dzień dobry.
2: Tak, dzień.
0: Dzień dobry, panie Grzegorzu, słyszymy się? Coś się zawiesiło, coś się przerwało. Może wrócimy za chwilę do pana Grzegorza. Tymczasem pan Tomasz, panie Tomaszu, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
3: Panie Kubo, śmiem twierdzić, że w niczym nam ta baza stała nie pomoże. Tak jak powiedział poprzedni słuchacz, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, w żaden sposób te bazy im nie pomogły, wręcz przeciwnie. To jest jedna sprawa. Jeśli już, panie Kubo, to optowałbym za czymś takim. Jeśli już, mówię,
0: tak,
3: to żeby był tu sprzęt tylko i wyłącznie, trochę ludzi do obsługi tego sprzętu, do konserwacji i w razie konfliktu żołnierzy jest bardzo szybko można przerzucić bez sprzętu. To jest jedna sprawa. A tak na koniec, panie Kubo, sarkastycznie, mieliśmy kiedyś małą Moskwę, to teraz może mały Waszyngton.
0: 21 minut. Pozdrawiam pana. Dobrego dnia. 21 minut po południu. Słuchacze odnoszą się do Bahrajnu, który stał się, jak pamiętamy, zapewne celem no, takich regularnych ataków rakietowych, dronowych ze strony Iranu. To wszystko by zaostrzyło się na początku tego roku. Władze Iranu w Teheranie no, ogłosiły taką ofensywę wymierzoną w infrastrukturę wojskową USA i w bazy. 510-357-357, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Panie Grzegorzu, halo? Może teraz. Halo, dzień dobry.
2: Tak, tak, tym razem jestem. Dzień dobry,
0: dzień dobry panu, witam.
2: Przepraszam za drobne problemy. I wie pan co? Raczej nie wpłynie ta baza na nasze bezpieczeństwo, ale i raczej nie jestem za jej tworzeniem tutaj. Ale chciałem pana zapytać, czy naprawdę my nie mamy tutaj większych problemów niż zajmowanie się bazą, która raczej nigdy nie powstanie. Czy pana tyle afer...
0: To muszę panu powiedzieć, że raczej powstanie i myślę, że temat jest kluczowy i dla naszego bezpieczeństwa, no i wydatek niemały.
2: To ja jestem ciekaw, jak w tym temacie się będą dogadywali pan Trump z panem Putinem.
0: Ale myśli pan, że prezydent Trump będzie pomysł konsultował z prezydentem Putinem?
2: Myślę, że prezydent Putin nie pozwoli na powstanie tych stałych baz tutaj w Polsce. I myślę, że wie pan, że to jest temat zastępczy, tak jak wiele tematów, które pan porusza na antenie. Jest, proszę pana, tyle afer, które się dzieje wokół rządu, a wy jakoś tego nie komentujecie. Nie wiem, czy pan pamięta takiego redaktora jak pan, Łukasz Warzecha. Pamięta?
0: No tak? Pewnie, że tak. Wielokrotnie pan Łukasz Warzecha był naszym gościem w audycji Za Państwo NATO. Jeśli pan uważał, to pan pamięta. A jaki temat chciałby pan...
2: Ale wie pan
0: temat, panie Grzegorzu, chwila. Jaki temat chciałby pan konkretnie zaproponować? Czym się powinniśmy zajmować?
2: No, na przykład przestępstwa popełniane przez Ukraińców w stosunku do Polaków. Afery rządowe wokół powodzi, te słynne wały powodziowe.
0: Oj, to pan dwa razy pan strzelił i dwa razy pudło. Informacje,
2: nie, informacje,
0: informacje na temat różnych smutnych często wydarzeń związanych z obecnością Ukraińców w Polsce są przekazywane regularnie w naszych serwisach.
2: Tu się z panem nie zgodzę.
0: Dokończę tylko, panie Grzegorzu.
2: Ja mogę jeszcze potem?
0: Tak, naturalnie. A audycja dotycząca powodzi i tego, co zrobiliśmy w rejonach popowodziowych w tej chwili, była na antenie osobna audycja w Co Państwo na to. Zresztą pokazaliśmy, że przez tyle lat tak niewiele zrobiliśmy, a tak duże koszta odbudowy infrastruktury ponieśliśmy, że może szkoda. Teraz pan, bardzo proszę.
2: Tak, tylko wie pan, a propos powodzi, tak krótko, to ja nie mam, nie mówię o tym, co wyście zrobili jako radio, tylko ja bardziej mi chodzi o to, czego rząd
0: nie zrobił. Ja wiem, że to nie jest uderzenie w słuchaczy czy w radio, bo bardzo, bardzo staraliśmy się, jak pewnie pan pamięta, pomagać.
2: Jasne, oczywiście, przecież tu nie powiem nic złego w waszą stronę w tym temacie.
0: Jasne.
2: Natomiast, wie pan, wracając do pana Łukasza Warzechy, jak trzeba było walić w rząd PiSu jak bęben, to zapraszał pan tego redaktora średnio raz w tygodniu, czasem częściej.
0: Ale którego?
2: Od tego czasu jak się... Pana Łukasza Warzechy. Co pytałem, czy pan jeszcze pamięta.
0: Rozumiem.
2: Tego redaktora. Jak trzeba było walić w rząd PiSu, nie mówię, żebym wspierał rząd PiSu oczywiście.
0: Jasne.
2: Tylko wie pan, przedstawiam taką sytuację, jak rządził PiS, to zapraszał pan tego redaktora.
0: Obiecuję panie Grzegorzu, że jeżeli tylko będzie okazja, temat, to z przyjemnością wielką wrócę do rozmowy z panem Łukaszem Warzechą.
2: Donalda Tuska, a wy tego nie robicie.
0: No, zdania mamy podzielone, a my na pewno odmienne. Pozdrawiam pana, panie Grzegorzu. Przepraszam, kończę, bo wielu słuchaczy czeka i chce odpowiedzieć na pytanie dzisiejsze, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo.
4: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry panu.
4: Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że polscy politycy, niezależnie czy z prawej, czy z lewej strony, czy PiS, czy Platforma, nie wyciągają wniosków ani z historii, że sojusze dawały nam tylko złudne poczucie bezpieczeństwa, i nie wyciągają wniosków z tego, co się dzieje teraz, właśnie na przykład z wojny w Iranie, gdzie tak jak tu już część słuchaczy mówiła, te bazy to raczej nie odstraszają, tylko ściągają ataki, a można kupować sprzętu za jeszcze więcej miliardów, jak na przykład Arabia Saudyjska, i też ten sprzęt we współczesnej wojnie nie do końca się sprawdza. Ja uważam, że za te kilkanaście miliardów lepiej jakbyśmy na przykład kupili tysiące dronów, które są w stanie dosięgnąć Moskwy, albo na przykład opracowali własne rakiety balistyczne, bo to też już są takie pieniądze, które by to zagwarantowały.
0: I tyle.
4: I tyle.
0: Pozdrawiam, 27 minut po południu. Pan Lech, panie Lechu, halo?
5: Witam.
0: Witam pana. Witam.
5: Lechu, miłośnik Jastarni. Ja mam tylko takie zdanie, no pan pamięta historię. Wie pan, na jakim terytorium odbywało się pierwsza wojna światowa? Na czyim terytorium? Druga wojna światowa na terytorium Polski również była w znacznym zakresie. I teraz wybudujemy bazy i teraz jak wybuchnie trzecia wojna, to nas wyżarzą. Wyżarzą nas i Zachód podpisze układ pokojowy z Rosją i skończy się problem dla Zachodu z Rosją i skończy się problem dla Zachodu z Polską.
0: No ale w związku z tym, panie Lechu, że jesteśmy rzeczywiście ofiarami położenia geograficznego, geopolityki, to co? Nie myśleć o tym?
5: Nie przygotować się? Nie przygotować się, ale myśleć o sojusznikach lokalnych, bliskich, sąsiadach, Czechów, Słowaków, wszystkich tych, cały, a nie szukać nie wiadomo gdzie sojuszy, które, jak się okazuje, szczególnie z Wielką Brytanią, Boże, sprzedali nas już tyle razy. Kłaniam się, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana, 28 minut po południu. Panie Stanisławie, dzień dobry, halo.
6: Witam serdecznie, panie
0: witam
6: redaktorze.
0: Witam pana, witam.
6: Po długiej przerwie. Ja tylko takie kilka słów, bo wydaje mi się, że tutaj jest bardzo prosta matematyka do zrobienia. 15 miliardów, dobrze, tak 15 miliardów ma kosztować ta baza.
0: To by szacunki by szacunkowa, świadczyło
6: mówimy
0: o tym,
6: o złotówkach,
0: że
6: czy mówimy o dolarach?
0: Mówimy o złotówkach od 11 do 17.
6: Tak, i tu mówię o 5000 żołnierzy stacjonujących w tej bazie na stałe.
0: Tak.
6: To wydaje mi się, że ten koszt jest nieadekwatny do liczby tak jakby żołnierzy, które by tu miały stacjonować. Oczywiście ja nie jestem przeciwny, tylko tak trochę patrzę z perspektywy człowieka, który ale ma trochę z ekonomią do wspólnego.
0: Ja wiem, sporo nie wiemy, panie Stanisławie, bo
6: Tak. Ale ja tylko, bo to jest taka bardzo ważna rzecz, którą chcę dodać dodatkowo, ile by kosztowało tak naprawdę wyszkolenie nas jako rodaków, no bo nie ukrywajmy, że my jako osoby, na przykład ja mam 33 lata, mam czynną służbę wojskową w Książce Witej, czyli w momencie, kiedy jest konflikt, jestem pierwszy, który idzie na front. Ale ja nie mam szkolenia w ogóle w tym temacie.
0: Ale tu nie chodzi, panie Stanisławie, tak mi się wydaje, proszę zweryfikować moją prywatną opinię. Tu nie chodzi o liczebność nawet tych wojsk.
6: Oczywiście, ja wiem o co chodzi. To chodzi o
0: trzeciorzędna sprawa, czy to będą 4000, czy 6000.
6: Oczywiście, tylko z drugiej strony ja uważam, że historia lubi się kołem toczyć. I ja jako człowiek, który gdzieś tam historię polską zna, zresztą nasi przedmówcy powiedzieli o tym, że jednak niestety, ale nasi sojusznicy, którzy jednak byli nam podobnież już nie tak mieli pomocni być, tak jakby dziwnym przypadkiem nas opuszczali. Ja tutaj nie chcę spekulować, nie chcę wychodzić, że tak musi być tym razem, tylko czemu my nie postawimy jako my na siebie, jako naród twardy, trzymający się od lat w sumie najeżdżany, bo jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej, że to tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy mieli kogoś, kto się nas będzie bał, bo mamy Amerykanów, tylko żeby nas się bali. Dlaczego my nie jesteśmy tym narodem,
0: ale
6: który
0: przecież
6: jest
0: my to robimy. Nigdy w historii Polski tak znaczna część naszego budżetu nie szła na zbrojenia, nie szła
6: ale
0: na infrastrukturę wojskową.
6: Oczywiście, ale dalej mam wrażenie takie, że po macoszemu jest traktowanie zwykłych ludzi, którzy teoretycznie są obywatelami, którzy powinni mieć minimalne przeszkolenie w tym temacie, bo cały czas mówimy o narracji wojennej, która się nie musi, a może wydarzy, oczywiście, bo cały czas mówimy o tym, co może być. I w tym sytuacji takiej były pomysły na to, żeby szkolić obywateli, ale nikt nas nie szkoli, oprócz tych broszulek, za które miliony zostały wysłane i każdy dostał do domu rozpałkę do kominka, bo tyle można było z tym zrobić tak de facto. No i w sumie zastanawiam się, dlaczego nikt nie spatrzy strategicznie, długofalowo z perspektywy nas, obywateli. No bo to, że baza będzie, to jest jedno. Wydamy kasę na tych żołnierzy, to jest drugie. No ale ilu żołnierzy naszych możemy też wyszkolić za to, którzy mogliby mieć godziwą emeryturę, godziwe warunki do tego, żeby mogli nam mieć sprzęt, ubrania i tak dalej, o całej ekwipunku nie wspominając.
0: Jedno drugiego, jak sądzę, nie wyklucza. Pozdrawiam pana, 29 minut do godziny 13. Pan generał Stanisław Koziej jest naszym gościem, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale, kłaniam się panu.
7: Dzień dobry, witam państwa i witam pana redaktora.
0: Panie generale, czy stała baza wojskowa Amerykanów w Polsce będzie takim przełomem dla naszego bezpieczeństwa? Tak to można traktować? Zabiegamy o to od lat, no i wszystko wskazuje na to, że to się wydarzy.
7: No ja bym tego przełomem chyba za bardzo nie nazywał. To jest po prostu kontynuacja budowy warunków bezpieczeństwa trochę w zapowiadającym się nowym środowisku tego bezpieczeństwa. A to nowe środowisko to jest tutaj nasze zwłaszcza, to jest takie trochę znajdowanie się między młotem i kowadłem. Z jednej strony kowadłem tych zagrożeń rosyjskich, o których się dużo mówi, a z drugiej strony pewne wyzwania wynikające z reorganizacji dotychczasowego systemu bezpieczeństwa opartego na Sojuszu Północnoatlantyckim z decydującym, olbrzymim wkładem Stanów Zjednoczonych, rekonfiguracji tego NATO w ten sposób, że Amerykanie radykalnie redukują swoje zaangażowanie w Europie i pozostawiają nam, Europejczykom, odpowiedzialność za obronę konwencjonalną kontynentu, jakby główną odpowiedzialność przy lekkim wsparciu. I w tym kontekście, jak popatrzymy na fakt, że w Polsce nie planuje się redukcji tych Amerykanów, którzy tu są, a wręcz przeciwnie, planuje się ich trochę więcej i w dużo lepszej formule, jaką jest stała obecność, no to myślę, że powinniśmy być usatysfakcjonowani z tego trendu i pilnować, aby on się zrealizował.
0: Czym taka obecność różni się, bo wspomniał pan o obecności rotacyjnej, czym taka obecność różni się od rotacji? Przecież ktoś powie, no po co nam stała baza, żołnierze amerykańscy i tak są w Polsce. To jest forma, to jest umowa, która po prostu mocniej zdecydowanie wiąże?
7: Tak, tak. No właśnie to jest, co zwiąże bardziej Amerykanów. Oni tutaj są jakby mocniej zakotwiczeni i jeśli by nastąpiła jakaś fluktuacja polityki amerykańskiej, to trudniej jest taką bazę raptem, o tak powiedzieć, postawić na niej krzyżyk i jej nie ma, niż wstrzymać rotację żołnierzy, którzy mają przylecieć. Do tej pory przecież nie przylecieli jeszcze do Polski żołnierze, których wstrzymał Trump wcześniej, rotacje. Natomiast stała baza jest trudniejsza do zlikwidowania, dlatego że to nie są tylko żołnierze, ale to są ich rodziny, to jest jakieś zaplecze także amerykańskie, które razem z tymi żołnierzami i rodzinami tu przylatuje, żeby ich obsługiwać. To są różne firmy amerykańskie, które natychmiast się kręcą koło takiego garnizonu amerykańskiego. No tak jak w dawnych czasach bywało, zawsze koło wojska gdzieś tam powstawali szewcy, robili się tam różne usługi różne i tak dalej. Tak samo wokół tej bazy amerykańskiej, więc zlikwidowanie takiej bazy jest dużo trudniejsze i Amerykanie tak łatwo nie... jakby pozbawiają się sami trochę tej elastyczności w swoim reagowaniu, zakotwiczając się mocniej w Polsce.
0: To, gdzie ostatecznie stacjonować będzie amerykański garnizon, a to jest kwestia otwarta, przynajmniej oficjalnie nic na ten temat nie wiemy. Domyślam się, że zależy od tego, jakiego rodzaju wojsko by trafi do nas, prawda?
7: No przede wszystkim od tego, moim zdaniem, jaki rodzaj wojsk tu będzie, czy to będą wojska pancerne jakieś, czy to będzie baza logistyczna, a może baza rakietowa, na przykład rakiet dalekiego zasięgu, tak mi się marzy mi się że może ten batalion, który
0: Te rakiety, które właśnie miały stacjonować w Niemczech.
7: No i tam Amerykanie wstrzymali, jakbyśmy tak mocno o to zabiegali, to może by się taka baza Tomahawków w Polsce znalazła i to byłoby coś jakieś super. No albo brygada pancerna na przykład na przesmyku suwalskim amerykańska, prawda? Więc mamy pewne marzenia. Mam nadzieję, że polscy negocjatorzy jakoś te polskie interesy starają się w rozmowach z Amerykanami prezentować, rozpoczynając od maksymalnych oczekiwań, chociaż wiadomo, że te nasze maksymalne oczekiwania są w diametralnej sprzeczności z interesami amerykańskimi w tym względzie, bo Amerykanie nie są zainteresowani tak za bardzo znowu być takim kogutem, który się wstroszy na Rosję i to tak na twardo
0: oraz,
7: tutaj
0: oraz być ewentualnie na pierwszej linii frontu, prawda?
7: Otóż to, nie są za tym zainteresowani i dlatego chyba te rozmowy, te różne sygnały, które nas docierają, że to będzie gdzieś tam w zachodniej Polsce, są bardziej prawdopodobne.
0: Garnizon stacjonować będzie właśnie, tak, prawdopodobnie daleko od granicy z Rosją. No wydaje się, że to nieprzypadkowa lokalizacja. Czy ten ewentualny atak na nasz kraj może wiązać się z potencjalnym zaangażowaniem żołnierzy amerykańskich? Agresor będzie się z tym liczył?
7: No więc właśnie i to na tym polega moim zdaniem cała istota sensu i siły tej decyzji, którą Amerykanie podejmują razem z nami. A mianowicie istotą tego jest odstraszanie. Może takie odstraszanie, strasznie mocne słowo, mitygowanie, hamowanie, tak żeby Rosjanie, mając te plany różne operacyjne, bo przecież oni mają plany, tak jak każdy, my też mamy, oni też mają swoje plany i zapewne wśród tych różnych planów jest także plan jakiegoś ataku na nasze terytorium, więc na pewno jeśli na tym terytorium, które ewentualnie miałoby być obiektem ataku, znajdują się nie tylko polscy żołnierze, ale także amerykańscy, nie mówiąc już o innych jeszcze natowskich, którzy też tu przecież u nas są, no to jest to jakiś hamulec przed ostatecznym podjęciem decyzji przez agresora, aby się zdecydować na taki atak, czyli wchodzić w konflikt zbrojny od razu z największą potęgą świata militarną, jaką w tej chwili wciąż są jeszcze Amerykanie. Więc to jest istota tej obecności tu amerykańskiej, a w tym tej stałej obecności że ona ma sens mitygowania Rosjan przed ewentualną agresją.
0: Rozumiem, że to jest odpowiedź na pytanie, wątpliwość na przykład dzwoniącego przed chwilą do nas słuchacza, który pytał, dlaczego zapraszamy Amerykanów i czy nie lepiej byłoby te pieniądze, no w końcu niemałe, przeznaczyć na dozbrojenie albo powiększenie naszej armii.
7: No tak, to jest ta taka wartość dodana, bym powiedział, żołnierzy amerykańskich w stosunku do żołnierzy polskich. Jeżeli byśmy postawili dwa bataliony, amerykański i polski, jednakowo wyposażone, uzbrojone, wyszkolone i tak dalej, no to jeżeli już wojna wybuchnie, to one są jednakowo ważne, prawda? Mogą jednakowo zadania wykonywać, ale gdy mówimy o powstrzymywaniu przed wojną, a to przede wszystkim jest naszym głównym interesem i celem przecież, nie dopuścić do wojny, no to wartość tego batalionu amerykańskiego jednak jest o tyle większa, że on jest batalionem największego mocarstwa światowego, nuklearnego i tak dalej, i wejście w konflikt zbrojny, zabicie tych Amerykanów przez agresora byłoby ogromnym, większym ryzykiem dla tego agresora niż zlikwidowanie polskiego batalionu.
0: Panie generale, wiem, że pan śledzi uważnie sytuację w Ukrainie. Jak pan w tej chwili ocenia sytuację na tym froncie? Wielokrotnie i w Polsce, i w Europie pocieszaliśmy się tym, że zmierza to do pewnego końca, nie wiadomo na jakich warunkach oczywiście, ze względu na pewne wyczerpanie potencjału rosyjskiego, czy też kłopotów z bronią, czy też kłopotów wreszcie z liczbą żołnierzy, bo wiadomo, że nikt tam się nie pali do wyjazdu na front. Jak to pan ocenia teraz?
7: No wciąż trzeba patrzeć w przyszłość scenariuszowo. Ja nie chcę zgadywać, nie chcę prorokować, nie chcę być takim prorokiem, bo to już nie czasy biblijne, aby prorokować. Natomiast trzeba wciąż patrzeć scenariuszowo. Myślę, że na dzisiaj wciąż otwarte są co najmniej dwa te scenariusze takie główne, że jednak Rosja czuje się już na tyle wyczerpana również tą wojną, na wyczerpanie, którą narzuciła Ukrainie, że nie tylko Ukraina już ledwo tam się broni, ale także Rosja ledwo atakuje. I że te dwie strony są coraz bardziej zainteresowane jakąś formą rozejmu, zatrzymania tej wojny, nabrania oddechu jakiegoś, prawda, jedna i druga strona, że te szanse na jakieś negocjowanie rozejmu, one są dzisiaj dużo większe niż były jeszcze parę miesięcy temu, gdy Rosja miała większe nadzieje, że jednak tę Ukrainę pokona. Dzisiaj widać, że nie bardzo pokona tę Ukrainę. Zmienia w związku z tym trochę formułę Rosja swojego wysiłku wojennego, już nie tyle na froncie tam w Donbasie, a na całe terytorium Ukrainy, a przede wszystkim eskaluje agresję na państwa zachodnie, na państwa europejskie i Stany Zjednoczone, no przede wszystkim tutaj na państwa europejskie, aby wstrzymać wspieranie Ukrainy, bo tylko wtedy może zwiększyć swoje szanse na sukces. Więc jest jakaś szansa na rozpoczęcie negocjacji, nie wiadomo kiedy ich zakończenie, no może gdzieś w przyszłym roku na wiosnę czy coś, jeśli Putin przekona się, że zimę Ukraińcy jeszcze przeżyją, przetrwają i będą na wiosnę wciąż gotowi dalej się bronić i skutecznie, to wówczas może być ta szansa, że ani front nie pomógł, ani nękanie, męczenie Ukraińców zimą nie pomogło, no to trzeba coś szukać, więc myślę, że szansa na jakieś negocjowanie rozejmu będzie dopiero w przyszłym roku.
0: Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dziękuję panu bardzo za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze za 7-8 minut, zatem dziękuję. Do usłyszenia. 510-357-357, 17 już minut, niebawem do 13. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Liczę na państwa udział w głosowaniu, a głosowanie oczywiście nasza sonda, jak zwykle w aplikacji. Radio 357-510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Panie Pawle, halo? Naczekał się pan, przepraszam, słucham pana.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Witam. Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Dzwonię z Piaseczuset pod Warszawą i uważam, że baza jest, stała baza jest absolutnie zbędna, gdyż w Ramstein mamy ponad 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Amerykanie chwilowo stracili bardzo dużo broni ofensywnej i defensywnej w trakcie konfliktu z Iranem. To samo również straciło bardzo dużo broni państwo położone tam, gdzie chce, i w pierwszej kolejności ta broń będzie tam przekazywana.
0: Zamiast A mówi pan o możliwościach produkcyjnych, prawda?
8: Oczywiście, że mówię o możliwościach produkcyjnych, bo co z tego, że będziemy mieli, tak jak powiedział generał Kozień, baterie Tomahawku. Tylko pytanie, czy jest powtarzalność. Mhm. Jest problem z amunicją. I oczywiście, no tutaj przydaliby się Amerykanie, ale spojrzałbym na to z punktu widzenia Chińczyków, którzy bardzo cynicznie wykorzystują obecną sytuację. Miałbym Amerykanów jako barometr. Tylko i wyłącznie. Nie liczyłbym zbytnio na ich siłę ognia, tylko jako barometr. Czyli jak Amerykanie zaczną uciekać, znakiem tego coś się będzie działo. Chyba, że zadziała zasada, że jak zginie jeden amerykański żołnierz, wtedy całe Stany Zjednoczone ruszają na agresora, ale patrząc na obecną scenę wojenną na Zatoce Perskiej, myślę, że jest to niemożliwe. Także niech będzie 1000, bardzo dobra ilość. Pozostałe 35 tysięcy jest w Ramstein. No, nie oszukujmy się. Te pieniądze, o których panowie mówili, 15-17 miliardów. Nie wiem, może lepiej zbudować własnego satelity albo dwa satelity, które będą nas broniły i pilnowały.
0: Kwadrans pozostał do 13. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie Piotrze, słyszymy się?
9: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
9: Tak?
0: Panie Piotrze, słyszy mnie pan?
9: Panie Kubo,
0: witam pana.
9: Że każdy biała...
0: No,
9: słyszymy się teraz?
0: To może za chwilę pan Piotr, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo?
10: Halo, dzień dobry.
0: Jestem, panie Tomaszu, witam, dzień dobry.
10: Witam, dzień dobry, witam słuchaczy. Ja tutaj odnośnie tego, to tylko się wypowiem krótko, że to jest absurd, że no, mamy większe problemy w państwie. Moglibyśmy te pieniążki przeznaczyć na przykład na szpitale, a nie na bazę wojskową. Tam, gdzie Amerykanie są, tam, gdzie łapy pchają, zawsze jest konflikt, zawsze są problemy. Mhm. Więc amerykańskie to piękne filmy, samochody, motoryzacja, piękny kraj, jak najbardziej. Ale tutaj uważam, że absolutnie nie, bo tak jak powiedziałem przed chwileczką, większe problemy, szpitale są zadłużone, potrzebujemy na przykład tych pieniążków na co innego, ale żadne pasy na żadne bazy amerykańskie, to jest w ogóle niedorzeczne dla mnie.
0: Co na to pan Piotr, dziękuję panu. Panie Piotrze, spróbujmy raz jeszcze. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry, może teraz będzie lepiej.
0: Tak.
9: Otóż, panie Kubo, drodzy państwo, każde działanie, które może Ruska powstrzymać od nas, jest warte każdych pieniędzy. Czy to są miliardy na bazę amerykańską, czy to są miliardy na uzbrojenie, tak? Bo proszę sobie przypomnieć, gdzie myśmy byli 50 lat temu. Czy ktoś pamięta o okupacji Polski przez Związek Radziecki. Czy chcą do tego wrócić?
0: 13 minut do 13. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Zapewne za chwilę na wyniki naszej dzisiejszej sądy, ale wcześniej jeszcze pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo.
11: Kłaniam się państwu, kłaniam się.
0: Witam, panu. Bliżej mikrofonu poproszę, panie Grzegorzu, bo głucho pan brzmi. Lepiej słucham pana, tak.
11: Cudownie. Króciusieńko. Jakiś czas temu była podobna audycja na antenie. Pozwoliłem sobie wtedy przytoczyć fabułę książki Political Fiction, która mówiła o tym, że Rosjanie najeżdżają Polskę, toczy się wojna. Mhm. Słowacy otworzyli korytarz dla wojsk ruskich, żeby mogły bezproblemowo wkraczać do naszego kraju. Natomiast z Rosji do istniejącej w tej książce bazy rakietowej w Redzikowie został przysłany ruski major, żeby dopilnować bezpiecznej ewakuacji Amerykanów. Fakty. Co powiedział parę dni temu premier Fico Słowacji, że Słowacja nie będzie się angażowała w konflikt NATO. Proszę bardzo, korytarz dla przejścia. Dalej, jaki Ameryka ma interes w utworzeniu bazy? I kolejne pytanie, co te 3 czy 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich pomogłoby? I odnośnie do tego, co powiedział na pan generał.
0: Na trzecie pytanie mam wrażenie, że pan generał by odpowiedział. Drugie pytanie, zadane przez pana, wydaje mi się bardzo interesujące, zresztą mam wynotowane. Tylko, że postanowiłem, że zadam je za chwilę na koniec programu.
11: Panie redaktorze, ostatnia kwestia. Pan generał raczył był powiedzieć, że niezbyt prosto jest taką bazę zlikwidować.
0: Znaczy podjąć decyzję o wycofaniu, o likwidacji, o zamknięciu, tak.
11: Tak, zobaczmy, co się stało w Afganistanie, ale aż tak daleko nie musimy patrzeć. Sierpień 2025 roku. O ile dobrze pamiętam, w ciągu 2 tygodni Amerykanie zwinęli się z Jasionki.
0: 10 minut kończę,
11: pozdrawiam,
0: bo jeszcze
11: wszystkich.
0: Pozdrawiam do godziny 13, bo jeszcze krótko pan Wojciech. Panie Wojciechu, bardzo proszę, halo.
12: Dziękuję, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, witam.
12: Pytanie, mam taką uwagę, jeśli chodzi o ten szpital, bo tak sobie pomyślałem, że pewnie zaraz ktoś powie, że moglibyśmy wydać te pieniądze na coś innego i się pojawiły szpitale. A przecież są też szpitale, które chyba raczej będziemy zamykać, bo albo są w złym miejscu, albo nie są dobrze nadzorowane, albo prowadzone i będziemy musieli je likwidować, a ludzie by chcieli je utrzymać. Tak samo jakby mówią, że baza jest niepotrzebna, tak samo tamte szpitale może tam są niepotrzebne, ale bardzo chcemy je utrzymać. Myślę, że baza jest potrzebna.
0: 9 minut, niedługo do 13. Pozdrawiam pana, panie Wojciechu, pan generał Stanisław Kozij, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kłaniamy się raz jeszcze.
13: Kłaniam się.
0: I pan Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24. Witamy ponownie.
14: Witam, uszanowanie.
0: Sonda. Na pytanie, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski, aż 77% głosujących dziś naszych słuchaczy głosujących w sądzie odpowiada, że tak. 77% na nie, 23%. Pan generał Stanisław Kozij, panie generale, po co Amerykanom baza w Polsce? Bo po co nam, to starał się pan wyjaśnić i tłumaczyć. Ale po co Amerykanom? Jakie mają cele? Co zdobywają w ten sposób?
7: No, Amerykanie są mocarstwem globalnym, mają interesy wszędzie, w tym także mają interesy i w Europie. Mają interesy w stosunku do Chin, ale mają także interesy w stosunku do Rosji. To wszystko jest elementem jakby szerszej takiej gry globalnej Amerykanów, że oni chcą trzymać te lejce i te lejce i te lejce, prawda? Myślę, że w ostatnim czasie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, powoli Stany Zjednoczone dochodzą do przekonania, że jednak Sojusz Północnoatlantycki jest potrzebny także Amerykanom. Nie tylko Amerykanie są potrzebni nam tutaj w Europie, ale Europejczycy są potrzebni także Amerykanom. Więc sądzę, że w ramach tej rekonstrukcji swojej obecności wojskowej w Europie, która będzie, ma obejmować poważną redukcję, chcą jeszcze Amerykanie dać jakiś sygnał Rosji, że to nie znaczy, że my całkiem już tego uciekamy. Bo gdyby, proszę zwrócić uwagę, gdyby tylko Amerykanie w ramach tej swojej reorganizacji obecności wojskowej tylko redukowali tę obecność, prawda? Zabierali tych żołnierzy. Niektórzy mówią, że nawet połowę mogą stąd zabrać. To przekonamy się o tym do końca roku, jak zakończy się ten ich przegląd. Natomiast nie jednocześnie nie dokonywali jakichś jakościowych zmian w obecności tej pozostałej części, no to byłby to sygnał zupełny, że to z Europy się oni wycofują, że tutaj nie są ważni, że tu nie są tym zainteresowani, że dają pełną swobodę na przykład Rosji i ci Chinom także w rozgrywaniu tego problemu europejskiego. Dlatego oni zmniejszając swoją obecność w stosunku do Rosji w Europie, jednocześnie chcą Rosji dać sygnał, że jednak my tu

0: wiemy, czy to będzie wzmocnienie pancerne, może lotnicze, może rakietowe?
1: No z tego, co wiemy mniej więcej z oczekiwań polskich, to chodzi o takim celem pierwszorzędnym. Wcale nawet nie jest brygada pancerna czy jednostki ciężkie zmechanizowane, ale zależy nam na zdolnościach wielodomenowych, czyli amerykańskich zdolnościach do zwalczania celów różnorakich. Nie tylko tych na lądzie, nie tylko tych w powietrzu, na wodzie, ale także działania w cyberprzestrzeni, działania w infosferze, działania w tak zwanej przestrzeni kosmicznej. I to są te obszary, w których my jako Polska widzielibyśmy najbardziej optymalne obecność wojsk amerykańskich, dlatego że to też wynika z nowego podziału odpowiedzialności w ramach NATO. Zgodnie z tą definicją NATO 3.0 Europa ma być odpowiedzialna za bezpieczeństwo głównie konwencjonalne swojego terytorium, czyli odpowiadać za wojska lądowe, za marynarki wojenne, za siły powietrzne. Natomiast Amerykanie wciąż mają pozostać obecni w tych przestrzeniach kosmicznej, przestrzeni odstraszenia nuklearnego, przestrzeni cyber, także w tych, których mogą nas uzupełnić i mogą nam jako Europie pomóc. Czy na przykład w przypadku broni jądrowej, no wręcz nie ma alternatywy tutaj w tym przypadku. Dlatego z tego, co się słyszy gdzieś tam w kuluarach, to właśnie te zdolności wielodomenowe są najbardziej pożądane. Natomiast na co zdecydują się Amerykanie, no to jest już decyzja Waszyngtonu. Z perspektywy Amerykanów prawdopodobnie też łatwiej by było tutaj przenosić niewielkie komponenty w ramach właśnie tych brygad wielodomenowych. Taka brygada była między innymi, czy jest formowana w Niemczech. Podobna jednostka mogłaby się znaleźć w Polsce i ona by była nie tylko wsparciem takim w czasie pokoju, ale byłaby także systemem odstraszania na wypadek ewentualnej wojny.
0: Mariusz Marszałkowski, portal Defense 24. Wcześniej pan generał Stanisław Kozi, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dobrego dnia panom życzę, dziękując za rozmowę.
1: Dziękujemy,
2: do widzenia.
0: Do usłyszenia, 3,5 minuty do godziny 13. Słyszymy się jutro w południe, a tymczasem kłaniamy się, do usłyszenia.

4,5 minuty po godzinie 16, Radio 357. Jaki piękny poniedziałek, prawda? Aż się chce żyć. Ja wiem, że niektórzy myślą, że teraz herezję wygłaszam, no bo jak poniedziałek może być piękny. No ale jeżeli człowiek budzi się 28 września porażony pięknymi promieniami słońca, to potem już reszta dnia może być fantastyczna. Tylko piłkarzy mogą to zepsuć na koniec. No ale ktoś już przejmuje to, tym sportem, chyba sportem narodowym powoli staje się i mam nadzieję siatkówka, bo jak już coś grać, to z sukcesami i to od 15 lat. Julia Nowaczyńska, Bisior, kłaniamy się, jesteśmy z Państwem, będziemy Państwa wspierać i wypełniać ten słoneczny dzień jeszcze bardziej słonecznymi piosenkami, tak żebyśmy doszli do tak zwanego szczytu doskonałości. Tak się będziemy starać przez te 3 godziny. Skoro mowa o szczycie doskonałości, no tutaj tego zdania nie mogę do końca potwierdzić, ale jest z nami nowa piosenka dnia od grupy YouTube, Silencio.

A wejść do Księżyca ostatnimi wieczorami można, bo Księżyc piękny na niebie bezchmurnym się pojawia, taki wielki, z reguły gdzieś tam koło, nie, chyba 18.30, 19.00 najlepiej go widać nad horyzontem. Nie wiem, czy państwo mieli okazję popatrzeć sobie. Co do naszego sportu narodowego, to obawiam się, że piłka nożna będzie jeszcze długo dzierżyć pierwsze miejsce. Podobno na meczu było teraz 50 tysięcy ludzi. Nigdy tego nie zrozumiem, napisał pan Artur. Znaczy, to by było zrozumiałe, gdyby oni grali fantastycznie i ręce by się same składały do klasku, no ale tak niestety nie jest. Cieszę się, że państwo już korzystają z tekstówek w naszej aplikacji, bo tak najłatwiej skontaktować się z skromnym prowadzącym. I mam propozycję, żeby kontaktować się i może sobie porozmawiamy na antenie również, czyli warto wpisać numer telefonu takiej tekstówki. A temat, który chciałem państwu podrzucić, to taki jest. Mówię poniedziałek, a myślę, no i tutaj chciałbym się dowiedzieć, co państwo myślą o poniedziałku. Poprosimy o tekstówki z numerem telefonu z naszej aplikacji, no a u nas rocznicowo, urodzinowo ten pan i ta piosenka.

Simply Minds, Beginner Boys, nowa piosenka i też starzy wyjadacze pokazują, że jednak można coś na ładnego napisać. Pan Paweł z Katowic chyba próbuje wrzucić co nieco do wentylatora naszego, bo pisze tak, lubimy zachwycać się sportami niszowymi, którymi mało kto się interesuje. Czy siatkówka może być sportem narodowym? No błagam, skałki, siatkówka, żużel, to sporty niszowe, jesteśmy dobrzy w tym, kilka krajów na krzyż traktuje poważnie. No, o żużlu bym tak nie mówił na głos, panie Pawle, bo się, myślę, jest parę miast, w którym teraz ludziom się zacisnęły pięści. Siatkówka to też jedyny chyba sport poza piłką nożną, który pozwolił zapełnić stadion narodowy, także nie wydaje mi się, żeby to był sport niszowy, a patrząc na wyniki Ligi Siatkarskiej w Polsce, na zainteresowanie nią, to też mi się wydaje, że to nie niszowy sport. Cieszę się, że państwo piszą do mnie tekstówki. Szkoda, że nie mogę państwa odzwonić, bo nie pamiętają państwo o tym, żeby wpisać numer telefonu. Panie Macieju, ja nie mówiłem, że jest po 16, ja mówiłem, że dzisiaj będziemy do 16, do 16, od 13 do 16, a może powiedziałem, że po 16, kto zabroni. Także czekam na państwa tekstówki z pytaniem, mówię poniedziałek, myślę i tutaj państwa myśli. Przypominam o tym, żeby wpisać ten numer telefonu, ja wtedy sobie znienacka, niczym Baltazar Gąbka, wyskoczę zza rogu i do państwa telefonicznie zaatakuję. I teraz wszyscy będziemy w biurach śpiewali na głos, bo pomimo, że nikt oficjalnie nie jest wielkim fanem tej pani, która dzisiaj świętuje urodziny, to kiedy pojawia się ta piosenka, to każdy czuje się jak Pavarotti.

Seriously, czyli nowe nagranie Editorsów, płyta blisko, coraz bliżej, już podpisują, jak widać na zdjęciach i na filmikach, na ich social mediach. Państwo piszą tak, pan Janek, myślę poniedziałek, mówię poniedziałek, myślę nareszcie odpocznę w pracy od dzieci. Pani Marta myśli dlaczego, obawia się, że nie jest tym sama, ale my zadzwonimy do kogoś, kto chyba ma zupełnie inne podejście do tematu poniedziałkowego, bo okazuje się, że poszukamy tych pozytywów. Jeżeli powiedziałem po 16, to no to sypię głowę popiołem. No, jak już trzy osoby napisały, to znaczy, że to ja się mylę. Ale zobaczymy, czy pani Monika na przykład ma ochotę z nami chwilę pogaworzyć. Halo, dzień dobry. Nie ma? Kogo nie ma? Nie ma, nie ma. Dobra, nie ma. No nie ma pani Moniki, ja napisała poniedziałek, myślę, słońce, rower, wiatr we włosach, gapienie się na rzekę. I też pani Monika słyszała, że do 16. No dobrze, to będziemy dalej w takim razie. Ta pani też piękny nastrój potrafi stworzyć.

0: No dobrze, Paloma Faith, Stargazer potrafiła zaśpiewać, to spróbujemy zobaczyć, czy jeszcze raz się uda nam jednak z panią Moniką połączyć, bo chyba z wrażenia cyfergi się tam gdzieś tam pokićkały, ale może teraz będzie jakby już okej. Okay. Tak przy okazji 24 minuty do godziny 14. Państwo oczywiście piszą też, pan Krzysztof nawet wiersz przysłał, ale coś widzę, że pani Monika nawet z nowym telefonem nie odbiera, więc coś tutaj poszło nie tak, no chyba, że ja jestem... nie, no patrzę, że jednak teraz pisałem ten numer, który pani napisała. No ale dobrze, to trudno. To, ten wierszyk od pana Krzysztofa jest taki. Ten dzień był zbyt krótki. A, jednak jest pani Monika?
1: Dzień dobry.
0: A co pani tak na siebie każe czekać jak na królową?
1: O, przepraszam najmocniej.
0: A co to za porządki, żeby radio musiało czekać na swojego słuchacza?
1: Słucham intensywnie, a telefon wyciszony.
0: Okej, ja też tak mam, ja też tak mam najczęściej, tak. Ale skąd tyle pozytywnej energii poniedziałkowej u pani Moniko?
1: Piękne słońce, tak. Błękitne niebo,
0: tak.
1: Temperatura 21,5 stopnia.
0: Idealnie, prawda? Idealnie. Człowiek się i nie spoci, i nie zmarznie.
1: Absolutnie, więc nie ma co się źle nastawiać, że to poniedziałek.
0: To prawda. Jeżeli, a czy dzisiaj pani ma dzień tak zwany pracujący, czy może pani trochę
1: tak
0: na luzie?
1: Trochę oszukać.
0: Trochę szukać, no dobra. Czyli co, zdalna praca na łące na przykład.
1: Zdalna praca na łące, tak jest.
0: No pięknie. To ja się cieszę, że jednak pomimo poniedziałku są po drugiej stronie nasi słuchacze, którzy mają w sobie dużo takiej pozytywnej energii. No i życzę, żeby zostało to pani na cały tydzień.
1: Dziękuję bardzo, będę celebrować.
0: To proszę celebrować, a my cały czas prosimy jeszcze państwa o tekstówki w aplikacji. Wystarczy tylko do nas napisać, jak państwo mówią w poniedziałek, to co tam w głowie się pojawia. Jest parę tekstówek, które mówią o tym, że nie mogą tego powiedzieć na antenie. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bo też czasami mam takie poniedziałki, że używam tego słowa. Julia też ma takie poniedziałki, prawda? No oczywiście, że są takie poniedziałki.
1: Od koleżanki Moniki
0: pozdrowienia
1: z Wrocławia.
0: Pozdrawiam pani Moniko w takim razie. No i czekam na państwa tekstówki. Przypominam o tym numerze telefonu, bo to nam jakoś ułatwi parę spraw. To niech teraz polecą Iskry.

0: Ta piosenka jest zawsze na czasie, kiedy ma się dobre dni, bo wtedy można odbierać to tak, jak śpiewa Ian Broody, oh, lucky you, a jeżeli ma się na przykład bardzo zły dzień, ból głowy i nawet środki przeciwbólowe nie pomagają, to wtedy można śpiewać unlucky you, czyli nieszczęśliwy za bardzo, i to tak mniej więcej wygląda, ale myślę, że zadzwonimy teraz do kogoś, kto jest bardzo szczęśliwy i udowodni nam, że jednak słuchacz Radia 357 to potrafi.
1: Halo, halo?
0: Pan Bartek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Marcinie, tak.
0: Zastaliśmy tak, pana w pięknych okolicznościach przyrody i do tego niepowtarzalnych, prawda?
1: Tak jest, to oczywiście punkt. Piękna Ateny, piękna plaża.
0: I to plaża w Atenach. I wziął pan ze sobą Radio 357 na plażę?
1: Oczywiście.
0: No to już jest,
1: je biorę.
0: To jest uzależnienie, powiem panu, ale którego nie należy leczyć, tak mi się wydaje. No,
1: proszę pana, dostałem od radia dyplom budowniczego, więc zobowiązuję.
0: Okej, tak, no to znaczy, że pan ma już radio wdrukowane w spod skórę, taki chip wszczepiony i nawet pan nie musi odbić żadnego urządzenia i pan odbiera 357, także tak mi się wydaje. Długie jeszcze to leniuchowanie pod greckim słońcem?
1: Tak, tak, w piątek dopiero wracamy, także piękny chillout, przypomnienie wakacji. Tak.
0: I teraz wszyscy
1: odpoczywamy, ładujemy akumulatory na zimę.
0: I teraz wszyscy tak po polsku możemy powiedzieć, zazdrościmy. Ale cieszymy się też z pana szczęścia.
1: Ja wiem.
0: Także taki poniedziałek na plaży w Atenach to naprawdę dobry poniedziałek.
1: Tak nam się wydaje, bardzo dziękujemy.
0: Ale powiem panu, że jak będziecie wracali z Aten, to tutaj jeszcze w piątek będzie ładnie, także nie przywita was szaruga.
1: O, to dobra wiadomość.
0: Dobra wiadomość.
1: Będzie można trawę ściąć.
0: O, dokładnie tak. Też się do tego przymierzam od kilku dni. No i mam nadzieję, że trochę się podsuszy i będzie nam dane. Miłego wypoczynku życzę, wszystkiego dobrego. A u nas o gwiazdach będzie teraz James.

Niespełna 4 minuty, nie, dobrze policzyłem? Nie, 6 minut dzieli nas od, tak, nie, matematyka, liczenie od tyłu, no nie, 6 minut od 14 nas dzieli.

0: ciągłego pośpiechu coraz trudniej nam wszystkim naprawdę odpocząć. Co najbardziej odbiera energię? Czy odporności psychicznej można się nauczyć? I dlaczego do naszego dobrostanu są tak ważne relacje, poczucie sensu, przyjemność i zwykłe przebywanie w naturze? O tym wszystkim z doktorem Adamem Zamełką, doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii oraz doktorem nauk o zdrowiu, będzie rozmawiała i rozmawia Justyna Goć. Warto zajrzeć, kanał YouTube'owy Radio 357, wpisać i potem sobie to wszystko zobaczyć.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.

I wszyscy stają sobie w różne miejsca i śpiewają Hey Jude, 68 rok, 28 dzień września. Wtedy to nagranie rozpoczęło swój 9-tygodniowy pobyt na szczycie brytyjskiej i amerykańskiej listy przebojów. Piosenka napisana przez Paula McCartneya dla Juliana Lennona, syna Johna Lennona. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę naszego Mam Grać poniedziałkowego. Jak widać, właściwie jak słychać po telefonach Państwa, taki poniedziałek raczej bardzo pozytywny. Tak też staram się odnajdywać Państwa w tym pozytywnym stanie, żeby tym wszystkim, którzy mają trochę gorzej, jednak pokazać, że może być lepiej. 7 minut po godzinie 14. Julia Nowaczyńska-Pisior, kłaniamy się i za chwilę znowu do kogoś z Państwa zadzwonimy. Przypominam o tekstówkach. W tej godzinie przydadzą się, bo do przejęcia nowa płyta Mroza będzie, ale to jeszcze za kilka minut, pewnie trochę coś koło 20 minut. Natomiast dzisiaj urodzinowo będę przypominał Państwu pana Petera Hutona, na co dzień wokalistę formacji The Farm, z którą jestem zaprzyjaźniony ze sprawą piosenki All Together Now już od wielu lat. No to pan Peter Hutton z grupy The Farm i nagranie z ich ostatniej płyty.

0: Krzysztof Zalewski, tak zupełnie jak na poniedziałek, taki pozytywny, optymistyczny utwór, który sam wpada w ucho. Ale są też inne pozytywne...
1: Poczta głosowa.
0: A nie, to już nie będziemy robili poczty głosowej, bo jeszcze by numer nam tutaj wyskoczył. Do pana Michała z Nidzicy chcieliśmy zadzwonić, który twierdzi, że śpiewa się tylko, nie tylko w biurach, ale też na budowie, a sam skręca meble kuchenne w mieszkaniu. Słońce zagląda przez dużą szybę, a 357 gra idealnie. No to skoro idealnie gramy, to grajmy dalej idealnie, bo teraz będzie idealna piosenka. Wszyscy kochają tę płytę i ta płyta w 1985 roku wskoczyła na szczyt brytyjskiej listy przebojów.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: O, jak pięknie, nareszcie, można powiedzieć, nareszcie, 14.22. To nareszcie też zadzwonimy chyba do kogoś, kto no, ma dobre samopoczucie poniedziałkowe i wcale chyba się temu nie będę dziwił, no ale państwo sami usłyszą, czy pan Sebastian to wszystko opowie. Dzień dobry, panie Sebastianie. Słyszałem, że czytałem, właściwie zastałem pana w przepięknych okolicznościach przyrody.
2: Szczęście, że mam dzisiaj do odebrania, zapraszam w weekend.
1: Tylko musi pan trochę, chyba mówi pan przez zestaw głośno mówiący albo słuchawki, bo pana w ogóle nie słyszymy. Tam się coś rozjeżdża.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że na chwilę mi się nie do pogoda dzisiaj. Jestem na słupie. Słucham was od 11.30, więc zdarzyłem jeszcze posłuchać pana Kuba, teraz pana.
1: A ten słup to jest, ja spytam się jak laik, to jest ta deska, na której się stojąc spłynie, tak?
2: Tak, to jest taka dmuchana deseczka.
1: Okej. Okay. To ładny film właśnie widziałem o takim pływaniu na desce, jest w jednym serwisie. Niesamowicie piękne stworzenie. Polecam państwu ten film, jeżeli szukają państwo czegoś na pozytywne zakończenie poniedziałku, to jest przepiękny film, który się doskonale ogląda. To ja się cieszę, że tak się udało panu ten poniedziałek rozpocząć.
2: Tak, słuchajcie, pozdrawiam z Pomorza. Na Pomorzu jest przepiękna pogoda, jakieś 21 stopni, leciutki wiaterek. Jest naprawdę spoko.
1: No nic, tylko wziąć urlop na ten tydzień. Na ten
2: byle
1: tydzień.
2: Do wiosny.
1: Tak, jechać nad morze, jeszcze skorzystać. Byle do wiosny, też o tym mówię, bo niedługo zacznie się listopad, który w Polsce trwa pół roku niestety. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego życzę. Tak jest, życzę wszystkiego dobrego i przypomnę, że jeszcze nasze tekstówki przydadzą się już za chwilę, kiedy będą państwo mogli zawalczyć o płytę Mroza. Można już powoli kombinować, dlaczego do państwa taka płyta powinna powędrować. Tekstówki w aplikacji państwo do mnie wysyłają. Proszę pamiętać o numerze telefonu, to wtedy do państwa z tą płytą zadzwonię. A u nas przepięknie Stonsi.

0: 29 minut do 15. To był małomiasteczkowy Dawid, a pani Kasia Zoszczyna napisała: pozdrowienia dla pana z Pomorza, niech pogodę trzyma, na weekend Warmia przybywa. No, z tym weekendem może być tak, że nawet najsilniejszy nie utrzyma, żeby było tak pięknie jak teraz przez cały tydzień, ale proszę próbować, no, proszę próbować. Za chwilę, właściwie w tej chwili zanurzamy się, skakujemy w nowy krążek Mroza. Taki krążek czeka na kogoś, kto będzie miał ochotę wysłać tekstówkę w aplikacji z krótkim, przekonywującym tekstem, dlaczego to do państwa powinna taka płyta trafić. Proszę pamiętać w pisaniu w tekstówce swojego numeru telefonu i za chwilę będziemy oddzwaniać.
1: Z każdego zakrętu możemy wyjść. Może to oklepane, no ale po każdej burzy wychodzi słońce i po każdej nocy wychodzi nowy dzień.

0: Biały Bez, to Mrozu ze swojej nowej płyty. No to sprawdzimy, do kogo ta płyta trafi za chwilę. Znaczy, ja już wiem, do kogo trafi, ale sprawdzimy, czy ta osoba będzie na tyle bystra, żeby to odebrać. Jeszcze telefon.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Czy to Wręczyca Mała?
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Dzień dobry, tu Marcin.
1: Tu też Marcin.
0: Niesamowite. Już wiadomo, że wszyscy mówią dał mu tylko dlatego, że jest imiennikiem jego. Prawda?
1: Tak jest, w radiu na pewno mamy sabat Marcinów, tak pełno jest. Marcinów.
0: Ale to może być też tak, że jak w tym programie poniedziałkowym w pewnej stacji telewizyjnej, gdzie pan Woronowicz mówi, to ja tutaj jestem szefem, to jest mój program i ja przyznaję punkty i rozdzielam je tak jak chcę. Więc ja też tak będę. To co skłania pana, panie Marcinie, żeby przyjąć ode mnie płytę Mroza?
1: No, żeby ta nowa płyta, tak jak już pisałem, żeby nas rozgrzała w ten nadchodzący półroczny listopad. Jest to jedyny Mrozu, jakiego akceptuję.
0: To prawda, tym bardziej, że jeszcze jest to bardzo sympatyczny Mrozu i nie da się go nie lubić, jeżeli się go jeszcze pozna również na tak zwanej niwie prywatnej. Czy już miał pan okazję posłuchać tego krążka?
1: Całego jeszcze nie.
0: Całego nie, ja posłuchałem i no, petardę jak zwykle. Generalnie Mrozu, jak nacisnął parę lat temu pedał gazu, to nie zdejmuje z niego nogi, jeżeli o to
1: chodzi. Tak jest, byłem kiedyś na koncercie i gorąco wszystkim naprawdę polecam.
0: Ja też kiedyś byłem na koncercie Mroza i to też jest petarda, tak jak jego płyty. I cała ekipa, jego zespół to coś niesamowitego, zgranie i to wszystko, co się dzieje i powoduje, że człowiek stoi pod stroną i ma ciary, prawda?
1: Piękna sprawa, naprawdę, i jest gorąco od samego słuchania.
0: To Marcin, dziękuję Marcinowi i za chwilę napiszę do Marcina i ustalimy tak zwane warunki brzegowe przekazania tego krążka. A dla tych, którzy może jeszcze w biurze trochę przysypiają, to taka piosenka na rozgrzewkę.

0: 14 minut do 15 to oczywiście stare dobre Doves i piosenka Prisoners, która zawsze jakoś tak cudownie wyrywa z butów. To spróbujemy zadzwonić do kogoś, kto podchodzi do tematu poniedziałku ze stoickim spokojem, ale może być tak daleko będziemy dzwonić, także ciekawe, czy pan Marek odbierze. No ale co to za miejscowość? To gdzieś chyba Skandynawia jakaś. No i zobaczę, no i ciekawe.
1: Słucham.
0: Pan... Dzień dobry, panie Marku.
1: Radio... Panie Marek, pan źle zadzwonił.
0: Źle zadzwoniłem, bardzo przepraszam, ale serdeczne pozdrowienia od Radia 357, które Dziękuję. Pięknie gra. Wszystkiego dobrego panu życzę. No to za chwilę zadzwonimy do pana Marka. No to starszy pan jak ja, to już i oczka nie, to już te okularki trzeba chyba będzie podregulować. No to bardzo proszę, Genesis.

0: Oj, zasłuchałem się, bo to jak zwykle piękne wspomnienia cudownego krążka jednych z moich ulubieńców kanadyjskich, czyli Half Moon Run, Everyone's Moving Out East. No to spróbujemy jeszcze zadzwonić do jednej osoby poniedziałkowej, do Kołobrzegu, nie do Kołobrzegu, do Pajęczna będziemy dzwonić, do pani Wioli, która nam powie o tym, jak to dobrze w poniedziałek jej jest. Poszukamy, przypomnę, tych pozytywnych elementów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Radio 357, kolega Bisior z tej strony. Pani Wiola.
1: Tak, tak, przy telefonie.
0: Co słychać w poniedziałek? Bo widzę, że pani z tego tekstu, który pani wysłała, to raczej szczęśliwą osobą jest.
1: Jestem bardzo szczęśliwą, dumną, chociaż trochę obolałą, ale taką receptę na poniedziałek zalecam.
0: A co się wydarzyło w takim razie w weekend, że jest pani obolała w poniedziałek?
1: No, żeby się wydarzyło w weekend, to jeszcze się wydarzyło wiele tygodni wcześniej, ale w sobotę dokładnie przebiegłam maraton.
0: W Kołobrzegu?
1: W Kołobrzegu.
0: Ja to zawsze podziwiam, bo...
1: Polecam, świetna trasa, bardzo płaska, można tam bić życiówki, super było. I nie było takiego tłoku jak w Warszawie.
0: To zawsze tak jest, no. I gdybym miał wziąć udział w tym maratonie, to pewnie skończyłbym w 1:40 tego dystansu, tak mi się wydaje. A dzisiaj nóżki co, bolą?
1: Nóżki bolą, ale ja już mam taką, jakby takie lepsze coraz doświadczenie, więc już aż tak bardzo nie bolą, jak kiedyś bolały.
0: Okej, czyli dzisiaj tak zwana regeneracja.
1: Także jest naprawdę pełen relaks, regeneracja i banan na twarzy już od soboty.
0: Ale taki wierszyk mogę sparafrazować dla pani Wiolu.
1: Proszę.
0: Gdyby kózka nie biegała, to by nóżka nie bolała.
1: Ale by medalu nie dostała.
0: Ale jednak był medal! No to gratulacje, brawo.
1: Medal,
0: brawo.
1: Nie tylko medal, nawet udało mi się wskoczyć na podium. W swojej kategorii wiekowej dostałam trzecie miejsce. A kategoria wiekowa, powiem tak, że dosyć zaczna, 50+.
0: To jesteśmy, biegamy w tej samej kategorii wiekowej, tylko ja bym, jak pani by wystartowała i była już w domu i leczyła nóżki, to ja bym dopiero dobiegał do mety wtedy,
1: no,
0: tak mi się wydaje. No. Ale to dlatego, że mam taką kategorię biegową, jaką sobie sam przyznałem. Pani Wiolu...
1: Mężczyźni mają dosyć oblegane rzeczywiście, te kategorie wiekowe szacun, naprawdę panowie w dużej liczbie biegają. Super to wygląda.
0: Nie, jeżeli chodzi o bieganie, to ja jednak wybieram szachy, tak mi się wydaje. Bezpieczniejszy sport dla mnie. Ale gratuluję z całego serca, cieszę się pani zajawką. No i ten poniedziałek jest jakby pozytywny, prawda?
1: No naprawdę, cały tydzień będzie pozytywny. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam bardzo i świetna muza, naprawdę.
0: No to gramy dalej!

7 minut po godzinie 15. Dobrze, że Julia ostrzega, kiedy pojawiłem się na antenie, bo niespodziewanie wyrwało mi się i pośpiewałem sobie niczym pod prysznicem. Don't Stand So Close To Me, rok 80, 28 września. To nagranie pojawiło się na szczycie brytyjskiej listy przebojów. No nie mogę w to uwierzyć, to 46 lat minęło. Kiedy? Jak? Dlaczego? Coś takiego wydarzyło. No dobrze, Julia Nowaczyńska-Wisior, jesteśmy z Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę. Pan Adam z Łomży napisał: szanowny panie redaktorze, myślę, że dałby pan radę zaliczyć maraton, może nie biegiem, ale szybkim marszem. No nie wiem jak to dziś, ale 40 lat temu jednym z elementów treningu szachowego był również bieg. Bagatela 5-10 kilometrów. No biednemu to zawsze wiatr w oczy. To poszukam jakiejś innej dyscypliny sportowej. Gdyby państwo chcieli podzielić się swoimi myśleniami poniedziałkowymi pod szyldem mówię poniedziałek, myślę... i tu dwukropek, to bardzo proszę wysłać tekstówki z naszej aplikacji i pamiętać o tym, aby wpisać swój numer telefonu. To wtedy sobie porozmawiamy na antenie. To ja czekam na Państwa tekstówki razem z J. Bertrandem.

0: Jak to dobrze zabrzmiało dzisiaj po południu, prawda? Obca strona i Republika. To jeszcze jeden telefon, z tego co widzę, będziemy dzwonić na warszawski Grochów. I kolejny, no chyba optymistyczne spojrzenie na poniedziałek. Mam nadzieję, że połączymy się z panią Marią i wszystko się uda i nam pani Maria powie, dlaczego tak dobrze jest poniedziałek. Jeżeli się uda oczywiście, bo to, jak to mawiają, jeden telefon wiosny nie czyni, a drugi...
1: Tak, słucham.
0: Ale pani na siebie każe czekać. Pani Mario. Człowiek tutaj...
1: Witam.
0: Redaktor już jest taki trochę starawy, już serce nie jest takie twarde, no.
1: Tam.
0: Naprawdę, pan? Naprawdę. Pani Mario, a co tak, się składa, tak. Że tak pani optymistycznie patrzy na ten poniedziałek?
1: Łączę. To jest życie.
0: To prawda, no. Tak, dzisiaj nam się udało. Za tydzień może być gorzej. A wtedy jak...
1: Dzisiaj nam się...
0: Gdyby na przykład, załóżmy, hipotetycznie, no dzisiaj byłoby ciężko, chmury takie niskie, niż, siąpiłoby coś z nieba, wiatr by wiał, to jak wtedy pani by się przyjrzała temu poniedziałkowi?
1: No może by był trochę smutniejszy, ale książka, dobra muzyka.
0: Ladyjko 357.
1: Tak jest.
0: I od razu po to tutaj jesteśmy, żeby podnosić państwu
1: nastrój.
0: I do przodu, tak jest.
1: Tak.
0: To życzę, żeby jednak tych poniedziałków słonecznych było nieco więcej, bo jak zaciśniemy kciuki, to może natura da nam ten październik jeszcze i początek listopada taki trochę
1: oczywiście
0: lepszy niż zazwyczaj. Pięknie dziękuję pani Mario. Ściskamy tutaj od całej ekipy Radia 357. To my jesteśmy tak na pograniczu dwóch klasyków. Jeden klasyk za nami, drugi przed nami.

To taki mały kącik słoneczny nam się zrobi. Zaczęli oni, czyli Manic Street Preachers, You Stole the Sun from My Heart. Za chwilę drugi słoneczny utwór, ale najpierw zajrzymy do tego, co dziś jeszcze ciekawego wydarzy się w Radiu 357, a sporo rzeczy się wydarzy. Oczywiście po 16, jak zwykle popołudniówka, którą dzisiaj poprowadzi Krzysztof Tubilewicz, ale uwaga, 18 to muzyka prywatna Łukasza Dunaja. Dzisiaj zachęcam wszystkich fanów grupy YouTube do tego, aby zajrzeli właśnie do pana Łukasza, bo tym wszystkim, co dzieje się ostatnio wokół YouTube, czyli 50-lecia ich powstania, będzie pełno tych informacji dziś w programie. No i Łukasz Dunaj przedstawi swój subiektywny wybór ulubionych utworów YouTube. Jestem bardzo ciekaw tego subiektywnego wyboru pana Łukasza. To jeszcze Record Store Day i Antoni Grudniewski, który też zaskakująco zachęca do tego, aby spędzić dwie Record Store Day. To Record Store, to niestety jak się coś przykleiło, to się przyklei. Record Store! Record Store. Dzisiaj dwie słoneczne godziny i Antoni Grudniewski no tak trochę tajemniczo zapowiada, że zacznie nietypowo, a zakończy bardzo przewidywalnie, więc z ciekawością będzie można się zasłuchać w tym wszystkim, co się wydarzy po godzinie 19. Po 22. dzisiaj Bartomiej Skubisz i Cool Kid of Jazz dla tych, którzy kochają te piękne jazzowe dźwięki. No to druga odsłona naszego słonecznego kącika. Bardzo proszę.

20 do 16, Mysłowic, telefon. To taki utwór, który też sobie gdzieś tam po cichu podśpiewuje. No a teraz przed nami trochę elektronicznie i trochę dream popowo.

Dzisiaj my ze Szwecją, no to po szwedzku pomyślałem, że możemy trochę zakończyć. Ostatnia piosenka od grupy Kent. Julia Nowaczyńska, pięknie dziękuję za realizację dzisiejszego programu. Bisior kłania się Państwu. Usłyszymy się w sobotę po 16:00 i to będą brzydkie kawałki, a tak to się dzisiaj zakończy, jeżeli chodzi o nas. Okej, go! So this is how it ends.

0: Tu Radio 357. Właśnie minęła 16. To czas najwyższy zacząć nasz popołudniowy program. Na początek serwis informacyjny. Ola Żaczek.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek powołał w prokuraturze krajowej zespół prokuratorów do dalszego prowadzenia śledztwa w sprawie zonda krypto. Pracami 7-osobowego zespołu pokieruje prokurator Marek Wełna. Zarządzenie zacznie obowiązywać od 1 października. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować

0: Planować zamach w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Po południu chłopak był w obecności rodzica przesłuchiwany przez policjantów. Informacje o planach ucznia funkcjonariusze dostali w nocy z Krajowego Biura Interpolu, czyli Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Chłopak miał się udzielać na forach internetowych. Miał też wcześniej uśmiercić kilka kotów. O 6 rano policjanci weszli do jego domu, relacjonuje inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
1: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
0: O dalszym losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy, poinformował o tym inicjator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
2: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów.
0: Tymczasem w Krakowie trwa już kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Kandydaci rozpoczęli walkę o głosy dziś o poranku od rozdawania obwarzanków i rozmów z mieszkańcami. W drugiej turze za 2 tygodnie zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Ten temat wróci w popołudniówce. A w serwisie pozostałe tematy. Jedna osoba zginęła, co najmniej 3 zostały ranne w rosyjskim ataku na historyczne centrum Kijowa. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, Rosjanie zaatakowali budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Wybuchł w nim pożar, trwa akcja ratunkowa. W Kijowie zaatakowano też firmę farmaceutyczną i stacje benzynowe w Dnieprze, centrum biznesowe, a w innych miastach i regionach kolejne obiekty cywilne, przedsiębiorstwa i obiekty telekomunikacyjne. My wracamy do kraju. Na plażę między Rowami a Rusinowem morze wyrzuciło substancję ropopochodną. Czarne, lepkie grudki widoczne są na blisko 50-kilometrowym odcinku plaży. To substancja ropopochodna, ale jaka konkretnie, tego jeszcze nie wiadomo. Pobrano próbki do badań, mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska. Jak dodaje, mogło dojść do oczyszczenia baków jednostki pływającej, a w konsekwencji tej zabronionej prawem czynności do zanieczyszczenia morza. Jeśli uda się udowodnić winę, to na jednostkę będzie nałożona kara i dodatkowo będzie ona obciążona kosztami sprzątania plaż oraz utylizacji usuniętych nieczystości. Urząd Morski apeluje jednocześnie do mieszkańców i turystów, którzy spacerują po zanieczyszczonych plażach, żeby zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Ta serialowa podzieliła Polaków, jak będzie z filmową. Wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.
3: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
0: Z kolei w roli Ignacego Rzeckiego zobaczymy Marka Kondrata, który wraca do aktorstwa po kilkunastu latach przerwy.
4: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
0: Na ekranie zobaczymy też Marię Dębską, Borysa Szyca, Maję Komorowską, Krystynę Jandę, Andrzeja Seweryna czy Agatę Kuleszę. Lalka w kinach od środy, kolejny serwis Radia 357 o 17.
5: A informacje ze świata sportu ma dla Państwa Sebastian Gierzek. Witamy.
6: Zastanawiałem się, czy w tym serwisie zdążę Państwu podać końcowy wynik meczu Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Chengdu w Chinach. Rozstawiony z piątką, Polak stanął do rywalizacji z reprezentującym Kanadę Denisem Szapowałowem. Pierwszy set po pełnym zwrotu w akcji tiebreaku wygrał Szapowałów. No ale Hubert wrócił, a w zasadzie nie podłamał się w drugiej partii.
7: Game i set Hubert Hurkacz, a więc o losach drugiego półfinału turnieju Chengdu Open zdecyduje set trzeci.
6: Mecz można było śledzić w Polsacie Sport. Mówię można było, bo kilka minut temu ten mecz się zakończył. Hubert wygrał go 6-7, 6-3 i ponownie 6-3. Ma swój 13. finał turnieju ATP w karierze. Wielkie brawa. Teraz wieści kolarskie, również radosne wieści, również z Chin. Trwa tam 10-etapowy wyścig dookoła jeziora Poyang. Dzisiejszy przedostatni etap, nazywany również królewskim etapem, wygrał nasz zawodnik Michał Pomorski. I w klasyfikacji generalnej do lidera traci 5 sekund. Jutro dokończenie tej rywalizacji. Rywalizować w Szwecji dziś będą natomiast polscy piłkarze. Wieczorem w Lidze Narodów wyjdą na ten sam stadion, na którym w marcu przegrali baraż o Mundial.
8: Mnie nie było, więc też te moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
6: Mówi Tymoteusz Puchacz. Mecz Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów dziś o 20:45. W piątek Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, Polacy bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Na koniec tego serwisu historia wybitnej maratonki Tixt Asefy. Etiopka wygrała wczoraj maraton w Berlinie, utykając na ostatnich 2 kilometrach. Rekordu świata nie było, ale było zwycięstwo. Jak się okazało, Tixt Asefa kilka godzin po biegu przeszła w Monachium operację ścięgna Achillesa. Teraz czekają około półroczna przerwa od biegania. My też robimy sobie przerwę, ale dużo krótszą przerwę. Wracam do Państwa za niespełna 1,5 godziny.
5: Dziś w ciągu dnia widziałem jednego pana na Kępie Potockiej, który się opalał na kocyku. I tego się trzymajmy, a wieczorem bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północy kraju, miejscami umiarkowane. Od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum do 24. Na zachodzie kraju, a wysoko w górach, porywy wiatru do 60 km na godzinę.
9: Radio 357.
5: I tak oto zaczynamy nasz popołudniowy program w poniedziałek. To jeszcze lato, już jesień, czy będą jakieś ciekawsze tematy niż pogoda? Zapewniam Państwa do godziny 18. Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz, polecamy się. Głosówki, tekstówki, wszystko to, co Państwo lubią, jeśli chodzi o formy kontaktu z nami, również telefony i maile. Wszystko do dyspozycji.

0: 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl albo magiczne przyciski w naszej aplikacji. Głosówka i tekstówka to są opcje do kontaktu. Być może sprowokuje Państwa pierwszy z naszych tematów, no bo zazwyczaj warszawocentrycznie podchodzimy do wydarzeń politycznych, do tych wydarzeń, które rozpalają polityków ogólnopolskich, no ale w ten weekend najważniejsze wydarzenia miały miejsce w Krakowie.
1: To jest raport 357.
0: 4 miesiące minęło od referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Wczoraj odbyła się pierwsza tura wyborów na jego następcę, a informacje i głosy w tej sprawie zbierał dla Państwa Antek Pyzel.
2: Pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie wygrał Łukasz Gibała z wynikiem 36,38% głosów.
3: Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo, że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego. Mimo, że do Krakowa przyjeżdżali różni warszawscy politycy, żeby namawiać do wspierania i do głosowania na swoje partyjne koleżanki i partyjnych kolegów. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
2: Lokalny samorządowiec zdystansował kandydatów duopolu. Do drugiej tury z niespełna 30% poparciem weszła Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. 17,5% dało trzecie miejsce Michałowi Drewnickiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Czy możemy patrzeć na te wybory jako zapowiedź tego, co czeka nas przyszłej jesieni przy okazji kampanii parlamentarnej?
4: Ja bym bardzo ostrzegał przed przenoszeniem sporów politycznych ogólnokrajowych na sprawy samorządowe, bo to najczęściej nie ma sensu. Zresztą potem wychodzi tak, że w tych miejscach, gdzie się odwołuje prezydenta, jak w Zabrzu, no nie wygrywa kandydat partyjny. Najczęściej w takich sytuacjach wygrywają kandydaci szeroko rozumianych środowisk miejskich.
2: Mówi Marek Kęskrawiec, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Innego zdania jest Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
5: Absolutnie można to przekładać na politykę ogólnopolską. Dla mnie ta sytuacja Krakowem jest analogiczna do przyspieszonych wyborów w Rzeszowie w 2021 roku. Wtedy opozycja mówiła, że te wybory to jest właśnie sygnał, że PiS straci władzę i faktycznie stracił 2 lata później. Dziś ci sami politycy mówią odwrotnie, że ten Kraków nic nie znaczy. A sytuacja jest bardzo analogiczna, bo ona pokazuje, który elektorat jest bardziej zmobilizowany, który ma więcej emocji w sobie.
2: Wtedy w Rzeszowie wybory wygrał już w pierwszej turze działacz miejski Konrad Fiołek. Łukaszowi Gibale aż tak dobrze nie poszło, ale to jego najlepszy wynik w historii. I to dość długiej historii, bo kandydował na urząd prezydenta już po raz 4.
4: 4 raz startuje i tak do końca nie wiemy, kim on jest. Z jednej strony mocno zaangażował się w ruchy miejskie, z drugiej strony jest trochę pozbawiony charyzmy. Problemem jego będzie, że to jest prawie milionowe miasto. Żeby tutaj wejść, trzeba mieć dobre układy, znaczy powinno się mieć mimo wszystko dobre układy we władzy centralnej, no tego nie będzie, ale przede wszystkim we władzy samorządowej. No tutaj mamy Radę Miasta, której na 43 fotele tam zdaje się Gibała ma 6.
2: Ale problemy ma także Monika Piątkowska. Marek Kęskrawiec wymienia 2.
4: Po pierwsze, no przywiązanie do partii władzy, która jednak jest w pewnym regresie i przeżywa mocny kryzys. Ale też w przypadku pani Piątkowskiej to jest jeszcze inny problem. To jest jeszcze problem taki, że ona była przecież przez wiele lat częścią obozu profesora Majchrowskiego, którego pod koniec już trochę krakowianie mieli dość. Więc ona jest związana z całą polityką rządzenia tej ekipy. No, to były 2 dekady.
2: Choć wynik kandydatki KO jest lepszy niż przewidywały sondaże, Łukasz Pawłowski z OGB wrzuca kamyk do ogródka partii rządzącej.
5: Najważniejsze moim zdaniem jest słaby wynik kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Pan Miszalski miał 37% w pierwszej turze, dzisiaj kandydatka ma 29%. Rafał Trzaskowski w Krakowie dostał 62% w drugiej turze. To powinno być miasto, w którym Koalicja Obywatelska bez problemów wygrywa wybory w mieście, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej.
6: Przyjmuję ten wynik z dużą radością i obiecuję najbliższe 2 tygodnie ciężkiej, rzetelnej pracy.
2: Piątkowska nie wywiesza białej flagi, bo do 11 października wiele może się zmienić. Łukasz Gibała także nie próżnuje.
3: Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonywania ludzi, jak rozmowa twarzą w twarz. I to będzie nasz plan na te najbliższe 2 tygodnie, a w zasadzie 12 dni do ciszy wyborczej.
2: I nie są to słowa rzucane na wiatr, bo już dziś o 7 rano Gibała na Rondzie Mogilskim rozdawał krakowianom obwarzanki. Krzysiek, czy ty byś się skusił, gdyby pan Łukasz Gibała podszedł do ciebie z takim świeżo wypieczonym, okrągłym, chrupiącym obwarzankiem?
0: Wiesz co, ostatnio byłem w Krakowie przy okazji męskiego grania, kupiłem sobie magnes w kształcie obwarzanka na Kazimierzu, więc mógłbym się tak wymówić.
2: Bardzo dobrze. Ja proponuję w ogóle zmienić kiełbasę wyborczą na obwarzanek wyborczy. Myślę, że to może być chociaż taki regionalizm polityczny.
0: Tak, ja pamiętam takie obrazki, kiedy właśnie ogólnopolscy politycy przyjeżdżali i takie kiełbasy tam rzeczywiście rozdawali. To zastanawiamy się, pozastanawiajmy się wspólnie w takim razie z państwem, czy rzeczywiście tutaj może Kraków zakręcić politycznie resztą Polski i czy jeszcze mieszkańcy no nie będą mogli tak funkcjonować w swoim normalnym krakowskim spokojnym trybie, bo znowu teraz jeszcze bardziej przez najbliższe dwa tygodnie to wszystko będzie się skupiało na stolicy Małopolski. Proszę dać znać choćby ze stolicy Małopolski. 510-357-357 albo głosówki, albo tekstówki z hejnałem w tle. Nie, to nie ta godzina. Ale mile widziane. Antek Pyzel przygotował dla państwa raport. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję.

0: jajka, mleko, pieczywo, coś. Ja nie pomyliłem kartek, drodzy państwo, chociaż takie karteczki czasami sporządzam. To będzie temat jednej z naszych relacji reporterskich, czyli lista zakupów. Jak to z nimi? Jak to z nimi bywa?
1: Poszedłem do sklepu po masło. No i stwierdziłem, że jak już jestem w supermarkecie, to mogę kupić jeszcze trochę innych rzeczy i kupiłem wszystko oprócz tego masła.
0: Zdarza się i taki scenariusz. Powiemy sobie o tym, że... Czy to wychodzi z nas bycia jakimiś praktycznymi, jakieś uwielbienie porządku, czy po prostu to jest oznaka roztrzepania i problemów z pamięcią, sporządzanie listy zakupów? Czy państwa spotykają takie przygody jak tutaj rozmówcy, który zabrał głos przed chwilą? Czekamy. Tylko byle nie na państwa listy zakupów, bo pora jest obiadowa. Ale na wszelkie uwagi w tej sprawie do godziny 18 jak najbardziej. Enjoy the silence? Nie, silencio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Zespół, myślę, dobrze Państwu znany. Silencio to jest nasza piosenka dnia, 28 dzień września w kalendarzu. To teraz zastanowimy się nad resetem konstytucyjnym. Jakie są scenariusze naprawy, jakie są opcje, żeby wyjść z tego impasu, co do którego myślę, że obie, wszystkie strony sporu politycznego się zgadzają, że trwa. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym, jakie są możliwości poprawy, naprawy sytuacji albo wciśnięcia właśnie jakiegoś przycisku z napisem reset. Zastanowimy się wspólnie z autorem scenariusza takiej właśnie naprawy. Z nami na oczach dr Tomasz Zalasiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytet Civitas, Fundacja Batorego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, kłaniam się nisko.
0: No to wszyscy czujemy, że coś jest nie tak i coś już dawno powinno wyglądać lepiej. Badania dotyczące zaufania społeczeństwa do tego gremium, kiedyś szacownego, już dawno nie wyglądają tak jak kiedyś. Ale jak Pan rozumie reset konstytucyjny jako autor tych szeregu rozwiązań? Co trzeba zrobić od zera, a co można ewentualnie jeszcze zostawić?
1: Szanowni Państwo, no więc ta erozja Trybunału Konstytucyjnego, ona trwa już dekadę i trwa za długo. Trybunał Konstytucyjny powinien być odbudowany, ponieważ jego prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne nie tylko dla obywateli, praw, wolności jednostki, ale także gospodarki i sprawnego funkcjonowania państwa. W ostatnich miesiącach widzimy niestety eskalację napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiają się scenariusze siłowe, eskalują emocje, a wydaje się, że najlepszym scenariuszem na odbudowanie zaufania obywateli do Trybunału Konstytucyjnego jest scenariusz, który pozwoli możliwie jak najszybciej odbudować tę instytucję.
0: To jest nie do zrobienia bez zmiany konstytucji.
1: No właśnie, w tej chwili, wobec sytuacji, w której się znajdujemy, jedynym możliwym sprawnym rozwiązaniem problemu Trybunału Konstytucyjnego jest reset konstytucyjny, to znaczy zmiana ustawy konstytucyjnej, zmiana konstytucji w zakresie dotyczącym zasad wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ jak widać w praktyce sposób wyboru sędziów przez Sejm nie sprawdza się. To już Sejm którejś kolejnej kadencji prowadzi praktykę kumulowania mandatów sędziowskich i wybierania większości sędziów. To nie jest dobra praktyka. Stąd warto byłoby rozważyć zmianę zasad wyboru sędziów, zmianę polegającą na tym, aby część składu sędziowskiego była wybierana przez Sejm na zasadach dotychczasowych, natomiast część powinien wybierać Senat i również część powinien wybierać prezydent.
0: No właśnie, to wgryźmy się w szczegóły. Pański projekt zakłada, że tych 15 sędziów wybierałyby właśnie... To taka zasada trochę 3-5-7, bo trzech miałby wybierać prezydent, 5 senat i 7 sejm. Dlaczego akurat taki podział i co on miałby gwarantować?
1: To znaczy, trzeba rozpocząć od pewnych standardów i pewnych założeń. Założenie jest takie, aby skoro Sejm nie jest w stanie samodzielnie, prawidłowo wybrać Trybunału Konstytucyjnego, to aby w tym procesie mogły uczestniczyć wszystkie konstytucyjne organy państwa, które uczestniczą w procesie legislacyjnym, czyli Sejm, Senat i Prezydent. Sejm powinien wybierać największą liczbę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale taką, aby nie mógł samodzielnie tworzyć większości. W związku z tym 7. Senat 5, prezydent 3 sędziów. W ten sposób mielibyśmy do czynienia ze składem Trybunału Konstytucyjnego, który byłby bardziej zróżnicowany. Byłby mniej narażony na taką polityczną jednostronność. Pamiętamy, że większość sejmowa to nie jest zawsze ta sama większość, która jest większością w Senacie.
0: A dlaczego politycy, którzy korzystają z obecnego systemu, mieliby zgodzić się na rozwiązanie, które ogranicza ich wpływ na Trybunał?
1: Ponieważ w tej chwili znajdujemy się w sytuacji, powiedziałbym, bez wyjścia. Mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, który tak naprawdę zaprzestał już swojej działalności. Mamy permanentny, kroczący i narastający kryzys konstytucyjny. Emocje społeczne sięgają już w tej chwili zenitu i można spodziewać się niestety eskalacji. Natomiast Trybunał Konstytucyjny i jego funkcjonowanie jest niezbędne. Organy władzy publicznej, w tym Sejm, ma obowiązek przywrócić praworządne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Okej, a co w tym scenariuszu działoby się z obecnym składem Trybunału?
1: Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie i kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie powinna zostać skrócona, a sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przeniesieni w stan spoczynku z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa socjalnego, to znaczy z prawem do stanu spoczynku.
0: No właśnie, jak przeprowadzić taki reset, żeby ten sam sposób wyzerowania Trybunału znowu nie stworzył jakiegoś sporu, że będą jacyś dublerzy, neo i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie. I tu w tym tkwi problem, ponieważ żeby ten scenariusz można było przeprowadzić, potrzebne jest opracowanie projektu i zmiany Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, projektu, co do którego będzie pełna zgoda w zakresie i organizacji społecznych, i organizacji gospodarczych, i związków pracodawców, i związków zawodowych, no i przede wszystkim wszystkich stron sporu politycznego. My przedstawiliśmy wspólnie z Fundacją Batorego raport, który pokazuje pewien scenariusz wyjścia z tego kryzysu obronną ręką. Doprowadzenia do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny będzie miał zaufanie wszystkich stron politycznego sporu. Bo, i to jest bardzo ważne, ten spór, który się teraz toczy, on nie może być wygrany przez jedną ze stron. On powinien być rozwiązany w taki sposób, żeby nikogo nie można było upokorzyć, nie, żeby nikomu nie można było wykazać zwycięstwa politycznego czy przegranej politycznej. Bez porozumienia tego Trybunału nie odbudujemy, ponieważ...
0: To zapytam w takim razie, zakładając tutaj najbardziej pomyślny scenariusz, zgodę wystarczającą tutaj na to, żeby to wszystko wprowadzić w życie, to jeżeli jutro wszystkie kluczowe siły polityczne się zgodzą, to ile czasu to wszystko potrwa? Łoby.
1: Ja zacznę może odpowiem na pana pytanie, ale jedno zdanie wcześniej. Jaki mamy scenariusz alternatywny? Scenariuszem alternatywnym jest to, że co 4 lata wraz z cyklem zmian parlamentarnych będzie przeprowadzany przewrót w Trybunale Konstytucyjnym z akompaniamentem większej lub mniejszej wrzawy politycznej. No, to nie jest sprawne funkcjonowanie państwa. To nie jest cel, który chcielibyśmy osiągnąć.
0: Pełna zgoda. To ile mogłoby to potrwać, gdyby jutro takie zmiany zaczęły wchodzić w życie?
1: Znaczy, jeżeli udałoby się zebrać odpowiednie wsparcie i społeczne, i polityczne, to opracowanie takich projektów to nie jest rzecz, która wymaga bardzo wiele czasu. Chciałbym zwrócić uwagę, że Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego przygotował już społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Bardzo obszerny, długotrwale konsultowany projekt ustawy, który został przyjęty, uchwalony przez Sejm, ale zablokowany przez prezydenta Dudę. I ten projekt wymaga jedynie aktualizacji. Do tego konieczne byłoby opracowanie noweli konstytucyjnej oraz przede wszystkim skonsultowanie tych przepisów, bo samo opracowanie jest relatywnie, oczywiście ono jest trudne, ale znacznie trudniejsze jest przeprowadzenie konsultacji, ustalenie ostatecznej treści akceptowalnej dla wszystkich.
0: To właśnie zapytam pana na koniec o tę akceptowalność przez wszystkich, ponieważ myślę, że zdaje pan sobie sprawę, że istnieje spora część, spory obóz polityczny, który na samo hasło eksperci Fundacji Batorego mogą tutaj wstać i podziękować, no bo część prawicy i mediów prawicowych, a czasami takich słuchaczy też do nas dzwoniących z prawicowym odcieniem, przedstawia fundację jako politycznie zaangażowaną, jako tutaj siedzących w kieszeni Sorosza i tak dalej, i tak dalej. Jest pan pewny, że wasz projekt i wasz przekaz jest tutaj na tyle neutralny, że zyska poparcie nawet tych, którzy do Fundacji Batorego są zniechęceni?
1: Znaczy, ja bardzo liczę na to, że w ramach tego projektu uda się odrzucić pewne niechęci i narracje negatywne, a skupimy się na literze, na treści projektu. Bardzo nam zależy na tym, jeśli będzie zainteresowanie tym rozwiązaniem, aby ten projekt, który zostanie przygotowany, był skonsultowany ze wszystkimi środowiskami. Zarówno z tymi, które protestowały w obronie praworządności przed 2023 rokiem, jak i z tymi, które protestowały w obronie praworządności po. I jesteśmy w stanie stanąć do debaty z każdym, bo to jest bardzo ważna sprawa, tak? Bez Trybunału Konstytucyjnego nie ma tak naprawdę praw i wolności jednostki, bo nie ma kto ich bronić. One stają się martwą literą.
0: Bardzo dziękuję. To jest, myślę, że cenne podsumowanie. Zachęcam też państwa od razu do dyskusji, do zabierania głosu w tej sprawie. Czy trzeba jak najpilniej uzdrowić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym? Polecamy się do reagowania, do zabierania głosu na naszej antenie przez półtorej godziny. A rozmawialiśmy o tym z autorem scenariusza naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Dr Tomasz Zalesiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytet Civitas Fundacja Batorego, był naszym rozmówcą. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: To duet Eurythmics, a państwo z Krakowa i nie tylko zabierają głos w sprawie.
1: Dzień dobry, Kacper z Warszawy. Wszyscy mówią, że największym wydarzeniem w Krakowie w ten weekend były wybory, a dla mnie osobiście było otwarcie nowej trasy tramwajowej na Mistrzelewice w Krakowie. Nikt o tym nie mówi, a w sobotę, w trakcie ciszy wyborczej, zostało to oddane do użytku. No i to jest chyba największa inwestycja miejska w ostatnim czasie realizowana w Krakowie, a nikt o tym właściwie nic nie mówi. Dlaczego? Dla mnie osobiście to było dużo ważniejsze niż wybory.
0: Bardzo dziękujemy za ten głos, że są sprawy takie przekładające się na codzienność mieszkańców Krakowa, którymi może mieszkańcy będą żyć bardziej, tym bardziej tutaj z warszawskiej perspektywy trzeba to docenić. Albo?
2: Chciałem powiedzieć, że wybory prezydenta Krakowa interesują mnie mniej więcej tak samo, jak wybory prezydenta mojego miasta, Krakowian. Dziękuję, czyli wcale prawdopodobnie.
0: Czyli nie ma jakichś odniesień, punktów wspólnych. No, myślę, że ta dyskusja, która wzbudziła się na naszej antenie, chyba w prowadzonym przeze mnie programie po ogłoszeniu referendum, dyskusja ogólnopolska, odnosząca się do mniejszych, większych ośrodków, do gmin, do perspektywy odwołania jakichś wieloletnich zasiedziałych burmistrzów i wójtów, udowadniała coś innego. Ale dziękuję również za ten głos. Wszelkie zdania odrębne prosimy jak najbardziej na naszą antenę wysyłać, nagrywać, dzwonić albo mailować, albo tekstówkować. A może państwa jeszcze zachęcę w sprawie tej listy zakupów. Czy ona bywa skutecznym narzędziem dla ludzi praktycznych albo niepraktycznych?
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To popołudniowy program w Radiu 357. Czas, drodzy Państwo, na kolejne tematy. To będzie okazja, żeby połączyć się z Wyspami Brytyjskimi. Brytyjski premier stanie na czele Kobry, brytyjskiego sztabu kryzysowego. To jest efekt weekendowego wydarzenia przy bazie RAF na południu Anglii. Służby uważają, że udaremniły atak terrorystyczny, a z nami jest Adam Dąbrowski. Adamie, to jakie są najnowsze doniesienia w tej sprawie?
1: Dzień dobry. 5 mężczyzn w areszcie, zatrzymani głęboką nocą z soboty na niedzielę. Okoliczna mieszkanka wracająca do domu nabrała podejrzeń, widząc 3 furgonetki. Zadzwoniła na policję. Aresztowani 2 razy. Najpierw w związku z rzekomym naruszeniem ustawy o substancjach wybuchowych, potem już w związku z naruszeniem rzekomym ustawy o terroryzmie. 3 godziny temu dostaliśmy komunikat od CTP, Policji Antyterrorystycznej. Wszyscy zatrzymani mężczyźni to osoby z brytyjskim obywatelstwem. Na co dzień mieszkają w Londynie. Wiek od 23 do 25 lat. Nadal nie wiemy, co było w tych 3 furgonetkach, w których znajdowali się podejrzani. Akcja policyjna trwa, zaangażowane jest w nią także wojsko. Nadal też ta lista rzeczy, których nie wiemy, jest zdecydowanie dłuższa niż podsumowanie tego, co wiemy. W tym komunikacie sprzed 3 godzin pojawia się interesujące zdanie. Po całonocnych przeszukiwaniach pojawiły się nowe wątki śledztwa. Jakie? Tego na razie nie wiadomo. Główny trop: Iran. Irańczycy mogli brać udział w organizacji tego rzekomego ataku. Tak podobno uważają śledczy, podobno, bo nie mamy oficjalnego potwierdzenia, jest na to za wcześnie. Donoszą o tym brytyjskie media, powołując się na anonimowe źródła policyjne od Sky News przez Daily Telegraph po Timesa. To tę bazę amerykańscy piloci Fairford wykorzystują do ataków na wyrzutnie rakietowe w Iranie. Zarówno policja, jak i śledczy są na razie w takich oficjalnych wypowiedziach bardzo ostrożni. Tak mówił Ed Miliband, szef dyplomacji, dziś rano podczas corocznej konferencji Partii Pracy w Liverpoolu.
2: Wczorajsze wydarzenia w Fairford przypominają o zagrożeniach, z jakimi mierzy się nasz kraj. Chcę podziękować naszym służbom, siłom zbrojnym i policji za pracę, którą wykonały wczoraj i którą wykonują przez cały rok, by pomagać w chronieniu naszego kraju. Przyjaciele, zawsze będziemy bronić naszego bezpieczeństwa przed tymi, którzy chcieliby wyrządzić nam krzywdę.
1: Bardzo, bardzo ostrożnie, jak Państwo słyszeli, bardzo na okrągło, ale chyba nie będzie nadużyciem powiedzenie, że przynajmniej jakaś sugestia, że może chodzić o interwencję z zewnątrz, gdzieś tam pomiędzy wierszami się pojawiła. Baza RAF w Gloucestershire używana jest, tak jak powiedziałem, przez amerykańskie siły, automatycznie więc sprawa staje się sprawą międzynarodową. Posłuchajmy wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa jeszcze z wczorajszego wieczoru.
2: Aresztowania w Zjednoczonym Królestwie były fantastyczne. Mieliśmy ich na celowniku. Chcieli wywołać duże szkody w naszym forcie. Współpraca z Królestwem była doskonała.
1: Okolice nadal otacza kordon bezpieczeństwa, a to oznacza, że mieszkańcy około 85 gospodarstw domowych nie mogą wrócić do domów od tej nocy z soboty na niedzielę, kiedy zapukano do nich do drzwi i zarządzono ewakuację.
0: Adam Dąbrowski, bardzo, bardzo dziękujemy za szczegóły tej sprawy. To było łączenie z Wyspami Brytyjskimi. A dodam jeszcze, drodzy Państwo, że potrącimy ten temat w dalekim zasięgu. Po godzinie 17 Adrian Bąk będzie rozmawiać z ekspertem do spraw Bliskiego Wschodu, Mariuszem Borkowskim. Głównie tutaj punktem wyjścia będzie odrzucenie irańskiej propozycji porozumienia przez Trumpa, ale o incydent w brytyjskiej bazie RAF także zapraszamy.

0: Nie tylko Feel Good, nie tylko Clint Eastwood, Gorillaz w nieco inszej odsłonie. W popołudniówce w Radiu 357, w której to również Państwa kolejne głosy.
1: Co tam Kraków? Rokitnice ma nowego wójta, po tym jak poprzednik poszedł do nowej pracy.
0: Ważne, ważne i bardzo a propos mojej tezy. I kolejny głos?
2: To wszystko jest na głowie postawione. Dlaczego my mówimy o politykach i wyborach kandydatów partii politycznych? To są wybory samorządowe. Tu w ogóle nie chodzi o to, jaka to jest polityka, w prawo, w lewo czy po środku. Tu chodzi o to, że mamy wybrać człowieka, który może i chce rozwiązać nasze codziennie problemy, z którymi się zderzamy w codziennym życiu.
0: Ja bym tutaj przyklasnął jak najbardziej z takich idealistycznych pozycji, ale droga słuchaczko, myślę, że Kraków jest zbyt chrupiącym, aromatycznym obwarzankiem dla polityków ogólnopolskich, żeby oni mieli odpuścić tę sprawę. Czekamy na komentarze w sprawie... Przepraszam, bo aż mi ślinka zaczęła cieknąć, ale będzie jeszcze o liście zakupów za chwilę, w tym również spożywczych. To zachęcam również w tej sprawie, no ale w krakowskiej jak najbardziej.

0: Zajrzyjmy zatem do listy zakupów. Jajka, mleko, pieczywo, cukier. Różne takie elementy naszej diety. Okazuje się, że ci, którzy spisują to, co mają kupić, to ludzie praktyczni, którzy lubią porządek, ale też nie do końca, bo mogą być też roztrzepani, mieć problemy z pamięcią. Spróbujmy zatem ustalić, jak to ostatecznie jest i o tym teraz opowie Tomek Jeleński.
1: Kawa, herbata, 2 kg kartofli, a może 3? Gdzie jest ta moja karteczka? A pan to nic nie zapisuje?
2: Staram się nie korzystać z żadnych pomocy.
1: Obudzony w środku nocy wiem, kiedy była bitwa pod Cedynią, czy rozbicie dzielnicowe, ale bez karteczki. Nie wiem, po co poszedłem do sklepu. O, zupełnie jak ten pan.
3: Poszedłem do sklepu po masło do supermarketu. No i stwierdziłem, że jak już jestem w supermarkecie, to mogę kupić jeszcze trochę innych rzeczy i kupiłem wszystko oprócz tego masła.
1: Taka to już przypadłość ludzi roztrzepanych.
4: Nieraz się to zdarzyło.
5: Przypadłość każdego z nas.
1: Dlatego tak ważna jest mała karteczka z wypisaną listą.
6: Myślę, co bym chciała zjeść lub moi domownicy, na co mają ochotę i pod to sporządzam listę produktów.
1: Nie tylko zakupów, ale w ogóle tego, co mamy zrobić.
7: Zapisywanie na kartce pozwala uporządkować nasze myśli, plany. Dotyczy to nie tylko listy zakupów, ale wszelkiego rodzaju działań, które chcemy zrealizować, celów, które chcemy osiągnąć.
1: Nawet jeśli te cele są całkiem przyziemne. Zakupowe.
8: Czasami na karteczce, czasami w głowie. Jak jestem w domu i wypatrzę coś, czego brakuje, to sobie kładę kartkę, robię listę i tam dopisuję. A czasami jest tak, że wchodzę po jedną rzecz, a kupuję 10.
1: Bo spis na karteczce jednak przydaje się. I co ciekawe, Polacy są jednym z najbardziej praktycznych społeczeństw całej Unii. Zanim coś kupimy, zastanawiamy się nad tym, zauważa Marek Zuber, ekonomista, wykładowca Akademii WSB.
9: Mocno zastanawiamy się nad tym, czy kupić i co kupić. Polacy zdali sobie sprawę z faktu, że to nie jest tak, że zawsze będzie tylko lepiej, zawsze będzie to wszystko szło do przodu, mogą także pojawić się okresy gorsze.
1: A z listą jest zdecydowanie łatwiej.
10: Nie kupuję rzeczy na zapas, szkoda mi pieniędzy mrozić po prostu.
1: I do tego to, co zapiszemy, zapamiętamy, dodaje Krzysztof Kosy.
7: Zapisywanie zakupów na kartce też jest bardzo ważne w kontekście po prostu zapamiętania. W psychologii pamięci mówi się o tym, że mamy taką zdolność o zapamiętywanie jednorazowo 7 plus minus 2 rzeczy.
1: Najlepsi mogą zapamiętać ciut więcej.
7: Zapamiętanie jednorazowo, nawet jeżeli ktoś ma świetną pamięć, jest wybitnym umysłem, więcej niż 10 rzeczy naraz, na ogół bywa dużym wyzwaniem.
1: Są rzeczy, o których czasem można zapomnieć.
7: Mogę zapomnieć o czymś, co mi jest potrzebne.
1: I takie, o których zapominać absolutnie nie wolno.
7: Nie mogę zapomnieć o czymś, co poleciła mi zakupić moja szanowna małżonka. Gdy sobie wyobrażę, że mógłbym zapomnieć jakiegoś zakupu, sprawunku, który poleci mi żona, no to od razu skacze mi ciśnienie i wywołuje to we mnie pewien stres.
1: Dlatego nie ma to jak mała karteczka. Aha, i w przypadku zaobrączkowanych panów warto mieć

zapewni status quo w spółkach miejskich, w administracji, to ta osoba wygra, ponieważ, tutaj cytuję dalej, to całe rodziny Krakowian od pokoleń się tym zajmują. Komu niby udałoby się te rodziny stamtąd wymieść bez żartów? Pan Jarek nawiązuje do no, takich średnio pozytywnych odcieni Polski samorządowej w ogóle, bo to w mniejszych, większych miastach takie zjawiska przecież są. Bardzo ciekawa uwaga. I jeszcze pan Paweł z Jeleniej Góry, który sugeruje, że niższy powinien być ten próg koniecznych zebranych podpisów. Słuchacz sugeruje, że nawet jak 1% głosujących zbierze się i przedstawi chęć zmian, to ich głos powinien być wysłuchany. Nie wiem, czy to nie jest za niski próg z kolei, ale to też jest głos dyskusji, a na kolejne jeszcze będzie przestrzeń w kolejnej godzinie.

0: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś. No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
1: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
0: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę, zwłaszcza kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
1: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
0: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
1: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
0: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: No i mamy to. Minęła godzina 17. To czas na kolejny serwis informacyjny. Serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
3: Stany Zjednoczone i Iran mają przeprowadzić oddzielne rozmowy z mediatorami. Dziś lub jutro przekazała agencja Reutera, jak informują jej źródła, mediacje miałyby doprowadzić do zakończenia trwającej od końca lutego wojny. W Stanach Zjednoczonych przebywają obecnie irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oraz mediatorzy z Kataru, przekazał agencji przedstawiciel władz. Rozmowy mają koncentrować się na zmodyfikowanej wersji propozycji, którą Iran przedstawił na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Temat wróci za kilka minut w dalekim zasięgu. Tymczasem szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ostrzega, według informacji wywiadowczych, Rosja planuje kolejne akty sabotażu w Europie. Te działania mają służyć temu, aby podzielić europejskie społeczeństwa oraz zastraszyć je tak, aby zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy. O dalszej pomocy dla Kijowa

0: Rozmawiali dziś w Brukseli unijni ministrowie obrony. Państwa Unii mogłyby przekazać Ukrainie pociski do systemów Patriot z własnych zapasów, a w zamian otrzymać nowe, sfinansowane z unijnej pożyczki dla Ukrainy, mówiła po spotkaniu szefowa unijnej dyplomacji. Jak poinformowała Kaja Kallas, po spotkaniu ministrów obrony zatwierdzono już plany zakupów o wartości ponad 28 miliardów euro w ramach unijnej pożyczki na wsparcie Ukrainy. Pieniądze zostaną wydane m.in. na zakup pocisków Patriot, które mają pochodzić z przyszłej produkcji w Stanach Zjednoczonych. Problemem jest jednak czas oczekiwania na nowe pociski. Wracamy do kraju. Policja w Elblągu ustala, kto i w jakim celu umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Śledczy badają też, jaka dokładnie ciecz znajdowała się w pojemnikach, relacjonuje oficer prasowy policji w Elblągu, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
1: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki i one nie stwarzają już tam zagrożenia.
0: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb ewakuowano pracowników firmy. W jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie, to zależy od prokuratury. Dziś mamy piękną, złotą polską jesień i temperaturę raczej wakacyjną, ale wieczory, noce i poranki już nie pozostawiają wątpliwości, jaka to pora roku. To oznacza, że wystartował sezon grzewczy. W Polsce nie obowiązuje jedna odgórnie ustalona data jego rozpoczęcia. O uruchomieniu ogrzewania w danym budynku decyduje zarządca nieruchomości. Kluczowym kryterium jest temperatura powietrza. Gdy ta spada poniżej progu od 12 do 15 stopni, do kaloryferów zaczyna płynąć ciepła woda. Gdy robi się cieplej, dostawa jest automatycznie ograniczana.
2: Ten mechanizm widać już wyraźnie w Lublinie. Jak informuje Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ogrzewanie zostało uruchomione w części budynków użyteczności publicznej, a także na przykład w blokach spółdzielczych na Czechowie. LPC apeluje przy tym do mieszkańców, by przed startem sezonu przekręcić grzejniki na pozycję maksymalną. Dzięki temu instalacja napełnia się prawidłowo, a woda swobodnie przepływa przez zawory, co zmniejsza ryzyko zapowietrzenia po kilkumiesięcznej przerwie. Energetycy przypominają, wspominają też o zasadach, które pozwalają korzystać z ciepła efektywnie i bez zbędnych strat. Kaloryferów nie powinno się zasłaniać meblami ani grubymi zasłonami, a suszenie prania bezpośrednio na grzejnikach ograniczyć. Specjaliści radzą też, aby mieszkania wietrzyć krótko, ale intensywnie, po uprzednim zakręceniu grzejników. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
0: Jeśli chodzi o optymalną temperaturę w domu, badania wskazują na 20 stopni w ciągu dnia i 18 w nocy. Na koniec doniesienia z kosmosu. Statek Starship firmy SpaceX zaliczył pierwszy lot po orbicie okołoziemskiej. 5, 4, 3, 2, 1. Wyniesiony przez rakietę Super Heavy statek dotarł na orbitę po 25 minut lotu, po czym zgodnie z planem zaczął umieszczanie na orbicie 26 satelitów sieci Starlink nowej generacji. Firma potwierdziła, że uzyskała połączenie z pierwszymi satelitami. To był 14 lot testowy statku, ale pierwszy udany na orbitę. Po raz pierwszy Starshipowi udało się rozmieścić funkcjonalne satelity. Misja zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników. W przyszłości Starship ma przewozić ludzi na Księżyc. Przy wizji przyszłości kończymy serwis. Serwis kolejny o 18.
3: A w nocy po północy miejscami na wschodzie i południu kraju silne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Najchłodniej będzie w dolinach i kotlinach karpackich, tam lokalnie tylko plus 1. A na wschodzie kraju 4 stopnie, około 7 w centrum do 11 na zachodzie. Najcieplej na wybrzeżu 12 stopni.
4: Radio 357.
3: Zerknąłem, już Państwo piszą w sprawie tych list zakupowych. Za chwilkę wczytamy się w szczegóły, wczytamy się w te listy, ale prosimy o kolejne w sprawie zakupów, praktyk i tego, czemu te praktyki służą właśnie. Naszemu roztrzepaniu, czy naszej, nie wiem, ćwiczeniu pamięci. To materiał Tomka Jareńskiego o listach zakupowych i o tym, że nie wszystko tam jest takie oczywiste. Więc czekamy na głosówki, na tekstówki, na rozmaite korespondencje.
5: Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego,

to koledzy, na początek kolejnej godziny naszego spotkania. Można by bronić to, że przynajmniej półkrakowski taki akcent, również muzyczny. Jeżeli chodzi o listy zakupowe, to pani Paulina prosi, żeby nie szkalować mężów, bo jej mąż zawsze pamięta o wszystkim. Podobno nawet dziś rano za pomocą naszej anteny składał życzenia, więc tutaj żona prosi, chce się zrewanżować i złożyć również wszystkiego najlepszego z okazji 7. rocznicy ślubu. A jeżeli chodzi o pamiętanie o stricte rzeczach zakupowych, no to na przykład cichy patron, okej, mamy RODO z Jorku, mówi, że jest aplikacja, która pozwala wszystkim członkom rodziny wpisywać coś tam na listę zakupów. No i każdy, o, zwłaszcza kupujący, widzi w apce i zaznacza, co kupił, więc myślę, że ta aplikacja może pomagać, może też przeszkadzać w podawaniu jakichś pretekstów, że się zapomniało kupić. No ale tak, mamy w tym momencie aplikację od wszystkiego, więc nie dziwi mnie i takie rozwiązanie. Już niebawem Adrian Bąk w naszym studiu, a z tego co widzę, no jakoś się przemęczymy przez najbliższe 4 minuty.

0: No nie brzmi to najgorzej. Może coś będzie jeszcze z tego zespołu. 39. Urodziny obchodzi dziś płyta Music for the Masses, to tak w ramach wikipedycznych ciekawostek. Ale teraz już, drodzy państwo, Adrian Bąk i jego gość w naszym studiu. Witam.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Który to już raz będzie, 39. o Iranie i USA?
1: Wiesz co, mam tu zanotowane 237. Nie no, żartuję oczywiście, ale już no, kilka razy rzeczywiście rozmawialiśmy. Iran, Stany Zjednoczone, wciąż nierozwiązany konflikt, no i niestety nie zanosi się, że będzie rozwiązany, a jeszcze słyszeliśmy w pierwszej godzinie Adam Dąbrowski mówił, że niepokojące rzeczy dzieją się także w Wielkiej Brytanii. Być może to także ma punkt wspólny. Zapraszam na Daleki Zasięg.
2: Daleki Zasięg.
1: No właśnie, który to już raz Donald Trump odrzuca irańską propozycję porozumienia w sprawie ciśniny Ormus niedaleko brytyjskiej bazy wojskowej RAF Fairford. Zostaje udaremniony z kolei potencjalny akt terroru. Co te sprawy mogą mieć ze sobą wspólnego i czy są jakieś perspektywy na obniżenie napięcia na Bliskim Wschodzie? Wreszcie, co dalej z ciśniną Ormus? O tym porozmawiam dziś z Mariuszem Borkowskim, oczywiście byłym korespondentem w krajach arabskich na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, panie Mariuszu.
3: Bardzo przepraszam
1: za tę pomyłkę.
3: Nie szkodzi.
1: Zacznijmy może od tego incydentu. Jak to zostało określone w bazie RAF? Mówił o tym w pierwszej godzinie także Adam Dąbrowski, nasz brytyjski korespondent, więc już nie będę pytał o podstawy tej sprawy, ale zapytam o to, czy istnieją podstawy, żeby twierdzić, że za tą próbą mógł stać Iran rzeczywiście.
3: Tam jest więcej pytań niż odpowiedzi w tej kwestii. Sytuacja wyglądała groźnie. Znaleźli się rzekomi sprawcy na 300 metrów od początku pasa startowego, bardzo blisko strategicznych budynków, tu gdzie stacjonują amerykańskie bombowce. Krótko mówiąc, gdyby to był przygotowania do prawdziwego zamachu, straty mogły być bardzo duże, byłby to bardzo poważny incydent. Ale kolejne pytanie, bo nie tylko Iran byłby zainteresowany, czy powiedzmy jego rzekomi odpowiedzialni jacyś ludzie najęci do sprawy. Przekonaliśmy się ostatnio, że to okazało się, że 5 obywateli brytyjskich złapano tam. Ale również Rosji by zależało. Pamiętamy o incydencie w Lipsku, kiedy na lotnisku dron rosyjski wylądował z ładunkiem wybuchowym i na tym lotnisku groziło, że zginie 200-300 osób od tej eksplozji. Rosjanie mogli być również zainteresowani ukaraniem Wielkiej Brytanii za wzmacniającą pomoc brytyjską dla Ukrainy. A więc mamy drugiego potencjalnego sprawcę. Trzecia rzecz jest niesłychanie istotna, to jest to, że ta operacja wyglądała dosyć śmiesznie. Trump mówił o tym, że śledzono tych zamachowców już od dawna, właściwie to było złapanie, ale relacje świadków mówią o tym, że tak naprawdę pewna pani dosyć nobliwej wieku zaalarmowała, że widzi podejrzanych sprawców i dopiero po jej alarmie ruszyły te wszystkie służby i tak dalej. W związku z tym operacja była dziwna. Oczywiście być może to jest myślenie spiskowe, ale niektórzy mówią, że to była taka próba, demonstracja, no my jesteśmy gotowi, bo złapiemy, a coś jednak się szykuje, takie napięcie i tak dalej. Pytań, jak powiedziałem, jest też znacznie więcej.
1: Też możemy tutaj dodać informację, dokładnie z 16:45. Cała piątka tych zatrzymanych została warunkowo zwolniona. Choć śledztwo nadal trwa, tutaj policja nadal bada, czy zatrzymani mogli świadomie albo nieświadomie działać na rzecz obcego państwa. Pan tutaj wspominał o kilka tych wątkach. Nie tylko o Iranie się mówi, ale chyba jeszcze warto doprecyzować, bo też Adam Dąbrowski mówił o tej perspektywie brytyjskiej. Dlaczego ta baza ma tak duże znaczenie dla Amerykanów? Jaką ona rolę odgrywa w działaniach przeciwko Iranowi? Taką praktyczną rolę.
3: Stamtąd startowały bombowce, które niszczyły instalacje militarne, niszczyły obronę przeciwrakietową i te rakiety dalekiego zasięgu, które Iran wystrzeliwał w kierunku państw arabskich. Baza rzeczywiście była strategiczna. Iran groził, że wszyscy, którzy dołączają się do operacji, czy współdziałają z Amerykanami, zostaną w jakiś sposób ukarani. Nie było wiadomo czym. A więc ta operacja terrorystyczna by wchodziła w ten zasięg. Ale kolejna sprawa, o czym pan tutaj powiedział przed chwilą. Rzekomi terroryści zwalniani po kilkunastu godzinach, no tego się nigdy nie robi. W Wielkiej Brytanii obowiązuje kodeks, że terroryści i ludzie podejrzani o zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego mogą bez wyroku sądu przebywać w areszcie do 14 dni. Normalny sprawca 2-3 dni maksimum. A więc nie byli tacy groźni, skoro wypuszczono ich po paru godzinach. Krótko mówiąc, bardzo dużo znaków zapytania, tego nie rozszyfrujemy. Niestety ani pan, ani ja nie mamy kryształowej kuli, żeby przewidzieć, co to było i jak to będzie dalej.
1: Tak, te zdolności profetyczne to rzeczywiście powinna być taka duża umiejętność w dzisiejszym świecie, bardzo przydatna. Natomiast ten wątek irański, ktoś mógłby powiedzieć, ale może nieprzypadkowo to się stało chwilę po tym, jak Donald Trump odrzuca to irańskie porozumienie. Oczywiście przyjmujemy, że rzeczywiście gdyby to był atak terrorystyczny takiego dużego kalibru, to pewnie taka operacja musiałaby być przygotowywana odpowiednio wcześniej. Natomiast tutaj ten wątek irański prawdopodobnie pojawił się także ze względu na to, w jakim momencie się znajdujemy, to znaczy Trump odrzuca kolejne porozumienie. I może byśmy też kilka słów o tym powiedzieli, co właściwie zaproponował Iran i dlaczego Donald Trump mówi nie.
3: Iran zaproponował powrócenie do tego memorandum czerwcowego, które przewidywało, że Amerykanie odblokowują 12 miliardów dolarów majątku irańskiego znajdującego się w bankach zachodnich, zdejmują blokadę portów irańskich, zdejmują embargo na eksport ropy naftowej irańskiej, zawieszane są oczywiście wszelkie operacje zbrojne i po tym wszystkim zostaje podjęte bezpośrednie końcowe negocjacje. Trump uznał, chociaż w czerwcu podpisał to porozumienie, uznał, że to jest niewystarczające. I teraz dlaczego? Otóż z jednej strony Amerykanie liczą, że będą tak długo naciskali na Iran ekonomicznie, aż ich zdławią. I tu jest błąd. Wszyscy eksperci bliskowschodni mówią, to jest błąd. Iran być może bardzo cierpi gospodarczo i rzeczywiście ich gospodarka jest bardzo wyniszczona sankcjami, ale to nie doprowadzi do kapitulacji Iranu, do czego dąży Trump. Z drugiej strony Iran doskonale wie, że Trump musi wyjść z tego bagna, trzęsawiska z sukcesem, jako zwycięzca. I chce mu to maksymalnie utrudnić. To znaczy, stawia go w sytuacji. My teraz jesteśmy skłonni do negocjacji, a wy co? Za parę godzin spotka się delegacja Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu, spotka się z mediatorami omańskimi i otrzyma już formalną odpowiedź amerykańską na nie. I teraz o co to chodzi? Dlaczego tak naprawdę Trump nagle zaciągnął hamulec, chociaż mówiło się, że być może te negocjacje nie od razu, ale w ciągu 2-3 tygodni do czegoś doprowadzą.
1: To zanim pan na to odpowie, to ja jeszcze tylko dopowiem, bo to też jest ciekawe, co pan powiedział, że być może ta amerykańska taktyka przedłużania tego konfliktu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wall Street Journal właśnie pisze, dziennikarz Ludovic Hood, właśnie taki trochę przeciwny akcent, że przedłużający się impas może utrwalić faktyczną kontrolę Iranu nad ciśniną Ormus. Tak. Co może być takie arebo, jeżeli to...
3: Nie, bo tak to jeżeli chodzi o podejście jest. Stanów Zjednoczonych. Bardziej Amerykanie będą zaciągali hamulec, tym bardziej te siły w Iranie, a trzeba pamiętać, że i Araghchi, i Pezeszkian, czyli prezydent Iranu, są zaliczani, mówmy tak szczerze, w cudzysłowie, do źródła umiarkowanego. Ci, którzy chcą w jakiś sposób dogadać się, nie tracąc interesów Iranu. Ale strażnicy rewolucji, dosyć duża grupa, mówi, a to nie, bo to prowadzi do zdrady, my musimy jednak przeciwstawić się Amerykanom i oni muszą się z tym liczyć, że zawarcie zbyt kompromisowego porozumienia może doprowadzić do przewrotu, krótko mówiąc, i wyrzucenia tego dokumentu przez okno. Otóż o co chodzi? Irańczycy liczą na to, że Trump zostanie przyciśnięty do muru, bo wysokie ceny, przegra wybory uzupełniające do Senatu i do Kongresu.
1: Co jest bardzo ważnym wątkiem, prawda?
3: Co jest bardzo ważnym wątkiem. I tu wchodzimy w ten wątek, który przeciekł ostatnio z Waszyngtonu. Mówi się, że Trump zrobił to dlatego, że jego doradcy doszli do wniosku, że nawet gdyby on teraz zawarł to porozumienie, co byłoby pewną utratą twarzy. Bo dlaczego było wysadzać w powietrze to porozumienie w czerwcu i przez 3 miesiące wozić się z tym całym embargiem i stratami dla krajów arabskich, bo one głównie cierpią. Otóż Trump uznał, że nawet gdyby teraz podpisał to porozumienie i jutro tankowce przepłynęłyby z gazem i z ropą z kanału z cieśniny Ormus, to i tak ceny ropy naftowej będą spadały powoli, a skutek tego przed wyborami nie będzie znany. Bo trzeba sprzedać tą ropę, którą się kupiło po wysokich cenach. Krótko mówiąc, przed wyborami nie uzyskałby efektu pod tytułem zawarłem porozumienie, nie ma problemu, ceny spadają ropy naftowej, na stacjach jest taniej, ceny żywności spadają, wszystko jest już okej. W związku z tym doszli do wniosku, że teraz trzeba będzie przyciskać Iran maksymalnie. Ale to może doprowadzić z jednej strony albo do usztywnienia stanowiska irańskiego, a z drugiej strony oni wiedzą, że i mówią bardzo wyraźnie i Araghchi, i Pezeszkian, mówią tak, my już Trumpowi w ogóle nie wierzymy. On dzisiaj mówi jedno, jutro powie coś innego zupełnie. Mieliśmy doświadczenia trzykrotnych rund z Amerykanami jeszcze przed tą wojną, która wybuchła w styczniu. I wówczas, właściwie w toku, kiedy negocjacje były już na dobrej drodze, Amerykanie nagle nas atakowali. W związku z tym, czy naprawdę wierzymy w to, co mówi Trump? I kolejna jeszcze uwaga, bardzo istotna. Otóż w Iranie uważa się, że panuje przekonanie, że tak naprawdę to oni muszą unikać czego? Nie przelicytowania, że zażądają za dużo i to się wszystko obróci w niwecz, bo oni mówią, jeśli się obróci w niwecz, to kraje arabskie ucierpią, zaczniemy ich bombardować ponownie. Oni cierpią bardzo z uwagi na spadający eksport, rosnące ceny, jeszcze kolejna rzecz, faworyzują korporacje amerykańskie, które zyskują. Konsument, czyli robotnik na ulicy płaci drogo, ale korporacje uzyskują ogromne zyski z racji tego, że ta ropa jest tak wysoka,
1: no pytanie,
3: tak droga.
1: Ile ten konsument jeszcze też wytrzyma, prawda? Tak. Bo mamy wybory, później zaraz mamy święta Bożego Narodzenia. To też jest przecież
3: też jest
1: dość istotne.
3: Okres. I tutaj mi się wydaje, że Trump, licząc na to, że wpędza w pułapkę i ciśnie do ściany Iran, sam się zapętlił i właściwie, bo im bardziej licytuje wysoko, no tym trudniej będzie osiągnąć jakiekolwiek porozumienie.
1: Ale Trump przecież daje też takie sygnały, że on jest gotowy do wznowienia ataków na Iran po wyborach połówkowych, które już na początku listopada. To jest prawdopodobny
3: scenariusz.
1: To jest
3: realna groźba. Mhm. To jest realna groźba. Tyle, że jeśli on wznowi ataki, to wówczas Irańczycy znajdą się w tak zwanym kompleksie desperata, kamikadze. Nas już bombardują, zniszczą, no to my wszystkim dołożymy i ten konflikt się rozleje. Zamknie się definitywnie cieśnina Ormuz, przez którą trochę jednak i tej ropy, i gazu, niedużo, ale przepływa. Zamkną, przy pomocy Hutich, zamkną Bab el-Mandeb, czyli wejście na Morze Czerwone i dalej do Europy, czyli Arabia Saudyjska stanie wobec kompletnego embarga, bo przez kanał Suezki tylko małe tankowce przepłyną, czyli wszyscy są rzuceni na kolana arabscy producenci ropy naftowej i gazu.
1: To, a konsumenci w Europie zapłacą 10
3: więcej
1: albo
3: zapłacą.
1: I więcej za benzynę.
3: Zapłaci za to i również Trump, któremu ceny podskoczą, chociaż korporacje zyskają, będzie coraz większe niezadowolenie z jego polityki, jego wiarygodność jeszcze bardziej będzie spadała, znajdzie się w takiej sytuacji, kiedy Iran będzie eskalował. Zresztą to, co powiedziałem, oni się nie boją, że przelicytują wysoko. Oni się boją, że przelicytują za nisko. Zgodzą się, kompromisowe warunki przyjmą, które będą dla nich nie bardzo dobre, a z kolei Trump może za pół roku czy za rok powiedzieć, a ja gwiżdżę na ten dokument, zaczynamy znowu ofensywę przeciwko Iranowi.
1: Panie Mariuszu, czas nam się kończy, a zostawiłby pan nas jakimś optymistycznym scenariuszem? Jak taki
3: bardzo bym
1: jest
3: chciał,
1: możliwy?
3: Że może wreszcie przemówi to, jeśli on przegra wybory, chociaż mówić o tym, co zrobi Trump, to jest naprawdę, trzeba mieć kryształową kulę i chyba to nawet nie wystarczy. Być może kryzys, który będzie się rozwijał energetyczny w Europie i wszędzie, może zmusić Amerykanów do jakiegoś uległości, tylko problem jest taki. Negocjatorzy, Kushner, Witkow i inni, to są dyletanci kompletni, a Trump chce zawrzeć porozumienie dyplomatyczne na takich warunkach i w takim trybie, jakim zawierał porozumienia kontraktowe. Czyli jak wam się nie podoba, to odchodzę od stołu negocjacji. W negocjacjach na zbudowanie wieżowca czy kompleksu przemysłowego to nie jest groźne. W negocjacjach dyplomatycznych to jest pokój albo wojna.
1: Tak czy inaczej, prawdopodobnie szykują nam się kolejne rozmowy. Już ich nie będziemy liczyć w sprawie no właśnie tego tematu i tych negocjacji. Mariusz Borkowski, był korespondent w krajach arabskich na Bliskim Wschodzie, był gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo panu dziękuję.
3: Dziękuję.
0: To był Daleki Zasięg. Już niebawem sport w pełnej krasie na naszej antenie, ale drodzy państwo, to jest ważna informacja. Oczywiście w serwisie będziemy podawać szczegóły. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega odbiorców na Lubelszczyźnie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. W przestrzeni naszego kraju operuje polskie lotnictwo. To jest zagrożenie atakiem z powietrza. Brzmi komunikat rozsyłany do mieszkańców regionu. Znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Mieszkańcy województwa lubelskiego i osoby, które przebywają na terenie województwa lubelskiego, otrzymały właśnie taki komunikat, a do sprawy będziemy oczywiście jeszcze wracać.

0: To już po 17.30, to jest popołudniowy program w Radiu 357. Taki mają charakter te sytuacje, drodzy Państwo. Informacja sprzed dosłownie ostatniej chwili jest taka od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, że odwołano zagrożenie atakiem z powietrza. To jest to, o czym mówiłem dosłownie 2-3 minuty temu, kiedy jeszcze ten alert był w mocy. No ale takich sytuacji niestety przybywa. To są ważne komunikaty, bo tutaj nam słuchacz zagroził, że sobie pitu na Żoliborzu, a tymczasem dzieje się przy wschodniej granicy, więc będziemy starać się reagować możliwie na bieżąco. Tymczasem. Informacje sportowe. Ponownie Sebastian Kierzek.
1: Sportowa informacja dnia. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju ATP 250 w Chengdu w Chinach. To jego 13 finał w karierze, ale pierwszy od prawie 500 dni. Dziś nasz tenisista pokonał reprezentującego Kanadę Denisa Szapowałowa. Najpierw 7-6 dla rywala. Kolejne dwie partie to już jednak dominacja Huberta. Obie wygrał 6-3.
2: Prawie 2,5 godziny gry i piłki meczowe dla Huberta Hurkacza, który był delikatnym faworytem meczu i wydaje się, że z tej roli się wywiąże. Tak też się dzieje, jak żeby inaczej. Asem serwisowym Hubert Hurkacz awansuje do 13. finału ATP w karierze.
1: Co mogli Państwo oglądać na antenie Polsatu Sport? Finał jutro o 13. Rywalem Huberta Hurkacza będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. A skoro już mówimy o tenisie, to rzut oka na najnowsze tenisowe rankingi. Wspomniany Hubert Hurkacz awansował z 46 na 41 miejsce. U panów prowadzi Jannik Sinner przed Aleksandrem Zwieriewem i Carlosem Alcarazem. Jelena Rybakina utrzymuje prowadzenie w kobiecym zestawieniu. Druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula. Iga Świątek plasuje się na 9 pozycji. Maja Chwalińska na 21, czyli najwyższej w karierze. I tyle o tenisie. Przejdźmy do piłki. Przecież dzisiaj mamy mecz. Mecz Szwecja-Polska w ramach Ligi Narodów. Oby było lepiej niż w piątek, gdy biało-czerwoni po słabym spotkaniu bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Słuchamy selekcjonera Jana Urbana.
3: Nie nazwałbym tego punktem zwrotnym, ale na pewno takim kolejnym krokiem do przodu, że jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć i w ten sposób patrzę. Dlatego chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
1: Mecz, przypomnę, o 20.45. O pozytywnym wyniku coś wiedzą w Grecji. Po pokonaniu Serbów, a następnie Niemców, w Grecji nastroje bliskie euforii. Prasa pisze o historycznych wygranych i nowym, złotym pokoleniu greckich piłkarzy. Pozazdrościć. A dziś w Lidze Narodów najciekawiej zapowiadają się starcia Belgia-Francja oraz Turcja-Włochy. Tymczasem świeżo upieczona mistrzyni świata w kolarstwie, Demi Vollering, została ukarana przez Międzynarodową Federację za naruszenie przepisów. Konkretnie chodzi, tu cytat, o wykorzystanie podczas wyścigu niedozwolonej pozycji lub punktu podparcia na rowerze. Vollering ukarano żółtą kartką, utratą 25 punktów rankingowych oraz grzywną 1000 franków szwajcarskich. Przypomnę, że w tym samym wyścigu drugie miejsce i tytuł wicemistrzyni świata wywalczyła nasza Katarzyna Niewiadoma. W ogóle to we wczorajszej audycji 357 Start Mateusz Kuźniewski miał o czym mówić. Ostatnie dni to pasmo sukcesów biało-czerwonych. Wspomniana Katarzyna Niewiadoma, wicemistrzynią świata w kolarstwie, Bartosz Zmarzlik wicemistrzem świata na żużlu, a Milan Pawelec ponownie mistrzem Europy Moto2. Cała Polska kibicowała też siatkarzom, a ci to wiadomo, są najlepsi i już. Nie dziwi to, mając tak szeroki skład.
4: Przecież trzech graczy z podstawowego składu, Mateusz Bieniek, Kochanowski, Norbert Huber, tych graczy nie mamy, bo jeden albo chory, drugi poprosił o przerwę, trzeci też z problemami zdrowotnymi i praktycznie doszła grupa trzech nowych graczy, środkowi. Naprawdę grali świetną siatkówkę. Skuteczność w granicach 70-80 parę procent.
1: Zwraca uwagę w rozmowie z Mateuszem Kuźniewskim Ireneusz Mazur, a cała ta rozmowa po sukcesie naszych do znalezienia w podcastach. Padło przed chwilą też nazwisko Milan Pawelec, poświęćmy mu chwilę. 19-latek po raz drugi z rzędu został mistrzem Europy Moto2, a najnowsze informacje są takie, że już w najbliższy weekend wystartuje w Grand Prix Japonii Moto2, zastępując kolegę z zespołu Red Bulla. Colin Weyer jest kontuzjowany, więc otwiera się szansa właśnie dla Milena Pawelca. Trzymajmy kciuki, żeby ją wykorzystał. Po ostatnim weekendzie długo przyjdzie nam natomiast czekać na kolejne zawody z cyklu Speedway Grand Prix. Znany jest już kalendarz startów w przyszłym sezonie, a w nim sporo zmian. Ściganie rozpocznie się w Gorici, Chan, a zakończy w Adelaidzie, czyli zupełnie inaczej niż w tym sezonie. Będą trzy polskie lokalizacje: Wrocław, Toruń i wracające do cyklu PGE Narodowy w Warszawie.
5: To jest też duże wydarzenie, kiedy Warszawa może być stolicą nie tylko Polski, ale też polskiego żużla przez chwilę. Ten Stadion Narodowy ma coś w sobie. Nie ma na razie wielkich wygranych Polaków tam, co prawda, ale też nie może wiecznie trwać ta ciemna strona Warszawy, jeśli chodzi o wynik biało-czerwonych.
1: Mówi ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Tytuł, jak wiadomo, bronić będzie Robert Lambert. I to wszystko na dziś ze sportu. Jutro rano, tuż po 7:00, serwisy przedstawi Antek Pyzele.
6: Radio 357.
7: Towarzyszy nam codziennie.
8: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
7: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
8: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
7: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
9: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
10: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
8: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
7: Zapraszamy. Ola Żaczek
8: i Michał Trantał.
11: Partnerem cyklu jest Instytut Badawczy Ideas.

0: To popołudniowy program w Radiu 357. Polecamy Państwu zaglądać, żeby zajrzeć na nasz YouTube'owy kanał i za chwilę opowiem więcej o jednej z najnowszych propozycji. To będzie dość istotna rozmowa na dość bieżące tematy, ale jeszcze jeden głos w naszej jeszcze bardziej bieżącej dyskusji.
1: Osobiście przed przystąpieniem do tworzenia listy zakupowej najpierw sprawdzam aktualny stan domowej spiżarni. Potem myślę i planuję, co chciałbym zrobić w nadchodzącym tygodniu, jakie menu ma powstać z produktów, które mam, i dopiero wtedy też uzupełniam ewentualnie domową spiżarnię o te produkty, których mi brakuje, których potrzebowałbym do stworzenia pełnego menu na cały tydzień. To pozwala mi na dużą oszczędność przede wszystkim pieniędzy, ale i czasu, który poświęcam na zastanawianie się w sklepie, co właściwie chcę wziąć. Lista zakupów pozwala mi pójść do sklepu, zabrać to, czego faktycznie potrzebuję, a potem wykorzystać to w 100%, nie marnując przy tym żywności, która jest aktualnie bardzo cenna.
0: Popołudniówka 357. To teraz jeszcze, drodzy Państwo, zaproszenie na nasz YouTube'owy kanał 357 Talk. Czy wybory w Rosji to jedynie spektakl i pokaz sprawności aparatu władzy? Dlaczego Zachód pomimo wojny w Ukrainie współpracuje z Rosją? Na naszym kanale dostępna jest rozmowa Michała Rzekowskiego z profesorem Władimirem Ponomariowem. To jest były współpracownik Putina, a dziś rosyjski opozycjonista związany z Instytutem Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
2: Przed chwilą, znaczy tydzień temu wróciłem z Karpacia, z wielkiego forum gospodarczego polskiego Davos. I tam na jednej paneli eksperci Unii Europejskiej ogłosili jedną liczbę, która mnie prosto wstrząsnęła. Ja przyszedłem, to nie był mój panel, a ja przyszedłem za pół godziny przed swoim panelem, no i tak słuchałem leniwie, o czym tam mówią. I nagle słyszę, że w ostatnich latach od 2022 roku do tej chwili w Rosji pracują 1700 firm europejskich. Nadal pracują wewnątrz Rosji 1700 firm europejskich. Z nich 1000 pochodzi z Niemiec. Polskich nie musi.
3: Są firmy polskie też, ale no nie są tak znaczące, no, dla porządku powiem, że są, ale idziemy dalej tym tropem.
2: A dalej z tej liczby było ogłoszone, ile oni zapłacili w budżet rosyjski pieniędzy z tych podatków. Okazało się, że w ciągu 5 lat zapłacili 100 miliardów dolarów. Proszę pana, każdy piąty dolar, który Rosja bezpośrednio wydaje na wojnę w Ukrainie, pochodzi z firm Unii Europejskiej. Każdy 100 miliardów, proszę usłyszeć, to jest straszna liczba. Ja nie mówię o tym, że wokół Rosji, w różnych tych państwach byłego Związku Radzieckiego znajdują się firmy, które są joint venture z firmami militarnymi rosyjskimi, a współwłaścicielami są firmy europejskie. Kirgistan.
3: Kazachstan. Też.
2: W Kirgistanie ja prosto znam tych ludzi. Ja znam tych ludzi. Ja znam, co oni robili. Ja znam, że teraz rozwinięta produkcja, nowa produkcja urану. Урану, бо там są zasoby w Kirgistanie urano. I to zrobiono poprzez wspólnie joint venture. W związku z tym, ja panu powiem, to, że kiedy czasami mnie zadają pytanie, a jak Rosja żyje, a jak to okazuje się, że tyle lat, ich tam niszczą, oni wydają tyle pieniędzy, są ograniczenia na sprzedaż tej ropy, a Rosja je żyje.
3: No właśnie, to jest
2: dwa tygodnie 100 ton złota było sprzedane przez Hongkong, żeby obejść sankcje międzynarodowe do Chin. I otrzymali jednorazowo 36 miliardów dolarów. W związku z tym ja panu powiem, że jednocześnie jedną ręką Zachód nakłada sankcje, a drugą ręką robi business as usual. I niestety ten nurt robienie business as usual. Ja nie mówię, że to jest złe. Oczywiście Rosja musi być włączona w jakiś sposób w międzynarodowy podział pracy. Niewątpliwie. Mocny kraj. I to jest niemożliwe, żeby tak wielki, duży
3: no,
2: duży
3: 11 kraj, stref czasowych. No to właśnie, chociażby
2: żeby
3: to.
2: Był wyrzucony całkowicie. Tam są zasoby surowcowe i produkcji, i możliwości, i ludzi i tak dalej. Oczywiście musi być łączona, ale to muszą być zasady. Nie jest źle, że gaz rosyjski szedł do Europy. Źle, że były połączone polityczne sprawy z biznesem. I to jest problem współpracy z Rosją.
3: Czyli Nord Stream 1, Nord Stream 2 to jest wspólne dzieło Rosji i Niemiec sprzed lat, kanclerz Angeli Merkel, też dziedzictwo, no teraz bardzo mocno dyskutowane, ale no właśnie do tego też zmierzam. Zachód, niemalże intronizując Andrija Mielniczenko przez The Economist, bo też mówimy o czasopiśmie, które jest mocno wpływowe w kręgach liberalnych Zachodu. The Economist to nie jest tylko gazeta. To są liberałowie zgromadzeni w ośrodkach władzy.
2: Z panem bardzo sympatycznie się dyskutuje.
3: Dziękuję
2: dlatego,
3: bardzo,
2: że my mówimy o tym samym. No. Właśnie o to chodzi. I ja panu od razu trochę przerwałem, ja panu powiem, że Putin bardzo liczy na radykalne, populistyczne siły polityczne. Ja nie mówię prawo i lewe, ja mówię populistyczne i radykalne. Jak we Francji, tak samo jak w Niemczech. I niestety, którzy mają wpływy, określone wpływy. Na razie bardzo dobrze, że nie duże. I w Polsce. To jest te siły, na które liczy, bardzo liczy Putin. On oczywiście nie zdaje sobie sprawy do końca, że wszystko, co jest związane z takim nacjonalizmem, to oni nie znajdą wspólnego języka i z Le Pen, i nawet i z ADG. Nie znajdą.
3: AfD. AfD. To tak, tylko że ja mówię, że akurat The Economist to daleko do tych środowisk. Economist gromadzi środowiska wokół londyńskiego City umownego. Bardzo wysoko postawionych finansistów między innymi. I mówiąc o Andriju Mielniczenko, miałem na myśli to, że pokazuje człowieka, który no nie będzie nigdy zastępcą Putina, ponieważ on też jest umoczony w tym systemie. To jest fałszywy król. No, nie do końca.
2: Nie do końca. Proszę pana. Ja właśnie tu bo chciałbym trochę
3: do czego zmierzam? Jak Zachód widzi Rosję? Co jest dla Zachodu ważne w Rosji? I czy rzeczywiście Zachód liczy na upadek Władimira Putina? Do tego zmierzają moje pytania. Czy to raczej, tak jak pan mówi, business as usual prowadzący do zachowania status quo?
2: Proszę pana. Jest pogląd w Europie i ta sama myśl była główną przy Bidenie w Stanach Zjednoczonych, że wszystko tkwi w Putinie. Mhm. Że Putin jest głównym. Jak Putin...
3: To będzie od razu lepiej.
2: Od razu będzie lepiej. Niby będzie lepiej, ale jeżeli nie będzie, ja twierdzę i mogę udowodnić to, że Putin nie sam przyszedł do władzy. Oczywiście on jest na czele I teraz jest twarzą tego reżimu. Ale system polityczny to nie jest tylko Putin. To są wszystkie te elity. I bierność ludzi w Rosji, którzy pozwolili mu stworzyć system totalitarny. I dzięki temu Putin, jeżeli Putin odejdzie, to przyjdą inni, którzy będą robić dokładnie to samo. Ja parę razy już przytaczałem przykład. Zmarł Stalin. Przyszedł Chruszczow. Czy reżim stalinowski zmienił się? Komunistyczny zmienił się? No tak, kosmetycznie zmienił się. Ale pamiętamy, że... A wszyscy mówią, o, to świetnie. Ja słyszałem Kubelius, ja słyszałem wywiad Kubeliusa, tego szefa teraz, sekretarza Unii Europejskiej do spraw obrony. Mhm. Obrony, który mówi, a to normalnie. Путин отшел, пришел Хрущев, потом дали...
3: Сталин отшел, пришел Хрущев.
2: Сталин отшел, пришел Хрущев, потом там по яким чаще пришел Брежнев, а там и Ренком, я докладно цитую, Ренком подать до Горбачева. Только пан Кубелиус не может, не знает арифметики. Бо помензи... 1985 rokiem, a 1953 32 lata. 32 lata, nie tak od razu. A co w tych 32 latach odbywało się? Byli pioniery, komsomolcy, partyjni, byli lagry, może nie tak wielkie jak przy Stalinie, ale jednak
3: psychuszki
2: i tak dalej. Reżim pozostał. I to, co my teraz mamy, reżim Putina, tylko jako forma reżimu, podobna do Stalina, ale jako ideologia absolutnie nie jest spójna ze Stalinem. Ale ludzie są byli przygotowani przez 32 lata w stylu, że to, co robił Związek Radziecki, to było na rzecz całej ludzkości. Przecież i w Polsce o tym słyszeli wiele razy. I to jest bardzo ważne, wychowanie, edukacja w tym stylu, a system edukacyjny całkowicie zależy od systemu politycznego.
0: Cała rozmowa Michała Żakowskiego z Władimirem Ponomariowem jest już na naszym kanale YouTube'owym, na Radio 357 Talk. Zachęcamy Państwa, żeby obejrzeć, skomentować, zostawić polubienie, no i w ogóle, żeby zaobserwować nasz kanał.
4: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 5 minut pozostało do godziny 18. Radio 357 tradycyjnie zaprosimy Państwa na plac na rozdrożu i mamy w studiu gospodarza pasma. Krzysztof Zimo, witam Cię.
1: Dzień dobry Państwu. Tak, zapraszam bardzo serdecznie na 21.
0: To będzie reakcja, analiza na to, jak zareagowali duchowni po ataku w Jarosławiu. To jest oczywiście teza byłego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcina Przeciszewskiego, że tym razem Kościół stanął na wysokości zadania. Czy tutaj tego typu tezy będą punktem wyjścia, czy wraz z gośćmi po prostu zastanowisz się, jakie znaczenie miało to, co z ambony wybrzmiało w sobotę, jeśli dobrze kojarzę?
1: Tak, ja chciałbym, żeby punktem wyjścia był nie tyle ten atak w Jarosławiu na księży i na wiernych świeckich, ale raczej reakcja jednego z kapłanów rannych po tym ataku, który w sobotnim kazaniu zwrócił się, żeby nie eskalować nastrojów, nie kierować ich na stronę całego narodu ukraińskiego i na reakcję.

0: zachowanie, które, którego prawdziwy sens mógł już budzić coraz większe dyskusje. Prawdziwe znaczenie tego słowa, prawda?
1: No tak, tutaj wracamy troszkę do katolickiej nauki społecznej i myślę, że spojrzymy też na Francję, bo Francja, kraj, który deklarował przez wiele lat swoją laickość, no chyba trochę przeżywa odrodzenie, patrząc na tłumy chociażby na spotkaniu z papieżem Leonem XIV, na liczbę chrztów, które we Francji rosną. Porównamy troszkę to, jak ma się sytuacja w Polsce do Europy Zachodniej.
0: A goście?
1: Gośćmi będą ksiądz Przemysław Śliwiński, były rzecznik archidiecezji warszawskiej, dr Konstanty Pilawa z Klubu Jagiellońskiego i Dawid Gospodarek, dziennikarz, publicysta związany z treściami katolickimi.
0: Reagujemy, drodzy państwo, na bieżąco, w pogłębiony sposób na to, co dzieje się, jeżeli chodzi o wydarzenia sprzed nawet kilkudziesięciu godzin. Także w placu na Rozdrożu dziś Krzysztof Zimow po 21:00 zaprasza. Dzięki, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 18. Zapraszamy więc na kolejny serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Brak zagrożenia na terenie Polski. Odwołano zagrożenie atakiem z powietrza, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego. Wcześniej, mniej więcej godzinę temu, w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy, RCB wydało alert dla mieszkańców tego województwa. W całym regionie zawyły syreny alarmowe na przejściu w Dorohusku i Zosinie. Na prośbę strony ukraińskiej wstrzymano odprawy i zarządzono ewakuację. Niedaleko przejścia Dorohusk-Jagodzin spadł rosyjski dron po ukraińskiej stronie granicy. Nie ma informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej na czas ataku w Ukrainie. W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operowało lotnictwo wojskowe, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Teraz działają już normalnie. W tej sprawie więcej jest pytań niż odpowiedzi. Tak Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, komentował na naszej antenie śledztwo dotyczące rzekomej próby ataku terrorystycznego na bazę RAF-u na południu Anglii. 5 mężczyzn aresztowanych w związku z tą sprawą zostaje zwolnionych za kaucją. Potwierdziła to policja antyterrorystyczna. Mężczyźni nadal są objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu z innymi osobami.
2: Rzekomi terroryści zwalniani po kilkunastu godzinach, no tego się nigdy nie robi. W Wielkiej Brytanii obowiązuje kodeks, że terroryści i ludzie podejrzani o zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

0: karnego mogą bez wyroku sądu przebywać w areszcie do 14 dni. Normalny sprawca 2-3 dni maksimum. A więc nie byli tacy groźni, skoro wypuszczono ich po paru godzinach. Krótko mówiąc, bardzo dużo znaków zapytania, tego nie rozszyfrujemy. Nie mamy kryształowej kuli, żeby przewidzieć, co to było i jak to będzie dalej.
1: Wszyscy podejrzani mieszkają na co dzień w Londynie, a jeśli ktoś z Państwa przegapił dzisiejszy Daleki Zasięg, rozmowa Adriana Bąka z Mariuszem Borkowskim już niebawem w naszych podcastach. W serwisie pozostałe tematy. 3,5 roku więzienia, taki wyrok przed Sądem Okręgowym w Lublinie usłyszał Białorusin Witalij S., oskarżony o przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Chodziło o plan podpalenia jednego z magazynów celnych w Chełmie.
2: Poprzez filmowanie zebrał, a następnie przesłał nieustalonej osobie informacje o tym obiekcie, za co otrzymał wynagrodzenie w postaci kryptowalut.
1: Sąd wyłączył jawność rozprawy ze względu na ważny interes państwa. Witalij S. został pozbawiony praw publicznych na 9 lat. Musi też zapłacić 1,5 tysiąca złotych grzywny. W szkołach w całej Polsce ruszył dziś tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Chodzi o przeciwdziałania hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, ważne jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
3: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla Was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
1: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Temat wróci jutro w ranku. A w serwisie jeszcze Australia, która nie odpuszcza sztucznej inteligencji. Szefowie OpenAI i Anthropic zostali wezwani do złożenia wyjaśnień przed Komisją Senatu w związku z incydentami z udziałem niekontrolowanych systemów AI. Chodzi m.in. o atak sztucznej inteligencji na system opieki zdrowotnej. Więcej w relacji naszej korespondentki Agnieszki Wyszomirskiej.
4: Szefowie największych firm w branży sztucznej inteligencji otrzymali wezwanie do stawienia się na przesłuchanie z inicjatywy Australijskiej Partii Zielonych. Wyjaśnień w sprawie włamań na strony rządowe zażądał też premier Australii. Oczekuje reakcji na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, podkreślają australijscy politycy. Inni obawiają się jednak, że przesłuchanie może narazić firmy i rząd na kompromitację, zwłaszcza po miesiącach poufnych negocjacji w sprawie zgody na trenowanie sztucznej inteligencji w Australii. Jedna i druga strona coraz częściej mówią o zagrożeniach związanych z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji i konieczności społecznej akceptacji tej działalności. Pytają więc, jak powinny wyglądać skuteczne regulacje dla tej branży. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Relacja z Australii kończy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro rano.
5: A jaka jutro zapowiada się pogoda? Raczej bezchmurnie, tylko miejscami na wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane. No i początkowo na wschodzie też silne mgły. Widzialność ograniczona do 400 metrów. Na północnym wschodzie kraju i obszarach podgórskich Karpat 17 stopni. Około 20 w centrum i 24 na zachodzie.
6: Radio 357.
5: Julia Nowaczyńska, Bartek Wasilewski, Krzysztof Tubilewicz. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.
6: Muzyka prywatna.

Dobry wieczór. Za konsoletą Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj i dzisiaj takie trochę przedłużenie tych urodzin U2, urodzin wyjątkowych, ponieważ zespół celebruje obecnie 50-lecie istnienia. W zeszły piątek wypadła ta data, która oznacza mit założycielski zespołu U2, czyli pierwszą próbę zespołu w kuchni u perkusisty, w zasadzie w kuchni u rodziców perkusisty Larry'ego Mullena. A rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od utworu, który tak naprawdę zapoczątkował wielką, trwającą do dzisiaj karierę U2, I Will Follow, nagranie otwierające ich debiutancki album Boy z 80 roku. I dzisiaj właśnie taka mieszanka pieśni najważniejszych i pieśni moich ulubionych tego irlandzkiego zespołu. Oczywiście będę bardzo wdzięczny, jeżeli państwo podzielą się ze mną również swoimi typami w tym zakresie. Łukasz.dunaj@radio357.pl bądź tekstówki, jak państwu wygodniej.

New Year's Day. Utwór, który zawsze będzie miał szczególne miejsce w sercach polskich wielbicieli, wielbicielek zespołu U2. Ale oprócz tego całego kontekstu, oprócz wymowy tekstu, jest to kompozycja szczególna. Mógłbym nawet powiedzieć, że to jest taki jeden z postpunkowych utworów wszechczasów. Niebywale chwytliwy, poruszający, no, można powiedzieć utwór idealny, jeżeli chodzi o tę pierwszą fazę twórczości twórczości YouTube, przepraszam, bo już pomyślałem o tytule albumu, bo był to oczywiście album War, rok 83. Miałem przyjemność odbyć z Piotrem Stelmachem rozmowę, którą opublikowaliśmy właśnie dzisiaj na kanale YouTube'owym 357 Music. Jeżeli mają Państwo chwilę, to serdecznie zapraszam, aby sobie ją przesłuchać. O tym, czy świat potrzebuje jeszcze nowej muzyki YouTube, czy czekamy na ich nową płytę. Odpowiedzi być może Państwo znajdą w tej rozmowie. Troszeczkę dwa różne stanowiska z redaktorem Stelmachem tutaj reprezentujemy. Ale dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że w tej rozmowie pada tytuł kompozycji, która według redaktora Stelmacha jest jedną z najlepszych kompozycji U2, a nie pochodzi ze żadnej regularnej płyty.

Love Comes Tumbling z mini-albumu Wide Awake in America, chociaż utwór zarejestrowany podczas sesji nagraniowej The Unforgettable Fire. Rzut okiem na tekstówki, bo już zaczynam je od Państwa otrzymywać. Między innymi słuchacz Arek pisze, że New Year's Day to chyba najlepsza partia gitarowa ever w wykonaniu tego zespołu. Tutaj bardzo ciekawa opinia pana Piotra, że U2 to przedziwny zespół, nie cierpię ich imidżu, ciężko mi się z nimi identyfikować, to banda pozerów, ale kocham ich utwory, szczególnie na przykład New Year's Day czy City of Blinding Lights. No właśnie, a tutaj też wspomnienie ścieżki dźwiękowej z muzyką do filmu Million Dollar Hotel. To co, teraz może Joshua Tree.

see the rain, through the gaping wound, howling but running and shivering. We run into the arms of America. Bullet the Blue Sky, jeden z najważniejszych momentów The Joshua Tree, utwór, który pojawił się również na następnym wydawnictwie grupy, czyli albumie Rattle and Hum, tylko że tam z kolei w wersji koncertowej. A właśnie jeżeli już jesteśmy przy Rattle and Hum, nie wiem jak państwo, ale ja mam czasami takie rzuty na pewien zespół i odświeżam po prostu sobie całą dyskografię, wracam do tych dawno niesłuchanych płyt, do jakichś czasami nawet tak zwanych b-side'ów, singli, utworów gdzieś tam poutykanych na różnych kompilacjach i w tym roku, nie ukrywam, miałem taki chwilowy rzut na grupę U2 i wróciłem właśnie też do albumu Rattle and Hum. I tam jest taki jeden wspaniały utwór, który nigdy nie był singlem, nigdy nie był jakoś przesadnie popularny, ale właśnie jest tak dobry, że pomyślałem, że dzisiaj nie ma lepszej okazji, żeby go państwu przypomnieć.

Hawkmoon 269. Jak głosi legenda, ta liczba 269 w tytule utworu wzięła się od ilości miksów tej piosenki, ale jak było naprawdę, to już tylko raczy wiedzieć zespół U2. A w tym nagraniu również gościnie na organach Hammonda, no nie kto inny jak Bob Dylan. No, może przechodził akurat z tragarzami i wpadł na chwilę. Cóż, teraz chyba jest już najwyższy czas, aby przenieść naszą historię do lat 90.

Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Soundtrack Batman Forever, rok 95, a chociaż utwór sam swoje początki miał podczas sesji nagraniowej z Europy, a wcześniej usłyszeliśmy Love is Blindness, kompozycję zamykającą Achtung Baby. Początek lat 90. fantastyczny w wykonaniu U2, kompletnie nowe otwarcie. Dla uczczenia swojego 50-lecia 25 września, czyli w zeszły piątek, U2 zagrali dwa spontanicznie zorganizowane koncerty, tak zwane uliczne, chociaż ulicznymi do końca nie były. Wystąpili w Mount Temple Comprehensive School, liceum, w którym muzycy się poznali. To był koncert o 14 dla uczniów tej placówki i wieczorem 18.45 dłuższy set w Bulleys Grafton Street Cafe. To tak naprawdę dość ekskluzywny pub. Zagrali tam na tarasie. Można zobaczyć wideo z obu tych występów. No i myślę, że 27 rok to powrót U2 na wielkie sceny, na stadiony. Miejmy nadzieję, że również w Polsce. Jeden ze słuchaczy napisał mi bardzo precyzyjnie, wymienił swoje ulubione, ukochane, najważniejsze utwory U2 i skonkludował to w sposób następujący. Jeszcze trochę z Achtung, a potem już nic. No, ja myślę sobie, że jeszcze czasami coś tam się zdarzało.

Original of the Species, czyli już era nowożytna, chociaż od premiery albumu How to Dismantle an Atomic Bomb minęło już przecież ponad 20 lat. W dyskografii bardzo przepastnej U2 również znajdują się różne kooperacje z innymi artystami i między innymi taka ciekawostka.

The Saints Are Coming, U2 i Green Day. Jestem bardzo Państwu wdzięczny za taki ogrom wiadomości, za to, że dzielicie się ze mną swoimi przeżyciami, swoimi refleksjami. Padają bardzo mocne też sformułowania. U2 to monstrum, to ścieżka dźwiękowa mojego życia, to religia, która przywraca wiarę w ludzi, to wielki zespół, który mnie ocalił w trudnych chwilach. Słuchaczka Kasia też podzieliła się swoim bardzo takim intymnym wspomnieniem spotkania z Bono w kawiarni, przypadkowym, ale jakże miłym dla niej, zakończonym dedykacją, rysunkiem. Tak więc bardzo, bardzo jest mi miło to wszystko czytać. Dziękuję za dzisiaj, chociaż tak czuję, że moglibyśmy to kontynuować jeszcze przez kilka ładnych godzin. A na zakończenie mój ulubiony, w cudzysłowie, nowy utwór U2, Moment of Surrender, a my słyszymy się za tydzień.

0: Dobry wieczór, mamy 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z butami. Record Store.

Nie, nie, to nie jest pomyłka. Kiedy indziej skorzystać z takiej okazji, jak nie na początku jesieni? Max Richter, no i jedna z czterech pór roku, czyli jesień, która właśnie nam się rozpoczęła. Max Richter z czterema porami roku uczynił mniej więcej to, co Karl Blau uczynił z utworem Linka Raya, zatytułowanym Fallen Rain. Ci z Państwa, którzy uczęszczają regularnie, to wiedzą, to słyszeli, a ci, którzy nie, to dziś będą mieli prawdopodobnie po raz pierwszy okazję usłyszeć oryginał po raz pierwszy. Ale to wszystko w swoim czasie. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu, Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. 6 minut po 19 zapraszamy do Record Store do godziny 21. Dziś ostatni poniedziałek miesiąca, w związku z czym słoneczne godziny 2, a jak bardzo słoneczne będą, to okaże się na trasie. Zapraszamy.

To skoro rozpoczęliśmy od wątku coverów i wspomniałem o coverze utworu Fallen Rain, który zagrał i zaśpiewał Karl Blau na podstawie piosenki Linka Raya, tak w tym przypadku również cover wystąpił, ponieważ piosenka w oryginale oczywiście The Jackson 5, I'll Be There, to był rok 70. A 20 lat później Mariah Carey postanowiła tę piosenkę zaśpiewać i oczywiście, bo była, bo jest, Mariah Carey odniosła z tą piosenką wielki sukces. Ale to nie było to. To absolutnie nie było to. To bardziej była kwestia nazwiska, piosenki i tego, po czyją piosenkę się sięgnęło. W związku z czym absolutnej rewelacji nie będzie. Ale a propos The Jackson 5, w ciągu ostatnich dni przeleciałem wszystkie ich płyty i wynalazłem sobie kilku faworytów. I za chwilę jeden z tych faworytów się pojawi. Ale przy okazji tego nie byłbym sobą, zrobię Państwu małą zagadkę. Możemy? No to bomba. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Ja wiem, że ta zagadka będzie osobliwa, ale spróbujemy. Mianowicie ten utwór rozpoczyna się, więc trzeba będzie zwrócić uwagę na początek. Rozpoczyna się tak, jak rozpoczyna się refren pewnej również bardzo znanej piosenki. Akcencik. Wiem. Ale może Państwo również to usłyszą. Proszę posłuchać. Uwaga. No to Bach.

Mimo, że ten sam rok to inna płyta ABC2468. Ale zanim jeszcze przejdziemy do zagadki, to chciałem jeszcze wspomnieć, że na albumie Third Album, z którego chwilę temu posłuchaliśmy piosenki I'll Be There, również pojawia się jeden cover, a mianowicie Bridge Over Troubled Water. I jeszcze przedwczoraj nie znałem piosenki w tej wersji. Nie ukrywam, że jak zobaczyłem ten tytuł, to miałem spore nadzieje. I się bardzo rozczarowałem. Wolę Simona i oczywiście Garfunkela. A propos zagadki, chyba trudne się trafiło, albo do Państwa dopiero co dociera, no ale nic, spróbujemy, tak czy inaczej, ponieważ ten fragmencik, te dosłownie dwie sekundy, które pojawiają się na początku piosenki 2468, moim zdaniem również pojawiają się przed refrenem w tej piosence.

Widzisz, Milena, z moimi uszami jest wszystko w porządku. Pan Rafał napisał, no właśnie dokładnie Davida zanuciłem, kiedy usłyszałem zagadkę przy podjadaniu. Mam nadzieję, nie ostatnich kań w tym roku. Sezon grzybiarski w pełni. No właśnie, David Bowie, Starman. Ja też poszukiwałem w głowie w momencie, w którym usłyszałem tę piosenkę The Jackson 5. Mówię, okej. No wiem, że Bowie. I pomyślałem, że może ta piosenka się zaczyna od tego. A później skleiłem, że to jednak przed refrenem piosenki Starman. Ważne urodziny dzisiaj, różne, najróżniejsze. Urodziny również obchodzi dzisiaj kolega Maciek. Maćku. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A przy okazji również 50. urodziny, bo 50. Maciek nie obchodzi. 50. urodziny obchodzi płyta Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. W związku z tym również Stevie Wonder rusza w trasę koncertową z tym właśnie albumem. Czy komuś z Państwa udało się kupić bilety?

No i komu się udało? Ręka do góry. No, będzie naprawdę nieźle. Stevie Wonder, Sir Duke. No i ta płyta, która dziś obchodzi swoje 50. urodziny. Wszystkim tym, którzy się wybierają, pięknych wrażeń życzymy. 26 minut po godzinie 19. No właśnie, adres mailowy się przydaje, ponieważ chyba w piątek słuchaczka napisała do mnie z taką rekomendacją i prośbą. Panie Antku, jest taka płyta, chyba gościa zresztą, którego pan kiedyś prezentował, która wydaje się być całkiem niezła. Wczoraj miałem 4 godzinki w pociągu, więc kilka płyt wpadło w ucho. Niektóre wpadły jednym, wypadły drugim. Ta została. Na szczęście została. Człowiek to Israel Nash.

Tak, ten człowiek już kilkukrotnie gościł w Record Store, ale nie zdążył zagościć z tą płytą Sweetheart of the Radio. I od razu powiem, to nie jest... To jest nowa płyta, ale w jego wykonaniu. Natomiast płyta została nagrana i wydana w roku 68 przez zespół The Birds. I Israel Nash postanowił tą płytę nagrać od nowa. Dużo pozmieniał i w brzmieniach, i w samych piosenkach, ale również zmienił kolejność tych utworów, ponieważ nie zachował tej kolejności oryginalnej grupy The Birds z roku 68. Pretty Boy Floyd od tego utworu płytę otwiera. I przy okazji skojarzeń, bo dziś, jak państwo słyszą, jest ich sporo i chyba jeszcze kilka będzie, no nie mogłem nie usłyszeć w tej piosence tego utworu.

W roli głównej David Byrne, w roli głównej prawie tak samo istotnej Brian Eno. Strange Overtones. No, trochę podobne do Pretty Boy Floyd Izraela Nasza. Od piątku mamy nową płytę Hermanos Gutierrez.

wcześniej na swoich płytach próbowali opisać, próbowali zagrać pustynię, próbowali zagrać spaghetti western, południowy zachód Stanów Zjednoczonych, a na tej płycie chyba chcieli przede wszystkim opisać Amerykę Południową i w szczególności Andy i tymi piosenkami, tymi utworami te piosenki narysować. Proszę próbować nowej płyty Hermanos Gutierrez. Pewnie fragmentów również będziemy mogli spróbować 13 i 14 listopada na Inside Seaside w Gdańsku. Oni oczywiście również się tam pojawią. No właśnie. A, dziś pojawił się Stevie Wonder na początku naszego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj razy dwa. No tak. Stevie Wonder duchem gitarowym również pojawił się w tej piosence.

na spacery, na wieczory, na poranki, nie tylko na jesień. Artur Rojek, nowa płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem i Judo. Za 16 minut będzie 20.

Krungbing zagrali, Leon Bridges zaśpiewał. Texas Sun, ta piosenka ukazała się w roku 2019 jako singiel, ale później trafiła na ich wspólną epkę w roku 2020. To tak naprawdę piosenka o jeździe z otwartym dachem. No, stamtąd skąd pochodzą, czyli z Teksasu. Natomiast w zeszłym tygodniu jeszcze, kiedy właściwie już w momencie, w którym została nas ta bardzo kiepska pogoda, to widziałem kilku śmiałków, którzy jeszcze z tym otwartym dachem próbowali. Dzisiaj było dużo skojarzeń i teraz pojawi się jeszcze jedno, ponieważ wracając do tej piosenki, do Texas Sun, też pomyślałem, już gdzieś to słyszałem. I miałem rację.

Paolo Nutini i Candy. Złota godzina na jesieni jest absolutnie wyjątkowa. Szkoda, że tak krótko trwa, ale właściwie od zawsze kojarzy mi się z tym utworem.

0: I teraz powinno pojawić się The Great Gig in the Sky. Niestety nie dziś. Ale na Złotą Godzinę bardzo się nadaje. A jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć również obrazki do Złotej Godziny, to dziś pojawiły się na moim profilu na Instagramie takie pocztówki sprzed pół roku z ateńskiej wiosny. Wyjątkowo pasujące. Minęła 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z butami. Record Store.

Wiem, że to najsłynniejszy utwór Phosphorescent, ale sprawdziłem tę płytę Muchacho też kilka dni temu i okazało się, że naprawdę cała robi wrażenie. Jakby mieli Państwo kiedyś czas, proszę próbować. 7 minut po godzinie 20. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do 21. do Record Store. Czy umknęła Państwu, a może nie umknęła informacja o tym, że w październiku ponownie spotkamy się z tym człowiekiem i z jego nową płytą?

To już kilka dobrych lat temu Coles, Little Heart i Michael Kiwanuka. Przy okazji tej nowej płyty dał odpocząć Danger Mouse'owi. Danger Mouse w tej płycie, przy tej płycie nie kombinował. Michael Kiwanuka po problemach zdrowotnych, z którymi mierzył się w ostatnim czasie, postanowił, tak właśnie z Partyzanta, nową płytę wydać, w pełni ją samemu tworząc, produkując, grając i śpiewając. Jej premiera zapowiedziana jest na 23 października. Z przegrzanym przesterem pozostaniemy.

Cotton Jones, czyli nieco inne wcielenie Michaela Now. I Am The Changer i to chyba jedna z najbardziej znanych jego piosenek z bardzo charakterystycznej płyty. Proszę ją koniecznie sprawdzić. Kevin Morby jest artystą, który nagrał już tyle piosenek i tyle płyt, że naprawdę trudno się w nich odnaleźć, ale jeżeli gościnnie w utworze pojawia się Cat LeBone, to warto zwrócić uwagę. Okazało się, że podwójnie warto.

Niezła płyta, Harlem River, 2013 rok, Kevin Morby i gościnnie Cat LeBon. Cat LeBon również kumpluje się z tym gościem.

Devendra Banhart i Fireflies. Teraz przeniesiemy się 50 lat wstecz na około 7 minut. Pierwsza piosenka będzie o bardzo wyjątkowej miłości.

To nie jego piosenka, chociaż Scott Walker pięknie zaśpiewał o miłości. Joanna. Teraz nie będzie o miłości, a będzie o odchodzeniu. Mimo tego, że to ta jesień, ale jesień życia.

0: Lee Hazelwood. Zawsze niezawodny. Obiecałem Państwu pokazać, jak Link Ray wymyślił piosenkę Fallen Rain. To nie będzie 9 minut. To będą 3.
1: I hear a sound. It's going through my brain. I hear talk of people

Dobrze, że to zaśpiewał. Dobrze, bo później Karol Blau mógł zaśpiewać to nieco inaczej. Link Wray i Fallen Rain. Przed nami 5 minut z kilkoma zdaniami, które w ostatnim czasie zrobiły na mnie niepojęte wrażenie. To jedna z najpiękniejszych rozmów, jakie miałem w ostatnim długim czasie okazję usłyszeć.

Piosenki, do których nie trzeba dodawać nic. Artur Rojek, Cortez i Nauka tęsknoty. Za 7 minut będzie godzina 21, za 7 minut Plac na Rozdrożu, proszę pozostać z nami. Zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania jest już na moim profilu na Instagramie. Polecam i zapraszam. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się. Dobranoc.

0: przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
1: Ping-pong.
2: Ping.
0: Brawo, jest ping-pong.
1: Chill na kanapach.
2: Ping.
0: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
1: Może selfiaczek z kimś znanym?
0: Sprawdźmy.
2: Ping.
0: Oczywiście.
1: Fryty belgijskie.
2: Ping.
0: Są fryty.
1: No to trambambula?
2: Ping.
0: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
1: Kupowanie winyla.
2: Ping.
0: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
1: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
3: Tu Radio 357. Jest poniedziałek, minęła 21.
4: Plac na rozdrożu.
3: Milena Krupińska, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko, dobry wieczór. W miniony czwartek 31-letni Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu w sumie 5 osób, atakując zarówno duchownych, jak i świeckich. Jedna osoba tego ataku nie przeżyła, to ksiądz Stanisław, posługujący w tamtejszym kościele. Pozostałe osoby zostały ranne. Wśród nich znajdował się ksiądz Adrian Mantykiewicz, który dwa dni później w tym samym kościele sprawował Eucharystię w intencji świętej pamięci księdza Stanisława. Mówił w tej homilii o przebaczeniu oprawcy i prosił też, by nie przenosić żalu i gniewu na cały naród ukraiński za ten atak. To kolejny na przestrzeni ostatnich miesięcy głos płynący z kościoła, głos na temat relacji polsko-ukraińskich. W wielu słowach duchowni wykazują gesty pojednawcze i o to samo proszą wiernych wobec przybyszów zza wschodniej granicy. Pytanie, jaką rolę konkretnie może pełnić wspólnota katolicka w trudnych relacjach polsko-ukraińskich, zresztą nie tylko w tych. Jaką w ogóle społeczną rolę ma Kościół dzisiaj w naszym kraju? Kto chce Kościoła słuchać i czy to nie jest przypadkiem słuch wybiórczy, włączający się tylko wtedy, gdy księża mówią rzeczy, z którymi przychodzi nam się łatwiej zgodzić. Wreszcie, czy polski katolicyzm jest na fali wznoszącej czy opadającej i czy można go na przykład zestawić z kościołem na zachodzie, obserwując chociażby pielgrzymkę papieża Leona XIV do Francji, kraju, który laickość ma wpisaną do konstytucji, a przeżywa coraz więcej nawróceń. W końcu Ojca Świętego w każdym miejscu we Francji witały po prostu tłumy. Nad tym wszystkim będziemy się, proszę Państwa, do godziny 22 wspólnie zastanawiać.
5: Radio 357.
3: A będziemy się zastanawiać w takim oto gronie w studiu. Witam bardzo serdecznie księdza Przemysława Śliwińskiego, byłego rzecznika archidiecezji warszawskiej, stacja 7, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dobry wieczór, szczęść
6: Boże.
3: Dobry
6: wieczór, szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Są z nami na łączach również dr Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
3: I Dawid Gospodarek, publicysta katolicki, Katolicka Agencja Informacyjna. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
3: Panowie, to na początek chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu tej wspomnianej homilii z soboty, homilii wygłoszonej przez księdza Adriana Mantykiewicza z Jarosławia. Posłuchajmy.
9: Jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Jestem uczniem mojego mistrza. Jestem uczniem mojego Pana. A Chrystus uczy mnie miłości. Miłości, która dała się ukrzyżować. Miłości, która oddała życie za swoich nieprzyjaciół. Taki jest mój Pan i Mistrz. W wielu sytuacjach zawsze my, kapłani, tutaj w opactwie staraliśmy się służyć ze wszystkich sił. I z tego miejsca, jako uczeń Jezusa Chrystusa, pragnę w swoim imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu księdza Stanisława, powiedzieć bardzo dobitnie.

0: Panie, że wybaczamy. I prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny proszę Was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Zło, które się wydarzyło tutaj, w naszym opactwie, my musimy przezwyciężyć dobrem, miłością i przebaczeniem. Dlatego proszę Was, abyście i Wy przebaczyli, bo to również Was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę Was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Nie dokonali tego inni ludzie. To była jedna, jedyna osoba. Dlatego proszę Was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską.
1: Fragment homilii księdza Adriana z Jarosławia. Homilii, którą ksiądz Przemysław Śliwiński, obecny w studiu w felietonie dla Stacji 7, nazywa najważniejszą homilią 2026 roku. Dlaczego?
2: No, zaryzykowałem takie twierdzenie z tego powodu, że wydaje mi się, to znaczy ona przede wszystkim mnie samego poruszyła. To znaczy te słowa były bardzo bezbronne, bardzo autentyczne, a ich siła polega na tym, że mówił to człowiek, mówił to ksiądz, który sam tak naprawdę był bliski tego, żeby nie być już z nami. To znaczy był bliski śmierci. Nie wiem, jakie tam były okoliczności, jakie było ryzyko. On szybko wyszedł ze szpitala, już dwa dni potem mógł odprawić mszę świętą. Pod tym względem miał, że tak powiem, szczęście, ale doświadczył tego ataku. Był zraniony, widzieliśmy jego zabandażowaną głowę, widzieliśmy rany na twarzy, które dopiero się goiły. I człowiek, który w takiej sytuacji mówi o tym, że jest uczniem Chrystusa, Chrystus uczy miłości, uczy przebaczenia i oświadcza, że on sam przebaczył, i mówi o tym, by nie przenosić winy tego jednego konkretnego człowieka, którego mu skądinąd przebaczył, na cały naród ukraiński, to jego słowa po prostu są autentyczne, są silne i one rzeczywiście... Wiele osób, z którymi rozmawiałem i wiele osób, które w ogóle obserwowałem, po prostu zatrzymały tę uwagę, skąd to u niego jest. Skąd to przebaczenie. Pojawia się taka reminiscencja, takie wspomnienie różnych postaci, nie wiem, matki księdza Jerzego Popiełuszki, która też przebaczyła swojemu oprawcy swojego syna.
1: Czy też samego księdza Jerzego Popiełuszki, który też mówił,
2: że. Tak, tylko że on nie miał szansy jakby...
1: Złem za zło.
2: Tak, on to
1: nie.
2: Mówił jakby... uprzedzając swoją przeczuwaną pewnie śmierć, tak jak Jana Pawła II, który przebaczył swojemu oprawcy Alijakczy, tak jak kardynał Wyszyński, który prosił, prosił wiernych, do których mówił kazania, nie dajcie się nienawiści, nie pozwólcie sobie na nienawiść. I tu nagle mówi człowiek takie słowa, takie bardzo silne słowa, w konkretnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ona nie jest łatwa. Wszyscy doświadczamy, jak trudno jest przebaczyć, mając na uwadze pewnego rodzaju rachunek win, rachunek różnych sytuacji z przeszłości i po prostu rzeczy, które jakoś nam nie odpowiadają. I to, że ten człowiek, że słowa tego księdza okazują się najbardziej silne, silniejsze niż słowa polityków albo nawet hierarchów, którzy też zdążyli wystosować właściwie podobne słowa, po prostu mnie poruszyła i uważam, że z tego powodu ta homilia, te słowa księdza Adriana, mówiąc tak oczywiście hasłowo, troszkę publicystycznie, to jest najważniejsza homilia 2026 roku, bo ona i pokazuje naszą konkretną sytuację geopolityczną, społeczną, relację z Ukrainą i jednocześnie pokazuje coś więcej, coś, co poruszyło wielu.
1: Ksiądz Przemysław Śliwiński mówi, że to najważniejsza homilia 2026 roku, a ja z pytaniem do Konstantego Pilawy. Może paradoksalnie ksiądz Adrian nie powiedział nic nadzwyczajnego w takim sensie, że powiedział rzeczy, które dla każdego katolika powinny być raczej oczywiste, a z jakiegoś względu te słowa poniosły się szerokim echem. Pytanie, Konstanty, dlaczego twoim zdaniem?
3: Wielkość tej homilii polega na momencie, w którym została wygłoszona. To, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie mówić o stosunkach polsko-ukraińskich, pomijając tę homilię, pokazuje, że ona będzie po prostu wracała. Ona będzie wracała w studiach telewizyjnych, ona będzie jakimś kontekstem, jakimś argumentem. Ja się z tego cieszę, ponieważ te słowa wydające się po prostu oczywiste dla każdego katolika, wreszcie dają takie świadectwo tego, czym Kościół katolicki tak naprawdę jest. I tego głosu się z Jarosławia nie da się zakrzyczeć. Można, politycy mogą się do tego jakoś podczepiać z jednej czy z drugiej strony, ale w dzisiejszym świecie, gdzie konsumujemy media na poziomie takich wrażeń, to nie tyle najistotniejsze są słowa, co cały kontekst i obrazek, który zostaje ludziom z tyłu głowy. A to, co zostaje, to orędzie Chrystusa, zabandażowanego człowieka, który cywilną odwagą w tym samym miejscu, w którym kilka dni wcześniej prawie stracił życie, daje świadectwo prawdzie i nie dość, że ma tyle odwagi, żeby wejść do kościoła i dać otuchę swoim wiernym, ale jeszcze mówi, żeby modlić się za tego oprawcę. No bardzo piękne świadectwo. Żaden episkopat, żaden biskup już nie musi nic mówić, żaden polityk, chociaż już są takie próby, nie zbije na tym kapitału politycznego, bo ksiądz Adrian rozpoczął i zakończył cały ten temat. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj powinniśmy wziąć z całego tego wydarzenia, nie tylko z tej homilii, ale z tej tragedii, która się stała, to, że przede wszystkim powinniśmy ważyć słowa w obie strony. To znaczy ostatnimi czasy mam takie wrażenie, że bardzo często lubiliśmy powtarzać, że te nastroje antyukraińskie są tak potężne w Polsce i wystarczy jakiś jeden incydent, żeby stała się jakaś tragedia w drugą stronę, to znaczy, że Polacy będą jakimiś oprawcami, że mówiąc w skrócie, będziemy mieć tutaj nowy Belfast, będziemy mieć jakieś w cudzysłowie polowanie, albo nie w cudzysłowie właśnie, jak to miało miejsce w Belfaście. Ja jestem też dumny z tego, że takich incydentów nie ma, że nie ma tutaj jakichś wielkich emocji w takim sensie jakiegoś brania rewanżu, bo to dobrze po prostu świadczy o nas jako wspólnocie i myślę, że sporo w opanowaniu tych emocji w samym Jarosławiu też po prostu tutaj należą się duże słowa podziękowania dla księdza Adriana i całej tej wspólnoty, że zachowuje się tak, a nie inaczej.
1: Te emocje są i w Jarosławiu, i w ogóle w internecie wokół tej sprawy. Pytanie do Dawida Gospodarka. Czy te słowa, które pewnie wszyscy, wobec których wszyscy jakby czujemy respekt i taką postawę poruszenia, mogą się przyczynić do tego, że osoby, które na co dzień w mocnych słowach wypowiadają się o Kościele i tym instytucjonalnym, i tym wspólnotowym, dostrzegą coś, co pozwoli im zmienić perspektywę, bo te słowa były udostępniane przez bardzo wiele osób, takie, które no, otwarcie mówią, że są antykościelne, antyklerykalne, antykatolickie. A wynikało z tego, że no, rodzi się pewna postawa takiego podziwu wobec tego, co ksiądz Adrian Zambony powiedział.
4: Tak, no i ten podziw jest zdecydowanie zrozumiały, bo no jakby to jest radykalne chrześcijaństwo, to co widzieliśmy, to co słyszeliśmy i to musi imponować po prostu, to ma w sobie w naturze to imponowanie, jakby ja nie wiem co innego, jakby to jest ta siła chrześcijaństwa, która rzeczywiście przyciągała i na początku i cały czas jak widać jest, ma tę siłę przyciągania, to jest ważne i widzieliśmy to, że no jak mówisz, wiele osób, które też publicznych, mniej publicznych komentatorów, które przywoływały to kazanie, no dzieliło się tym, jak bardzo porusza. No oczywiście to nie znaczy, że od razu, to nie znaczy, że gdzieś we wszystkim podzielają katolicką perspektywę, ale jako taki motyw przypomnienia, co jest w Kościele ważne, co jest w Kościele chrześcijańskie, ewangeliczne, to na pewno miało bardzo duże znaczenie. No i też ja bardzo, no, dzisiaj też zresztą no, papież w Meccu mówił, nie, że nie jest prawdą, że silniejszy jest ten, kto się mści, tylko ten, kto przebacza. No i to widzieliśmy jakby, że to rzeczywiście jest ta siła tej, no tych chrześcijańskiej wartości, chrześcijańskiej postawy. No i też druga rzecz to też to, co mówił Konstanty trochę, że te słowa z tego kazania, no rzeczywiście widzimy, że mają moc rozbrajania i jakichś takich politycznych, populistycznych może zapędów, bo bardzo łatwo wykorzystywać taką sytuację, no ale też rozbrajania ewentualnych działań wrogów, które są, które mogą bazować na tym wydarzeniu, nie? Więc rzeczywiście no, te słowa bazujące na doświadczeniu Jezusa, tego księdza, na chrześcijańskich wartościach, na byciu chrześcijaninem po prostu, no pokazały ogromną moc tego, co za tym stoi, czyli właśnie no, relacji z Jezusem, tego księdza. Co jest pociągające?
1: Pytanie, proszę księdza, co stoi z kolei za głosami, które no, wobec słów księdza Adriana są w najlepszym wypadku sceptyczne, a w najgorszym no, są obelżywe wobec samego kapłana. To znaczy mam wrażenie, że jest spore gremium osób, które gdzieś tam sytuują się po prawej stronie sceny politycznej, które jednak by w tym konflikcie polsko-ukraińskim chciały pozostać, albo z jakiegoś powodu domagają się innych akcentów niż te, na które zwrócił uwagę ksiądz Adrian.
2: Wyłowię tylko słowo po prawej stronie sceny politycznej, bo znam wiele osób o prawicowych poglądach, które były wdzięczne księdzu Adrianowi za te słowa, podobnie jak wiele, jak to mówił i Konstanty, i pan Dawid Gospodarek. I wiele innych osób, to znaczy ja tutaj akurat bym nie dzielił sceny politycznej na prawą i lewą.
1: Jasne, sensie, tak, to znaczy, daleko idące uproszczenie.
2: Zgadza się, natomiast sam na Twitterze dawnym Twitterze X otrzymuję pewnego rodzaju różne komentarze w setkach. Bardzo nieprzychylne, wydaje mi się, że to są słynne farmy troli po prostu. Stoją za tym czasem ludzie, ale czasem chyba nie, widać to po tych anonimowych kontach. Co za tym stoi? To znaczy ja opowiem jedną historię, o której opowiadał mi mój ojciec. Otóż kiedy był podpisany słynny list, memorandum przebaczamy i prosimy o przebaczenie polskich biskupów skierowane do biskupów niemieckich. Wtedy w różnych miastach, również w moim rodzinnym mieście organizowano pewnego rodzaju apele, w które angażowano też uczniów ze szkół. Mój tata akurat był wtedy uczniem, był wtedy, nie pamiętam czy uczniem, czy już nauczycielem w tej szkole, o której mówię, gdzie uczniowie nie do końca świadomi sytuacji w ogóle, co się dzieje, byli prowadzeni na plac centralny w mieście i niektórzy z nich uczestniczyli w apelu, krzycząc nie przebaczymy, nie przebaczymy, w tym samym sprzeciwiając się temu, co w tym historycznym memorandum napisali kardynał Wyszyński, kardynał Wojtyła, z czego dziś jesteśmy dumni, a wtedy w tamtej sytuacji wcale nie było tak, że społeczeństwo polskie, nakręcane w pewnym stopniu przez rządzących, miało zupełnie inną opinię, też nie rozumiało słowa, jak można przebaczyć. Innymi słowy, kryje się za tym pewnego rodzaju też taki mechanizm, to znaczy po pierwsze mechanizm niezrozumienia w ogóle słowa przebaczenie, to znaczy tej istoty chrześcijaństwa, a po drugie, no, takiej zwykłej niechęci, że jakby teraz nie czas na przebaczenie, teraz mamy rachunki do wyrównania, a tymczasem chrześcijaństwo odpowiada inaczej. Zawsze przebaczenie, nigdy odpowiadanie złem za zło nie doprowadza do rozwiązania. A druga sprawa jest jeszcze inna. W tym wszystkim, o czym mówimy, jest bardzo ważne, że z różnych powodów, również tych geopolitycznych, w tej chwili nie opłaca nam się jako Polsce rozpalać konfliktu z Ukraińcami. To są nasi jednak sojusznicy, to oni w tej chwili bronią również Polski przed agresją Rosji. I tutaj rzeczywiście być może są jakieś takie wpływy, żeby tę przyjaźń, już bardzo naruszoną, bardzo zranioną, ale jednak przyjaźń, to, że jesteśmy razem, jakoś naruszyć, jakoś zepsuć. Opłaca nam się geopolitycznie, opłaca nam się dlatego, że to jest dla nas, nie wiem, dany czas, czy w ogóle fakt, że pomagamy dając broń, a nie dając krew, jest po prostu dla nas dobre, potrzebne, właściwe. Chrześcijaństwo prowadzi nas jeszcze dalej. Nawet jeśli nie byłoby to nam potrzebne jako społeczeństwu, jako Polsce, i tak musimy pomagać. I tak musimy przebaczać. ponieważ jesteśmy chrześcijanami. To jest jeszcze dalej idące niż szeroko pojęta racja naszego państwa, naszego narodu.
1: Tylko pytanie, co się może kryć, no jednak za tym, nazwijmy to w uproszczeniu umownie, hejtem, bo staram się czytać te komentarze, odsiewać taki prymitywny hejt od takich argumentów, które gdzieś tam pobrzmiewają i do Konstantego takie pytanie, czy też to zauważa, że niektórym na przykład przeszkadza taki wybiórczy reakcjonizm episkopatu, to znaczy kiedy jest zagrożenie, że ktoś uderzy w naród ukraiński albo w naród żydowski, to w zasadzie można ze stoperem w ręku czekać, aż będzie oświadczenie kardynała Rysia albo jakiegoś innego biskupa. Z kolei kiedy chodzi o rację polskości, no to tutaj biskupi jednak są umiarkowani i czekają. Czy ty, Konstanty, też zauważasz, że w tych zarzutach no pojawia się między innymi ten, o którym wspomniałem?
3: No to pewnie jest jakiś zarzut, ale myślę, że on jest drugorzędny, ponieważ tak naprawdę na pierwszy plan wchodzi no, taka internetowa emocja. Też daleko mi jest do tego, aby te emocje potępiać, co innego w sposób ich formułowania, ale po prostu jakaś taka żądza rewanżu, jakiejś źle pojmowanej sprawiedliwości. No bo przecież zabito polskiego księdza przez Ukraińca, który tutaj wszedł do naszego państwa. Mnie się na przykład podobał taki komentarz, którego udzielił Krzysztof Bosak w tej sprawie, nie zwracając uwagi na ten konkretny przykład, tylko po prostu na pewną dysfunkcję polskiego państwa i brak możliwości sprawdzania po prostu przestępców na granicy. Tak? Ten człowiek był notowany w Czechach, był notowany w Niemczech. Uważam, że jeśli gdzieś jakieś wnioski wyciągać z tego, to po prostu w ramach tej polityki migracyjnej i po prostu lepszego nadzoru tego, kto do nas wjeżdża, bo tutaj nie chodzi o narodowość, nie chodzi o to, że ktoś jest z Ukrainy, że ktoś jest z Czech, czy z Indii. Chodzi po prostu o to, że polskie państwo, nie wiedząc tego, wpuściło do naszego kraju wielokrotnie notowanego przestępcy. I to był komentarz narodowca, tego prawicowca Krzysztofa Bosaka. Myślę, że dość roztropny. Taka internetowa imba, jak to się mówi, to znaczy nakręcanie tych emocji, to bierze się po prostu z takiego emocjonalnej reakcji na po prostu bodziec, który dostaje się, ci ludzie pewnie, którzy są ludźmi, a nie botami, jak ksiądz Przemek powiedział, reagują w sposób bezrefleksyjny i nie wiem, czy powinniśmy się wokół tych anonimowych emocji jakoś skupiać, czy jednak nie komentować tych publicznych wypowiedzi publikowanych pod imieniem i nazwiskiem. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na inny przykład, też bardzo charakterystyczny. To znaczy proszę zauważyć, że na przykład posłowie, posłanki lewicy jak Anna Maria Żukowska, kiedy w lipcu mówiliśmy o tym, że w Bielsko-Białej jakiś mężczyzna zwyzywał wulgarnie dwie Ukrainki, mówiąc o tym, że one wyrosły na naszych pieniądzach, no to wówczas były takie komentarze również po tej stronie lewicowej, liberalnej, że generalnie jest to konsekwencja tego szczucia prawicy na Ukraińców i że generalnie mamy taką atmosferę przed pogromową, że polskie społeczeństwo jakoś kupiło tą narrację prawicy i teraz zaraz będzie jakaś taka wielkie polowanie w cudzysłowie na Ukraińców. I to była taka mocna generalizacja. A tutaj, kiedy słusznie ksiądz Adrian mówi o tym, że to jest jednostkowy przypadek, że nie należy tego rzutować na całe społeczeństwo, no to nagle ta sama posłanka Anna Maria Żukowska zgadza się z takim podejściem do sprawy. Więc ja bym po prostu oczekiwał od polskiej klasy politycznej, zarówno tej sprawy, jak i lewej strony, żebyśmy nie generalizowali, bo niestety takie opinie mają to do siebie, że działają na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. To znaczy zarówno w jedną, jak i w drugą stronę nie należy przesadzać. W polskim społeczeństwie nie ma nastrojów ukrainożerczych, są naturalne zmęczenie, frustracja, czasem gniew, ale bez jakby wielkich przykładów przemocy, i to samo mamy po stronie ukraińskiej. Musimy tutaj zważać na słowa i opisywać fakty, a nie grać politycznie tą sprawą, bo to zdarza się zarówno posłom lewicy, jak i posłom prawicy. Musimy patrzeć im na ręce, ponieważ ksiądz Adrian pokazał, jak należy tą sytuację komentować z perspektywy chrześcijańskiej. Każdy inny sposób budowania na tego typu przykładach jakiegoś kapitału politycznego jest i nieroztropny z perspektywy polskiej racji stanu, i nieroztropny w rozumieniu jakiejś relacji między społeczeństwem ukraińskim i polskim. Jest to kontrskuteczne i ewentualnie może dodawać tylko punktów procentowych takiej czy innej partii. Ja bym chciał przestrzegać przed tym, żebyśmy po prostu byli odporni na to, co zarówno czytamy w ramach tych komentarzy botów internetowych, jak i tego, co słyszymy z lewej czy prawej strony, jeśli chodzi o komentarze polityczne, bo już to czuć. Po prostu ksiądz Adrian zerwał tą zasłonę i widać to, że ludzie po prostu robią na tym kapitał polityczny, czy będą robili na tym kapitał polityczny. Musimy się na to uodpornić.
1: No jasne, to jakby przechodząc do języka, jaki płynie chociażby od księdza Adriana, Dawid, bo ja mam wrażenie, że to, o czym powiedział ksiądz Adrian, no to od jakiegoś czasu biskupi przemycają w komunikatach, w oświadczeniach, w kazaniach, ale żadne się nie poniosło tak bardzo jak to, co powiedział ksiądz Adrian. Wiadomo, że tutaj no też nastąpił taki bodziec w postaci tego, że on 2 dni po tym ataku odprawił mszę, wyszedł zabandażowany, więc to działa. Ale pytanie, czy ty dostrzegasz tutaj konkretne elementy, których od księdza Adriana mogą się uczyć duchowni, inni duchowni, biskupi w tym, jak mówią do ludzi, no tak, żeby byli bardziej słuchani i bardziej ten głos docierał również do ludzi z obrzeży kościoła, czy nawet spoza jego granic?
4: No to trudne pytanie, bo rzeczywiście jak się spojrzy literalnie na to kazanie, pomijając cały kontekst, czyli to, że mamy do czynienia z konkretnym świadkiem, to te treści są i w listach biskupów, bo są, bo widzieliśmy je i też to padało często po tych komentarzach o atmosferze pogromowej, powiedzmy, o czym wspominał Konstanty, więc takie treści są i to mówią po prostu biskupi, księża i też Ewangelia sprzyja, żeby o tym były po prostu homilie, bo to jest Ewangelia po prostu. No tutaj to, co zadziałało i co sprawia, że to tak rezonuje, to rzeczywiście te okoliczności, czyli to, że po pierwsze mamy do czynienia ze świadkiem, to jest totalnie autentyczne i że to jest w tym konkretnym momencie, czyli tuż po wydarzeniu, kiedy sprawa jest świeża, kiedy jeszcze jest jakby niepewna ta kwestia sprawcy i tak dalej, kiedy są te emocje, więc to nie dziwi, że to rezonuje. No to, czego można się uczyć i jakby i co widać, że jest, mówiąc brzydko, skuteczne, to, że po prostu słowa muszą mieć odzwierciedlenie w realu, w rzeczywistości, żeby słuchacz wiedział, że mamy do czynienia z kimś, kto realnie żyje tym, co mówi, kto jest autentycznym świadkiem. To myślę, że jest klucz.
1: No tak, tylko wiesz, to teraz ksiądz mówi o przebaczeniu, a za chwilę ten sam ksiądz, który żyje tym, co mówi, powie o tym, że aborcja jest grzechem i że grzechem jest bardzo dużo rzeczy, których no, świat liberalny nie uznaje. I tutaj reakcje byłyby już zgoła odmienne.
4: Nie, no ale to zupełnie nie dziwi jakby. To, co totalnie nie dziwi, też o tym wspominałem, nie? Że nie jest tak, że to, że nagle się tutaj wielu ludzi niezwiązanych z Kościołem zachwyciło tym, że jakaś treść ewangeliczna porusza i tyle, to sprawi, że od razu oni przyjmą całą naukę moralną Kościoła. No to tak nie działa, nigdy tak nie działało. Ale to rzeczywiście może być pierwszy krok do tego, żeby po pierwsze jakoś opadły pewne uprzedzenia, bo wielu ludzi po prostu, nie wiem, miałoby duży problem, żeby puścić dalej jakieś kazania, a tutaj to poszło, nie? Więc jakieś uprzedzenia, jakaś taka bariera pękła, no i na tym można po prostu budować jakąś ewangelizację i tyle, nie? Ale nie można naiwnie myśleć, bo to tak nigdy nie działa, że jakieś poruszenie autentyczne i szczere pewnym wydarzeniem, pewnym słowem od razu sprawi, że przyjmę całą naukę moralną Kościoła.
1: No, pytanie proszę księdza, czy Kościół poza miłosierdziem i wybaczeniem ma hasła, ma takie punkty w swojej nauce moralnej, które może wynieść na sztandary i które się poniosą tak samo jak to, o czym mówił ksiądz Adrian?
2: To znaczy chyba nie... W tej historii najpiękniejsze jest to, że ksiądz Adrian niczego nie chciał, nie chciał zapracować na sprawczość Kościoła, tych haseł Kościoła i tak dalej, które po prostu są te same, są
1: ksiądz niezmienne. Adrian zrobił swoją robotę. Po prostu
2: powiedział coś autentycznego i dlatego to zadziałało i to też nie wszystkich przekonało. To były słowa bezbronne, słowa wynikające właśnie z jego świadectwa autentycznego, przyznania się takiego, no, jestem uczniem Jezusa Chrystusa, to znaczy no, bardzo bezbronne i wręcz można by było powiedzieć proste słowa, które jednak miały swoją siłę. Natomiast Kościół mówi tak, mam wrażenie, ciągle i to nie znaczy, że nagle teraz znaleźliśmy sposób na to, że inne elementy nauki Kościoła, czy moralnej nauki Kościoła nagle zaczną być słuchane, albo będą przynajmniej głoszone z większą sprawczością. Okazuje się, że to tak nie działa, to znaczy przytoczono już tutaj przykład, jeśli chodzi o obronę życia, o kwestię aborcji, kwestię eutanazji. W ogóle się tak nie poniosą, nawet gdyby powiedział je ksiądz Adrian, chociaż chciałbym, życzyłbym, żeby akurat tak się jakimś cudem stało. Proszę zobaczyć, znaczy jesteśmy świadkami też jednocześnie wizyty papieża we Francji, papieża Leona XIV. Papież Leon mówi właściwie to samo, co mówił papież Franciszek. Różnica jest taka, że papieża Franciszka jakoś tak odrzucano, nie słuchano go, jego słowa nie miały, no były takimi no też hasłami wypowiadanymi w próżnię. Nagle przychodzi ktoś inny, te same słowa wypowiada, a nagle prezydent Macron pojawia się na mszy świętej, co łamie w ogóle pewnego rodzaju zasady polityki francuskiej, rozdzielenia kościoła i państwa, religii i państwa. Nagle okazuje się, że cała Francja słucha papieża, mimo że słowa są te same. Skąd to się bierze, nie mam pojęcia, ale cieszę się za każdym razem, kiedy ta prawda, o której tutaj mówimy, prawda chrześcijańska, ma większy wpływ dzisiaj niż miała wczoraj. Kogoś zatrzymuje, kogoś to uderza, komuś każe się zastanowić.
1: No to już skoro wywołał ksiądz temat papieża odwiedzającego Francję, to może porozmawiajmy o tym. Może znajdziemy tutaj też jakiś wspólny mianownik do sytuacji, od której zaczęliśmy. Konstanty, do ciebie pytanie, bo ta wizyta papieża jest szeroko komentowana i też pewnie jak ktoś patrzy na tę pielgrzymkę tylko w obrazku, no to taka widowiskowość, patrząc na tłumy, jakie witają papieża w zasadzie na każdym kroku w każdym mieście, ale też pytanie, czego w ogóle papież szuka w kraju, który ma wpisany laickość, ma wpisane, no właśnie, aborcję, ma wpisane eutanazję do swojej konstytucji i czy to jakieś konkretne zmiany w nastawieniu do kościoła w tym kraju może przynieść?
3: No, ja przede wszystkim chciałem podkreślić, że nie podzielam generalnego entuzjazmu w internecie, który jest wywołany tą pielgrzymką. Nie dlatego, że nie witam z radością tych widoków części społeczeństwa francuskiego, które tłumnie gromadzi się, aby słuchać biskupa Rzymu, czy mam jakiś problem z tym przesłaniem, orędziem, które Leon XIV głosi Francuzom. Nie, ja po prostu uważam, że taka rytualna rozmowa na temat pielgrzymek papieskich w tę czy inną stronę świata, ona ma coś wspólnego z takim zjawiskiem katolicyzmu jarmarcznego, czegoś, co jest jakąś imprezą, kolejne Światowe Dni Młodzieży, kolejny Padre Guilherme i tak, no, ma to takie wrażenie jakiegoś tak, wydarzenia popkulturowego.
1: Padre Guilherme, wyjaśnijmy, to jest taki portugalski ksiądz, który no, jest DJ-em muzyki techno i gromadzi bardzo dużo osób, ale budzi to bardzo duże kontrowersje również wśród wiernych. To tak tylko tytułem do powiedzenia.
3: Ja bym nie przeceniał pielgrzymki jako wydarzenia medialnego. Te pielgrzymki mają trochę inne znaczenie. Ten wybór tego, że papież Leon XIV niedawno był przecież w Hiszpanii, też mocno zlaicyzowanym już społeczeństwie, które się zmaga z różnymi problemami, bardzo analogicznymi do tych, z którymi zmaga się społeczeństwo francuskie, ma tu na myśli chociażby bardzo liberalne prawo dotyczące eutanazji. To są oba kraje, które kiedyś w wielkich czasach zachodniego chrześcijaństwa były potęgami wiary chrześcijańskiej i katolickiej. I dzisiaj to są pierwsze kraje, które wymagają misji, wymagają przypomnienia tych wielkich czasów, wymagają przypomnienia tradycji przez wielkie te. I proszę zauważyć, że zarówno te obrazki, które widzimy z Paryża, Notre Dame, przypomnienie tych czasów Christianitas, czy tak jak było z Sagradą Familią w ramach tej pielgrzymki w Hiszpanii, to rodzi taką trochę inną estetykę, czegoś, jakiegoś takiego katolicyzmu zapomnianego, katolicyzmu, który kiedyś naprawdę na tym kontynencie był wielki. I to rodzi rzeczywiście jakieś nadzieje. Natomiast na pewno nie sądziłbym, że jedna czy druga wizyta tutaj odmieni, czy to katolicyzm francuski, czy hiszpański. Myślę, że pewne tendencje, pewne zjawiska zarówno w jednym, jak i w drugim kraju zaczynają się pojawiać i ta ziemia, która można powiedzieć już nieomal umarła, może znowu wydać jakiś owoc obfity, cytując Ewangelię, ale to jeszcze nie teraz. Krótko mówiąc, nie przywiązuję wielkiej wagi, jakiejś fundamentalnej wagi do tej pielgrzymki, bo mam niestety takie wrażenie, że za 2, 3, 4 dni cały internet, również katolicki internet, zapomni o tym, że papież Leon XIV tam był. Więc nie podzielam takiego wielkiego entuzjazmu, ponieważ prawdziwy katolicyzm dzieje się w cichości i zdebki, gdzie człowiek się modli i przeżywa swoją wiarę, również we wspólnocie. Mam taki sceptycyzm wobec takiego masowo przeżywanego katolicyzmu, bo kiedyś już było tak w polskim kościele, że mierzyliśmy siłę naszego polskiego katolicyzmu, polskiej duchowości przez pryzmat liczby ludzi, którzy zgromadzili się na Światowych Dniach Młodzieży, czy na pielgrzymce papieża Franciszka, czy wcześniej Benedykta XVI, a już nie mówię o czasach Jana Pawła II. Wydaje mi się, że wiele spraw pokazało, że to, co dobrze wygląda na obrazku jako ten katolicyzm masowy czy jarmarczny, tak naprawdę może być pod powierzchnią taką duchowością powierzchowną społeczeństwa, które się po prostu laicyzuje. Więc temperując jakieś takie hura optymistyczne głosy na temat tej pielgrzymki, dodałbym do tej beczki miodu odrobinę dziegciu.
1: Papież dzisiaj w Metzu przywoływał dziedzictwo Roberta Schumana. Mówił o tym, że Europa potrzebuje pamięci o swoich korzeniach, dialogu i cierpliwej pracy na rzecz pokoju. Dawid, może ta wizyta jest taką próbą przypomnienia o chrześcijańskiej tożsamości Europy i może ty jednak nie podzielasz tego sceptycyzmu Konstantego. Nie to, żebym ci jakąś tezę tutaj próbował w usta włożyć, absolutnie nie.
4: Dziękuję. Tak, ja rozumiem dobrze sceptycyzm Konstantego i też znam to jakby z tego, co widzieliśmy w Polsce właśnie po Lednicy, pielgrzymkach, Dniach Młodzieży i tak dalej. No to jest to zjawisko kulturowej jakoś masowej religijności i też widzimy, że różnie to wygląda, jeśli chodzi już o takie konkrety w życiu dojrzałej religijności, powiedzmy, konkretnych osób czy społeczności. Jest tak, więc jakby rozumiem ten sceptycyzm, ale jakby mnie totalnie cieszą te obrazy, które widzę na pielgrzymce papieża we Francji. Raz dlatego, że to jest Francja. I to uroczo rezonuje z tą laickością francuską. Zwłaszcza naprawdę byłem prawie wzruszony, jak widziałem tego prezydenta na mszy. No to naprawdę porusza.
1: Ale myślisz, że to jest kwestia poruszenia chwili? Czy ludzie faktycznie będą chcieli z tym kościołem iść pod rękę?
4: Tak, dla mnie to ma potencjał. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście to jest zawsze taki moment, kiedy my, katolicy w Francji, mówią policzmy się i widzą, ilu nas jest, po prostu, jaką tworzymy siłę i to ma potencjał do budowania czegoś, do jakiejś nadziei też na przyszłość i tak dalej. Dwa, pewne reakcje różnych środowisk i religijnych, i laickich, lewackich, jakkolwiek, na to zjawisko też budzą nadzieję, w sensie takim, że skoro tu pojawia się jakaś agresja, niepewność, lęk, to pokazuje, że coś się dzieje dobrego, pozytywnego, więc we mnie to budzi po prostu nadzieję. No i trzy, też jest tak, że są tam tłumy, ale w tych tłumach są po prostu konkretne osoby z konkretnymi historiami, z konkretnymi wspólnotami i tam to mocno rezonuje i one będą pracowały z misyjnym zapałem po prostu, nie? Więc jakby ja w tym widzę duży potencjał, bardzo mnie cieszą te obrazy, bardzo mnie cieszą te słowa. Zobaczymy, bo wiadomo, i Jan Paweł II mówił o Francji, i Franciszek, i Benedykt też, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale mnie to bardzo cieszy. Mnie bardzo cieszą te obrazy. Ja czytam to, co tam widzę, jako bardzo takie proste, autentyczne, szczere. I mam nadzieję, tak, mam nadzieję.
1: Paryż, wart jest mszy. No pytanie, szukając wspólnego mianownika, proszę księdza, z tą historią księdza Adriana, no to właśnie, my się zachwycamy pewnym obrazkiem. Zachwycamy się skalą tego, co się dzieje we Francji. Robi na nas wrażenie ksiądz, który przebacza swojemu oprawcy i pytanie, na jak długo to z nami zostanie. To znaczy, czy ksiądz troszkę nie widzi takiej rezygnacji, że my jesteśmy skłonni do takich uniesień chwilowych, a potem wracamy do problemów, które ciągle na nowo trzeba rozwiązywać i szukać wyjścia.
2: Pozwolę sobie na ton polemiczny, bo nie do końca zgadzam się z panami. Po pierwsze, co innego historia o tym, że oto wyrósł na naszych oczach nowy papież, który rzeczywiście jest poważany w świecie polityki, w świecie nauki, którego słowa są brane pod uwagę, czy to mowa o AI, czy to tematy, które porusza. Po prostu jest słuchany i ta sytuacja jest nowa. A druga sytuacja, pielgrzymki papieskie, które po prostu zawsze są, będą od czasów Pawła VI, zaprogramował je Jan Paweł II. Tylko, że porównywanie tej pielgrzymki, czy tej do Hiszpanii, która rzeczywiście w jakichś tam wymiarach jest podobna, do sytuacji Polski, że unikajmy patrzenia na masowość kościoła, kompletnie tam się nie sprawdza, bo to jest niespodzianka, że tam tyle osób było. Po prostu, to znaczy nikt się tego nie spodziewał. Nikt nie wiedział, że przyjazd papieża spowoduje taki entuzjazm, takie zainteresowanie. Nie wiem, czy to są ludzie wierzący, czy niewierzący w całej tej liczbie, w całej tej ilości, ale oni po prostu tam przyszli. I to jest rzecz taka, która jest nie do porównania z czasami komunistycznymi w Polsce, ponieważ my, że tak powiem, zeszliśmy, a oni z tej wysokiej liczby, z tego katolicyzmu masowego. A oni, w jakiej sytuacji jest Francja? To znaczy, nie chcę powiedzieć, że oto za kilkanaście, kilkadziesiąt lat do Francji wróci masowy katolicyzm. Nie to chcę powiedzieć. Tylko, że słuchając słów papieża i jego programu w ogóle, który wyłania się z tych pielgrzymek, czy do Hiszpanii, czy do Francji, wyłania się pewnego rodzaju taka strategia. To znaczy, papież przede wszystkim zwraca uwagę na katechumenów, na neofitów, na tych, którzy przyjęli chrzest. To nie są wielkie liczby, ale to są znaczące liczby. Osób młodych, w wieku nastoletnim, w wieku 20-30 kilku lat, którzy nagle odkrywają wiarę, ponieważ nie została im przekazana wiara przez ich rodziców. Oni odkrywają coś nowego, coś, co pociąga, przychodzą do kościoła, po jakimś czasie decydują się o tym, że chcą być w tym kościele, i papież jedzie czy do Hiszpanii, czy do Francji, zwracając uwagę biskupom na przykład na katechumenów, żeby nimi się dobrze zaopiekować, dobrze ich poprowadzić, żeby nie było tak, że to jest krótki entuzjazm wiary, ale żeby im pokazać, że droga kościoła, droga wiary jest programem na całe życie. Także ja sądzę, że z tego powodu, to nie jest tak, że papież przyjeżdża i oto wywoła wzrost wiary we Francji, tylko ten wzrost wiary już od jakiegoś czasu tam się dzieje i oto przyjeżdża papież jako pasterz, który ma tutaj coś do zaproponowania, a druga sprawa, że sam chciał to zobaczyć. Sam chciał z bliska zobaczyć to zjawisko. I z tego powodu to jest nieporównywalna sytuacja z Polską, z tym, co było za czasów komunistycznych. A nie wiem, i tutaj nie chcę być złym prorokiem, czy my za jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt lat nie będziemy w podobnej sytuacji? w jakiej teraz jest Francja czy Hiszpania i nie będziemy mieli tych samych wyzwań przed sobą, z którymi ma do czynienia Kościół we Francji czy w Hiszpanii.
1: Czyli będziemy w sytuacji, w której trzeba będzie zaoferować, Kościół będzie musiał zaoferować coś neofitom, tym, którzy będą przyjmować chrzest i sakramenty w wieku dorosłym, tak jak we Francji.
2: Tak, żeby kształtować wiarę, która jest wiarą z wyboru, a nie wiarą odziedziczoną. To jest bardzo ważna zmiana paradygmatu, z którą w ogóle my wszyscy i duchowni, i w ogóle wszyscy będący w Kościele się mierzymy. Że przekaz wiary w rodzinach po prostu nie istnieje i z tego powodu, to jest właśnie przykład Francji, i z tego powodu inny przekaz wiary trzeba zaproponować. I z tego powodu uważam, że nowość pielgrzymek, tutaj się nie zgadzam z Konstancem z tego powodu, nowość pielgrzymek, nowość, że tak powiem, przekazu, który oferuje papież Leon, właśnie polega na tym, że zwraca uwagę na to. Nie mówi o katedrach, o chrześcijaństwie, o Christianitas, o zacnej przeszłości, mówiąc wróćmy do czasów minionych. Nie pokazuje chrześcijaństwa jako muzeum, które warte jest ożywienia, tylko mówi, ta Europa coś zbudowała, to jest rzeczywiście przeszłością, ale jednak ta siła, która kiedyś coś zbudowała, ona wciąż jest aktualna i do wzięcia. W innych czasach inaczej, ale ciągle ta sama siła, to życie, ta życiodajność chrześcijaństwa istnieje.
1: Zakładając, Konstanty, że papież Leon w przyszłym roku może nie, bo jest rok wyborczy i pewnie się papież Leon nie pojawi, ale w 2028 zawitałby do Polski, to tak jakbyśmy mieli pobawić się we wróżenie, to co by powiedział? Pytanie, tutaj ksiądz Przemek powiedział, że taki konkretny przekaz dla Francji. Zastanawiam się, czy na przykład by papież coś o katolicyzmie kulturowym takim, który no jest chyba najbardziej powszechny, taki bardzo płaski w swoim wymiarze. Czy takiej postawy by papież nie skrytykował, nie zwróciłby na nią uwagi tutaj w Polsce?
3: Oj, trudne pytanie przewidywać, co papież Leon XIV w 2028 roku powie w Polsce. Nie spodziewałem się, mówiąc szczerze, panie redaktorze. Ja może bym się odniósł do tego, co ksiądz Przemek mówił i chciałbym wyprostować jakieś tam nieporozumienie, które chyba tutaj zaszło na naszej linii, a potem dojdę w tej wypowiedzi do tego, co może się wydarzyć w Polsce. Na temat tego katolicyzmu francuskiego, to ja bym powiedział, że owszem, mamy do czynienia z takim trendem, który napawa nas wszystkich nadzieją. To znaczy, że osoby, które już weszły w dorosłość jako niechrześcijanie, niekatolicy, teraz wracają i widzimy to w każde triduum paschalne, gdzie mamy te tysiące, już 20 parę tysięcy osób przyjęło taki chrzest ostatnio. Natomiast gdy się patrzy na te statystyki generalne, no to widzimy też, że francuski kościół wymiera, ponieważ te starsze roczniki, które jeszcze były przywiązane do wiary, po prostu odchodzą. I chociaż właśnie mamy tu pewne te jaskółki nadziei, no to jednak mimo wszystko rachunek taki demograficzny, bardzo, bardzo brutalny jest niestety na niekorzyść, na razie.
2: Tu nie ma między nami żadnego nieporozumienia, zgadzam się z tym.
3: Tak, i tutaj na poziomie tej statystyki można powiedzieć, że tak naprawdę ten czas przyszły nie do końca, który pobrzmiewał w waszej rozmowie, w waszej wymianie opinii, jest jakoś mi bliski, bo mi się wydaje, że problemy kościoła francuskiego już weszły do polskiego społeczeństwa i te motory sekularyzacyjne, one po prostu są tak pędzące w tych najmłodszych kohortach wiekowych w Polsce, że już mamy przykłady po prostu całego pokolenia osób, które są bardzo podobne do tych Francuzów, którzy również oczekują takiego orędzia, takiego nawrócenia. Wydaje mi się, że jednym z powodów, dla którego to dzieje się szybciej we Francji, jest to, że tam jednak te chrześcijaństwo i katolicyzm stanowi pewnego rodzaju bezpieczną przystań, jakąś nadzieję, w kontraście do dwóch innych trendów, tak? Czyli takiej, można powiedzieć, zachodniej dekadencji, demokracji liberalnej, która jest w bardzo dużym kryzysie we Francji, pewnego zagubienia metafizycznego z jednej strony, a z drugiej strony coś, co widać tam po prostu na ulicach, no, tych milionów imigrantów, którzy proponują zupełnie inne rozstrzygnięcia metafizyczne, również te powiedzmy muzułmańskie. I wydaje mi się, że to jest taka rywalizacja na wybór drogi życiowej. Tego w Polsce jeszcze nie ma. Nie
1: to
3: ma.
1: Znaczy Kościół nie pełni takiej roli bezpiecznej przystani?
3: Wydaje mi się, że Kościół nadal w Polsce jest albo opcją takiego katolicyzmu kulturowego, tak jak pan redaktor sam przyznał, nie jest jakąś taką atrakcyjną drogą życia, która jest wybierana jako kontrkultura. A to się już dzieje. To się dzieje na zachodzie Europy, gdzie kościoły zaczynają powoli się zapełniać młodymi ludźmi, którzy widzą w Kościele katolickim nie jakąś zramolałą, przepraszam za sformułowanie, instytucję, która była tutaj zawsze, i bo wszyscy chodzili, babcia, dziadek i tak dalej. Jakąś opcję taką, która jest, no nie wiem, stanowi o nas, o części przynajmniej naszej moralności publicznej, która też jest wykorzystywana w ramach wojen politycznych, bo są i klerykałowie, i antyklerykałowie w naszej przestrzeni politycznej, to na Zachodzie ten Kościół, który się tak wycofał i de facto te proroctwo Benedykta XVI o tej małej trzódce zostało jakoś tam zmaterializowane, u nas jeszcze nie ma takiego etapu. I tutaj na końcu to myślę, że zgodziłbym się z księdzem Przemysławem, to znaczy, że być może właśnie ten Kościół w Polsce jeszcze musi przeżyć większy kryzys, żeby te powroty jakoś naturalnie się zaczęły. Być może jestem w tej rozmowie bardzo dużym pesymistą, ale nie wiem, czy jest taka siła, która mogłaby wyjść ze strony kapłanów, ze strony świeckich, które te głosy takie w Polsce, w polskich katolików, które jakoś masowo zachęciłyby tych ludzi, którzy obrazili się na Kościół, żeby do niego wrócili. Myślę, że tak wielkie społeczne procesy, jak proces sekularyzacji i laicyzacji, są możliwe do odwrócenia, ale na pewno nie tylko i wyłącznie wolą jakąś oddolną działalnością księży i duchowieństwa. Myślę, że tutaj potrzebujemy niestety jakiegoś silniejszego trendu, jakiegoś większego zjawiska. I na końcu wydaje mi się, że takim jakimś połączeniem tej pielgrzymki papieża Leona XIV z tym, co dzieje się i co usłyszeliśmy na ambonie od księdza Adriana, jest to, że mimo wszystko chrześcijaństwo jest dzisiaj orędziem nadziei w czasach tego wielkiego chaosu, niepokoju, zagrożenia wojną, kryzysami. To jest orędzie nadziei, które mówi, że nieważne, co się dzieje na świecie, czy to jest jedna, czy druga wojna, czy skrajne sytuacje egzystencjalne, to zawsze w Bogu można odnaleźć ten sens. I katolicyzm zawsze był mocny w trudnych czasach, a te nadchodzą, więc myślę, że to może być taki trend, który może sprawić, że również polski Kościół zacznie odżywać wśród tego młodszego pokolenia, tak jak mamy to, jak to z wielką nadzieją obserwujemy wśród tego młodszego pokolenia Francuzów.
1: To krótka riposta od księdza Przemysława i za chwilę oddam głos Dawidowi.
2: To znaczy, ja niestety jestem człowiekiem wierzącym, ale nie wierzę, że innym...
1: Jestem człowiekiem wierzącym. To jest idealne zdanie do wycięcia.
2: To znaczy, to jest zupełnie inne znaczenie słowa wierzę, ale nie wierzę w to, że jedno słowo, jeden apel, jedna pielgrzymka nawet może cokolwiek zmienić. Znaczy, tutaj rzeczywiście zgodzę się z Konstantem. Mówimy o trendach, które są o wiele głębsze, o wiele dłuższe i we Francji są zupełnie inne, jednak wstępujące niż ten, który się dzieje w Polsce. Pełna zgoda, ale to oznacza co? Rozmawiałem z watykanistą, z Cyprianem Wietem, Francuzem, którego pytałem o tę sytuację, na stacji 7 jest ten wywiad, tę sytuację we Francji, do jakiej Francji przyjeżdża papież. On powiedział o jednej rzeczy, która wydaje mi się jest fundamentalna. To znaczy, Francuzi odkrywają Kościół, nawet nie wracają do Kościoła, bo to są ludzie, którzy nigdy tego Kościoła nie poznali. Po prostu rodzice im nie przekazali wiary, państwo nie pomaga w tym. Francuzi odkrywają Boga, odkrywają Kościół, czując kruchość, swojego życia, tęskniąc za trwałością, mimo że promowana jest nietrwałość. Dla nich powszechnie naprawdę dużym wydarzeniem było zabójstwo księdza Jacques'a Hamela, jeśli dobrze pamiętam imię i nazwisko tego męczennika, który zginął zaatakowany odprawiając mszę świętą. Dla nich dużym wydarzeniem była, no raczej przez nikogo nie zamieniona świadomie, przez nikogo nie zamieniony pożar katedry Notre Dame. I dla nich dużym wydarzeniem była pandemia, gdzie naprawdę odczuli: moje życie jest kruche i ode mnie w ogóle nie zależy. Zupełnie inaczej niż w Polsce, gdzie w Polsce był pewnego rodzaju odwrót od praktyk religijnych w jakimś tam stopniu. Mówi się o 20-30% dotąd chodzących, którzy odtąd nie chodzą do kościoła i ten powrót do kościołów długo trwa. Tam zupełnie odwrotnie, tam ten kościół został odkryty. I ta chęć ludzi do tego, że widzą, że to, co jest promowane przez, nie wiem, mainstream, przez taką tę wysoką kulturę, co jest pewnego rodzaju kulturą nietrwałości, kulturą, nie wiem, zmiany partnerów, wybieram sobie takie życie, jakie chcę, bez odpowiedzialności, bez konsekwencji. Po prostu oni tego nie chcą i widzą, że Kościół oferuje coś innego, że Bóg oferuje coś innego i zatem idą. W jakim momencie my jesteśmy, jak długo potrzeba, żeby człowiek i całe społeczeństwo do tego etapu doszedł, nie wiem, ale chyba od tego zależy odbicie, jeśli chodzi o procenty, nie wiem, procent katolików, procent ludzi wierzących w Polsce.
1: Dawid Gospodarek, ja sobie zanotowałem to słowo, którego Konstanty użył. Czy ty uważasz, że oferta, w cudzysłowie oferta polskiego kościoła jest zramolała?
4: Ja bym się zatrzymał przy tych katechumenach francuskich. I w tle będzie ta oferta polskiego kościoła pewnie, bo mam w pamięci to spotkanie papieża Leona z biskupami francuskimi w Lourdes i papież tam mówił właśnie do biskupów o problemach kościoła i wyzwaniach. I mówiąc o tym fenomenie właśnie katechumenów, zwłaszcza młodych ludzi, też powiedział konkretnie, co z nimi robić. W sensie konkretnie, niekonkretnie, jakby powiedział to, co mówi Kościół zawsze. Ale na co papież zwraca uwagę biskupom? Żeby tych często młodych ludzi wprowadzali do żywych wspólnot. Do żywych wspólnot, które praktykują miłość. Które żyją duchem solidarności. Jakby pokazuje, że to jest takie środowisko, w których ta wiara chrzcielna ma szansę na wzrost, na dojrzałość jakąś, nie? I dalej mówi dopiero o tym, że trzeba im zapewniać formację doktrynalną i tak dalej, Słowo Boże. Dalej też papież pięknie mówi o znaczeniu liturgii. Więc pytanie, czy my mamy na przykład takie wspólnoty, w których młodzi ludzie po prostu mogą dojrzewać swoje wierze. Nie? Bo w Francji takie wspólnoty są, znamy je, one też przychodzą do Polski. Więc rzeczywiście, jak ja się zastanawiam nad kondycją Kościoła, to sobie myślę o tym, jakie i ile mamy takich środowisk, gdzie widać to radykalne życie Ewangelią. I to jest dla mnie jakoś poruszające i to jest dla mnie jakiś wyznacznik. A jeśli jeszcze chodzi o takie skojarzenia Kościół polski, francuski, no to też z tego samego listu, z tego samego spotkania właśnie papieża z biskupami, no tam papież zwracał uwagę na ten kryzys przestępstw seksualnych w kościele we Francji, nie? I też tam dziękuję biskupom francuskim raz za to, że kościół jakoś stanął w prawdzie, powołano komisję i tak dalej. Też, że szuka sprawiedliwości dla osób poszkodowanych, że wychodzi z zadośćuczynieniem konkretnym. Tam to się dzieje, za to tam papież biskupom dziękuję. I jak sobie myślę o tej przestrzeni, to za co konkretnie mógłbym podziękować w tym 2028 roku polskim biskupom, nie? Bo komisja jeszcze nie powstała, czy powstanie. Zadośćuczynienia dzieje się, jeśli chodzi o finansowe, to wtedy, kiedy sądy świeckie zmuszą, nie? Więc jakby jesteśmy w zupełnie innym miejscu, chociażby w tej przestrzeni, niż kościół francuski. A też to, że tam jakoś ludzie się zwracają znowu śmielej do kościoła, to może być tak kwestia, że rzeczywiście Kościół doświadczył i realizuje jakieś oczyszczenie to w tej przestrzeni po prostu.
1: Sprawdzimy to w 2028 roku. To był Plac na Rozdrożu, ksiądz Przemysław Śliwiński, dr Konstanty Pilawa, Dawid Gospodarek, ksiądz doktor też Przemysław Śliwiński. Bardzo panom serdecznie dziękuję. Plac na Rozdrożu, Krzysztof Zimoch, kłaniam się nisko. Dobranoc.

Dobry wieczór Państwu. 5 minut po godzinie 22 w audycji Cool Kid of Jazz na antenie Radia 357. Witam Państwa Bartłomiej, SKUB i Skubisz. W zastępstwie za redaktor Martę Kule. No, dawno mnie nie było w Cool Kid of Jazz, a też czuję się związany z tym programem. Cieszę się, że Państwo, że mogę się z Państwem spotkać dzisiaj na antenie. I dzisiaj goście w studiu, ale też wspomnienia dwóch wielkich, niektórzy mogą powiedzieć największych muzyków w historii polskiego, w historii światowego jazzu oczywiście, czyli Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Dziś w programie, jak wspomniałem, goście, duet Tłusty Majonez. To już niedługo porozmawiamy o najnowszym albumie zespołu Astrocyrk. W drugiej godzinie programu z kolei połączymy się z Przemysławem Marciniakiem, z którym będziemy rozmawiać o działalności Zajezdni Kultury w Pleszewie, fantastycznego miejsca, w którym jazz rozbrzmiewa regularnie. A dzisiejszy program otworzył John Coltrane i jego legendarny, przełomowy utwór Giant Steps z 1960 roku, z płyty o tym samym tytule. Utwór, który jest takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi chociażby o harmonię jazzową, punktem odniesienia dla wielu muzyków i również był punktem odniesienia dla samego Johna Coltrane'a. A 23 września, czyli kilka dni temu, minęło dokładnie 100 lat od urodzin Johna Coltrane'a. Dlatego dziś słuchamy go w Cool Kid of Jazz. Program realizuje Milena Krupińska. Jesteśmy razem do północy. No to teraz już absolutnie klasyczny utwór Johna Coltrane'a z płyty, no, największej też, można powiedzieć, A Love Supreme, utwór otwierający Acknowledgement, wspaniały kwartet Johna Coltrane'a, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones.

Absolutnie ikoniczny utwór Acknowledgement, John Coltrane, jego słynny kwartet z płyty A Love Supreme, utwór otwierający ten album. W zasadzie moglibyśmy zagrać całą tę płytę z okazji setnych urodzin Johna Coltrane'a, które wypadały kilka dni temu, 23 września, no ale nie mamy tyle czasu, bo przed nami goście, duet Tłusty Majonez, który już za chwilę. Ale jeszcze kilka cytatów z Johna Coltrane'a. Kiedy zaczynasz dostrzegać możliwości muzyki, pragniesz zrobić coś naprawdę dobrego dla ludzi. Wierzę, że człowiek jest tu po to, aby stać się w pełni tym najlepszym, kim potrafi być. Zaczynam w środku zdania i poruszam się w obu kierunkach naraz. No, ten ostatni cytat myślę, że bardzo dobrze charakteryzuje Johna Coltrane'a, jego poszukiwania muzyczne, wieczne dążenia do perfekcyjnego brzmienia, wieczne analizowanie i zgłębianie harmonii, odchodzenie od niej. No, długo by mówić. Teraz przenosimy się do czasów współczesnych i na polską scenę muzyczną, bo to będzie dobre wprowadzenie do rozmowy z naszymi gośćmi. Formacja Kosmonauci, która świetnie radzi sobie od kilku lat na polskiej scenie, i to nie tylko jazzowej, zaprezentowała ostatnio nowy singiel o tytule kosmonauci.music@gmail.com. Bardzo praktyczny tytuł. Ten singiel zwiastuje płytę Generacja Jazz 2.0. Płytę wydaną przez UJazzMe, która będzie wydana przez UJazzMe. W tym momencie można zamawiać ją w preorderze. 6 grudnia premiera. No i to jest kontynuacja takiej akcji prezentowania młodych muzyków jazzowych, czy około jazzowych, przez wytwórnię UJazzMe. Już wiemy, znamy setlistę, wiemy, że pojawi się 25 łącznie wykonawców, wszyscy poniżej 30 roku życia. No a nasi goście, z którymi za chwilę rozmowa, też zaczynali właśnie od generacji jazz. No a w tym momencie kosmonauci.music@gmail.com.

0: kosmonauci.music@gmail.com. To formacja Kosmonauci i singiel zwiastujący drugą edycję kompilacji Generacja Jazz, która okaże się 6 grudnia nakładem New Jazz Me. Jak wspomniałem, jest to akcja zainicjowana przez Marcina Grośkiewicza, Grocha, wydawcy New Jazz Me, You Know Me Records również, pokazująca młode zespoły jazzowe, młodych muzyków jazzowych na polskiej scenie. I moi dzisiejsi goście zaczynali właśnie od tej składanki. Kornel Karolak, Bartosz Wolert, czyli Tłusty Majonez w studiu Radia 357. Dobry wieczór, panowie.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Bardzo mi miło, że jesteście tutaj. Przynieśliście piękny winyl Astrocyrk, waszą najnowszą, trzecią płytę, która ukazała się niedawno nakładem New Jazz Me. Ale zanim o tej płycie porozmawiamy, bo pewnie nie byłoby tej płyty ani poprzednich, gdyby nie wasz udział w akcji Generacja Jazz. Jak to wspominacie? Bo od tego tak naprawdę chyba wasza współpraca z New Jazz Me i z Grochem się nawiązała.
2: Tak, jeśli chodzi o naszą relację z Grochem, to ona nawiązała się jeszcze wcześniej, bo wydaliśmy pierwszy album Karmin, jeszcze wtedy nie było New Jazz Me, i wydaliśmy w You Know Me Records, a Generacja Jazz to był wstęp do całego cyklu New Jazz Me. To była pierwsza płyta, taka nieoczywista, jeśli chodzi o New Jazz Me. No i w zasadzie tak, od tego...
0: Czyli wy zostaliście, że tak powiem, nominowani, bo tam jest część konkursowa i część nominowana, czyli jako już ludzie, którzy współpracowali z You Know Me, po prostu zostaliście zaproszeni na tą kompilację.
2: Dokładnie tak. Dokładnie.
0: No jak z waszej perspektywy, jako... No, wtedy też bardzo młodych, dopiero co debiutujących muzyków na scenie wyglądała ta kompilacja? W sensie, czy uważacie, że zasadne to jest, czy to wam w czymś pomogło? Jak patrzycie na to, na udział w Generacji Jazz?
2: No, dla mnie to było wielkie wow w ogóle, że ktoś nas zaprosił gdzieś. No, w zasadzie tą pierwszą płytę Karmin wydaliśmy u Grocha. No i jakieś tam, powiedzmy, granka, coś tam wpadało, a tu Grochu sam nas zaprosił i mówię takie wow, o fajnie, nie? Że nie musimy się dobijać. Nie, no żartuję oczywiście do tej płyty, ale tak, trochę nam to otworzyło gdzieś tam ścieżki i fajnie też, bo pierwszy album był albumem koncept. Więc,
0: w zasadzie chyba każdy, zresztą o tym jeszcze porozmawiamy, tak. jest koncept albumem.
2: Więc ten jeden kawałek z Generacji Jazz było kontynuacją do dalszego budowania historii.
0: Mhm. No właśnie, i ta historia cały czas trwa, bo mamy ze sobą właśnie wspomniany już album Astrocyrk. I ja mógłbym tutaj teraz czytać opis chociażby tego albumu, głównego bohatera. No bo wy stworzyliście pewne uniwersum tak naprawdę, które trwa już od trzech płyt, i historię, którą opowiadacie, choć opowiadacie ją przy pomocy muzyki instrumentalnej, właśnie przenosicie na płytę, więc ja nie będę tego... czytał tego opisu, ale czy wy moglibyście wprowadzić słuchaczy w uniwersum Karmin, w uniwersum waszych płyt? O co w tym chodzi, panowie?
1: Pierwsza płyta, która była nagrana przez jeszcze Bartka i Dominika, no to jakby powstała historia planety Karmin. Potem był udział w Generacji Jazz. Kolejna płyta już ze mną, to było Niezłe Bagno, gdzie ponownie wraca postać dinozaura, która właśnie pojawiła się na Generacji Jazz. No i kolejna płyta to Astrocyrk, czyli dinozaur został wystrzelony w kosmos, i dalej właśnie opowiadamy tą historię, tym razem już na statku kosmicznym na orbicie planety Karmin.
0: A kim jest kapitan Harrison Focus?
1: To jest postać z pierwszej płyty, czyli Harrison Focus wylądował na planecie Karmin i tam jakby zwiedzał tą planetę. No i teraz ta postać, ona zniknęła na płycie Niezłe Bagno, a wróciła na płycie Astrocyrk.
0: To o tym powrocie zaraz porozmawiamy, ale żeby wprowadzić słuchaczy Cool Kid of Jazz w uniwersum trzeciego albumu Astrocyrk, posłuchajmy utworu Kosmolot.

0: Duet Tłusty Majonez w utworze Kosmolot, który otwiera płytę Astro Cyrk, trzeci album w dorobku duetu. Panowie w studio ze mną cały czas Bartosz Wolert, Kornel Karolak. Panowie, no właśnie, jak byście umiejscowili ten wasz trzeci album na tle dwóch poprzednich? Czym jest ten Astro Cyrk i jak chcieliście tą całą opowieść, którą gdzieś wymyśliliście, przenieść na język muzyki instrumentalnej? I w jaki sposób ta płyta odróżnia się od poprzednich? Czy jest taką naturalną kontynuacją, czy jednak właśnie ta narracja, ta historia wpływa w taki sposób, że ona się mocno różni?
1: Zdecydowanie jakby musimy wszystko nawiązywać do tej historii, bo my tworząc muzykę jakby równolegle piszemy i historię, i muzykę. Czyli najpierw pojawia się jakiś pomysł danego fragmentu historii, następnie dobranie brzmień, które najlepiej wkomponują się w opowieść, no i dalej cała kompozycja. Więc jakby zdecydowanie ta historia i to opowiadanie muzyką danych wrażeń czy emocji, które dotyczą danego fragmentu podróży tego dinozaura po statku, no jakby jest dla nas najważniejsza. Mi osobiście najbardziej to pomaga i najbardziej mi to pasuje w ten sposób w ogóle komponowanie. Czyli zaczerpnięcie jakiegoś wyobrażenia, jakichś emocji właśnie z danego fragmentu historii i potem pracowanie nad tym muzycznie.
0: No właśnie, ty jako człowiek obsługujący instrumenty klawiszowe, również syntezatory, które zresztą słyszeliśmy, no masz tutaj chyba taką też zagwozdkę i no musisz odpowiednio dobrać te środki wyrazu, te brzmienia chociażby, żeby oddać tę historię. Czy tak to właśnie wygląda?
1: Tak, ale nie przypisywałbym jakby tego tylko sobie, bo to jest jednak wspólna praca. I jeżeli chodzi o brzmienia i też jeżeli chodzi o kompozycję, to działamy zdecydowanie wspólnie.
0: No właśnie, jak wygląda ta praca? Czy to jest też rodzaj wspólnego dżemowania ze sobą? Jak wiele tak naprawdę przynosicie do studia, a jak wiele powstaje już podczas waszej wspólnej pracy?
1: To zależy od utworu. Może tak bym do tego podszedł. Czyli wiadomo, że przychodzimy z jakimiś pomysłami. Część rzeczy też powstała, może inaczej, powstawała wcześniej, a teraz na tą płytę nabrała ostatecznego kształtu. Tak było na przykład z utworem Porucznik Chrabąszcz, gdzie ten utwór już wcześniej gdzieś przez nas był eksplorowany, a teraz jakby mamy ostateczną formę na tej płycie. Ale są też utwory, które jakby nie ja zapoczątkowałem, tylko Bartek rytmem. Tak było w przypadku utworu Minotaur czy Klaun. Czyli tutaj też rytm jest tak samo ważny i forma tego rytmu, jak i brzmienia, i dźwięki, harmonia, i melodie. Mm-hmm.
0: No właśnie, pracowaliście nad tą płytą we dwójkę, ale też ostatnie szlify brzmieniowe podczas miksu nadawał jej Envy i to zresztą słychać, jak się pracuje z takim specjalistą, można by powiedzieć, jak Maciej Goliński.
2: No tak, z Envy współpraca jest wyśmienita. W zasadzie już od pierwszej płyty z nim działamy. I szczerze, ja mu daję pełną rękę, w sensie daję mu przestrzeń do tego, żeby eksplorował, bo to, co nagramy we dwójkę, no to jest jakaś tam surówka, wiadomo, ale on jeszcze to tak dopieszcza, on po prostu ma taką rękę do tego miksu, że ja mówię, stary, rób co chcesz, to jest twoje, więc...
1: I też słychać to, jak dostajemy już ten ostateczny kształt tego, to słychać, że rozumie, co my chcemy też tam mieć i jak to powinno wyglądać, jakie my też mamy wyobrażenie o tym, bo to zawsze jest w punkt.
0: Czyli można powiedzieć, że Envy też jest w jakiś sposób współtwórcą chociażby płyty Astro Cyrk, że jakby jego wkład oprócz samego miksu jest jednak trochę większy, pomimo że zajmuje się głównie brzmieniem?
2: Tak, tak. Ja bym go do tria wrzucił tutaj.
0: Tak. No to a propos, bo właśnie to tutaj moje następne pytanie jest a propos przenoszenia, no bo koncertujecie, zresztą w najbliższy czwartek w Dziku w Warszawie koncert i to już też jest kolejny koncert z po wydaniu płyty Astrocyrk w Warszawie. Zapraszamy serdecznie, ale właśnie w jaki sposób przenosicie ten materiał płytowy na koncerty, jak bardzo on się otwiera, jak bardzo on się zmienia. Tutaj poza anteną rozmawialiśmy o tym, że duet jest to no, wymagający tak naprawdę format grania. Z jednej strony ma pewne ograniczenia, z drugiej strony daje też sporo wolności i możliwości eksplorowania swoich instrumentów. Jesteście tylko we dwóch, ale musicie oddać no, ten klimat, musicie oddać tę narrację, tę historię, które opowiadacie na płycie. Jakie to ma przełożenie na koncerty?
2: Tak. Staramy się jak najwięcej eksplorować na koncertach. Co to znaczy, że w zasadzie to zależy od miejsca. Od nastroju, od tego, od tej całej otoczki. Wiadomo, że utwory są utworami, ale no to są tylko dla nas, powiedzmy, jakieś tematy, a co się wydarzy dalej, no to zależy od nas i od tego, co w danym czasie się wydarzy. No, tak.
1: Tak, no dla nas koncerty są taką formą, gdzie my po prostu nad tymi utworami, nie chcę powiedzieć, że dalej pracujemy, ale dalej je rozwijamy, czyli te chociażby części improwizacyjne, które zdecydowanie zajmują największe części utworów, no i je rozwijamy na koncertach, więc myślę, że warto przyjść na koncert i posłuchać czegoś więcej.
0: No właśnie ostatnio rozmawiałem z kolegami z zespołu Zima Stulecia i Marcin i Marek opowiadali o ostatniej płycie Zimy Stulecia, że ona powstała tak naprawdę na koncercie, na którym grali materiał z poprzedniej płyty. Ale ten materiał tak wyewoluował na tym jednym koncercie, że tak naprawdę powstała z tego nowa płyta. Więc takich ewolucji muzycznych wam życzę jak najbardziej na koncertach. No ale właśnie, a propos powiedziałeś, że wziąłbyś z chęcią Enviego do tria. No na waszych płytach pojawiali się goście, chociażby na poprzedniej płycie Wojtek Mazalewski czy Olaf Węgier. I właśnie, czy wchodzi w grę w waszej koncepcji zespołowej grania na żywo, granie w jakimś poszerzonym składzie, zapraszanie jakichś gości, no bo duet stwarza te możliwości, aż się prosi, żeby tam przy jakiejś okazji kogoś gdzieś zaprosić, prawda?
2: No to jest inaczej. Myśleliśmy o tym kiedyś, ale zawsze jak dochodzimy do takiego wniosku, że kurczę, no, Tłusty Majonez to duet, nie? W sensie fajnie by było zaprosić, oczywiście, albo zorganizować w ogóle taki koncert, gdzie zaprosilibyśmy osoby na przykład ze wszystkich płyt i stworzyć taki koncert. To jest dobry pomysł. Może jakiś taki showcase.
0: No tak, no zresztą w takich showcase'ach też już braliście udział. Właśnie, czy jak się czujecie w tej rodzinie UJazzmi? Czy macie jakieś relacje z innymi wykonawcami, którzy wydają te płyty, którzy wydają płyty UJazzmi?
2: Cisza. Cisza.
0: Nawet jeśli nie macie, to jak się po prostu czujecie w tym wydawnictwie?
2: Nie no, z Grochem jest super współpraca, jeśli chodzi o UJazzmi, o wydawanie płyt. On wszystko ma przewidziane, on jakby robi to latami, więc tutaj tak na dobrą sprawę, nawet jak coś się obsuwa, to jest to na tyle bezpieczne, że jest okej. Okay. Jeśli chodzi o wykonawców, gdzieś tam się, wiadomo, spotykamy. Gdzieś nasze drogi się przecinają. Może fajnie by było jeszcze więcej takich współprac nawiązać? No, tak, tak. Ja jestem otwarty na takie współprace.
0: Jeżeli słucha nas Groch, to gorący apel wysyłamy w jego stronę. Powiedzcie, jak dotychczas ten album jest przyjmowany. Chodzi mi o opinie, które do was po prostu docierają od ludzi, którzy go przesłuchali. No i też, jakie macie plany związane z promocją tej płyty, plany koncertowe, czy może jakieś jeszcze kolejne single. Jak to się kształtuje, jak to wygląda?
1: To jeżeli chodzi o mnie, to sygnałów, które gdzieś tam do mnie docierały, to płyta jest dobrze oceniana, ale myślę, że też warto powiedzieć, że na przykład w przypadku utworu Clown, który najdłużej jest dostępny w streamingach, też dostałem taki sygnał, no trzeba się wsłuchać. Trzeba posłuchać, trzeba troszeczkę wejść w ten klimat, poczuć tą atmosferę. I myślę, że to dotyczy każdego utworu na tej płycie. Myślę, że też fajnie jest zapoznać się chociażby z tą historią. No i trochę poczuć tą atmosferę, spróbować się trochę w to wkleić. Jeżeli chodzi o plany nasze koncertowe, to tak jak powiedziałeś, w najbliższy czwartek gramy w Dziku, w kolejnym miesiącu mamy jeszcze koncert w Krakowie i jakieś plany pojawiają się na kolejne miesiące, ale to będziemy informować.
0: Czyli odsyłamy do waszych mediów społecznościowych, strony internetowej i tam te informacje będą dostępne. No to na koniec powiedzcie panowie jeszcze, czy ta historia, która się toczy na waszych trzech płytach, czy ona będzie miała swój koniec? Czy w ogóle to zakładacie? Czy chcecie tę historię rozwijać i kontynuować? Czy to jest jakaś tajemnica po prostu?
1: Powiedziałbym tak. Rozmowy trwają. Rozmowy trwają i nie wiemy jeszcze tak naprawdę, czy to będzie kontynuacja tej historii, czy gdzieś ją będziemy próbować zamykać. Ja osobiście na pewno chciałbym gdzieś kontynuować ten koncept związany właśnie z pisaniem też takich krótkich opowieści do utworów.
0: Słuchajcie, pożyjemy, zobaczymy. Na razie świeża płyta Astrocyrk dostępna na winylu w dwóch edycjach kolorystycznych, również dostępna w serwisach streamingowych. Zachęcamy słuchaczy do zapoznania się z całą płytą. Tymczasem dwa utwory z płyty Astrocyrk. Będzie to Światło i wspomniany już wcześniej porucznik Hrabąszcz, a dzisiaj gośćmi audycji Kulki Dow Jazz byli Bartosz Wolert i Kornel Karolak, czyli duet Tłusty Majonez. Bardzo dziękuję za wizytę i rozmowę.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki.

To tłusty majonez w dwóch utworach z płyty Astrocyrk Światło i Porucznik Hrabąszcz. Duet tłusty majonez był członkowie duetu Tłusty Majonez byli gośćmi programu Cool Kid of Jazz. A teraz jeszcze przed 23 kolejna premiera nowego projektu znakomitego polskiego saksofonisty altowego Wojciecha Lichtańskiego. Wojciech Lichtański, Open Horizon. Wojciech Lichtański to muzyk, którego mogą Państwo kojarzyć ze swoich solowych przedsięwzięć, ale również chociażby z zespołu Piotra Budniaka czy z Vehemence Quartet. Kilka dni temu ukazała się live sesja połączona z wideo utworu Unshaken, który właśnie można powiedzieć otwiera nowy projekt, nowy zespół Wojciecha Lichtańskiego i tego utworu właśnie w wersji live w tym momencie premierowo posłuchamy na antenie Radia 357.

0: Cool Kid of Jazz.
1: Minuta po godzinie 23. W drugą godzinę programu Cool Kid of Jazz wprowadził nas Wojciech Lichtański ze swoim nowym projektem Open Horizon i utworem Unshaken, zarejestrowanym w wersji live sesji. Wojciech Lichtański, saksofon altowy, Dawid Fortuna, perkusja, Piotr Południak, kontrabas i Mateusz Pałka, pianino. Program realizuje Milena Krupińska, przed mikrofonem Bartłomiej SKUB i Skubisz. Jesteśmy razem do północy, dziś w zastępstwie za redaktor Martę Kulę. Już za chwilę kolejny gość programu, z którym połączymy się prosto z Pleszewa, z Zajezdni Kultury Pleszew, Przemysław Marciniak. Ale żeby dobrze przygotować Państwa na tę rozmowę i wprowadzić w odpowiedni klimat, premiera z nowej płyty Macieja Tubisa, About Chopin, która, no właśnie, gdzie została nagrana, to za chwilę się okaże. Posłuchajmy utworu Nocturne F-dur op. 15, numer 1.

0: Nie wiem, czy byli państwo kiedyś w Pleszewie, kilkunastotysięcznym mieście w Wielkopolsce, nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza. Jeżeli nie byli państwo, to serdecznie polecam, jeżeli państwo tam będą, zajrzeć do fantastycznego miejsca, jakim jest Zajezdnia Kultury w Pleszewie, można powiedzieć Centrum Kultury na bazie starej parowozowni, które od kilku lat prężnie działa również w zakresie muzyki, prezentowania muzyki jazzowej. Gościem programu Cool Kid of Jazz jest Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć Bartku, witam państwa.
0: Cześć Przemku, witam cię serdecznie. Wiem, że jesteś w Zajezdni Kultury.
1: Tak.
0: Myślę, że jest ona twoim drugim domem. Opowiedz, proszę, co czujesz, kiedy słuchasz tego nagrania Macieja Tubisa, które przed momentem zaprezentowaliśmy, bo no, to już trzeba zdradzić. Jest to nagranie z płyty, która została nagrana w Zajezdni Kultury w Pleszewie i nie jest to pierwsza płyta Macieja Tubisa, która została w waszych gościnnych progach zarejestrowana. Więc co czujesz, słuchając tych efektów waszej pracy?
1: Przede wszystkim czuję dumę z tego, że gdzieś na peryferiach świata, jakbym powiedzieć, w Pleszewie, można robić piękne rzeczy i tak naprawdę wystarczy, drodzy państwo, uwierzyć w pewne idee, które są dla mnie znaczące, typu prawda, odwaga i determinacja ku temu, aby promować sztukę wysoką. Bo chciałbym podkreślić to z wielką powagą, że instytucje kultury w Polsce są po to dotowane z pieniędzy publicznych, żeby tego typu kulturę propagować, eksplorować po naszych przestrzeniach społecznych. Więc to czuję tak naprawdę, Bartku.
0: No to właśnie opowiemy, że to nie jedyne nagrania i mam nadzieję, że przybliżysz też kuchnię tych nagrań, ale opowiedz proszę o twojej przygodzie z Zajezdnią Kultury. Jak długo ona trwa i z jaką właśnie ideą, z jakimi założeniami przyszedłeś do tego miejsca?
1: Tak, jestem dyrektorem chyba już 2018 rok, tak to by było.
0: Czyli w zasadzie od początku tego nowego kompleksu,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, samorząd miejski zaufał mi na tyle, że powierzył mi misję, aby stworzyć tutaj, no, nazwijmy to nowoczesny, awangardowy, chciałbym to nazwać, ośrodek kultury, który mógłby być pewnym formą takiego laboratorium, który w jakiś sposób uwrażliwiałby mieszkańców miasta i gminy Pleszew. Mam tą przyjemność i to zawsze podkreślam, że burmistrz miasta Pleszewa jest uczonym, człowiekiem bardzo wykształconym i on naprawdę rozumie, jak ważna jest promocja kultury wysokiej wśród naszego społeczeństwa, naszej wspólnoty lokalnej. I to daje takim przestrzeniom jak Zajezdnia Kultury gwarancję ku temu, że możemy w tym kierunku się rozwijać i mam poczucie, że idziemy w dobrym kierunku, drodzy państwo.
0: No ja miałem przyjemność być w Zajezdni Kultury Pleszew i widzieć też publiczność licznie zgromadzoną, reagującą na muzykę. I to jest właśnie proces, to jest praca i jak się okazuje, jest to możliwe, żeby właśnie w kilkunastotysięcznym mieście, chociaż podejrzewam, że wśród waszej publiczności jest coraz więcej osób, które po prostu przyjeżdżają również z innych miejsc, ale że ta konsekwentna praca może przynosić efekty. Chciałbym, żebyś opowiedział o tym kształtowaniu publiczności właśnie na przykładzie waszej działalności, jeżeli chodzi o muzykę jazzową. Cykl Odjazd Jazzu, świetne koncerty, ale również inne wydarzenia, tak jak właśnie nagrywanie płyt Macieja Tubisa, czy dosłownie kilka dni temu C-Trio z wielkim Dave'em Douglasem, koncert, a później nagranie płyt. No, opowiedz proszę, jak wy patrzycie na ten jazz, jak wy ten jazz chcecie prezentować i prezentujecie w Pleszewie?
1: Tak. Mam takie przekonanie, że jakby sztuka generalnie powinna wyrażać się poprzez prawdę. I ja poszukiwałem tej prawdy w tej lokalnej wspólnocie i za pośrednictwem mojego przyjaciela, wielkiego filozofa dla mnie, Severina Blandiego, doszliśmy do takiego wniosku wspólnego, że małe wspólnoty, czyli tak zwana Polska powiatowa, można by powiedzieć, buduje się na relacji. Na relacji wielopokoleniowych rodzin. My tutaj jesteśmy bardzo zakorzenieni w miejscu, w ziemi. I ta ziemia jest naszą jakąś tożsamością. I jakby budowanie tej artystycznej narracji na wspólnocie miałoby sens. I w związku z tym zaczęliśmy praktycznie od tego, aby zajezdnia kultury stała się miejscem spotkań. Po prostu spotkań ludzi, którzy czują potrzebę jakiejś wyższej ekspresji, jakiejś refleksji na temat świata, życia. I krok po kroku, organicznie, jak to w Wielkopolsce, drodzy państwo, budowaliśmy tą wspólnotę naszą. Stąd nasze być może nietypowe formy jakby propagowania i grania jazzu, bo jak państwo mogą sprawdzić u nas na naszych stronach, w social mediach, my gramy w takim okulusie pewnym, czyli muzycy są na dywanach, na podłodze, na środku sali głównej, a publiczność siedzi w okręgu dookoła muzyków. To ma taki atawistyczny kontekst jakby ogniska pierwotnego, może takiego sokratejskiego myślenia, czyli dialogu. Dzisiaj muzyk dialoguje jakby z publicznością. Mnie to bardzo urzeka, to łamanie barier pomiędzy sceną a widownią. Moim zdaniem jest w tym jakaś prawda. Ty, Bartku, doświadczyłeś tego.
0: To prawda, doświadczyłem.
1: Bo byłeś moim wspaniałym gościem. I to też pokazuje, że dzięki takim działaniom buduje się relacje pomiędzy publicznością, ale też moją z muzykami, artystami.
0: No absolutnie.
1: Pozwolę sobie powiedzieć, że jesteśmy dobrym przykładem i dowodem na to, że relacje trwają i budują. I sztuka właśnie taka, drodzy państwo, powinna być, że powinna budować mosty między naszymi potencjałami.
0: A ja się absolutnie
1: świat
0: zgodzę.
1: Jakoś inaczej, w innym kierunku, niestety w moim przekonaniu idzie. I dziękuję ci za to, że ta nasza relacja taka jest.
0: Ja również dziękuję za to, że mogłem też doświadczyć tego, co dzieje się w Zajezdni Kultury Pleszew i na pewno zrobiło na mnie wielkie wrażenie cały ten kompleks, to w jaki sposób on jest przygotowany, to w jaki sposób no, po prostu funkcjonuje. Ale ja właśnie chciałem ciebie zapytać o tę kuchnię, bo wspomniałeś o relacjach z muzykami, o tym zaufaniu, które się buduje, no bo przecież wzajemne zaufanie musi nastąpić, jeżeli ktoś nagrywa płytę nie w studiu nagraniowym, których jest przecież wiele znakomitych w całej Polsce, ale nagrywają właśnie u ciebie. Jeżeli jeszcze wraca, tak jak Maciek Tubis, który nagrał płytę live solo na poprzednią, teraz nagrał płytę z interpretacjami utworów Fryderyka Chopina. Słuchaliśmy jednego utworu, posłuchamy jeszcze jednego. Ale właśnie również wspomniane C-Trio z Dave'em Douglasem. No przecież to jest absolutnie gigant światowej trąbki i on kilka dni temu grał koncert w Pleszewie, a później nagrywał tam płytę. Czy ty masz możliwość podpatrywania w jakiś sposób tej kuchni, czy jaka jest twoja rola w tym wszystkim? Czego doświadczasz podczas takich sytuacji? Co jakby dla siebie też jesteś w stanie wziąć z tego?
1: Mhm. No, przede wszystkim to jest jakby wykorzystanie potencjałów, które tutaj są. Mam bardzo zdolnych chłopaków, pracowników zajezdni, inżynierów dźwięku po studiach, Dawida, Marcela, który jest wytrawnym muzykiem i całą architekturę utworów muzycznych bardzo dobrze rozumie. Miał kiedyś swoją małe studio nagrań, zdobywał jakieś tam nagrody w Kajaksie chyba bodajże, więc jest Adam, który jest naszym takim inżynierem, zna się bardzo dobrze na wszystkich tych kablach, obwodach i innych skrętkach. I żal by było nie wykorzystać tego potencjału. I chłopcy to potrafią to robić i robią to zawsze z uśmiechem i ta nasza obsługa techniczna po prostu wierzy w to, co robi. I tak się, proszę państwa, składa, że z tej szczerości naszej, trochę odwagi, bo mnie to kosztuje ogromny stres, jak Dave Douglas nagrywa płytę. Ja się bardzo denerwuję. I w ogóle na koncertach też się denerwuję, bo mi zależy, żeby to dobrze wychodziło. No. Ale mam takie poczucie, że nie jesteśmy najlepiej wyposażeni na świecie, choć dobrze. Ale ludzie nam po prostu pragną zaufać i pragną z nami rozmawiać, pragną z nami pogłębiać tematy, nie tylko muzyczne, ale takie, wiecie państwo, fundamentalne. I to jest dla mnie ujmujące. Jeżeli dokończę, że naprawdę mam głębokie przekonanie, że to, co jest jakby narracją naszej rozmowy, ta relacyjność i zaufanie potrafi więcej zdziałać niż wszystkie merkantylne doświadczenia, jakie mogą być związane z nagraniem płyty.
0: Z pewnością tak jest, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę improwizowaną. Tak naprawdę to, w jakim miejscu się nagrywa, to jak się czuje w danym miejscu, ma bardzo duży wpływ na to, jak ta muzyka wychodzi, kiedy ludzie stają ze sobą i wszyscy grają razem, następuje ta interakcja. To na pewno jest nie do przeceniania. Opowiedz proszę o jakichś swoich takich highlightach, jeżeli chodzi o pracę akurat z jazzem w Zajezdni Kultury, to znaczy czy być może był jakiś koncert, czy jakaś okoliczność, która wyjątkowo zapadła ci w pamięć, jakieś przeżycie, którego nie zapomnisz, związane właśnie z działalnością jazzową Zajezdni Kultury.
1: Tak, bezapelacyjnie i od razu. Był jeden moment, który zostanie ze mną na całe życie. To był koncert, pierwszy koncert Maćka Tubisa w Zajezdni, kilka lat temu. I był finałowy utwór, który Maciej grał. On skorzystał wtedy z analogowych syntezatorów, miał bardzo nisko postawiony syntezator basowy. I było tak zwane grande finale. A ponieważ my nie mamy sceny i moja mała córka Marianna, która miała wtedy roczek i trochę, tam jakoś się doczłapała do tego syntezatora i nacisła mu jakiś niski ton. Ten ton wybrzmiał na samym końcu, a Maciej wziął jej paluszek i nacisnął właściwy ton obok i to był koniec koncertu. I to proszę państwa, mnie na zawsze zmieniło, tak myślę.
0: A dlaczego cię to zmieniło? W moim życiu.
1: Bo sobie tak poczułem, wiesz Bartku, tak sobie poczułem, że to wszystko jest takie prawdziwe, że ta moja córka potrafiła wejść na to, tam z publiczności, na środek sali, że ona jakby poczuła tą prawdę, która idzie od Maćka, poczuła tą prawdę, która daje Zajezdnia i czuła się tam jak w domu po prostu. To jest ważne, że dziecko tam się czuje jak w domu.
0: No tak.
1: I dzieci przychodzą na nasze koncerty, drodzy państwo.
0: I tego doświadczają, wydaje mi się, uczestnicy tych koncertów, że mają rzeczywiście muzyków na wyciągnięcie ręki, że mają ich bardzo blisko i wręcz potrafią usłyszeć nie tylko muzykę, ale ich oddechy ze sceny. Powiedz proszę jeszcze, jakie plany ma Zajezdnia Kultury? Został ogłoszony najbliższy program cyklu jazzowego. Już pewne koncerty są za nami, ale kolejne przed nami. O czym możesz powiedzieć, co możesz, na jakie koncerty możesz zaprosić słuchaczy Radia 357? Tak. A co ci się jeszcze, powiedzmy, marzy w przyszłości?
1: Mówiąc kolokwialnie, dobrze idzie, drodzy państwo, bo kalendarz mamy zapełniony na 2029 rok, więc to wielka radość, ale też troszeczkę z mojej strony kłopot, bo nie jest to miło mówić muzykom, z którymi rozmawiam, że trzeba czekać. Ale taka sytuacja po prostu. My pracujemy w takich cyklach półrocznych z naszym odjazdem jazzu, czyli to jest taki roczny festiwal, można by powiedzieć. I w tym rozkładzie naszym jesteśmy po drugim koncercie. Przed nami Confusion projekt. Marcin Pater następnie wystąpi swoją nową promocją nowej płyty. Big Band Ostrowski, czyli nasi sąsiedzi, po raz pierwszy wystąpią w Pleszewie.
0: Pozdrawiamy Jerzego Wojciechowskiego, który też był gościem programu kiedyś.
1: Tak. Jerzy Wojciechowski w ogóle jest moim takim ojcem duchowym. To jest człowiek, który, dzięki któremu słucham tej muzyki. I to lubię, jak to wybrzmi, bo jak byłem młodym człowiekiem, to chciałem być Jerzym Wojciechowskim. Tak, naprawdę. No. A dzisiaj jest moim serdecznym kolegą, za co mam ogromną wdzięczność.
0: I jeszcze ostatni koncert, bo ci przerwałem.
1: Luka Mazur wystąpi w grudniu. Jakby cały nasz rozkład jazzu można zobaczyć na naszych social mediach, więc jeżeli państwo mielibyście ochotę, to bardzo zapraszam na te koncerty. Dodałbym jeszcze, że pracujemy eksperymentalnie i ja lubię takie sytuacje, że nasze koncerty, drodzy państwo, są w większości przypadków darmowe. Mhm. Ale można przez Patronite nam zapłacić, jak ktoś ma ochotę.
0: Rozumiem. Zachęcamy państwa do odwiedzenia Pleszewa, zachęcamy państwa do odwiedzenia Zajezdni Kultury. Naprawdę niespotykane miejsce na koncertowej mapie Polski. Coś mogę o tym powiedzieć, bo trochę koncertowo podróżuję. I no, bardzo ci dziękuję, Przemku, za dzisiejszą rozmowę. Życzę wszystkiego, co najlepsze całej załodze Zajezdni Kultury Pleszew i mam nadzieję, że spotkamy się tam jeszcze nie raz. Szanowni państwo, Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie, był gościem programu Cool Kid of Jazz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dobrej nocy państwu życzę.
0: A my słuchamy utworu drugiego utworu z najnowszej płyty Macieja Tubisa, About Chopin, zarejestrowanej w Zajezdni Kultury Pleszew. Preludium des Dur, deszczowe, opus 28, numer 15.

Maciej Tubis z płyty About Chopin, nagranej w Zajezdni Kultury w Pleszewie, w preludium Des Dur deszczowym, opus 28, numer 15, we własnej interpretacji utworu Fryderyka Chopina. A teraz przenosimy się do Krakowa. Dwa stosunkowo nowe utwory, formacja Na Włoć, młoda, można powiedzieć, debiutująca pięcioosobowa formacja, która porusza się w takiej stylistyce około jazzowej ze szczyptą elektroniki, również można powiedzieć w formacie piosenkowym, i ich singiel W Zawieszeniu, który zapowiada album Na Skraju Miasta, a później projekt Grzegorza Pałki Heartbeats, Grzegorz Pałka, Szymon Mika i Mateusz Pałka, zresztą panowie byli gośćmi Marty Kuli w programie Kulkid of Jazz, i z kolei utwór Tres Sombras del Tiempo z gościnnym udziałem Dainy Stevensa. Znakomita płyta Heartbeats. Zespół wystąpił 8 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w ramach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej. Serdecznie zapraszam również na ten koncert. No teraz słuchamy Na Włoć, W Zawieszeniu i Tres Sombras del Tiempo Heartbeats.

Tres Sombras del Tiempo z albumu Heartbeats, Grzegorz Pałka, Mateusz Pałka, Szymon Mika i Dajna Stevens. To była już przedostatnia odsłona dzisiejszego programu Cool Kid of Jazz, wcześniej jeszcze formacja Na Włoć, a tak jak zaczynaliśmy Johnem Coltrane'em, tak i Johnem Coltrane'em skończymy, ale w wykonaniu innych muzyków, ale wcześniej jeszcze i nie mógłbym nie zaprezentować w dzisiejszym programie Milesa Davisa, ponieważ dzisiaj 35. rocznica odejścia wielkiego Milesa, no a też 2026 rok to świętowanie setnej rocznicy urodzin zarówno Milesa Davisa, jak i Johna Coltrane'a. Dlatego teraz So What z legendarnej płyty Kind of Blue, no chyba najbardziej ikoniczny utwór Milesa Davisa, ale też z udziałem Johna Coltrane'a, a później Giant Steps w wykonaniu ALG Trio, czyli Gilad Acmon, Piotr Lemańczyk i Adam Golicki z niedawno wydanej płyty, na której znakomici muzycy między innymi interpretują utwory, standardy oraz Giant Steps Johna Coltrane'a. Do usłyszenia, proszę Państwa, w programie Vibe, moim autorskim programie, który w każdą sobotę od północy do godziny drugiej. Dzisiejszy program realizowała Milena Krupińska, przygotował Bartłomiej SKUB i Skubisz. Do usłyszenia, dobranoc.

0: dokładnie do końca tego radiowego dnia w Radiu 357. I ja bym chciał wierzyć w to, że dla Państwa to jest ważna godzina, bo dotykająca spraw właśnie takich najbliższych ciał, duszy. Tak, chciałbym to głęboko wierzyć i poproszę o potwierdzenie, że tak właśnie jest. Mamy środek nocy, ale tak się składa, że tej audycji akurat słuchają Państwo bardzo często z podcastów. Zastaję Was, jak sądzę, w pracy, podczas spacerów i podczas, to bym marzył o tym, wspólnego słuchania na przykład w parach albo w jakichś większych gronach. To by było coś, że ta audycja jest jakimś początkiem dyskusji, tak naprawdę. No ale to marzenia. Zapraszam na 369, audycję o seksie, o związkach, o relacjach, o intymności, o uczuciach, bardzo często o emocjach, a też sposobach radzenia sobie z nimi, zawsze o naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. No i to jest ten moment na początku audycji, kiedy ja mówię motto 369, bo ta audycja ma swoje motto. Ja je powtarzam to co tydzień, bo jest dla mnie bardzo ważne. No, waga tego motta dla mnie rośnie. Mam nadzieję też, że dla Państwa. Odrzucamy wstyd, stawiamy tutaj na otwartość, pozbywamy się takich kalek myślowych, którymi jesteśmy nasyceni, którymi, nie wiem, w procesie wychowania na przykład zostaliśmy skażeni i poddajemy te kalki weryfikacjom. Część się zgadza, część nie, a to znaczy, że przychodzimy tutaj na tę audycję z pytaniami, a nie z gotowymi odpowiedziami jako wszystko wiedzący. No i najważniejsza część tego motta: nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń, żadnych i wobec nikogo. Ja nazywam się Marcin Klimkowski, Klimek, a Państwa i moimi gościniami są dzisiaj Katarzyna Wójcikowska z seksperci.pl, seksuolożka, i Justyna Kowalska, redaktorka naczelna wydawnictwa EOS i aktywistka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: A szanowni Państwo, dzisiaj będzie dyskusja, myślę, o internecie, ale nie tylko. A będziemy rozmawiać bowiem o seksualizowaniu. Co to jest seksualizowanie? Modne słowo, często używane dzisiaj słowo, często używane jako wytrych, jako broń, jako sztylet. I porozmawiamy też o kampanii społecznej Nie zamknę się i o seksualizowaniu ekspertek. Co to w ogóle jest? Czym to jest? Czemu jest to złe? Bo chyba możemy się zgodzić, że jest złe. Już za chwilę zaczynamy, już przechodzimy do audycji. Chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za maile, za wiadomości na prywatnego Instagrama, na prywatnego Messengera, na adresy klimek@radio357.pl albo 369@radio357.pl, na komentarze pod zapowiedziami audycji. Wszystko to jest dla mnie drogie i też wszystko to tworzy kolejne tematy audycji. No dobrze, to zaczynamy. Mamy kampanię społeczną. Zaczynamy od kampanii czy od samego pojęcia seksualizowania? Jak panie uważają?
1: Rozkręćmy się może kampanią, co?
0: Dobrze. No i ja jestem ten zgodny. Super. W takim razie jest kampania społeczna, która nosi tytuł Nie zamknę się. I co to w ogóle znaczy? A kto niby każe się zamykać? Opowiedz o niej, proszę.
1: Kampania Nie zamknę się jest taką naszą odpowiedzią na zamknij się. Zamknij się, które słyszymy w momencie, kiedy jesteśmy ekspertkami. Kiedy staramy się podzielić swoim doświadczeniem, kiedy staramy się przekazać jakąś wiedzę. Często, głównie w internecie, spotykamy się z hasłami typu już skończ, zajmij się czymś innym, zamknij się. Może gotowanie będzie czymś lepszym. Na początku myślałam, że jest to coś, co dotyka tylko kobiety pracujące z seksualnością innych. Jednak okazuje się, że nie. Że dotyczy to również innych ekspertek. Czy to psycholożki, czy to lekarki, dziennikarki, prawniczki, autorki. Jakby spektrum ekspertek jest dość szerokie.
0: Ja będę o to spektrum pytał w dalszej rozmowie więcej, dlatego że akurat media, dziennikarstwo, a już w ogóle radio

0: 357 to jest taki bardzo... parytety są zachowane, że tak powiem, ale on, to się dzieje od lat, tak? W mediach nie ma tak, że jest jakaś historia promęska i antykobieca, chyba że ja o czymś nie wiem. Dopuszczam taką możliwość, ponieważ ja mam tutaj koleżanki w radio, widzę prowadzenie audycji, widzę ten parytet zachowany sam z siebie, ale być może jest coś, czego nie widzę, być może jest coś, co pomijam, będziemy o tym rozmawiać. Kampania nie zamknę się, wynika z potrzeby kobiet, z potrzeby z czego? Z bólu?
1: Kampania wynika z potrzeby nazwania problemu i zmierzenia się z tym, że bardzo dużo ekspertek czuje, że ich kompetencje i wiedza są podważane, a na pierwszym miejscu jest ich płeć czy wygląd. I bardzo często czują się właśnie seksualizowane, czują się infantylizowane, próbują zabrać głos, a są uciszane. Chciałybyśmy, żeby do tej kampanii dołączyło jak najwięcej kobiet, ale nie tylko kobiet, bo myślę, że...
0: Ja dołączam tutaj dzisiaj.
1: Chciałybyśmy powiedzieć, że zapraszamy mężczyzn i również będziemy miały męskie głosy w tej kampanii. Mm-hmm.
0: No tak. To Marcin Klimkowski dołącza w tym momencie do kampanii na ochotnika i pro bono, proszę państwa. Natomiast pozwolicie, że będę dzisiaj takie trochę, nie wiem, kij w mrowisko albo coś takiego, no bo ja sobie nie wyobrażam na przykład, że... jest jakiś ekspert i załóżmy, nie wiem, czym ja się interesuję, historią się interesuję i ja mówię, ty łysy, weź już skończ o tej II wojnie światowej, bo jesteś łysy. I ja też czytam komentarze czasami i nie widzę takich rzeczy. Albo ty, ej, gruby, no weź już, zadbaj o siebie. Jak wygląda... Nie zamknę się w... To jest oczywiście o kobietach. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Jak widzicie przyczyny tego zjawiska, jakim jest czy seksualizowanie, czy mówienie zamknij się do kobiet ekspertek, które mają tytuły, które mają dorobek naukowy, które mają praktykę?
2: Wydaje mi się, że no, nie przyszło to wraz z pojawieniem się internetu, tylko nie wybrzmiewało to wtedy, bo nie miało jak, nie miało gdzie. Teraz internet ma większy głos, większy zasięg, więc dlatego jest to dla nas też bardziej zauważalne. Cieszę się, że mimo wszystko mężczyzn to nie spotyka albo spotyka w mniejszej skali, bo też mamy takie głosy, że gdzieś tam ich wiedza zostaje poddawana pod wątpliwość.
0: Ale każda, ale to chyba jest element w ogóle rozwoju nauki, że wiedza poddawana jest pod wątpliwość.
1: Ale kobiety,
0: tak?
1: Muszą dodatkowo mierzyć się również z opiniami.
0: Tylko, że nie łysina plus wiedza, tak. Bo na przykład łysina profesora jakiegoś plus wiedza nie jest poddawana...
1: Jest tak bardzo na świeczniku, prawda? No.
2: Dokładnie. Nikt nie pyta kardiologa, czy ma zdrowe serce, skoro zajmuje się kardiologią, tak, i ewentualnie gdzieś tam edukuje, czy to w czasopismach, w gazetach, czy w książki pisze, czy wypowiada się na konferencjach. Natomiast w momencie, kiedy kobieta wypowiada się na temat, myślałam ostatnio, że męskiej seksualności, no to są pytania, no skąd ona może to wiedzieć? No przecież jest brzydka, no to nie z praktyki, no bo jak? Przecież nie ma członka między nogami, więc skąd ona może wiedzieć, jak ten członek działa? Są argumenty, że wiedza jest książkowa. No skądś tą wiedzę musimy czerpać. Jak nie od autorytetów, no to z książek, które notabene te autorytety właśnie napisały. Ja się z tym zderzam każdego dnia i powiem szczerze, że nadal komentarze mnie zaskakują.
0: Ale co, bo szanowni państwo, ja postaram się opisać. Państwa i moja dzisiejsza gościni ma na sobie włosy, czarne, czarną bluzkę, no ma tatuaż, dobrze. Mam nadzieję, że to nie narusza tego, kim jesteś. Ale po prostu opisuję. I twoje włosy są w kolorze kasztanowym, tak?
2: No, jakieś tam kasztan.
0: No właśnie. Tutaj moja nieznajomość kolorów może mieć znaczenie. To znaczy, że ktoś ci mówi, że ty te włosy zaczesałaś nie tak, albo powinna się przefarbować, albo na przykład jesteś zbyt jakaś i uznaje, że to jest argument, żeby kwestionować twoją wiedzę?
2: Między innymi tak.
0: Okay.
2: Kwestia wyglądu, kwestia płci. Mhm. Często mam wrażenie, że kompetencje mają płeć, a nie mają.
0: Jakby... I o tym jest ta kampania.
2: Dokładnie tak. Ja jestem chętna do dyskusji, tylko takiej dyskusji, którą ktoś chce usłyszeć. Mhm. Do dyskusji merytorycznej, do sprawdzenia mojej wiedzy, a nie tego, jakie jest moje życie prywatne.
0: Ja też bym się głęboko buntował, gdybyś nie była gotowa do kwestionowania twojej wiedzy, gdybyś nie była gotowa do dyskusji, bo człowiek, który jest fachowcem, chyba zawsze jest gotowy do dyskusji. Ja też jestem gotowy na przykład do dyskusji o swoim dziennikarstwie, tak? To jest normalne, tak? To jest normalne o sposobie prowadzenia audycji, sposobie prowadzenia narracji. Natomiast gdyby ktoś mi zarzucił, że, no nie wiem, w moim przypadku kolczyki czy też tatuaże są argumentem, który pozbawia mnie tego, czym jest ten zawód, zadawania pytań, szukania źródeł, researchowania i tak dalej, no to bym się troszeczkę zbuntował.
1: W ogóle wydaje mi się, że kobiety...
0: Ale nikt tego nie robi.
1: Tak.
0: Bo
1: tak.
0: Mężczyzna.
1: Dokładnie, a kobiety w mediach, wydaje mi się, w internecie, zwłaszcza teraz w erze internetu, muszą mieć naprawdę grubą skórę, ponieważ często argumentem zamykającym w ogóle dyskusję pod postami czy jakimiś wpisami jest po prostu nawiązanie do czyjegoś wyglądu. Więc jest to surowa, prymitywna ocena i chciałybyśmy się pochylić nad tym problemem, rozpracować go. I jest to naprawdę bardzo dużo historii, które do nas spływają.
0: A jeżeli będziecie sobie te historie przypominać, to na bieżąco poproszę, żebyście opowiadały, ale czy to nie jest zjawisko stare jak świat? Wiesz, 70., 80., 90. lata, jakaś pani profesor chemiczka, albo nie wiem, fizyczka, albo seksuolożka, albo Michalina Wisłocka i tak dalej. Po prostu odsądzanie od czci i wiary, brak zaufania. No wiecie, no nie chcę iść w stronę Marii Skłodowskiej, tak, bo to za daleko, ale po prostu może dlatego, że kobiety dopiero od 100, 110, 120 lat są naukowczyniami, fachowcami w czym innym niż prowadzenie domu.
1: Ale nadal 100 lat później ich wygląd często jest na pierwszym miejscu.
2: To prawda. Jakby to, co pod spódnicą mam wrażenie, że jest istotniejsze. Jeśli by penis mógł dawać tytuł seksuologa, to mielibyśmy ich w Polsce kilka milionów.
1: Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że czasami to są rzekomo komplementy. Czyli to jest jakby osobny problem.
0: Tak. Czy powiedz, co to znaczy, że ładna, czyli wiedząca więcej, będąca
1: często
0: bardziej
1: na przykład
0: kompetentną.
1: Kiedy wypowiadamy się o jakiejś kobiecie w kontekście właśnie kompetencji, na przykład osiągnięć sportowych, bardzo często jej wygląd jest na pierwszym miejscu i często jest to na przykład mówienie o siatkarkach jako o, nie wiem, że ta jest najpiękniejsza, a ta jest brzydsza, albo komentowanie czyjegoś stylu płciowego, na przykład ubierania się, że ktoś się ubiera kobieco czy nie kobieco. I często osobom komentującym wydaje się, że jeżeli powiedzą komplement w kontekście, kiedy ktoś wypowiada się na jakiś temat merytorycznie, to właśnie, że to jest coś pożądanego przez kobiety. Prawda, Kasiu? Zgodziłabyś się z tym?
2: W pełni się zgadzam. Ostatnio miałam komentarz. Być może są kobiety, którym by pasował. Natomiast usłyszałam, że jestem nawet ładna, ale kieprze od rzeczy.
0: Okej.
2: Okay. Nawet ładna. Gdzieś tam ten
1: konstruktywny feedback.
2: Tak, wygląd trochę obronił wiedzę, powiedzmy.
0: Czyli byłabyś 0 na 10 jako osoba, która gada głupoty. W tej opinii oczywiście tak, tego tak. Komentuję. Byłabyś 0 na 10, ale jesteś dzięki swojej urodzie 1 na 10 albo 2 na 10.
2: Gdzieś tam, tak.
0: Niesamowicie. Czy ty uznajesz coś takiego, traktujesz taki komentarz łagodniej, czy dla ciebie to jest to samo zjawisko wrzucania do worka, połączenia urody, fizyczności, tembru głosu, sposobu ubierania się, tatuaży bądź ich braku z fachowością?
2: Wiesz co, teraz...
0: Fachowością w różnych dziedzinach.
2: I ja już się z tego trochę śmieję. Czytam tylko
0: No ale dlatego że pewnie, że ci skóra zgrubła.
2: Tak, to prawda.
1: Tak, jak mówiłam.
2: Czytam te komentarze bardzo hobbystycznie chwilami, ale na początku gdzieś to miało wrażenie takie, wywierało na mnie spore wrażenie, bo ja tu mówię o wiedzy, o zaburzeniach. Ja wychodzę do mężczyzn z edukacją, za którą gdzieś trzeba zapłacić. No jest to niedocenione, tak? Jakby to był dla mnie taki szok, że przecież w ogóle to nie ma w związku z tym, co ja mówię. Dlaczego nikt się nie odniesie do tego, co ja mówię?
1: A nie masz czasem poczucia, że jeżeli mówisz właśnie na tematy związane z seksualnością, to niejako w oczach niektórych twój wygląd powinien mieć znaczenie, twój wdzięk, może seksapil? To tak. Też jest podważanie kompetencji, prawda?
2: To prawda. I też są takie dwie skrajności, że albo jestem niewyżyta, bo mówię o seksualności, albo nie mam tego w swoim życiu, więc o tym mówię.
0: No to był zarzut.
1: Zbytnie się interesujesz tematem.
0: To był zarzut, ale też jednocześnie początek kampanii wymierzanej w Michalinę Wisłocką, kiedy po prostu uznano ją za seksualnego demona.
1: Tak,
0: w,
1: tak.
0: W nimfomankę, tak, po prostu nimfomankę. Czyli ona, zajmując się i badając, dość w prosty sposób, oczywiście otworzyła drzwi, za które takie osoby jak ja, zajmujące się seksualnością, są wdzięczne. I pewnie ty też.
1: My również.
0: Natomiast, no, patrząc na to dzisiaj, to takie dość proste otwarcie. Po prostu napisanie książki o podstawach kompletnych. A jak byście potraktowały argumenty, które często widzę w komentarzach, na zasadzie, no jak poszłaś do internetu, no to musisz to brać na klatę. Czyli na przykład taka para... Joanna Dowbor, nie, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, małżeństwo, są po prostu, działają, tak? I argumentem na hejt jest to, że no, poszli do internetu. Czyli jakby poszli do internetu, to znaczy, że muszą mieć na uwadze to, że będą hejtowani i muszą to zaakceptować. Czyli ty, będąc seksuolożką, musisz akceptować, że ktoś będzie oceniał twój wygląd, twój tembr głosu i rozmaite rzeczy, sposób, nie wiem, mówienia.
2: Tak, szczególnie jeśli już publikujesz coś do tego.
0: No wiesz, na tej zasadzie, że małpa weszła na drabinę, no to tam jej widać różne rzeczy. Jak ty na to patrzysz? To jest też forma jakiejś, no bo ja to widzę jako przemoc.
2: Chwilami jest na pewno. Nie miałam jeszcze sytuacji, w której powinnam to zgłosić do odpowiednich organów. Natomiast pojawiają się komentarze, skąd jestem, gdzie mieszkam. Całe szczęście nie wywiązuje się jeszcze jakaś dyskusja na temat tego i ustalenia jakichś moich prywatnych...
0: No tak, tak. Miejsca, które są sferą absolutnie nie do publikacji, nie do wiadomości publicznej.
1: Tak, ja z kolei muszę powiedzieć, że my jako założycielki jesteśmy wydawnictwem EOS, które jest takim domem właśnie dla inkluzywnych historii o seksualności. Wielokrotnie zmierzyłyśmy się z hejtem w internecie i pod kilkoma wywiadami, które miałyśmy na różnych portalach, pojawiły się przede wszystkim komentarze o tym, poza oczywiście jakimiś wzmacniającymi, motywującymi, od wielu mężczyzn pojawiły się komentarze, że jesteśmy na pewno niewyżyte i że w ogóle jak możemy się zajmować w taki otwarty sposób seksualnością. I naprawdę byłyśmy zaskoczone, że w XXI wieku w internecie mogą dalej padać takie teksty.
0: Powiedzcie mi, czy sama tematyka, dobór tematyki sprawia, że tych rzeczy, chciałem przekląć, ale nie wolno mi. Akurat mnie nie wolno. Wy czujcie się swobodnie. Natomiast czy jakaś tematyka, czyli na przykład gdy mówisz o, no, jaki to może być, no nie wiem, o miesiączce, tak? No to powiedzmy mniej, a jak mówisz o dysfunkcjach erekcji albo o roli mężczyzny, jakichś męskich rzeczach, to nagle ten atak się pojawia? Bo to by gdzieś mnie prowadziło, jak sądzę państwa.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o ten okres, to rzeczywiście może jest mniejsze zainteresowanie, mm-hmm. chociaż pewnie znaleźliby się specjaliści, którzy wiedzą
0: lepiej.
2: No
0: wiedzą lepiej. Też krwawy.
2: Tak, wewnętrznie. Natomiast jeśli chodzi o... Miałam taki moment, że myślałam, że jeśli ruszam męskich tematów, mm-hmm. no to sama się proszę o te komentarze. To do mnie dotarło. Natomiast zaczęłam troszeczkę publikować więcej dla kobiet. I uwaga, o kobiecej seksualności też nie mogę się wypowiadać. Mm-hmm. No bo skąd mam wiedzieć?
3: Ale jest dużo męskich ekspertów, prawda? Na temat kobiecej seksualności.
0: To teraz pewnie takie nawiązanie do jednej z audycji tutaj. Nawiązanie do takiego okrucieństwa kobiet wobec kobiet. I audycji z Martą Ajszak o siostrzeństwie. Kobiety bywają dla siebie okrutne. Czy tego typu komentarze, że tam jesteś chuda, czy gruba, czy wysoka, czy niska, pojawiają się też ze strony kobiet? W związku z tym nie za bardzo, albo na przykład, co ty możesz wiedzieć, tak wyglądając, o podrywaniu mężczyzn, albo o seksapilu, albo o... No co, to też jest część seksualności, czyli na przykład, nie wiem, sygnały niewerbalne. To co ty możesz w ogóle wiedzieć, jak ty w życiu nie byłaś tam?
3: Zdecydowanie
0: tak?
3: Pojawiają się, to jest część kultury patriarchatu i to jest część takich skryptów, w ramach których kobiety sobą rywalizują o uwagę mężczyzn. Mm-hmm.
0: Czyli każdej jest wrogiem.
2: Dokładnie tak. No, wydaje mi się, że może to być trochę mniejszy odsetek niż od strony męskiej, natomiast tak, pojawiają się i zazwyczaj dotyczą one wyglądu. Jakby ta druga strona chciała się podbudować w jakiś sposób.
3: No bo w ramach socjalizacji jesteśmy uczone, że ten wygląd jednak ma znaczenie, może nawet większe niż nasze kompetencje, bo często szybciej otworzy nam drzwi.
0: Mądra i ładna.
3: I dlatego już nastolatki testują swoją seksualność i widzą często, że są w stanie bardzo dużo osiągnąć, jakby używając swoich wdzięków. I to jest właśnie część tej edukacji, którą otrzymujemy jako kobiety, że może nasze kompetencje wcale nie mają znaczenia. Wystarczy użyć innych narzędzi.
2: Dzisiaj założę spódnicę i będzie łatwiej.
3: I to są dwa ostrza tej samej dyskusji ze strony mężczyzn i kobiet.
0: Powiedzcie mi więcej o tej kampanii, bo to jest kampania społeczna. Co to będzie? Jak ona będzie wyglądała? Czy to tylko takie audycje jak ta, czyli że gdzieś jest sojusznik, sojuszniczka, że po prostu jest... rozmowa, czy coś więcej? Na czym ma polegać?
2: Kampania rozpocznie się jednego dnia. Rozpocznie się szczególnym sygnałem, który mamy nadzieję, że nie przejdzie bez echa. I na kolejnych etapach nasze ambasadorki, nasi partnerzy, partnerki, sojusznicy, również ci płci męskiej, bo takich również mamy w swoich szeregach, będą odnosić się do tych doświadczeń. Wiadomo, że każde doświadczenie jest inne. Każda ekspertka będzie chciała to przedstawić w inny sposób. Powiedzieć, dlaczego dołączyła do tej kampanii, co ją spotyka. Mamy sojuszników, którzy wypowiedzą się, czym jest to zjawisko, dlaczego ono nadal istnieje i tak wygląda, ale również, czy oni się z tym spotykają, czy widzą, że dotyczy to ich koleżanek z najbliższych kręgów. I potem...
3: Tak, to będzie ten etap budowania koalicji.
2: Tak. Ten etap w naszej widoczności. Nie chcemy, aby to było coś krótkofalowego. Pracujemy na to, aby ta kampania...
0: Nie, że tydzień i zapominamy o sprawie, nie. Wszystko jest okej, problem rozwiązany.
2: Chcemy, żeby to trwało i żeby każde pokolenie miało dostęp do tej wiedzy, do tych informacji w momencie, kiedy mogą być w tej samej sytuacji, tak? Kampania będzie kończyła się wystawą. Mhm. Wystawa jest już zaplanowana. Wiemy, jaki będzie miała wydźwięk, w cudzysłowie mogę powiedzieć, jaki będzie miała obraz,
3: tak.
2: Jak to wystawa. Ale są też plany na kolejne lata, bo nie chcemy, tak jak powiedziałam, żeby to trwało krótko.
3: Tak, i zdecydowanie będziemy budować też współpracę i koalicję z różnymi instytucjami, z różnymi organizacjami, a na poziomie internetu będą to na pewno wywiady, rolki, felietony, różne historie. I jest jeszcze kilka etapów, nad którymi pracujemy, które myślę, że będą się rozwijać w przyszłym roku i w ciągu najbliższych 2 lat.
2: Tak, a jeszcze mogę dodać, że w tym roku powstanie również oficjalna strona kampanii, na której będzie zamieszczona wirtualna tablica. I każda kobieta, ekspertka, ale również i ekspert, będą mogli tam podzielić się imiennie bądź anonimowo doświadczeniem, nie wiem, hasłem, które słyszą, cytatem komentarza, który otrzymali, czy wiadomości, tak aby zobrazować społeczeństwu zjawisko, z jakim się stykamy.
3: Tak, bo zdecydowanie chcemy wyjść poza środowisko ekspertek, ekspertów i zacząć szerszą debatę publiczną na ten temat.
0: Czy kampania społeczna będzie, no ja rozumiem, że ma uwrażliwić, no bo to jest, to należy, przepraszam, należy do definicji kampanii społecznej. To ma uwrażliwić, zobaczyć, sprawić, żeby ludzie zobaczyli, to raz. Ale czy ma jakiś cel? Czy widzicie, oczywiście nie, że zakończenie, tylko czy coś jest tam po pewnym czasie, że ludzie, no nie wiem, zaapelowanie do tych, którzy na przykład robią to w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć niechcący, bo nie hejtuję się niechcący.
3: Tak, na pewno będziemy rozmawiać o różnych warstwach, o narzędziach, których możemy użyć, żeby reagować na to, kiedy widzimy.
0: Czyli edukacyjnie, tak? Czyli załóżmy, że no nie wiem, jest jakaś ekspertka zajmująca się, nie wiem, seksualnością, ale też medycyną, ale też bardzo różnymi innymi rzeczami. Z mniejszej miejscowości, może nie do końca zaznajomiona z mechanizmami działania mediów, zwłaszcza społecznościowych. A czy tam znajdzie u was jakieś rzeczy, których będzie mogła użyć w takim swoim codziennym zmaganiu się z tym, czego nie dostrzegała wcześniej na przykład. Nie dostrzegała, że potrzebuje takich narzędzi, bo sama nie umie odpowiedzieć na ej, ty gruba, weź już skończ i tutaj inwektywy.
3: Tak, na pewno będziemy budować bazę wiedzy i narzędzi, prawda? Kasia, jak sobie radzić z takimi sytuacjami?
2: Dokładnie, dołączają do nas różne specjalistki i również te, które zajmują się na co dzień prawem. Więc chcemy też, aby to miejsce, które tworzymy dla nas, ekspertek, było też takim miejscem wymiany tych doświadczeń, wsparcia. I tu może trochę wyprzedzę.
0: No jeżeli to jest obliczone na wiele, jak sądzę, lat, czy po prostu, tak po prostu na zawsze puszczenie tego w świat, no to też nie jest do końca wyprzedzenie, po prostu opowiadasz o tym, co jest też częścią tej kampanii, a kiedy to się okaże.
2: Tak, chodzi mi o to, że o ile, wiesz, te hasła, te rolki my opublikujemy, no co my nowego zrobimy za rok? No pokażemy nowe komentarze, tak? Bo one będą. My tego nie zniwelujemy jedną kampanią. I jestem tego świadoma. Ale wychodząc do nas, ekspertek, ekspertów, do osób, które się z tym zmierzają, zderzają, chcemy stworzyć konferencję, która będzie miała miejsce raz do roku. Konferencja, w której będziemy się dzielić doświadczeniami.
3: Dobrymi praktykami.
2: Tym, co robimy, tym, co można zrobić, jak wyglądają działania, jak wygląda prawo w tym świetle, kiedy zgłaszać, kiedy nie zgłaszać, w jaki sposób reagować. I w ogóle
0: bo ignorowanie tego typu rzeczy nie zawsze jest receptą, tak?
3: Dokładnie. Chcemy zbudować poczucie wspólnoty związane z takim zwalczaniem uczucia wstydu, które może się pojawiać wtedy, kiedy ktoś podważa nasze kompetencje.
0: Albo
3: zawstydzanie
0: też,
3: to jest jedno z narzędzi, którymi się właśnie próbuje...
0: Albo też uderzenie w realne kompleksy.
3: Tak,
0: no ktoś na przykład
3: kompleksy.
0: Jest, załóżmy, tak. No bo jest zawsze ta waga, tak? Ktoś jest niski i nie lubi tego, że jest niski i jemu się wytyka, że jest niski, w związku związku z tym jest mniej, gorszym ekspertem, ekspertką. Tak. Przepraszam, tu bardziej chodzi o kobiety.
3: Nie każdy potrafi sobie radzić tak naprawdę, prawda?
0: Tak, normalna sprawa. Nie każdy jest twardy i ma,
3: nie każdy jest asertywny.
0: Wiesz, asertywny, ma twardą skórę.
3: I zobaczymy, jaki będzie odbiór kampanii. Mm-hmm. Myślę, że jest dosyć elastyczna. Będziemy ją dopasowywać do odbioru społecznego i zobaczymy, co możemy jeszcze wprowadzić.
0: A kampania społeczna znowu dla mnie też pewnie stereotypowo kojarzy się z obecnością jakichś osób, nie wiem, znanych, czy takich rozpoznawalnych w tym świecie. Czy tutaj w tę stronę też będziecie szły, jeśli chodzi o ekspertki? Bo ja na przykład znam, nie wiem, ekspertki zajmujące się ogrodami, albo przyrodą, albo seksualnością. Zapraszam seksuolożki tutaj, wszystkie w Polsce. I przyznam, że nigdy nie spotkałem się, tylko że to jest radio. Tutaj nie widać tej fizyczności. Chuda, gruba, wysoka, niska, seksbomba. No nie wiem, nikt tak nie robi tutaj.
4: Ewentualnie
0: tylko
4: głos
0: słucha.
4: Może nie pasować, nie? Do
0: no,
4: tak.
3: Brzmieć na za bardzo pewną siebie.
4: Tak. Zbyt gruby głos, zbyt piskliwy.
0: Ale co to trzeba mieć za głos? Wiecie, tę audycję zaczynałem, pierwsze kilka odcinków. Rozmawiałem z Joanną Kaszką, która zmaga się w tej sprawie z gigantycznym jakimś takim właśnie dotyczącym jej fizyczności, że ona nie jest jakaś. Ja nawet nie będę tutaj próbował w ogóle wchodzić w to jaka miałaby być, mówiąc o seksualności. I tak, ale to było to tylko wtedy, kiedy ta osoba istnieje na zdjęciu. Ta osoba, czyli kobieta, istnieje na zdjęciu. Natomiast w radiu dla mnie to jest też tajemnicze, nie?
3: Tak, nigdy nie jesteś w stanie wpisać się w gusta wszystkich. Mm-hmm. Czyli zawsze będziesz jakaś za, w jedną
0: tak,
3: albo w drugą stronę.
0: Za albo nie do. Nie do, tak. Za albo nie do, no. Już nie mówiąc o takich absolutnie wulgarnych rzeczach, czyli nie do, no już państwo sobie mogą dopowiedzieć, co to w ogóle jest.
3: Jesteśmy na etapie budowania koalicji i mamy na pokładzie już ekspertki, które są, myślę, że znane w swoich dziedzinach i chętnie zabiorą głos.
4: Tak, i nie jest to tylko seksuologia czy psychologia, mm-hmm. ale są już z nami dziennikarki. Mm-hmm. Jest z nami świetna fotografka, którą obserwowałam od wielu lat i uwielbiam jej sposób podejścia do zdjęcia, do kobiecości i jej wiadomość po prostu też dodała takich skrzydeł. Mm-hmm. Dołączyła do naszej akcji niebawem.
0: Jeśli możesz powiedzieć jakieś nazwisko, to zapraszam. Jeśli nie, to zostawmy to.
4: Myślę, że mogę. To jest Magda Sobieska. Mm-hmm. Jest z nami Magda Smaś-Mszczyszyn. Świetna. Mm-hmm.
0: Bardzo częsta tutaj gościni Magda Smaś tutaj była.
3: Patrycja Wanatowska również.
0: To już zaczynamy operować w świecie przyjaciół. Audycji 369. Tak. To są osoby, które są bardzo aktywne w świecie.
3: Jest na pewno odzew na to, co robimy.
0: Tylko, że teraz, bo ja obserwuję te osoby w internecie, ich działalność. I one tutaj często bywają, tak? Państwo doskonale znają i Magdę Smaś, i Patrycję Wonatowską z audycji 369. Natomiast my tutaj, i jak patrzę na komentarze pod ich publikacjami, działamy w jakiejś bańce osób zainteresowanych. I teraz tak, jeżeli jest zainteresowanie na przykład tematem seksualności, no to chcącemu nie dzieje się krzywda. Ludzie wchodzą i chcą tego słyszeć, w związku z tym w ogóle sobie nie wyobrażają tego, żeby w ten sposób skomentować. Natomiast ja rozumiem, że kampania dotyczy osób, które też wychodzą na przykład do, nie wiem, Dzień Dobry TVN, albo do programów publicystycznych w zupełnie innych mediach, które nie są ich naturalnym środowiskiem. No bo jeżeli ktoś chce treści seksuolożek polskich w internecie, to je polubia i je widzi, a nie polubia po to, żeby komentować. Więc jakby to tak działa.
4: Ja mam wrażenie, że...
0: Chyba, że się mylę.
4: Często te osoby komentujące są zaskoczone treściami, na jakie trafiają, no ale algorytmy przecież nie kłamią. One pokazują nam to, mhm. co my do tej pory oglądamy, co my chcemy oglądać, na co
3: albo to, co nas triggeruje na przykład.
4: Tak, dokładnie tak, więc te treści nie trafiają do nich bez powodu. Mm. A jeszcze jeśli tutaj chodzi w temacie ekspertek, każda wydaje mi się, dziedzina jest narażona na hejt.
0: Mm-hmm.
4: Jakby na krytykę, jeśli zaczyna mówić o niej kobieta.
0: Każda dziedzina nauki w ogóle. Tak, każda dziedzina nauki. No tak, no kobieta, która buduje...
4: Kiepska książka, ktoś w wydawnictwie miał hody, dlatego jej książkę wydali. To dotyczy dziennikarki, którą się widzi na ekranie.
0: A dziennikarki to zazwyczaj przez łóżko. Wszystko przez łóżko. Tak,
3: ale dotyczy też eksperty, które próbują się przebić w branżach, które są zdominowane tradycyjnie przez mężczyzn.
0: No, dlatego powiedziałem. Budownictwo, inżynieria, matematyka, tego typu historie. Dziennikarka, no to ja, szanowni państwo, no ja pracuję 30 lat w mediach, więc mężczyźni umieją zadawać pytania, a kobiety wchodzą polityką do łóżka. To jest w ogóle od 30 lat, to zawsze. Nie było tak, że może ta kobieta jednak umie też zadawać pytania. Nie też, tylko w ogóle to nie jest to słowo też, tylko po prostu umie. Tak. I dlatego jest dobrą dziennikarką, też bez nazwisk tutaj. No ale akurat kwiat polskiego dziennikarstwa, takiego politycznego, którym ja się akurat nie zajmuję, to są kobiety bardzo, bardzo często.
3: Myślę, że kobiety niejednokrotnie muszą... silniej się starać, mocniej pokazywać swoje kompetencje, żeby zostać potraktowaną jako ekspertka na tym samym poziomie co mężczyzna, prawda?
4: I wiecie co, tu mi przychodzi na myśl film Panie Przodem. Mm-hmm. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać.
0: Opowiedz.
4: Film przedstawia mężczyznę, który jest kobieciarzem i szowinistą zarazem, ale na wysokim stanowisku w firmie marketingowej. I pewnego dnia budzi się i role się odwróciły.
3: Widziałam to.
4: To kobiety zajmują kluczowe stanowiska. To
0: kobiety... Aha, czyli mamy matriarchat? Mhm.
4: Tak, stawiają warunki. To mężczyzna musi się gimnastykować, stroić, chodzić na solarium, do kosmetyczki, żeby przez wygląd coś ugrać. Fakt, że może zakończenie... Mnie nie powaliło, aczkolwiek sam zamysł...
0: To nie mów. Państwo wyrobią sobie zdanie. Natomiast to zjawisko, z którym walczyć będzie...
4: Które pokazać.
0: Walczyć czy edukować, pokazać.
3: Nazywać, pokazywać.
4: Uświadamiać.
0: Bo tego typu rzeczy... No nie wiem, wyobrażam sobie kampanię, która ma przeciwdziałać molestowaniu, ma przeciwdziałać... tego typu zjawisko, no to czy walczyć? Pewnie tak. Pewnie też walczyć, ale to nie jest do końca cel, tylko pokazanie, że to zjawisko akurat molestowanie jest karalne, tak? To w ogóle jest inna historia, ale chyba część edukacyjna byłaby dla mnie bardziej istotna.
4: Z pewnością. To jest... Pierwszy, jak nie główny, tak? Edukacja, uświadomienie tego. Ja wiem, że wiele osób gdzieś tam to widzi. Ja na początku nie miałam tej świadomości, jakiego szerokiego grona to dotyka. Zaczęłam pisać, rozmawiać, bo pomyślałam, że to może ze mną coś jest nie tak. Miałam moment zwątpienia, że może przestanę publikować. Ograniczę się do tego, co robię.
0: A pamiętasz, jak się to zaczęło? W ogóle jako seksuolożka zaczęłaś... Kiedy właśnie ten proces takiego zauważenia czegoś, że nagle może coś tu jest nie tak?
4: W momencie, kiedy tych komentarzy pojawiało się coraz więcej, jak one tam były pojedyncze, nie ukrywam, raziły mnie one po oczach, więc je usuwałam. Teraz tego nie robię, z jednego względu, bo to powoduje, że treści, które chcę przekazać, idą dalej. Mają większy zasięg. Przez to, co ci ludzie tworzą w internecie, pozwalają mi popychać tę wiedzę dalej. Niestety, internet w Polsce działa tak, że treści związane z seksualnością są silnie blokowane.
0: Coś
3: dlatego
0: o tym
3: bardzo
0: wiem.
3: Ciężko się przebić.
0: Coś o tym wiem.
4: I ten moment u mnie nastąpił, kiedy... te wszystkie media odpuściły, tak? Kiedy stwierdziły, że mój profil jednak jest bezpieczny. No i się zaczęło. Ja mam jeden mój ostatni ulubiony komentarz, jeśli mogę.
0: Super, zaczniemy rozmawiać o tym, tak, tak.
4: Więc będę cytować. Komentarz pojawił się pod rolką, w której mówiłam, dlaczego erekcja może słabnąć. I brzmi tak. Zajmij się może kurwa gotowaniem. Albo zajmij się jakimiś pożytecznymi rzeczami, a nie baba będzie gadać o kutasach. A skąd ty to możesz wiedzieć? 1000 kutasów pociągnęłaś, żeby takie informacje wiedzieć? Czy więcej? A może tu same tureckie? Bo tureckie to takie sztywne, już tu jedna jebnięta tak gadała.
0: Wow.
3: Ile tam się dzieje?
0: To jest chyba najmocniejsze, co tutaj się pojawiło w tej audycji. Nie, nie, szanowni państwo, jak słuchają, to wiedzą, że tutaj mocnych stwierdzeń było dużo, tylko że to jest cytat. I w tym jest problem. To jest najmocniejsze. Nie te słowa o tych takich różnych rzeczach. To w ogóle nie o to chodzi. Tylko o to, że osoba, która to napisała, uznała, że może to napisać. I to jest dla mnie najmocniejsze. Bo być może ktoś tutaj się oburza, że przekleństwa jakieś padły w Radiu 357 takim grzecznym. Nie. Ta osoba uznała, że może to napisać. To jest raz. Dwa. Uznała, że może to napisać do ekspertki, czyli że może podważyć jej wiedzę, seksualizując jej życie. Tak? Jakby wchodząc w prywatne życie.
4: Tak. Tak, dokładnie tak. Takich komentarzy jest cała masa. I jakiś czas temu pomyślałam, że może rozprawię się w inny sposób. Że nie będę odpowiadać pisemnie na komentarze, chociaż czasami to robię, bardzo rzadko, ale to robię. Ale zaczęłam nagrywać rolki z odpowiedziami do osób komentujących. Mm-hmm.
0: To, o czym mówisz, bardzo mi też gościa tej audycji, kiedy rozmawialiśmy o roli alkoholu w seksualności. Łukasz Tchórzewski, alkoholik z TikToka, który ma bardzo, bardzo radykalny przekaz mocny, jeżeli chodzi o słowa. On bardzo, chociaż jeżeli chodzi o treść, to jest po prostu normalny terapeuta, który mówi o tym, co jest ważne.
4: Natomiast, ten, który używa mordeczko, tak?
0: Tak, ale też bardzo dużo przeklina i to jest jego styl przekazu. Natomiast jeżeli wziąć jego terapeutyczne treści, to są po prostu zwykłe treści, które mówi każdy terapeuta. Każdy jeden terapeuta uzależni mówi dokładnie to samo, co on, tylko on to robi w sposób taki, że przyciąga uwagę. Tylko że on właśnie się rozprawia z tymi osobami, gdzie jest atakowany przez... Bo ja tutaj nie chcę diagnozować na odległość, tego nie wolno robić. Ani nie mam narzędzi, ani nie mam kompetencji. Natomiast to jest dość proste, żeby to rozkminić, dlaczego ta osoba to napisała i dlaczego zrobiła to, co zrobiła. Tak? A komentarze, dlaczego wspomniałem Łukasza Tchórzewskiego? Dlatego, że komentarze jasno pokazują, że największymi wrogami jego treści i przeklinania są ludzie, którzy mają problem z alkoholem. To jest proste. Tak. I on za to pyta, dlaczego wchodzicie na kanał dla osób uzależnionych, żeby mnie atakować personalnie?
3: Słuchajcie, ale seksuolodzy, mężczyźni raczej nie są sprowadzani do swojej seksualności,
0: nie, tutaj bardzo
3: jeżeli
0: często.
3: Chcesz im pocisnąć w internecie, prawda? Tutaj ewidentnie jakby pierwsza myśl było nawiązanie do twojej cielesności, żeby cię zawstydzić i to jest jakby to clue, prawda, tego tak. problemu.
0: Tam ile jest? Cztery zdania może w tym komentarzu? Są cztery zdania i one dotykają twojej seksualności, dotykają cię osobiście, dotykają, sugerują
3: liczby partnerów, którą mogłabyś mieć na przykład.
0: Tak. Jakby więcej znaczyło lepiej, a mniej znaczyło gorzej, niesamowicie.
4: I właśnie jak odwrócimy rolę, to więcej i mniej jest już na innych miejscach.
3: Tak. Bo tak, czy ktoś by zarzucał mężczyźnie, że na przykład jakaś ilość cipek, które napotkał w swoim życiu i obsłużył, to jest na przykład coś, czym można by go było zawstydzić, czy wręcz przeciwnie? Czy ktoś w ogóle sięgnął po taki komentarz?
0: Gdyby nie był środek nocy, to byśmy zadzwonili do Andrzeja Gryżewskiego albo Roberta Kowalczyka, którzy są ekspertami, którzy tutaj bardzo często goszczą i byśmy zapytali, nie jestem w stanie w to uwierzyć. Nie jestem w stanie w to uwierzyć, że kiedykolwiek Andrzej Gryżewski, mówiąc o seksualności kobiet, dostał komentarz pod tytułem, ty mądry, coś ty w ogóle w życiu widział. Ja to widziałem, a ty żeś nic nie widział. Albo masz krótkiego, albo długiego. Nie ma takich komentarzy. Ja czytam te rzeczy, więc wiem, że nie ma tego typu komentarzy. Albo Michał Sawicki, który też tutaj jest gościem, nie dostają komentarzy, które kwestionują ich męskość. A męskość, wygląd, wzrost, wiedzę, albo odnoszą męskość do wiedzy, i w ogóle zderzają, bo państwo, mam nadzieję, że doskonale rozumieją, że nawet jeśli byliby oni nie najlepszymi kochankami świata, to nie odejmuje to ich wiedzy eksperckiej w ogóle. To są dwie różne sprawy. Wiedza ekspercka tych mężczyzn, o których wspomniałem, nie ma się, ma się nijak do tego, jakie jest ich życie osobiste.
4: Tak, to prawda, nikt nie wyciąga tego.
0: A tutaj ktoś uznał, że twoje życie osobiste ma być powiązane z twoją wiedzą ekspercką.
4: No tak, bo przecież wiedzę zdobywamy tylko i wyłącznie przez doświadczenie, mm-hmm. tak?
0: Empiria, tak.
4: Jak
0: heteroseksualna empiria jakoś tak przypadkowo zderzona z orgią, bo tam rozumiem, tak, że tysiąc czegoś.
3: Tam są w ogóle jakieś niesamowite fantazje na
4: tym. Ja mam wrażenie, że...
0: Szkoda, że od tego nie zaczęliśmy, ale dobrze, jeżeli państwo dotrwali do tego momentu, to
4: warto
0: jest...
4: Było.
0: Warto było. Tak.
4: Jak najlepsze na koniec i ten koniec nie do końca był przewidywalny pewnie. Ale ja mam wrażenie, że często jeśli chodzi o tą seksualność, no to odpalają nam się osoby, które chcą powiedzieć coś swojego, które wyrzucą to, co ich boli, a nie to, co dotyczy danego materiału, danego przekazu, danej treści, tak? Oni i tak nie usłyszą tego, co zostało powiedziane. Jak wypowiadam się na przykład o tym, jak działa łechtaczka, co ta łechtaczka lubi, czego nie lubi, w jaki sposób można ją traktować, bo tak oczywiście każda jest inna. No to dostaję komentarze na zasadzie, no tak, bo wy jak się położycie jak kłoda, to myślicie, że facet się będzie domyślał, że facet ma szklaną kulę, która mu powie rób tak, tak, tak, czy tak. No nie, wystarczy komunikacja. I o tym też często mówię, co jest, mam wrażenie, niesłyszane. Jakby blokada.
0: Okej, okay, ale ja jeszcze wrócę do tego. Wiecie, co jest? To jest tak dobre na potrzeby tej audycji. Oczywiście to jest tak złe i w mojej opinii akurat, jeśli mogę sobie pozwolić na opinię, to powinno być karane. Natomiast wrócę natomiast na chwilę do tego, dlaczego ja to widzę często. Widzę to często na przykład przy postach influencerek, które zajmują się aktywnością społeczną. Tutaj też bez nazwisk, ale jest cała rzesza kobiet, które się zajmują, nie wiem, sprawami społecznymi. Zawstydzanie brzuchem, zawstydzanie chudymi nogami, czy grubymi nogami, zawstydzanie tatuażami, zawstydzanie jakimiś takimi rzeczami. Natomiast tutaj wracam do tego, co zacytowałaś. Co to jest za fantazja, żeby upodlić kobietę przez jakąś liczbę partnerów, liczbę przyjętych penisów, czy nie wiem, co to jest za historia? Bardzo często to jest spotykane, czyli jeżeli ty miałaś dużo partnerów, to jesteś gorszym człowiekiem w ogóle, nie tylko ekspertką.
4: Znaczy mogę mieć tylko wiedzę z tej pozycji, bym powiedziała. Wydaje mi się, że te rzeczy są gdzieś mocno zakorzenione. Zakorzenione ze stereotypami.
0: Ale tam co, Madonna była... ladacznica to jest to?
4: Trochę mi się wydaje, że w niektórych przypadkach na pewno.
0: Czyli, przepraszam, to jest takie coś, że albo, czyli nie można być... Tak? Proszę wyjaśnić, co tak. To jest w ogóle za...
4: Najlepiej początek komentarza to obrazuje. Zajmij się gotowaniem. Czyli ja...
0: No to jest najłagodniejsze komentarz.
4: Rozkręcał się stopniowo.
3: Tak, ale to był ten ważny element, od którego w ogóle zaczął, prawda?
4: Tak, tak. Jakby tak. Już od razu sprowadził
3: mnie do kuchni.
4: Do miejsca, w którym według odbiorcy, takie mam wrażenie, no kobieta powinna się zajmować, tak? Znajdować.
3: Ale to jest ciekawe, bo przecież słyszymy też, że mężczyźni chcą mieć kobiety, które się znają na rzeczy. Czyli z jednej strony mają gotować, ale z drugiej strony mają być też w miarę dobre w łóżku, tylko nie za dobre, prawda?
4: Bo to już może źle świadczyć, skąd tą praktykę, wiedzę zdobyła.
0: Częścią seksualizacji jest też infantylizacja. Czyli takie... no właśnie, co to jest infantylizacja? No to znaczy odejmowanie eksperckości, czyli że ty nie jesteś aż taką dobrą ekspertką.
3: No to jest sprowadzanie kobiet tak naprawdę do roli dzieci, czyli może do takich trochę naiwnych, takich, które nie za wiele wiedzą, takich, którym możesz pokazać...
0: A na pewno stoją niżej w intelektualnej hierarchii.
3: Zdecydowanie, tak.
4: Ja miałam taką sytuację ostatnio i to był moment, kiedy ja odpowiedziałam na komentarz. To było coś w stylu że mężczyzna, który skomentował, bo w przypadku moich treści najczęściej są to mężczyźni, że jednak ta moja wiedza, no to nie jest kompletna. Nie było tam może argumentów, no ale że w jego czasach to było tak i tak. Natomiast jakby chciał mi pokazać praktykę. Taka propozycja też tam padła. Ja odpowiedziałam dość krótko na ten komentarz, że jakby to jest wiedza i ja ją przekazuję. I zaczęły się komentarze typu dziecko, bo pan rzekomo mógłby być moim dziadkiem.
0: Okej, okay, okej.
4: Okay. Więc...
0: Czyli moim ojcem.
4: Danie.
0: Nie, no trochę żartuję, to są tego typu argumenty.
3: No ale to są trochę takie właśnie za przeszłości z tych czasów, kiedy kobiety nie głosowały, kiedy nie mogły budować własnych domostw, zakładać firm. To jest jakaś taka fantazja o przeszłości?
4: Coś w tym jest.
0: Nie wiem, my
4: coś,
0: tutaj coś też zadajemy mnóstwo pytań sami sobie, bo ja też widzę w tej naszej tutaj dyskutującej trójce taką masę bezradności. I w ogóle się tego nie wstydzę, że to jest tak zaskakujące.
3: To jest tak wszechstronne i systemowe.
0: Tak, ale też jakby nie pojawia się. Ja wiem, że na przykład młodym ludziom, co ja często bardzo, bardzo mnie to złości, bardzo przeciwstawiam się, że młody, czyli osoba, która czegoś tam nie przeżyła, w związku z tym niech się nie wypowiada. Na zasadzie ryby i dzieci głosu nie mają. No to ja powiedziałbym, że ta kampania walczy też z czymś takim, że ryby, dzieci i kobiety głosu nie mają. Tak? A jedynie nie wiem, biali heteroseksualni mężczyźni mają. No to gdzieś tam to dotyka takiej wielkiej, wielkiej sfery.
3: Tak, wydaje mi się, że też to dotyka tego lęku, który jest odpowiedzią na emancypację kobiet. I to jest właśnie ta próba sprowadzenia ich z powrotem do tej roli w kuchni, do tej bezpiecznej roli, tej roli, gdzie nie zagrażają tej seksualności i dominacji męskiej.
0: Ciekawe, co by powiedziała Ursula von der Leyen. Tutaj ja w ogóle nie mówię o swoich preferencjach, w sensie poglądach politycznych. W ogóle nie ma żadnego znaczenia. No to jest matką wielu dzieci, aktywną polityczką, bardzo aktywną polityczką, której zarzuca się właśnie to, że tyle dzieci, no to w związku z tym ona nie może tak dobrze pracować, nie może być tak intelektualnie sprawna, bo ma tyle dzieci. W związku z czym to nie jest właściwa osoba. Albo właśnie odwrotnie, dlatego że ma tyle dzieci, to pewne problemy są dla niej ważne, a pewne problemy są dla niej zupełnie nieistotne.
4: Komentarz zawsze można dopasować.
0: Ale tak, właśnie komentarz, że zawsze musi być jakaś.
4: Tak, zawsze musi się być znajdzie jakaś, ten punkt, tą szpilkę. Ja też mam w tej całej kampanii swoje prywatne pobudki, bo jestem mamą dwóch córek i syna, więc też jestem... To jednak mam tą praktykę.
0: Ojej, ten dystans uwielbiam, super.
4: I chciałabym, żeby moje córki w przyszłości wiedziały, że mają prawo się wypowiadać, że jak już wezmą ten przysłowiowy mikrofon do ręki, to że będą mogły czuć się bezpiecznie w tym, co będą wypowiadać. A synowi chciałabym pokazać to, że słuchamy. Bez względu na płeć.
0: No w ogóle to nie ma płci, no tak jakby, nie wiem, lepszy most był zaprojektowany przez kobietę niż mężczyznę, która, to chodzi o bardzo osobę, albo lepsza seksualna porada, czy seksualna obserwacja była przez kobietę niż mężczyznę, albo odwrotnie. Ten argument jest dla mnie absolutnie trudny, być może dlatego, że gdzieś mamy w głowę wgrane, że pewne dziedziny, nauczycielki, albo, no nie wiem, polonistki, tak? No, załóżmy, więcej jest kobiet niż mężczyzn, tak? Nie wiem, pielęgniarki ostatnio mówiły bardzo głośno o seksualizacji, że są, nawet zostało to też wyśmiewane, czyli ich apel, żeby nie być seksualizowanymi, był wyśmiewany bez żadnej empatii, bo było to bodajże 2 lata temu, kiedy pielęgniarki powiedziały, że one nie chcą, żeby ludzie sobie kupowali stroje ich i żeby one były tak dużo w porno i żeby wszyscy opowiadali dowcipy, że śpią z lekarzami. Dokładnie tak było, ja to pamiętam. To była taka... Ja to odebrałem jako krzyk rozpaczy trochę, bo to się nie zmieniło i nie zmieni. Natomiast one... one prosiły, żeby chociażby z tych dowcipów, żeby zniknęły, z tych, że pielęgniarka to wiadomo, że za chwilę będzie dawała w ogóle jaka konstrukcja słowna temu lekarzowi, co jest na dyżurze, panu chirurgowi albo panu kardiologowi.
3: Ale teraz sobie wyobraź informację.
0: Tak, ta kampania była, to znaczy to pojawiło się, ja to widziałem w telewizji.
3: A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że idziesz i jakby leczy cię bardzo seksowna lekarka, mhm. I czasami to wręcz może powodować u niektórych takie poczucie, czy ona na pewno ma kompetencje, bo ona jest taka piękna, jest na tym oddziale, może jednak powinna być na przykład właśnie pielęgniarką.
4: Może się prześlizgnęła.
0: Tak. Jest psycholożka, która... no właśnie, piękna, to jest moja ocena, no, dla kogoś piękna, dla kogoś niepiękna, tak? Ale ma taką... urodę, która budzi komentarze. O tak, mhm. Tak powiem. Próbuję tutaj jakoś tak fajnie o tym opowiedzieć. I ta jej uroda jest komentowana w ten sposób, że co ty możesz o psychologii, jak ty modelką jesteś, albo masz... Aha, ona ma też biust obfity i chodzi zawsze, ma zawsze dekolt. I no, co ty z tymi cyckami, przepraszam, mówię tak jak jest, tak? Co ty z tymi cyckami możesz o relacjach mówić, jak ty tak szczujesz cyckami?
3: Paradoksalnie.
0: A ona mówi w ogóle nie o cyckach. Przepraszam, o biuście.
3: Piękny, tak, który tak. Ściąga
0: normatywnie wodę. Piękny, tak,
3: Może
0: tak.
3: Być twoim przekleństwem.
0: Mhm. I w jego, ona to oczywiście... znosi, ale to jest problemem, że ona w ogóle musi to znosić.
3: No ale najgorzej to jak kobieta w
0: fajnie, jakby została
3: swoje dźwięki.
4: Właśnie miałam mówić, że musisz nam później już...
0: Tak, tak, prywatnie to po prostu...
4: odpowiedzieć.
0: Tam jest odwrotna sytuacja.
3: To jest też ciekawa rozmowa.
0: Ale w ogóle, że my się zastanawiamy, że powinna jakoś wyglądać. No właśnie nie powinna, tylko jakby powinna
3: ale
0: być ekspertką.
3: Ale w opinii publicznej zawsze jakoś coś powinno być,
4: jest
3: prawda?
4: To wyobrażenie,
3: czyli jest jakieś wyobrażenie i to jest umowne, bardzo zwróćcie na to uwagę, bo przecież to, co wywołuje komentarze u jednej osoby, może nie wywoływać u drugiej. Ale zdecydowanie są pewne wytyczne, które triggerują większość osób.
0: Ja teraz oczywiście z pamięci nie przywołam, ale Katarzyna Nosowska śpiewała dla jednych za jakaś, dla innych za jakaś. No zawsze za jakaś, za seksowna, za duży biust na mówienie o psychologii, za spektakularna
3: albo za mały
0: spódniczka.
3: Biust, żeby... Za mały biust w kontekście mówienia o seksualności.
0: No. Tak,
4: jakby
0: tak,
4: jeszcze w ogóle te kobiety chwilami miały na to jakikolwiek wpływ.
0: Tak. No dobrze, to powodzenia w takim razie. Będę wspierał oczywiście. I mam
3: socjale,
0: nadzieję, że państwo też będą wspierać, bo zwłaszcza słuchające panie, ale tutaj też zawsze dostaję komentarze, że panowie, którzy mówią, ale zaraz, tutaj też jest rola wsparcia i zrozumienia ze strony męskiej, więc na to też liczę. Wiem, że ono jest. A 369 to jest audycja o seksie i o seksualności, intymności. A rozmawialiśmy dzisiaj o kampanii Nie zamknę się, która będzie trwała i oby przynosiła to ziarno, po prostu jakoś tam rosło. A rozmawialiśmy też o seksualizowaniu ekspertek we wszelkich dziedzinach, ale głównie seksuolożek, bo gościniami były. Katarzyna Wójcikowska, seksuolożka z seksperci.pl i Justyna Kowalska, redaktorka naczelna wydawnictwa EOS i aktywistka, czyli kobiety, które muszą odpowiadać na pytania, na które mężczyźni nie muszą odpowiadać, jeśli pojawiają się w sferze publicznej. Czego nie życzymy ekspertkom. Dobranoc państwu. Audycję prowadziłem ja, Marcin Klimkowski, klimek@radio357.pl. Jestem oczywiście jak zawsze zainteresowany tym, co państwo mają, jakie państwo mają przemyślenia na temat akurat ten dzisiaj seksualizacji.

0: 7.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Akt pierwszy.
1: Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty witali ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr, mówił you must improve, a ty?
2: Będę mieć ładny ślub, tak jak z Hollywood. Biała suknia, biały uśmiech,

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Dobry wieczór Państwu. Plac na Rozdrożu realizuje audycję Julia Nowaczyńska, Marcin Klimkowski. Kłaniam się. klimek@radio357.pl to jest mój adres i pod ten adres proszę kierować swoje przemyślenia i też pytania dotyczące tej audycji. A dzisiaj porozmawiamy, tak jak w zapowiedzi na Facebooku, pod którą to zapowiedzią na stronie Radia 357 też proszę o swoje pytania. Otóż Ed Sheeran, Macklemore, Izrael, Palestyna, piosenki o miłości. Chęć bycia apolitycznym i odcięcia się od wszystkiego, czy też wymuszone bycie politycznym, chęć zajęcia stanowiska, ale pokusa nie zajmowania go. W tle różnego rodzaju lobby, naciski, pieniądze, miliony, charytatywność, pogróżki i widmo utraty wpływu, szacunku. No właśnie, o tym dzisiaj będziemy mówić. Czy